chińska ksyzma przeszła podobną drogę do brytyjskiego Carcass, którym zresztą między innymi się inspirowała, a więc drogę od grindu czy death grindu do rock'n'rolla. Przy czym Carcass przeszedł ten szlak tam i trochę z powrotem, wiedząc co fani lubią najbardziej i ich obecne oblicze to owszem muzyka dość melodyjna, ale jednak z tym death grindowym trzonem. Natomiast ksyzma to obecnie zespół rock'n'rollowy, w taki fajny, alternatywny sposób rock'n'rollowy, ale nie tylko z grindem, z metalem w ogóle nie mają już nic wspólnego. Niezmiennie za to warto ich słuchać, choć ich najlepszą płytą, i tu chyba fani za bardzo się nie spierają, ja też nie protestuję, jest Lotto z 1996 roku. Mojemu sercu najbliższa jest jednak piosenka znacznie wcześniejsza, o wzgórzach profanacji, z których podmiot liryczny ogląda swój własny pogrzeb. Bardzo to młodzieńcze, znacznie brutalniejsze i poważniejsze niż ta dojrzała ksyzma, ale co ja poradzę, serce nie sługa.

Padła już dzisiaj nazwa Karkas, niech więc padnie raz jeszcze. W głębokich latach 90. w kilku wywiadach panowie z Karkas mówili, że uwielbiają zespół Konfesor. A skoro tacy bogowie grindu coś uwielbiają, coś polecają, to przecież nie może być złe. Szybko sprawdzić się nie dało, bo nie było internetu, więc trochę za płytą Condemned pochodziłem, w końcu zdobyłem, puściłem i zwariowałem, bynajmniej nie ze szczęścia. Co tu się wyprawia? Z jednej strony zagmatwana, bardzo ciekawa muzyka z partiami perkusji, które do dzisiaj robią ogromne wrażenie, a z drugiej to przedziwne zawodzenie. Odrzuciło mnie od Konfesora, no ale przecież chłopy z Karkas nie mogą się mylić. Zatkałem nos i próbowałem dalej. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Aż pokochałem Konfesor i Condemned. Wybitny album, fantastyczny wokalista, bardzo niedoceniany zespół. Jaki z tego morał? Karkas zawsze ma rację.

kiedy już zacząłem szukać w metalu dziwności, albo przynajmniej oryginalności, kiedy zostałem oddanym fanem z jednej strony Wojwod, a z drugiej strony Godflesh, po nitce do kłębka trafiłem na nagrania francuskiej grupy Treponem Pal. Nazwę wzięli od bakterii, która wywołuje kiłę, a muzykę z pogranicza metalu i industrialu, zamieszkiwanego między innymi przez te grupy, które już wymieniłem, ale jako punkt odniesienia warto tu chyba wskazać również The Young Gods. W swojej ojczyźnie Treponem Pal zrobili niemałą karierę, absolutnie zasłużenie, bo to naprawdę świetny zespół, natomiast poza Francją prawie nikt o nich nie słyszał, prawie nikt ich nie zna, co uznaje za skandal i niesprawiedliwość dziejową. A ich pierwsza płyta, zatytułowana po prostu Treponem Pal, zaczyna się od takiej piosenki.

Byłem już mocno otrzaskany z różnymi obliczami metalowej ekstremy i myślałem, że nic mnie nie zaskoczy, kiedy w łapy wpadła mi płyta Maximum Money Monster, noise'owego potwora z Japonii, grupy Zenigewa. Noise rockowego raczej, czy noise metalowego, czy jakkolwiek nazwać tę muzykę. Znajduje się na tej płycie utwór Slam King, który tak skutecznie prasuje zwoje mózgowe, że za każdym razem, kiedy go słucham, choć oczywiście wiem, czego się spodziewać, nie mogę uwierzyć, że to zrobili. A przy pierwszym kontakcie to chyba coś tam w tej instalacji trwale mi uszkodzili. Inna sprawa, że słuchać się tego nie da zbyt często, bo nie znam chyba utworu muzycznego, który skuteczniej rozstrajałby mój układ nerwowy, zachwycając mnie przy tym bezgranicznie. No, a zatem słucham rzadko, ale często o Slam King myślę. Naprawdę. Jest coś absolutnie fascynującego w tym utworze, coś totalnego, coś doprowadzili do ściany i chyba dalej już nic nie ma. Tym, którzy posłuchają Zenigewy w utworze Slam King po raz pierwszy, trochę zazdroszczę, trochę współczuję, ale zarazem wyjaśniam. Będziecie obcować z dziełem sztuki, a sztuka wymaga poświęceń.

dwie ostatnie dekady XX wieku to w metalu totalny wyścig zbrojeń. Wszyscy chcieli być bardziej ekstremalni od kolegów i od siebie samych z poprzedniego wydawnictwa. Najczęściej przybierało to formę cwału na łeb, na szyję oraz dążenia do brutalności w brzmieniu. Ale oczywiście muzyka ekstremalna niejedno ma imię, zatem było trochę i takich gagatków, co pomyśleli sobie, że co się będą ścigać, skoro nie urodzili się hartami, tylko na przykład basetami. I tu zaczęła się zabawa, kto zagra wolniej i zabrzmi ciężej. W końcu przyszedł zespół Sun i zakończył temat, ale to było później i tym

może zajmiemy się w zupełnie innej audycji. Wracając jednak do tych dumowców, do tych niemelodyjnych dumowców, proszę ich nie mylić z tymi wszystkimi gotyckimi, ładnymi dumowcami, a więc wracając do tych prawdziwych dumowców z lat 90., do tych największych nudziarzy. Moje ulubione grupy z tego grona to australijski Disembowelment, holenderska Necroschizma, amerykański Winter oczywiście oraz fiński Tergoton. Finowie zdobywali dodatkowe punkty za to, że żywcem byli wyjęci ze świata Lovecrafta, którego dzieła, wtedy w naszym kraju jeszcze trudno dostępne, miały posmak owocu zakazanego. A zatem czas na Tergoton, na mozolnie lejące się fale asfaltu, zatytułowane Yet the Watchers Guard.

Szwajcarska legenda, zespół Celtic Frost, którym inspirują się całe legiony black i death metalowców. I nie tylko oni zresztą, bo takie zespoły jak Opeth czy Therion przecież też. Po kilku wybitnych płytach postanowiła w 1988 roku podbić amerykański rynek. Muzycy wykazali się wtedy kręgosłupami z gumy, słuchając głupich rad jakichś amerykańskich mądrali z wytwórni płytowych i nagrali Cold Lake, płytę z kwadratowym, przyciężkawym glam metalem. Nie aż tak złą, jak się dzisiaj o niej mówi, ale zupełnie nie w ich stylu, absolutnie niepotrzebny.

jedną. To nie było niepowodzenie, to był blamaż. Celtic Frost stali się na jakiś czas scenowym pośmiewiskiem. Swoje winy, prawdziwe i domniemane, zmazali w 2006 roku wybitnym albumem Monotheist, który zarazem okazał się ich pożegnaniem. Ale przecież już w 1990 roku, a więc 2 lata po nieszczęsnym Cold Lake, wydali naprawdę udany album Vanity Nemesis. Wtedy przepadł, bo wszyscy odwracali wzrok od nazwy Celtic Frost, a szkoda, bo jest to płyta nie tylko dobra, w dodatku jest oryginalna. Jakby starzy mistrzowie uczyli coraz bardziej popularnych smarkaczy, jak się gra tak zwany metal klimatyczny. Mam wrażenie, że do dzisiaj ten album nie został chyba należycie doceniony. Mało znam takich, co podzielają mój entuzjazm. Słuchamy Wings of Solitude.

Słuchaliście Ciężko na sercu. Żegna was Jarek Szubrycht w imieniu własnym oraz Mariusza Owczarka, wydawcy audycji. Rozstaniemy się przy dźwiękach generowanych przez fiński zespół Waltari i tłum ich gości. Ale najpierw słowo o Szwedach. Otóż, o czym już dzisiaj wspominałem, w 1996 roku szwedzki zespół Therion wydał album Teli, kamień milowy w potwornym gatunku zwanym symfonik metalem. Był to sierpień 96. Ile było wtedy cmokania, ile opowiadania, że metal właśnie wzniósł się na poziom sztuki wcześniej dla niego niedostępny. I tak, miała tam ta płyta momenty, ale jest też bardzo dziełem swoich czasów. Dzisiaj nie ma, a przynajmniej ja nie znajduję zbyt wielu powodów, by do niej wracać. Natomiast kilka miesięcy wcześniej, bo już w maju 1996 roku, ukazał się album Waltari zatytułowany Ye, Ye, Die, Die, Death Metal Symphony in Deep Sea, na którym znajdziecie milion dowodów na to, że groźny metal da się połączyć z orkiestrą symfoniczną w sposób oryginalny i ekscytujący. I w dodatku to całkiem zabawne. Niestety poza Finlandią mało kto o tym albumie mówił. Waltari nie mieli takiej promocji jak Therion, bo życie, moi drodzy, nie jest sprawiedliwe. Na szczęście muzyka to nie nabiał, nie przeterminuje się po paru dniach i wciąż możemy Ye, Ye, Die, Die słuchać z niezmiennie otwartą ze zdumienia paszczą.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu.
4: Rozmowa polityczna w Trójce.
5: Państwa i moim gościem jest Adrian Zandberg, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry.
5: Do trzech razy sztuka. Parlament rozpoczyna dziś pracę nad ustawami dotyczącymi rynku kryptoaktywów. Czy tym razem się uda?
6: Nie wiem. Natomiast wiem, że jeżeli nie będziemy mieli uregulowanej i to twardo uregulowanej działalności w tej branży, no to zapraszamy z jednej strony przestępców, z drugiej strony obce wywiady, żeby z tego faktu korzystały. No, na pewno jest to dla nich radosne wydarzenie, że polski reżim regulacyjny jest na tyle luźny, że można bezpiecznie na przykład pieniądze z przestępstwa w Polsce wprowadzić na rynek. Natomiast patrząc na to, jakie emocje są pomiędzy z jednej strony rządem, a z drugiej strony Pałacem Prezydenckim, to nie byłbym optymistyczny.
5: No ale teraz to i chyba rządowi, i Pałacowi Prezydenckiemu zależy na tym, by ten rynek jednak uregulować z tego względu, że te pierwsze dwa weta były jeszcze przed totalną klapą, jeśli chodzi o zonda krypto. Wtedy tylko służby ostrzegały. Natomiast teraz mamy te cztery projekty. Jeden rządowy chyba najbardziej, najdalej posunięty, jeśli chodzi o obostrzenia, restrykcje. Projekt prezydencki na rządowy, naniesione poprawki zgłaszane przez prezydenta Polski 2000.

0: My regulacje kryptowalut głosowaliśmy tak w Sejmie, tu się nic nie zmienia. Tam zdaje się, jeszcze pojawił się piąty projekt Prawa i Sprawiedliwości, ale to na razie jest w jakimś takim limbo.
1: Wnioskodawcą miał być poseł Kowalski, a posła Kowalskiego już właśnie nie ma w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Tak, natomiast nie umiem pani odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie w tym momencie dynamika emocjonalna pomiędzy panem Tuskiem z jednej strony, a panem Bulguckim z drugiej, bo mam wrażenie, że to od emocji tych panów więcej tutaj zależy w tej sprawie, a nie od tego, czy mamy realny problem, czy nie, bo te realne problemy w ogniu wojny pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską jakoś dziwnie zawsze schodzą na drugi plan. A dla mnie realnym problemem jest to, czy Krajowa Administracja Skarbowa jest w stanie mieć narzędzia, żeby kontrolować sytuację i czy nasze służby mają narzędzia do tego, żeby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i wprowadzaniu pieniędzy przez przestępców czy przez obce wywiady do polskiej gospodarki. Wydaje mi się, że ta dyskusja sporo by zyskała na tym, gdybyśmy ją przenieśli z powrotem na poziom nieco bardziej techniczny, no ale zdaje się, że to się chyba jeszcze na tym posiedzeniu parlamentu nie dokona.
1: Różnice między rządem a prezydentem dotyczą między innymi uprawnień KNF-u. Tutaj rząd jest za tym, żeby KNF miał większe uprawnienia, prezydent mniejsze. Jeśli ten projekt rządowy, który popiera Razem, zostanie niejako rozwodniony przez poprawki prezydenta, to nadal państwo będą za?
0: Ja szczerze mówiąc w ogóle uważam, że powinniśmy pójść nieco bardziej zdecydowanie i ostrzej niż w rozwiązaniu rządowym, ale my Razem uważamy, że jeżeli można przesunąć o 30% w dobrym kierunku, to lepiej się przesunąć 30% w dobrym kierunku niż stać w miejscu. Więc takie jest nasze podejście do tej sprawy. Ja do tego rynku, jak pani słyszy zapewne z mojej wypowiedzi, jestem nastawiony mocno krytycznie. Po prostu uważam, że jestem bardzo mocno spenetrowany przez, mówiąc delikatnie, biznesy z szarej sfery i że jest tam po prostu sporo pieniędzy z przestępczości, ale tym bardziej po prostu potrzebujemy dać instytucjom publicznym narzędzia, żeby były w stanie to kontrolować, żeby były w stanie przeciwdziałać patologiom, bo ta historia z Zondą to jest moim zdaniem wierzchołek góry lodowej.
1: Ten pana sceptycyzm do tego rynku łączy pana z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. On też bardzo krytycznie patrzy na ten rynek.
0: No tak, to jest kwestia narzędzi po prostu, których należy użyć do tego, żeby z tymi patologiami walczyć i mam poczucie, że tutaj ze strony pana prezesa Kaczyńskiego chyba żadne konkretne narzędzia nie zostały położone na stół, no bo jakoś takie ogólne powiedzenie zakażmy tego, to tak nie zadziała, tak? To nie w sytuacji, w której jesteśmy częścią Unii Europejskiej.
1: I to już działa, prawda?
0: Jest dyrektywa europejska, nie w sytuacji, w której mamy realną swobodę przepływu kapitałów na wewnętrznym rynku unijnym, więc jak chciałbym raczej rozmawiać o narzędziach i jak mówię, jestem zwolennikiem zdecydowanie ostrzejszych narzędzi niż te, które były w pierwotnej propozycji rządowej, ale tak czy inaczej musimy to uregulować i to nie jest w tym momencie kwestia hipotetycznego rozważania, co zrobić, żeby żyć w idealnym, idealnie okrągłym świecie, w którym wszystko jest super, tylko tego, żebyśmy nie dawali kolejnych miesięcy i lat przestępcom gospodarczym na wykorzystywanie luki w polskim systemie prawnym.
1: Ale jak rząd ma się z prezydentem dogadać, skoro prezydent Karol Nawrocki zrobił właśnie rządowi psikusa i zawetował ustawę o CBA?
0: Nie ma nic, uważam, że rząd popełnił błąd z tą ustawą. Po prostu, bo Polska potrzebuje instytucji antykorupcyjnej i rozumiem, że ktoś miał jakieś emocje silne związane z tym, jak CBA przez lata działało, no ale to jak jest okno, które jest zabrudzone, to trzeba okno umyć, a nie wybić. I taką refleksję bym polecał ekipie, która obecnie rządzi, żeby się zastanowili nad tym, co robią w drugim i w trzecim kroku, bo zdaje się, że ta historia z CBA pokazuje, że tam niewiele osób tak myśli.
1: Rząd chciał umyć być może to okno, tylko nieco mocniej z tego względu, że CBA likwidował, ale te uprawnienia miały przejąć różne instytucje, między innymi Policja, Centralne Biuro Śledcze.
0: Uważam, że istnienie odrębnej instytucji antykorupcyjnej jest rozwiązaniem dobrym, a jeżeli mamy problem z tym, jak ona działa, to te instytucje trzeba poprawiać, naprawiać i reformować, a nie likwidować. No,

0: Takie jest moje przekonanie i tutaj się z tą ekipą, która obecnie rządzi, po prostu różnie w opinii.
1: No nie tylko w tej kwestii, ale rozumiem, że nie jest pan zaskoczony tym wetem akurat, bo to było do przewidzenia.
0: Myślę, że jest ono równie zaskakujące jak fakt, że po tym jak słońce schodzi, to później zachodzi.
1: Ale CBA miało kilka wpadek przecież, chociażby w ostatnich latach Pegasus, ale jasne, agent Tomek.
0: No dobrze, no to ja jakby nie musi mnie pani co do tego przekonywać, bo jeżeli chodzi o patologię używania służb pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, to akurat razem wielokrotnie ich alarmowało. Natomiast no fajnie, że mówimy o podsłuchach i o Pegasusie, to dobrze, że pani wywołała ten temat, bo no cóż, my mamy już, jesteśmy za półmetkiem tych rządów, prawda? Proszę mi powiedzieć...
1: Już niektórzy widzą horyzont i wybory w 2027.
0: To proszę mi powiedzieć, ta komisja do spraw podsłuchów i Pegasusa, do jakich wniosków doszła? Jakie są efekty długich, już wieloletnich prac nad tym? Bo ja tych efektów nie widzę. A jeżeli chodzi o zasady dotyczące podsłuchów, czy wprowadziliśmy nowe, bardziej respektujące prawa obywatelskie i w tym prawo do prywatności zasady, czy nie? Bo ja tych nowych zasad nie widzę. Widzę natomiast ludzi, którzy zajmują się kwestią prywatności, kontroli nad służbami, którzy mówią jasno, że ekipa, która obecnie rządzi, przyjęła założenie, że skoro zmienili się ci, którzy są u władzy, to teraz już jest wszystko okej i nie trzeba nic robić. No więc ja chciałbym, żebyśmy wprowadzali zmiany, które chronią państwo przed nadużyciami, niezależnie od tego, kto w tym państwie w danym momencie sprawuje władzę. I myślę, że ten przykład niestety dobrze pokazuje, że w tym myśleniu razem jest w parlamencie odosobnione.
1: A skoro jesteśmy już właśnie przy tym horyzoncie, przy roku 2027, czy są prowadzone podchody, jakieś wstępne rozmowy na temat ewentualnego startu w wyborach Lewicy i Razem, Razem?
0: No jaki to miałoby sens?
1: No państwo mieliby, byliby państwo na przykład według sondaży wtedy trzecią siłą i mogliby państwo zaatakować Konfederację.
0: Pani redaktor, a jakby...
1: Obrąz warto walczyć?
0: A jakby wszystkie partie, które są w polskim parlamencie, wystartowały wspólnie z jednej listy i byłaby jedna lista w wyborach, to miałyby 460 posłów.
1: A jak państwo nie wejdą? Jak państwo nie przekroczą progu?
0: Bez obaw. Natomiast rzecz jest bardzo prosta. To znaczy, trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie po 4 latach tych rządów. To znaczy, czy to jest rząd, z którego jesteśmy zadowoleni i uważamy, że dowiózł swoje obietnice, czy to jest rząd, z którym jesteśmy rozczarowani. To jest różnica pomiędzy tymi partiami, które rządzą, a partiami opozycyjnymi. Razem jest partią racjonalnej opozycji. Racjonalnej, bo jeżeli są sprawy dotyczące bezpieczeństwa państwa, dotyczące bezpieczeństwa polskiej gospodarki, tak jak zaczęliśmy od tego kwestii kryptowalut, to my nie mamy problemu z tym, żeby poprzeć rozwiązania, które przyniesie rząd. Natomiast opozycji, ponieważ jesteśmy rozczarowani, jesteśmy diablo rozczarowani tym, czego ten rząd nie zrobił. Miały być krótsze kolejki do lekarzy i zwiększenie nakładów na publiczną ochronę zdrowia. Po 2 latach tych rządów są najdłuższe kolejki do lekarzy specjalistów w historii. Rząd, który siedzi z założonymi rękami i nic nie robi. Po prostu nic nie robi w tej sprawie. Miało być...
1: Pani minister zdrowia coś tam robi.
0: A co konkretnie?
1: Reformuje system, bo jednak...
0: A w jaki konkretnie sposób? Bo ja właśnie nie usłyszałem, szczerze mówiąc, pani minister przyszła z legendą osoby, która będzie wprowadzała reformę. No ja nie widzę tych reform, które są potrzebne. Gdzie jest rozdzielenie prywatnego i publicznego w ochronie zdrowia? Nie ma. Gdzie jest wzmocnienie innych zawodów medycznych, żeby rozładować kolejki? Nie ma. Ja mogę tę listę ciągnąć.
1: Tak, i to były te argumenty, które sprawiły, że państwo w 2024 roku opuścili koalicję rządzącą.
0: Ostrzegaliśmy, czym skończy się decyzja rządu, żeby trzymać się wielodziesięciomiliardowych deficytów w ochronie zdrowia. Mówiliśmy, że tysiące ludzi zapłacą na to zdrowiem, tym, że nie będzie badań, tym, że będą opóźnione operacje. Dosłownie to się dzieje, więc ale mówię to bez najmniejszej satysfakcji, rozumiem, bo wolałbym się mylić, bo cenę za te niemądre decyzje rządzących tysiące ludzi już poniosły, płacąc za to swoim zdrowiem i życiem. Ale to nie jest tylko kwestia zdrowia, to jest też kwestia tego, jak rząd podchodzi do przyszłości, do nauki, do badań, do rozwoju. Mamy kolejny rok, w którym jest głodzone Narodowe Centrum Nauki. Nie ma pieniędzy na badania podstawowe. Setki naukowców opuszczają Polskę, wyjeżdżają z Polski, bo w Polsce po prostu nie są w stanie prowadzić swoich badań. Potem oglądamy polskie nazwiska na amerykańskich czy zachodnioeuropejskich uczelniach, które tam ogłaszają przełomy badawcze, które tam

0: biorą udział w zakładaniu nowych, innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. To się dzieje tam, a nie tutaj, dlatego, że niestety rząd Donalda Tuska kontynuuje błędną politykę Prawa i Sprawiedliwości weź zasady, że na uniwersytetach, politechnikach, instytutach badawczych, badaniach naukowych oszczędzać najłatwiej, bo nawet jeżeli naukowcy będą protestować, to nie trzeba się tym przejmować.
1: I to są te argumenty, które sprawiają, że państwo nie rozważają wspólnego startu z Lewicą, ale jeśli weźmiemy,
0: że... oceniają ten rząd, że jest super.
1: A jeśli patrzą państwo na ryzyko, że na przykład ta koalicja rządząca traci władzę i władzę przejmuje PiS z dwiema konfederacjami. No to jeśli weźmiemy taki scenariusz...
0: Jeżeli ludzie będą mieli do wyboru albo marny rząd, który zawiódł ich obietnice, albo jako jedyną opozycję pisowców i wspomniane przez panią dwie konfederacje, no to właśnie taka sytuacja wzmacnia przecież tych, którzy stają się wtedy jedyną opozycją. Ja nie dopuszczę do sytuacji, w której ludzie rozczarowani tym rządem mieliby do wyboru tylko i wyłącznie głosować na pana Mencena i jego kolegów. No nie. Ja chcę, żebyśmy w Polsce poszli do przodu z inwestycjami publicznymi, z usługami publicznymi takimi jak zdrowie, z nakładami na naukę.
1: A jak pan odpowie na taki argument, jak rząd twierdzi, że bardzo łatwo być w opozycji, właśnie krytykować, ale wziąć już odpowiedzialność i tu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, przypomina, że państwo mieli ofertę na stole, żeby dostać Ministerstwo
0: odpowiedzialność
1: Zdrowia.
0: Odpowiedzialność polega na tym, żeby realizować program, który obiecało się wyborcom. Ja świetnie pamiętam, co żeśmy obiecywali w 23 roku ludziom, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. I ze smutkiem, muszę powiedzieć, przyjąłem to, jak wtedy koleżanki i koledzy z Nowej Lewicy w dzień po wyborach zapomnieli o tym, cośmy ludziom obiecywali i uznali, że najważniejsze jest to, żeby zająć stołki ministerialne. Ja odpowiedzialność rozumiem inaczej. Bierze się ministerstwo wtedy, jeżeli dzięki temu można realnie zrealizować obietnice wyborcze, które się złożyło.
1: Oj, chyba pan zbyt krytycznie ocenia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia to jest bardzo trudne ministerstwo, więc tutaj chyba nikt o stołku nie myśli, tylko właśnie o rozwiązywaniu problemów.
0: No i gdzie są rozwiązane problemy? Bo ja widzę, co się dzieje w szpitalach, ja widzę, jak rosną kolejki, widzę, że w Polsce, w której jest coraz więcej osób starszych, osób
1: chorych. A gdyby byli państwo wtedy... Gdyby wtedy państwo wzięli na przykład ten resort, to mogliby państwo przełożyć rękę do rozwiązania tego problemu.
0: Wziąć
1: ale
0: ten resort, tylko rzecz polega na tym, pani redaktor, że nie było zgody Donalda Tuska, nie było zgody jego koalicjantów na to, żeby realizować program.
1: To właśnie jak to wyglądało w 2023, gdy państwo prowadzili te rozmowy?
0: No ale sprawa jest bardzo prosta. To znaczy, od nas nie zależała matematycznie większość rządowa. To znaczy, żeby rządzić w Polsce, trzeba mieć 230 szabel w parlamencie.
1: Ale lepiej mieć tych kilka szabel więcej niż mniej.
0: Oczywiście, no, z punktu widzenia rządzących, oczywiście. Natomiast z punktu widzenia tych kilku szabel, o których pani była uprzejma wspomnieć, no to i kiedy większość nie zależy od twoich głosów, no to żeby móc się uczciwie umówić na to, że coś wspólnie robimy, potrzebujesz umowy. Umowy koalicyjnej. My chcieliśmy w tej umowie koalicyjnej umieścić rzeczy, które są dla nas kluczowe. Nie wszystkie, żeby była jasność. Chodziło nam o sprawy, które są zasadnicze dla naszych wyborców. Chodziło nam o zdrowie, chodziło nam o mieszkania i o naukę, badania, rozwój. We wszystkich tych sprawach, kiedy zaproponowaliśmy to rozwiązanie, usłyszeliśmy od rządzących nie. Usłyszeliśmy wasze głosy, nie są potrzebne, w związku z czym można machnąć na to ręką.
1: I wtedy zapaliła się państwu czerwona lampka, punkt krytyczny miał miejsce w 2024 i dlatego teraz nie ma już mowy o wspólnym starcie w 2027.
0: On byłby w tym sensie pozbawiony sensu, że my chcemy zmiany, my chcemy korekty, a nie uważamy jak koleżanki i koledzy, którzy są w tym rządzie, że wszystko jest okej, że wszystko jest w porządku i że jak ludzie są niezadowoleni, to widać, są niemądrzy, że są niezadowoleni. Ale my rozumiemy to niezadowolenie i rozczarowanie milionów ludzi, którzy głosowali za tym parę lat temu, żeby zmienić rząd, żeby pożegnać się z rządami Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj jak z nimi rozmawiamy, to słyszymy, że machają ręką i mówią, ja nie wiem, czy w ogóle iść na wybory. Otóż razem jest po to, żeby ci ludzie mieli po co pójść na wybory, bo my cały czas, dokładnie tak jak wtedy, wierzymy w to, co mówiliśmy przed wyborami w 2023 roku, że Polska może się zwrócić w stronę przyszłości.
1: No tylko jest to ryzyko nieprzekroczenia progu wyborczego. Takie ryzyko zawsze trzeba brać pod uwagę. W przypadku sondaży, które wskazują
0: pani redaktor,
1: raz 2%, raz 4%.
0: Mogę tylko przypomnieć, że kiedy zaczynała się kampania prezydencka, to sondaże wskazywały, że mam w tych wyborach podobno uzyskać 0,5% poparcia. Ostatecznie dostałem 10-krotnie wyższe poparcie i 1 000 000 głosów padł na razem. Więc ja wiem po prostu, jak ważnym momentem w polityce są miesiące poprzedzające same wybory, miesiące kampanii. A kiedy miliony ludzi podejmują decyzję o tym,

0: Czy pójść zagłosować i na kogo pójść zagłosować? My teraz razem przygotowujemy się do startu wyborczego. We wszystkich 401 okręgach wyborczych efekt tych wyborów prezydenckich dla nas jest też taki, że razem bardzo mocno urosło. Więc dołączyły do partii realnie, do realnego działania tysiące ludzi. Ludzi, którzy są rozczarowani tym, jak ten rząd nie dotrzymał obietnic. Ludzi, którzy cały czas w tę zmianę wierzą.
1: Ale w tym momencie lewica rzeczywiście mówi, że dużo łatwiej być w opozycji, niż wziąć odpowiedzialność. Tak to wygląda.
0: No tylko uważam, powtórzę raz jeszcze, że to nie jest żadne wzięcie odpowiedzialności, jeżeli na przykład obejmujesz Ministerstwo Nauki i podejmujesz decyzje wprost sprzeczne z tym, co obiecywałeś ludziom, startując w wyborach. No ja takim byciem ministrem malowanym, który po prostu tylko siedzi na stołku w ministerstwie i nikt w sumie nie wie, co robi, a ludzie się tylko wkurzają co roku, widząc, że nic się nie zmienia, no to takim ministrem, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie ma większego sensu być.
1: A propos nauki, to dziś o godzinie 13 pojawi się pan w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, bo tam miała powstać stołówka studencka, a powstał całkiem ciekawy bar dla mieszkańców Powiśla.
0: No myślę, że ta historia dość dobrze pokazuje, co się dzisiaj dzieje na uniwersytetach, bo mamy problem z nierównościami. Znaczy, kiedy na miejsce zamiast taniej stołówki studenckiej powstaje luksusowa restauracja na terenie uniwersytetu, a studenci nie mają gdzie zjeść taniego obiadu, to chyba pokazuje, że coś jest nie tak z priorytetami. Ja spędziłem w czasach swoich studenckich czy doktoranckich trochę czasu na różnych uczelniach, no i...
1: Myślałam, że pan powie, że trochę czasu w barach studenckich.
0: I właśnie, to jest następne zdanie, tak? I wiem, że to jest norma. Wiem, że w krajach Europy Zachodniej, Europy Północnej to jest oczywiste, że uniwersytet dba o to, że dwie rzeczy były zapewnione dla studentów, że były akademiki, w których da się tanio mieszkać, i że była studencka kantyna, w której ten raz dziennie na studencką legitymację można za symboliczne pieniądze zjeść obiad, tak? Bo jeżeli nie chcemy, żeby edukacja stała się przywilejem tylko dla tych, którzy są z zamożnych domów, no to nie możemy ładować studentów w taką sytuację, że mają wynajmować mieszkania na chorym rynku nieruchomości, na którym ledwo pracownicy w dużym mieście sobie radzą, żeby być w stanie to mieszkanie wynająć, i jeszcze mają się żywić w luksusowych restauracjach z cenami takimi, że po prostu szeroko otwierają się oczy, kiedy się patrzy na menu. Ja rozumiem, że niektórym przedstawicielom władzy, czy to politycznej, czy akademickiej, bardzo podoba się świat elit, tak? Ale moim zdaniem podstawowym obowiązkiem uniwersytetu nie jest zaspokajanie tych elitarnych aspiracji w tej czy innej osoby, tylko zapewnienie studentom taniego dachu nad głową i taniego wyżywienia, żeby mogli skupić się na nauce, a nie zastanawiać, w jaki sposób mają z miesiąca na miesiąc przetrwać.
1: I liczą
0: Ale mam
1: na
0: tutaj
1: to, że
0: też zarzut do rządu, szczerze mówiąc, no bo po prostu tutaj, jeżeli uniwersytety i politechniki nie dają sobie rady, no to powinien być rządowy program. Realny rządowy program gwarantujący studentom dostęp do względnie taniego wyżywienia w trakcie studiów, żeby ci studenci mogli, powtórzę raz jeszcze, skupić się na nauce, skupić się na przygotowywaniu do przyszłej kariery zawodowej, do kariery naukowej, tak? No a nie po prostu oglądać za szyby bardzo luksusowy świat,
1: i może trzeba było wejść do rządu.
0: Ich nie stać.
1: Może trzeba było wejść do rządu już nawet jak nie Ministerstwo Zdrowia, to właśnie wziąć Ministerstwo Nauki.
0: Ale to była dokładnie ta sama historia. My chcieliśmy zapisania wzrostu wydatków na naukę, badania i rozwój jako jednego ze strategicznych celów rządu i usłyszeliśmy nie. No to teraz, jeżeli mamy sytuację, w której większość nie zależy od głosów partii Razem, a partie, które są w tej koalicji, mówią nie, nie zgodzimy się na to, co chcecie zrobić, nie wpiszemy tego do umowy koalicyjnej, no to branie w stołka dla stołka, mówiąc szczerze, mnie nie interesuje. Dlatego walczymy o to, żeby Razem w kolejnym parlamencie miało klub, od którego będzie zależała większość, że ta historia się nie powtórzyła. Ja chcę...
1: Przy scenariuszu, że państwo do parlamentu wejdą.
0: Panie redaktor,
1: ale panie spokojnie, tak jak już staliliśmy,
0: ja
1: właśnie, jak wspomina
0: to,
1: pan wybory prezydenckie,
0: że,
1: tak, z ubiegłego roku.
0: Że jak pani widzi, nie ma tutaj we mnie niepokoju. Natomiast to, na czym mi zależy, to właśnie na tym, żeby w kolejnym parlamencie

0: większość zależała od klubu Parni Razem, żeby tych błędów nie popełniać. Żeby w końcu zająć się ochroną zdrowia, edukacją, nauką, żeby skierować środki w te kluczowe sfery, od których zależy jakość życia ludzi, ale też to, czy nam się społeczeństwo nie rozjedzie na dwa, bo przecież to jest wielka historia, która się dzieje, a której trochę nie w ogóle w mediach, w dyskusji publicznej nie rozmawiamy o tym. Polska nam się rozjeżdża. Niech pani spojrzy na przykład na wyniki egzaminów ósmoklasisty. Niech pani spojrzy na to, w jaki sposób rozjeżdżają się...
1: Tegorocznych jeszcze nie ma, bo trwają nie, ale właśnie. Pozdrawiamy wszystkich dzieje, ósmoklasistów.
0: To się dzieje od lat, tak? I jak rozjeżdżają się wyniki pomiędzy bogatymi dzielnicami największych miast, a całą resztą. Jak część ludzi zamożnych wychodzi z tego systemu i po prostu zabiera dzieci do elitarnych szkół prywatnych. To coraz bardziej staje się Polska dwóch prędkości. I to, że się tym nie przejmujemy w Polsce, uważam, że jest proszeniem się o wielkie kłopoty, ale mam też teorię, dlaczego tak się dzieje. I to jest coś, co mnie lekko zaskoczyło, kiedy trafiłem do parlamentu, bo zorientowałem się dosyć szybko, jak wielu z moich konkurentów nie ma dzieci w państwowej szkole, tylko wysyła dzieci do tych prywatnych, elitarnych placówek. Jak wielu z nich nie przejmuje się kolejkami do lekarza w publicznych szpitalach, no bo po prostu ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić sobie bilet do prywatnej opieki zdrowotnej. No tylko ja się nie zgadzam na Polskę, w której prawo do nauki, prawo do edukacji, prawo do leczenia mają tylko ci, którzy mają grube portfele, bo nie na to, żeśmy się umówili w Konstytucji.
1: Panie pośle.
0: I ja po prostu uważam, że świat, w którym tylko ci, którzy są bogaci, mają prawo do dobrej edukacji i do dobrego leczenia, to jest koszmar.
1: I dlatego państwo z Lewicą razem nie wystartują w wyborach. Panie pośle, a mam pytanie. Kto popełnił błąd, że Zbigniew Ziobro w tym momencie jest w tej sytuacji, jest za oceanem, a nie przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Odpowiada za to, co działo się między innymi z Funduszem Sprawiedliwości.
0: Nie będę udawać, że jestem zaskoczony tym, że pan Ziobro wyruszył ze swoim kolegą, panem Romanowskim, na przedłużoną wycieczkę turystyczną, no bo to, że to się tak skończy, było chyba wiadomo od dawna, odkąd prysnął na Węgry. Ja uważam, że rządowa większość jeden błąd tu popełniła na samym początku. Zresztą, żeśmy im o tym mówili, ale no po prostu uparli się. Zamiast po prostu wezwać Ziobrę na przesłuchanie z wolnej stopy i wtedy zobaczyć, stawi się czy nie stawi. I jakby się nie stawił, to wtedy jest podstawa do tego, żeby zrobić wniosek aresztowy. To oni postanowili, że pokażą, że są prawdziwymi twardzielami i zrobili ten przedwczesny wniosek aresztowy. No i potem Ziobro z tym wnioskiem aresztowym w ręku, mówiąc, że jest ofiarą prześladowań politycznych, no miał pretekst do tego, żeby występować tu czy tam o azyl. Uważam, że to było po prostu...
1: Czyli błąd polityczny,
0: uważam,
1: bo
0: że
1: teraz...
0: to był błąd na początku. Myśmy dlatego... Po tym, jak mi sygnalizowali, że głupotę robią, po prostu nie wzięliśmy udziału w tym głosowaniu. No i niestety zrealizował się ten scenariusz, przed którym żeśmy wtedy przestrzegali. Natomiast czy pan Ziobro będzie w Stanach trwale? Nie wiem, szczerze mówiąc. Myślę, że no niektórzy... Widzę teraz taką entuzjazm po stronie ekipy, która rządzi tam w Ministerstwie Sprawiedliwości, że zaraz będą wybory połówkowe w Stanach, tam się przychyli szala i wtedy to już na pewno pana Ziobrę tutaj przyślą.
1: No ale my to słyszeliśmy, jeśli chodzi o wybory też na Węgrzech, prawda? Że
0: no więc ja uprzejmie informuję tych, którzy w ten sposób myślą, że jest na świecie jeszcze całkiem sporo rządów z tej trumpistowskiej międzynarodówki, którzy jak Trump by się w Stanach skończył, to one dalej trwać będą. I pan, no ja nie wiem, jest na przykład pan...
1: Jest pan pesymistą, jeśli chodzi
0: jest
1: o
0: Chile.
1: Jest na przykład efektywność
0: Chile,
1: wniosku ekstradycyjnego.
0: Właśnie władzę przejął pan Kast, którego tatuś był nazistą z NSDAP i który jest bardzo w panu Trumpie zakochany. Myślę, że Chile to jest miejsce, gdzie na pewno chętnie odwiedziny pana Ziobry przyjmą. Jest taka naprawdę paradyktatura pana Bukele w Salwadorze. W Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej jest całkiem sporo miejsc, gdzie jeśli nie w Stanach, to ci panowie będą sobie dalej kontynuować tą turystykę, więc nie nastawiałbym się na miejscu rządzących na to, że dowiozą choćby tę obietnicę. Tak? Bo co zdaje się, że kolejna niedowieziona obietnica, że pana Ziobrę przed tym są

0: tę postawią, no bo moim zdaniem po prostu sami też sobie to utrudnili. No ale ja nie wiem, jak widzi pani, nie mam tutaj gorących emocji, bo ja bym wolał, żebyśmy się skupili może mniej na takim... na takich opowieściach, czy tam zabili go i uciekł, czy tam policjant złapał złodzieja, a bardziej żeśmy się skupili na tym, co zrobić, żeby nasze instytucje naprawić, żeby dla takich patologii ekscesów nie było już w przyszłości miejsca. I dlatego mówię na przykład o tej kwestii podsłuchowej, tak, bo no ja nie rozumiem, naprawdę muszę przyznać, nie rozumiem tego, dlaczego nie zbudowaliśmy przez te już zaraz będzie 3 lata nowych rządów systemu, który gwarantuje to, że podsłuchy nie będą nadużywane. Systemu, który daje realne narzędzia kontroli nad tym, jak te decyzje są podejmowane. I niestety jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to jest odpowiedź taka, że tam naprawdę jest myślenie, że jak my rządzimy, to jest super, a co po nas, to
1: nie, to może myślenie jest takie, że my rządzimy, a gospodarz Pałacu Prezydenckiego nie wspiera naszych pomysłów.
0: No dobrze,
1: a
0: no
1: jak
0: ale
1: pan oceni to,
0: ale
1: to fakt, że...
0: Te, bo ja po prostu, powiem szczerze, że też już mam pewną alergię na tą opowieść pod tytułem a, bo będzie, bo Nawrocki zawetuje. No... To,
1: no ale wetuje.
0: No dobrze, no tylko, że często nie ma czego zawetować. Tak, widziała pani ustawę o liberalizacji aborcji? Bo ja jej jakoś nie zobaczyłem w tym parlamencie, tak? Więc,
1: no tutaj akurat argument jest taki, że koalicja jest tak różnorodna, że nie jest w stanie...
0: Ani Andrzej Duda i... No,
1: się
0: no, dobrze, czyli rozumiem, że mamy tak, że część PSL-u i Platformy nie chce zliberalizować aborcji i to w związku z tym tego nie ma. To w takim razie mam pytanie, znaczy co? Kontroli jakiejś racjonalnej, rozsądnej kontroli nad podsłuchami też część obecnej większości rządzącej nie chce wprowadzić? Też chcą, żeby dalej była taka patologiczna sytuacja możliwa, jaka przez lata się działa. No ja po prostu, wydaje mi się, że to jest po prostu złe, tak? Bo ja chciałbym, żeby w państwie, demokratycznym, praworządnym państwie służby działały w takich granicach, w których to, czy nie robią złych rzeczy, nie zależy od tego, czy ktoś dobry, czy niedobry zostaje postawiony na czele tej służby, tylko zależy od procedur. Tym się różni nowoczesne państwo od państwa, nie wiem, o standardach środkowoazjatyckich, że to zasady, instytucje i procedury chronią przed nadużyciami. No ale żeby one chroniły, to trzeba je po prostu przegłosować w parlamencie, a nie w tym parlamencie ograniczać się do tego, żeby tylko przyjmować kolejne akty dostosowujące prawo do rozporządzeń unijnych.
1: A wezwanie Tomasza Sakiewicza do prokuratury pana zdaniem przybliży do rozwiązania zagadki, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze w dostaniu się do Stanów Zjednoczonych?
0: Podejrzewam, że odpowiedź na pytanie, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze w dostaniu się do Stanów Zjednoczonych, jest banalnie prosta i brzmi administracja Donalda Trumpa. No nie ma takiego świata, w którym jak ktoś chce gdzieś wjechać, a władza w tamtym kraju chce go przyjąć, to się nie wydarzy. Więc myślę, że tutaj wiele tej pomocy strony trzeciej chyba nie było potrzebne, ale nie wiem jak było, niech to prokuratura wyjaśni.
1: Dziś rząd zajmie się ustawą Lex Szarlatan, która ma ukrócić pseudomedycynę w Polsce, ma ukrócić dezinformację, jeśli chodzi właśnie o kwestie leczenia, kwestie podejścia właśnie do medycyny. Potrzebna ustawa? Czy jest na to, jest na to zgoda?
0: Oszustwa należy tępić i oszustów należy tępić, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast no, na poziomie technicznym to jest oczywiście kwestia definicji tego, w jaki sposób konkretnie ta ustawa jest zarysowana. Jak rozumiem, no, w tym momencie dopiero rozpoczyna swoją drogę legislacyjną w tej formie, która jakoś tam została przez większość uzgodniona. Więc pozwoli pani, że odniosę się do konkretnych przepisów wtedy, kiedy staną one już na porządku obrad w parlamencie.
1: A bardzo możliwe, bo prace nad tą ustawą trwały wiele miesięcy, kilka tysięcy uwag, 120 organizacji wzięło udział. To wskazuje na to, że dyskusja gorąca, ale temat poważny i trzeba tę kwestię rozwiązać.
0: No, myślę, że też jest tak, że jak się nie dofinansowuje ochrony zdrowia, jak ludzie nie mogą doczekać się na pomoc lekarza w szpitalu, nie mogą się doczekać na badanie, nie mogą się doczekać na zabieg, no to ktoś na tym oczywiście wtedy pasożytuje. I na przykład
1: ale czasami na przykład ludzie nie wierzą temu, co mówi lekarz, bo lekarz mówi, że no, kawa na ławę kładzie, jak sytuacja wygląda, taki oszust obiecuje, prawda, cuda nie widzi.
0: No ale też prawda jest taka, że tu mówimy często o sytuacjach, kiedy na przykład którzy znajdują się na późnym etapie choroby nowotworowej i trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego nie było interwencji medycznej wcześniej, a prawda jest taka niestety, że

0: dzisiaj na przykład są bardzo głupie pomysły rządu dotyczące tego, żeby ograniczać diagnostykę, żeby oszczędzać, chyba jedno z najgorszych miejsc, gdzie można oszczędzać, czyli na badaniach, które mogą pozwolić na to, żeby uruchomić proces leczenia na tyle wcześnie, żeby on był po pierwsze skuteczny, a po drugie, żeby jego koszty były niskie. To są moim zdaniem bardzo dobry przykład tych głupich oszczędności, które w tym momencie w efekcie tych błędnych budżetów zdrowia przyjętych są rozważane przez ekipę rządzącą, no bo prawda jest taka, że jeżeli się wcześniej zdiagnozuje chorobę, to można ją z dużym prawdopodobieństwem relatywnie tanio wyleczyć. Jeżeli diagnozuje się ją późno, to koszty łączne dla systemu ochrony zdrowia będą jeszcze większe, tylko są odkładane na przyszłość. Są odkładane w czasie i w ogóle mam niestety poczucie...
1: I znowu pan zawędrował z Lex Szarlatan do służby zdrowia. Może jednak warto było do tego rządu wejść i to Ministerstwo Zdrowia objąć?
0: Między innymi po to chcemy, żeby w przyszłym parlamencie większość zależała od klubu Partii Razem, żeby tutaj wreszcie dokonała się zmiana, bo ja powiem szczerze, ja nie chcę więcej na spotkaniach z ludźmi, z którymi się spotkam, na spotkaniach otwartych podczas dyskusji, słyszeć dramatycznych historii o tym, że ktoś stracił zdrowie, dlatego że nie mógł się doczekać w kolejce na proste badanie diagnostyczne. Nie zgadzam się na to, żebyśmy zwijali publiczną ochronę zdrowia i robili sobie ochronę zdrowia tylko dla bogatych. Uważam, że niestety ta bezczynność rządu dzisiaj i trwanie w tym błędzie pcha Polskę wprost w stronę praktycznej prywatyzacji ochrony zdrowia, a to będzie świat z horroru.
1: I w ten sposób wchodzimy powoli w kampanię wyborczą. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Adrian Zandberg.
0: Dziękuję
1: Razem.
0: Bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli
3: Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Czy jest już po zawodach w sprawie ściągania Zbigniewa Ziobry do kraju?
5: Nie, oczywiście piłka jest ciągle w grze, choć po jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych będzie to zdecydowanie trudniejsze. Postępowanie ekstradycyjne to jest skomplikowana sprawa i też Stany Zjednoczone nie są tym krajem, który bardzo chętnie będzie współpracował, skoro wydały zgodę na wyjazd Zbigniewa Ziobry.
4: A co to oznacza dla relacji polsko-amerykańskich?
5: Ja myślę, że nic nie jest w stanie zaszkodzić naszym długoletnim relacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście będziemy na gruncie prawnym, dyplomatycznym domagać się powrotu Zbigniewa Ziobry. Natomiast nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi toczą się swoim trybem i na pewno nic im nie zaszkodzi. Wiąże nas tyle różnych, innych obszarów, że jeden Zbigniew Ziobro na pewno nie zrujnuje tej relacji. Bardzo dziwne jest to, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że to dobrze, jeśli inny kraj miesza się w polską politykę. Prawo i Sprawiedliwość, które bardzo wiele mówi o suwerenności, które bardzo wiele mówi o tym, że nikt nam nic nie będzie narzucał. Z drugiej strony z radością komunikuje, że inne mocarstwo krytykuje sytuację w naszym kraju.
4: A co z przyszłością ministra Waldemara Żurka? Czy to, że Zbigniew Ziobro od 2,5 roku skutecznie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, nie jest fundamentalnym zarzutem wobec prokuratury i ministra Żurka?
5: Premier Donald Tusk cały czas ma zaufanie do ministra Żurka. U nas nikt nie mówi, że jest szeryfem i nikt nie próbował działać ponad prawem. Wszystko dzieje się zgodnie z procedurami, nawet jeśli te procedury nas złoszczą i nawet jeśli sądy nie działają tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli.
4: Ale mam poczucie, że minister Żurek bardzo wiele mówi, a niewiele się dzieje. Podobnie w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Też minister Żurek mówił, że jest plan B i plan C, ale sędziowie jak nie orzekali w Trybunale, tak nie orzekają.
5: Cały czas wracamy do tego, co powiedziałam przed chwilą. Minister Żurek nie mówi, że jest szeryfem i nie wejdzie w kowbojskim kapeluszu do Trybunału Konstytucyjnego i nie wepchnie tam prawidłowo wybranych sędziów. Wypowiedział się Europejski Trybunał. Sędziowie składają skargi, być może będą składać teraz do Sądu Pracy. Niestety, czy też stety, bo jesteśmy demokratycznym państwem, wszystko się dzieje zgodnie z prawem i w granicach prawa. A że druga strona gra znaczonymi kartami i że druga strona oszukuje, to nie oznacza, że my mamy do tego prawo. I że my mamy prawo siłą rozwiązywać konflikty, które należy rozwiązywać na gruncie prawnym.
4: Okay, ale ktoś chyba nie dopatrzył swoich obowiązków. Coś przeoczono. To znaczy, wydaje mi się, że te wszystkie kolejne ruchy Zbigniewa Ziobry były możliwe między innymi przez błędy popełniane przez prokuraturę. Więc pytanie, czy nie powinno tutaj dojść do jakichś personalnych konsekwencji w związku z tym.
5: Uważam, że należy się tej sprawie przyjrzeć. Uważam, że minister Żurek również powinien

0: powinien sprawdzić, czy na pewno każda osoba, która była odpowiedzialna chociażby za procedurę wydania europejskiego nakazu aresztowania, zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby ta procedura toczyła się sprawnie i bez przeszkód, bo trudno mi uwierzyć, że od lutego do maja nie było czasu i nie było możliwości wydania choćby europejskiego nakazu aresztowania, który znacznie by utrudnił Zbigniewowi Ziobrze podróże po świecie.
1: Prezydent wczoraj zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To chyba nie było dla was zaskoczenie?
0: Niewiele już nas jest w stanie zaskoczyć, jeżeli chodzi o prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość i prawica od początku były przeciwne. Korzystały z CBA, kiedy trzeba było inwigilować i podsłuchiwać oponentów politycznych, więc bronią do ostatniej kropli krwi tej formacji.
1: Będziecie jeszcze wracali do tego pomysłu, czy to już musztarda po obiedzie?
0: Będziemy na pewno o tym rozmawiać, czy będziemy wracać do pomysłu likwidacji CBA, czy warto akurat ten front ciągnąć z prezydentem, kiedy mamy tyle innych.
1: Z prezydentem.
0: Nie wygląda na to, żeby tutaj była jakaś przestrzeń do rozmowy z prezydentem, jak też w wielu innych sprawach. Natomiast też wiele było uwag i zastrzeżeń do CBA i też argumentacja prezydenta nie jest prawdziwa. I ABW, i policja, i służby skarbowe mogły przejąć zadania CBA, a nie ciągnął się za nimi niewyjaśnione sprawy politycznych uwikłań.
1: I Zbigniew Konwiński poinformował wczoraj, że senator Tomasz Lenz został na wniosek premiera usunięty z Koalicji Obywatelskiej. To jest pokłosie kontrowersji wokół zabiegu dla syna polityka, który miał być przyjęty w szpitalu poza kolejnością. Dlaczego tak późno dochodzi do wykluczenia senatora Lenza?
0: Czekaliśmy na wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu, bo nie chcąc podważać doniesień medialnych absolutnie, to jednak to, co się pojawia w mediach, musi zostać zweryfikowane. To zostało zweryfikowane kontrolą.
1: Na niekorzyść dla pana senatora?
0: Na niekorzyść dla pana senatora. I słuszna decyzja premiera, że zawnioskował o usunięcie senatora z Koalicji Obywatelskiej, co jest równoznaczne z usunięciem go z klubu parlamentarnego.
2: W Polskim Radiu powiedzieli...
3: Paweł Ślis, Polska 2050 i Karol Surówka.
4: Rozmowa dnia.
5: Czy Sejm powinien potępić Józefa Piłsudskiego za zamach majowy? Dziś mija dokładnie 100 lat.
6: Piłsudski to jest jednak jakaś polska ikona, to on odzyskał niepodległość. Patrząc na wydarzenia historyczne,
5: ale obalił legalną władzę.
6: Ale musimy patrzeć na kontekst, jaki wtedy był. Nie możemy oceniać tamtych wydarzeń dzisiejszą sytuacją. Wtedy to była ochrona Polski przed rozpadem. Tak mi się wydaje, że ta uchwała Konfederacji.
5: Konfederacja składa swój projekt w sprawie upamiętnienia przewrotu majowego i PSL. PSL chce przede wszystkim uczcić ofiary i podkreślić krzywdy legalnych władz z Witosem na czele. Natomiast Konfederacja chce nazwać przewrót Piłsudskiego bezprecedensowym aktem pogardy wobec legalnej konstytucyjnej władzy i aktem zdrady wobec ideałów państwa.
6: Myślę, że tutaj ta uchwała nie będzie miała większości w Sejmie.
5: Mamy już informacje ze strony amerykańskiej. Nasz korespondent Marek Wałkuski do niej dotarł. Departament Stanu odpowiedział mu, że nie udziela żadnych informacji w sprawie Zbigniewa Ziobry ze względu na poufny charakter danych wizowych, ale równocześnie departament podkreślił, że, i tu cytuję, Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami.
6: Oddzielmy prawo i ściganie przestępców od polityki. Poczekajmy, bo jak to zostanie rozwiązane, dlatego że to jest bezprecedensowe. Polski wymiar sprawiedliwości ściga ministra sprawiedliwości, który najdłużej piastował ten urząd. Prokuratura, która jest dzisiaj ukształtowana, to ona jest ukształtowana przez Zbigniewa Ziobro. Duża liczba prokuratorów uzyskała nominację za czasu Zbigniewa Ziobro. To on ustanowił system losowania sędziów, to on ułożył sądy, to on zmieniał prezesów faksami czy przewodniczących wydziałów faksami. Cały wymiar sprawiedliwości przez 8 lat został zaorany przez Zbigniewa Ziobro. I teraz on mówi, że obecnie sądy są niesprawiedliwe, dlatego rozbiegł do USA.
5: Jak to zrobił? Nie miał paszportu. Miał paszport genewski, on teoretycznie na wyjazdy do Stanów nie pozwalał. Jak? Wszedł w ogóle na podkład samolotu w strefie Schengen.
6: Cały problem tkwi w tym, że nie ma europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro, co uważam za skandalem.
5: Ale za Marcinem Romanowskim jest i prawdopodobnie do Stanów też udało mu się wyjechać.
6: Tak, tylko że oni mieli azyl na Węgrzech i to ich chroniło na Węgrzech. Natomiast wiemy o tym, że nie ma bezpośrednich samolotów z Węgier, tam gdzie polecieli szanowni panowie. No więc zastanawiam się, w jaki sposób udało im się tam przebyć. No,
5: jedna z teorii brzmi przez Serbię.
6: Tak, to słyszałem, do tej Serbii trzeba było się dostać przez granicę, no ale to pokazuje, jakimi tchórzami oni są, bo w Polsce naprawdę istnieje wymiar sprawiedliwości. Jestem w stanie podać to na dokładnych, konkretnych przykładach politycznych postępowań, że sądy polskie są niezawisłe, wbrew temu, co głoszą gorszą wyznawcy Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej
5: Czy to
6: Polski.
5: Też pokazuje nastawienie administracji Donalda Trumpa wobec rządu? No bo w normalnych okolicznościach, gdy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski pojawiliby się przy celniku amerykańskim, to jemu powinno się wszystko wyświetlić na czerwono. Europejskie nakazy aresztowania, no nie, brak paszportu i tak dalej.
6: Nie ma europejskiego nakazu aresztowania.
5: Wobec Marcina Romanowskiego.

0: Polskiego był.
1: Ja nie wiem, czy on jest w Stanach, no dalej nie mam tej...
0: Jeżeli jest, no to w obu przypadkach na pewno była nadzwyczajna zgoda z bardzo wysokiego szczebla na ich przyjazd, inaczej by nie było to możliwe.
1: Zgadza się, natomiast znamy też Donalda Trumpa, że rano mówi A, wieczorem mówi B, a następnego dnia mówi, ja nic takiego nie mówiłem, co mi tutaj mówicie, że mówiłem. Te wizy, które zostały nadane, bo są to wizy przez jedną z stacji telewizyjnych jako korespondent w stosunku do Zbigniewa Ziobry.
0: Telewizja wystawiła tylko legitymację prasową, ale wizę dziennikarską, wizę i ale udzielili już Amerykanie.
1: Rzecz. Ja się zastanawiam, jeżeli ma legitymację prasową, czy to nie jest też poświadczenie nieprawdy w takim dokumencie, no bo Zbigniew Ziobro korespondentem politycznym z USA, no brzmi absurdalnie, taki spot przeleciał mi przez oczy taki komentarz w mediach społecznościowych, że skoro Zbigniew Ziobro jest politycznym korespondentem z USA, to Przemysław Kral niech będzie finansowym korespondentem Telewizji Republika z Izraela.
0: Czy Polska powinna się troszkę obrazić?
1: Zbigniew Ziobro nie zmieni relacji polsko-amerykańskiej. Powinniśmy się stanowczo domagać wydania uciekiniera, zbiega człowieka, któremu postawiono do wejścia,
0: ale na relacje to nie powinno wpływać. Czyli
1: nie powinno to wpływać na relacje polityczne, ponieważ jedna osoba nie może zniszczyć relacji, które są bardzo ważne.
0: Czyli dalej powinniśmy kupować sprzęt?
1: Gospodarczym, oczywiście, że
0: i
1: tak.
0: I dalej powinniśmy na przykład wziąć udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych?
1: Myślę, że tak. Nie chciałbym, żebyśmy mieszali polityki do wymiaru sprawiedliwości. Ja chciałbym, żeby Zbigniew Ziobro stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Chciałbym, żeby sąd ocenił, czy jego areszt jest właściwy, czy nie. Polski sąd zbyt długo i opieszale pracuje nad europejskim nakazem aresztowania. Zbyt długo i opieszale rozpoznaje zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry. W mojej karierze zawodowej jako adwokata coś takiego się nigdy nie wydarzyło. Ja chciałbym, żeby nasze sądy, nasze prokuratury rozliczyły do końca wszystkich tych, których obiecaliśmy z PiS-u, że rozliczymy, a nie rozliczają.
0: A wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów to jest porażka rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości? Porażka koalicji, porażka prokuratury?
1: Tak, w mojej ocenie po części tak, ponieważ Zbigniew Ziobro sam krzyczał, wszyscy są równi wobec prawa, zdewastował wymiar sprawiedliwości, wykorzystał Fundusz Sprawiedliwości jako fundusz partyjny, co pokazała Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie. 250 milionów zdefraudowanych de facto z Funduszu Sprawiedliwości, nadzorowanym przez Zbigniewa Ziobrę i Romanowskiego.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Autopromocja.
1: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. I jesteśmy na nim, na Impakcie 2026. Dziś nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki od 16, w którym odwiedzi nas między innymi Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
2: Sylwia Zadrożna
1: i Michał Matus. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzka sprawa.
5: Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek audycji Ludzka Sprawa. Witam Państwa adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram i dzisiaj w studio też para adwokatów, adwokat Anna Mika-Kozak i adwokat Mikołaj Kozak, adwokaci karniści, a pani mecenas, jeszcze dodatkowo rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Uff, to było bardzo długie przywitanie. Cześć, dzień dobry, dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie.
6: Cześć, dzień dobry.
5: No i skoro mam adwokatów karnistów, a przyznam, że takie rozmowy i ja bardzo lubię i bardzo lubią nasi słuchacze, co ja widzę po odsłonach, potem chociażby w social mediach, to porozmawiamy sobie o różnych aspektach prawa karnego i procedury karnej. I zacznijmy może od takiej rzeczy bardziej bieżącej, czyli o nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która nie weszła w życie, bo nie zyskała aprobaty pana prezydenta. Ona zawierała wiele elementów. Dla mnie chyba najistotniejsze są dwa. Pierwsza kwestia uregulowania tymczasowych aresztów, bo jest to jednak w Polsce no spora patologia, nazwijmy to tak może po imieniu. I druga rzecz to jest kwestia dostępu do adwokata, czyli wreszcie uregulowania i wykonania odpowiednich dyrektyw. Co obywatel stracił, Mikołaju, przez to weto?
6: Obywatel przez to weto stracił to, czego myślę, że od bardzo dawna nie zyskuje. To znaczy problemy dotyczące nadużywania tymczasowego aresztowania są problemami, które wynikają nie tylko z przepisów, choć też, ale przede

0: wszystkim z pewnej mentalności. Te przepisy i te przesłanki, które powodują największe chyba turbulencje, jeśli chodzi o nadużywanie aresztów, to jest przesłanka surowej kary jako przesłanka, która samoistnie pozwala na stosowanie tego środka, o którym się czasami zapomina, że jest najsurowszym, taki, który powinien być zupełnie wyjątkowo, subsydiarnie stosowany wtedy, kiedy wykazano by, że inne środki, takie jak poręczenie majątkowe czy zakaz opuszczania kraju, okazałyby się niewystarczające. Tymczasem wystarczy, że komuś zostanie przedstawiony zarzut i z samego faktu ustawowego zagrożenia za czyn, który został mu zarzucony, za zarzut, który został mu przedstawiony, można zastosować tymczasowe aresztowanie wyłącznie w oparciu o taką przesłankę.
1: I co nowelizacja mówiła na ten temat? Jak chciała to zmienić?
0: Planem nowelizacji, w zasadzie takim jednym z jej zasadniczych filarów, było usunięcie przesłanki surowej kary jako samoistnej przesłanki, która umożliwiałaby stosowanie tego najsurowszego środka. I sytuacja jest tego rodzaju, że zgodnie z orzecznictwem, które niestety nie do końca się przyjęło, surowa kara powinna umożliwiać stosowanie aresztu wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy z niej wynikałyby pewne konkretne obawy, ale wynikające z zachowań na przykład podejrzanego, że miałby nakłaniać do składania fałszywych zeznań, wyjaśnień, miałby uciekać, mataczyć w inny sposób i to powinno zostać wykazane. Tymczasem jest to często zupełnie blankietowa sytuacja, w której po prostu z uwagi na konkretny czyn i konkretne zagrożenie ustawowe areszt jest stosowany.
1: Czasami mówi się tak, ja dużo skromniejszej praktyce niż oboje tutaj państwo obserwuję, chociażby w przypadku klientów, tak zwanych klientów z urzędu, no, że praktycznie jest to niemożliwe, żeby co najmniej przez pierwsze 3 razy taki klient jednak nie dostał tego tymczasowego aresztowania. I też tak się zastanawiam, czy to wynika też, trochę już na to odpowiedziałeś, tych przepisów i tych zmian, na które czekamy, trochę też chyba z mentalności prokuratorów i sądu.
2: Na pewno to wynika z mentalności prokuratorów, którzy nadużywają wnioskowania o tymczasowe aresztowanie. No widzimy, że no, w każdej sprawie, która wydaje się poważna dla prokuratora, każda nią jest wniosek o areszt, ale tutaj główną rolą i główny nacisk jednak trzeba położyć na to, na organ, który wydaje postanowienia, czyli na sędziów. Jeśli Mikołaj zrobił taki research w Polsce, no to też o tym mówiono szeroko, jest chyba aprobowanych 90%.
0: Około 90% wniosków, a w okręgu opolskim na przykład ostatnie statystyki mówią o około 99% no to, uwzględnianych wniosków prokuratorów.
2: Słuchajcie, to jest po prostu sytuacja szalona. Mhm. To jest jakby automat, to znaczy fabryka, tak? Wniosek, areszt, wniosek, areszt. I teraz z czym to jest związane? No przede wszystkim to jest też związane z tym, że sędziowie przy dużych sprawach mają mało czasu.
1: To znaczy, lepiej dać niż nie.
2: Lepiej dać, nawet, a potem uchylić, tak? Na przykład, albo poczekać na zażalenie i niech ten sąd wyższej instancji bawi się z tą sprawą, ale ja dam, bo będzie problem. Albo w mniejszych ośrodkach, no jest to też, wydaje mi się, w jakiś sposób powiązane z pracą prokuratorów, z znajomościami, z sędziami, z tym, że no jest coś, czego nie wiemy, może z akt, ale coś, co prokurator przekazał sędziemu, że to jest może sprawa jakaś rozwojowa, tutaj będzie to, tu tamto, tego jeszcze nie ma w materiale, ale czasem mam takie wrażenie, że to jest jednak w ten sposób też trochę, nie w dużych ośrodkach, ale w mniejszych tak. Ale ten tymczasowy areszt w Polsce no stał się tak de facto wykonaniem kary, a nie środkiem, który służy do tego, żeby zabezpieczyć postępowanie. To jest wykonywanie kary. I też jest tak trochę traktowane. No dobrze, to my też już zaczynamy tak mówić. No, siedział pan w tym tymczasowym areszcie 6 miesięcy, to już będzie pan miał mniej do odsiedzenia. No ale to nie o to chodzi. To jest w ogóle zupełnie przekręcenie całego systemu.
0: I na tym tle pojawia się, na tle samego stosowania aresztu i tego, jak ta cała procedura wygląda, pojawia się szereg sytuacji, które dla obywatela, który się w niej znajduje, no może być po prostu niewiarygodne, szalone, w jaki sposób to wygląda. Bo jeżeli wyobrazimy sobie sytuację taką, że ktoś jest zatrzymany i uznajmy nawet, że dostęp do adwokata jest w tym rozumieniu, że żona, matka dzwoni, adwokat jedzie na zatrzymanie, to trzeba też opowiedzieć, jak w praktyce wygląda możliwość realnego przygotowania się do takiej obrony. Otóż najczęściej kontakt z klientem jest w obecności funkcjonariusza, ponieważ przepis stanowi, że w uzasadnionych wypadkach, w szczególnych przypadkach można zastrzec, że będzie się w takiej formie odbywał.
1: Choć KNPT ciągle powtarza, że ten kontakt

0: powinien być właśnie bez obecności.
1: Tak, i konia z rzędem temu, kto widział kiedykolwiek przypadek, który nie byłby właśnie takim szczególnym. Ale jeżeli już dochodzi do tego kontaktu, to po jakimś czasie, jeżeli zapowiada się na posiedzenie aresztowe, to zostają udostępnione akta. Tylko
0: ile się ma godzin na przeżenie tych akt?
1: Kilka godzin, tylko trudno jest o zachowanie zasady równości broni, jeżeli mamy kilka godzin z klientem w obecności funkcjonariusza, żeby zapoznać się, jak to bywa na przykład w skomplikowanych sprawach karnych, gospodarczych, z materiałem, który ma 2000 tomów akt.
0: Czym czasem prokurator miał wystarczająco dużo czasu, mógł to sobie wszystko
2: budował sprawę.
1: Przez kilka lat, na przykład przez 3 lata prowadził
0: sprawę. Przez 3 lata, dokładnie, bo dokładnie tak to wygląda i wchodzi adwokat i ma 7 godzin, 9 godzin, 6 godzin.
2: Oj Sylwia, 7-9 godzin to w ogóle to jest niespotykane, dlatego że pamiętaj, że musisz też myśleć o tym, jak to wygląda z perspektywy udostępnienia akt. No, czyta się je w sądzie.
0: Tak.
2: A no więc sąd ci powie, no dobrze, dostaliśmy wniosek o 14, ale sąd zamyka się o 16. Do widzenia.
0: Tak, czasem są to 2 godziny. A więc jakby nie ma się szans przygotować skutecznej linii obrony.
1: Trzeba mieć, biorąc pod uwagę te statystyki, żeby uchronić klienta przed najgorszym, to trzeba mieć też trochę szczęścia, ponieważ zdarzają się sędziowie, którzy nie zostają notariuszami, natomiast nie jest to częsta sytuacja. Czasami też okoliczności nie dotyczące samej sprawy, tylko dotyczące klienta, to znaczy sytuacja zdrowotna, jego, osób najbliższych, dzieci, jakichś chorób w rodzinie. To są te takie miękkie argumenty, które mogą przekonać sąd do tego, że ten najsurowszy środek jest zbyt daleko idący. I powiedziałbym jeszcze, że jest przepis w kodeksie postępowania karnego, który nakłada na sąd obowiązek wykazania, dlaczego inne środki okazały się niewystarczające. Tymczasem w zasadzie nigdy nie pojawia się uzasadnienie, tylko jedno zdanie, że inne środki byłyby niewystarczające.
2: Lakietowo. Kopiuj w klej. Dokładnie tak samo jest w każdym postanowieniu. Ja miałam teraz taką sytuację, że mój klient został zatrzymany w związku z handlem narkotykami, ale był też osobą uzależnioną, która odbyła 12 miesięcy takiego w ośrodku zamkniętym leczenia, ale nie udało się, niestety. I trafił na panią sędzię, która no, w sposób zupełnie niespotykany zachowała się na sali, ponieważ powiedziała, że ona ma w rodzinie osobę uzależnioną. Ona wie, jakie to jest trudne. I ona nie zastosuje tego tymczasowego aresztowania, też chociażby z tego względu, że dla takiej osoby
0: jest
2: to po prostu koniec. Jakby wszystkiego, być może to już nigdy się nie uda takiej osoby uratować, bo w więzieniach dzieją się różne rzeczy, są dostęp do różnych używek i już może się nigdy nie udać tej osobie wyjść z nałogu. Więc zdarzają się takie sytuacje i to jest naprawdę to wyjście zza stołu, zdjęcie łańcucha i stanie się człowiekiem.
1: Jeśli zbieramy historię, to przypomina mi się też taka historia z lata 2025 roku, kiedy też brałem udział w czynnościach zatrzymany, następnie w posiedzeniu aresztowym. I sytuacja była taka, że posiedzenie aresztowe odbywało się w sobotę około godziny 20. I wyglądało to w taki sposób, że stawił się na posiedzeniu prokurator dyżurny. Nie ten, który prowadził sprawę. W związku z tym on w zasadzie to jest z perspektywy obrońcy najgorsza sytuacja, ponieważ
0: taki
1: prokurator jest zainteresowany wyłącznie wytycznymi, które uzyskał od prowadzącego sprawę prokuratora. Natomiast i to widziałem na własne oczy, jak sędzia parkuje pod sądem 20 minut przed posiedzeniem i klimat na posiedzeniu był taki, że powinienem przeprosić, że w ogóle ośmielam się wnosić niearesztowanie. Kompletnie iluzoryczna sytuacja.
2: Te 20 minut to były ten czas, kiedy trzeba było
1: sąd
2: się z aktami
1: zapoznać. Się, jak rozumiem, wtedy z aktami postępowania.
2: Bo to też sędzia dyżurny, tak?
1: Tak, więc wydaje mi się, że no była to taka sytuacja, w której przynajmniej ja miałem wrażenie, że nikt nawet nie do końca stara się zachować pozory. Że ogłoszenie postanowienia też dosyć szybko, nie wiem, czy 5 czy 7 minut nie liczyłem. Tak to wyglądało.
0: Mi kiedyś prokurator powiedział, że chociażby sam Chrystus zstąpił z nieba, to mojego klienta na święta nie wypuści. Jakoś to zapamiętałam. To był okres świąt, więc zdarzają się też takie przypadki, ale ta nowelizacja miała trochę tę sytuację ulepszyć. Pewnie zmiana mentalności jest oczywiście niezależna od tej nowelizacji. To się jednak nie udało i argumentem na to było, przynajmniej mnie to zaskoczyło, taki był argument, że podniesienie tego progu wspierało, znaczy nie chroniłoby przed atakami, przed przestępstwami na tle seksualnym wobec dzieci i młodzieży, prawda? Taka była chyba reakcja Pałacu Prezydenckiego, z czego ja rozumiem, że dotyczyło to

0: jednego tylko z przestępstw, takiego uwodzenia internetowego. Pozostałe przestępstwa są zagrożone karą wyższą niż ta nowelizacja przewidywała, prawda?
1: To jest kompletna bzdura. Gdyby każda sprawa, nawet dotycząca przestępstwa, które jest małej, niskiej rangi, miała zostać zbudowana na podstawie tego, że jest surowa kara i na tej podstawie stosowalibyśmy areszt, to w ogóle wyrzućmy wszystkie pozostałe przesłanki. Że zostawmy surową karę, a wszystkie pozostałe wyrzućmy. To jest absurd, bo jeżeli jest konieczność tego zabezpieczenia postępowania, nawet w przypadku tego przestępstwa, o którym powiedział Kancelaria Prezydenta, to przecież są zupełnie, katalog jest szeroki. I on nie musi się tylko na tej karze zawisnąć, bo to by oznaczało, to co powiedziała Kancelaria Prezydenta, oznaczałoby, że jeżeli ktoś ma zarzut, to jest z automatu powinien zostać aresztowany. No to w ogóle to jest ten punkt zupełnie, który nas dzieli i który polega na zupełnym niezrozumieniu tej procedury.
2: Dodajmy, że te przykłady, które Sylwia podałaś, to znaczy przestępstwo seksualne czy zdarzenia drogowe, to są takie, powiedziałbym, dwie dyżurne sytuacje, w których najbardziej króluje tak zwany populizm penalny, bo wystarczy jeden wypadek, który wygląda tragicznie, który w mediach jest pokazywany. Pokazywana jest katastrofa ludzi, którzy zginęli, dzieci, czy właśnie kwestia bezpieczeństwa na tle przestępstw seksualnych. I wtedy najczęściej używane są takie argumenty, że trzeba zaostrzyć, że nie należy usuwać takich mechanizmów z procedury karnej, które umożliwiają stosowanie środków najsurowszych, które najczęściej i tak są. W związku z tym nie są to uczciwe argumenty.
0: Drugim elementem tej nowelizacji, dużo mam dzisiaj dla was wątków, więc ten wątek nowelizacji powoli będę zamykać, jest to, na co my wszyscy czekamy jako adwokaci, ale jakby w imieniu swoich klientów, tak? Czyli dostęp do adwokata od pierwszych momentów zatrzymania, rzetelnej pomocy prawnej, czyli wreszcie skutecznej realizacji dyrektywy, której czas implementacji upłynął już, ani chybi, już nawet nie mówmy kiedy, ale to było dawno. I ta nowelizacja miała to wykonać. Powiedzcie proszę naszym słuchaczom, dlaczego tak często powtarzamy, że ten dostęp do adwokata, adwokatki od pierwszych momentów zatrzymania jest kluczowy? Czym to może grozić?
1: No, przede wszystkim trzeba myśleć o tym, z czym wiąże się zatrzymanie i z czym wiąże się ta sytuacja, która jest tą, do której mamy konieczność dostępu do adwokata. No jest to sytuacja zawsze bardzo stresująca. Czyli ten stres to jest dominująca emocja w osobie, która zostanie zatrzymana. Ten stres i jeszcze jest jedna taka, stres plus taki nieprawdopodobna chęć wyjścia z sytuacji. Czyli jeżeli jestem zatrzymany, jestem na komendzie, chcę wyjść, chcę do domu, chcę jakby, żeby ten koszmar się skończył. Zrobię wszystko. I teraz to, co widać, to od lat, to nie musimy mówić o tym, że to jest coś nowego. To jest już od lat. To jest takie właśnie próba, jest pani zdenerwowana, to może załatwmy to. Było tak, prawda? No było tak, przecież mamy materiały, no przecież tutaj widzę w dowodach, że tak było. Proszę się przyznać, tutaj nie będzie surowej kary. Przyzna się pan, wyjdzie do domu.
2: Jak przyjedzie adwokat, to tylko gorzej.
1: A jak przyjedzie adwokat, to proszę pana, to stąd nie wyjdziemy do jeszcze 3 dni. Zacznie panu coś tam doradzać, a tutaj pan ma sytuację, przecież pan wie, że pan to zrobił pani. I dziękuję. Więc to jest to, co robią i policjanci prowadzący, i też prokuratorzy. To jest taka z ich strony również chęć zakończenia szybkiej sprawy. A ludzie przez to, że są bardzo zestresowani, przerażeni, często wchodzą w to. I adwokat, który przyjeżdża, no przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo wszystkich procedur. To nie chodzi o to, że adwokat, który przyjeżdża, będzie odwodził klienta od tego, żeby się przyznał, bo też to nie jest nasza rola. My na siłę nie będziemy mówić, jeżeli ktoś
0: nie
1: chce.
0: Nie zawsze też jest to dobra strategia, prawda?
1: Tak, czasem jest lepiej powiedzieć.
0: Tak, pod odpowiednimi ramami.
1: Tak, albo coś negocjować. I teraz taki adwokat zapewnia tylko bezpieczeństwo tego, że te procedury są wykonywane i stosowane. Ale no, był z tym problem. Chociaż ja muszę powiedzieć, że jak już była taka sytuacja, że miałam klientów, którzy mieli mój numer telefonu i zostali zatrzymani, to nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś nie wykonał do mnie telefonu albo utrudnił kontakt.
0: Bo problem jest wtedy, i to też jest systemowy brak, że nie ma ani takiej listy, ani takiego rejestru, że jak ktoś nie zna, wyobrażam sobie, że nie każdy nasz słuchacz ma w telefonie numer do adwokata na wypadek zatrzymania. Tak, oczywiście może zatelefonować też do żony, męża, matki, przyjaciela, ale do tego adwokata może nie mieć i tu są te braki,
1: i tu
0: prawda?
1: Jest ten brak. Tutaj jest ten brak rzeczywiście takiej pomocy prawnej dla osoby, która nie może zadzwonić do nikogo.
2: Ja dostrzegam na przestrzeni ostatnich kilku lat taką tendencję, która jest dobrą tendencją i myślę, że w tym kierunku to powinno się przesuwać. To znaczy, jeżeli nie mówimy o takich przestępstwach pospolitych, powszechnych, które ktoś popełnił gdzieś na gorącym uczynku,

0: czego się nie spodziewał, nie wiedział, że zostanie złapany, tylko jeżeli mamy do czynienia z przestępczością nieco poważniejszą, przestępczością zwłaszcza na przykład gospodarczą, to dostrzegam taką tendencję, że klient, który wie, że szykuje się jakieś postępowanie, że ma coś na sumieniu, to jeszcze zanim nastąpią te najgorsze dla niego zdarzenia, czyli dzwonek do drzwi albo walenie do drzwi o godzinie 5 czy 6 rano, to taki człowiek zastanawia się, czy może warto porozmawiać z adwokatem na temat tej sprawy. Nie w taki sposób, żeby tej sprawy nie było, tylko w taki sposób, żeby przynajmniej ktoś wiedział, na czym polegała jego działalność czy ewentualny proceder. Bo nawiązując do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, sytuacja taka, że znajdujemy się w tym pokoiku i jest tych 200 tomów akt, a wśród nich nazwy 70 spółek i 170 osób i uśmiech prokuratora, zostawiam państwu te akty, przygotowujcie się, pewnie posiedzenie za 2 godziny, to właśnie nie jest realna obrona, więc powiedziałbym przewrotnie, że taki dostęp do obrony klient, który czuje pismo nosem, mógłby sobie w większym stopniu, niezależnie od dyrektywy, zapewnić sam.
1: Ale jeżeli sobie nie zapewni, to rozumiem, że takim idealnym, modelową sytuacją jest taka sytuacja w przypadku zatrzymania, kiedy ktoś żąda obrony i taki obrońca stawia się z urzędu.
2: Tak, i rozumiem, że to są takie...
1: Taka modelowa sytuacja, która na przykład występuje też w różnych systemach prawnych, w różnych krajach, czyli ci obrońcy właśnie
2: może
1: tacy...
2: być z urzędu, może być właśnie ten z telefonu, prawda? Ale on zawsze jest i jest od samego początku. I też może powiedzmy, bo tutaj ten wątek się mi powtarza, bo tu już miałam inne dwie pary karnistów. Co robimy w takiej sytuacji? Czyli jeżeli jesteśmy zatrzymani, ale nigdy dosyć tego powtarzania, to robimy co? Czekamy na adwokata, domagamy się tego kontaktu. Jak się powinniśmy zachować? Taka mini instrukcja.
1: To bezwzględnie musimy się domagać obecności adwokata przy wszystkich czynnościach, a przede wszystkim...
2: A jeśli policjant mówi, nie ma to sensu, to zajmie bardzo dużo czasu.
1: No to wtedy po prostu odmawiamy współpracy we wszystkich możliwych formach. Jeżeli jest cokolwiek, jakikolwiek dokument, który wymaga naszego podpisu, jest dokumentem, na którym możemy jakąś adnotację poczynić, to powinniśmy napisać, że w związku z brakiem dostępu do adwokata odmawiam podpisania protokołu, odmawiam uczestniczenia w czynnościach. Dlatego, że pamiętajmy, że to, co się dzieje w takich pokoikach, w takich miejscach zatrzymań, no ciężko jest potem to udowodnić. A taki moment, kiedy mamy dostęp do tego, żeby coś napisać, to jest jedyny moment, kiedy możemy udokumentować daną sytuację. Więc możemy oczywiście, to że będą nas trzymać 3-4 godziny, bo będą mówić nam, że ten adwokat jedzie, no jeżeli jesteśmy w stanie psychicznie to znieść, to czekajmy. Dlatego, że to jest wszystko gra.
0: Zdecydowanie też nie należy robić takich rzeczy, co wiem z praktyki, że dla niektórych jest kuszące, to znaczy pokutuje takie przeświadczenie, że...
2: Powiem,
0: może...
2: wyjaśnię.
0: Albo przechytrzę system. Aha. To znaczy złożę wyjaśnienia, które uchronią mnie od aresztu, a muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby miały ochronić kogoś przed tymczasowym aresztowaniem, wyjaśnienia, w które kompletnie nie wierzy prokurator. I trzeba podkreślić i przypomnieć, że obywatel jest w takiej sytuacji w bardzo trudnym położeniu, ponieważ nie wie, co prokurator ma, nie wie, co wie, co jest w kancelarii tajemnej, jakie materiały podsłuchowe zostały zgromadzone. I złożenie takich wyjaśnień na wiwat i zaprezentowanie swego rodzaju głodnych kawałków na zasadzie może się uda, jest złe, więc lepiej jest nie powiedzieć nic, poczekać na adwokata, ponieważ jeżeli następnie te wyjaśnienia zostaną odkręcane, to straci się najważniejszy atut w postaci wiarygodności, co później może rzutować na ocenę również przez sąd. Lepiej jest nie powiedzieć nic, niż naopowiadać niestworzonych historii.
1: Tak, ale problem jest też taki, wydaje mi się, że to jest, jeżeli nie mamy tego telefonu do adwokata albo nikt znajomy z nas nie ma, no to wtedy przerzucamy ten ciężar i odpowiedzialność kontaktu z jakimkolwiek adwokatem z urzędu na organ, który nas zatrzymał. No więc to będzie ten policjant, tak? Albo funkcjonariusz CBŚ, albo ABW. No i skąd on ma te telefony wziąć?
2: Tak, to też jest brak systemowy, o którym rozmawiamy od lat, że nie ma takiej listy, nie ma takiego rejestru.
1: No, słuchajcie, nie ma, no przecież on może zadzwonić, bo ma w tym telefonie swoim na pewno mnóstwo adwokatów, których zna, ale to nie o to chodzi.
2: Żeby on dzwonił do znajomych adwokatów, no też pewnie to jest jakieś ryzyko, jeżeli za każdym razem dzwonił
1: do tego samego
2: adwokata. To nie wyglądałoby to dobrze.
1: I szybko kończy sprawy.
2: Dokładnie.
0: Natomiast żeby nie pokazywać, że świat jest wyłącznie czarny, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że jeżeli rodzina zatrzymanego i zatrzymany zachowają się przytomnie, zostanie szybko nawiązany kontakt z adwokatem, skanem do prokuratury zostanie wysłane upoważnienie i szybko pójdzie komunikat, że adwokat jedzie, no to też

0: No, z reguły muszę przyznać, że no, rzadkie
1: Czy
0: są przypadki,
1: czekają,
0: że nie
1: tak,
0: zaczekają, czy
1: funkcjonariusze.
0: zostaną siłowo rozpoczęte jakieś czynności, więc dużo zależy też od pewnych procedur, mechanizmów i zaradności i rodziny, i adwokata.
2: Tak, ale ja na przykład mam taką bardzo złe doświadczenie z miastem na południu Polski, gdzie miałam dosyć dużo zatrzymań wiele lat temu i tam prokurator nie czekał.
1: No i co wtedy?
2: No, prokurator nie czekał i mówił,
1: co
2: panie,
1: wtedy robimy
2: pan
1: z
2: sobie bierze adwokata
1: z
2: Warszawy, to tutaj w tym mieście na pip jest bardzo wielu adwokatów, oni będą szybciej.
1: Tak, i co robimy wtedy z takimi wyjaśnieniami, tak? Czyli mamy właśnie taką sytuację, klient mówi, żądam dostępu do adwokata, prokurator mówi, nie ma mowy, słuchamy, tak? I zaczyna się ta swobodna, mniej lub bardziej wypowiedź, przyjeżdża taki adwokat i co potem z takimi wyjaśnieniami?
2: No, trzeba wtedy, jeżeli ma szansę jeszcze zrobić adnotację na protokole, który został rozpoczęty bez obecności, no to oczywiście wtedy żąda się odnotowania, że o jakiej godzinie się stawił adwokat. Czyli to nie jest tak, że adwokat zostaje tylko z tym podpisem na koniec, tylko powinien domagać się odnotowania, kiedy, o której się stawił. I że stawił się, i teraz tutaj też można to dodać, a w zasadzie trzeba, że całą tą historię choroby, czyli że był kontakt z prokuratorem o tej godzinie, prokurator powiedział, że nie rozpocznie czynności, żeby to wszystko było w protokole. Czyli to jest nasz obowiązek. To jest jakby, my musimy być bezwzględni w sensie takim domagania się, żeby to się tam znalazło. Jeżeli prokurator tego nie wpisze, to przy tej czynności podpisania trzeba po prostu ręczną anotację zrobić. I można też wtedy przede wszystkim, mimo że czynność trwa, zażądać dostępu do możliwości porozmawiania z klientem właśnie face to face. Czyli bez względu na to, w której fazie wpadamy w sprawę, mamy nadal te same prawa, czyli prawo do kontaktu z klientem, prawo do tego, żeby z nim porozmawiać i realizujemy to bezwzględnie.
1: A jeśli nie dojedziemy na czas, klient potem mówi, takie przecież sytuacje na pewno wam się zdarzają bardzo często, że no, został skłoniony do pewnego rodzaju wyjaśnień, które teraz po jakiejś refleksji i jednak kontakcie z adwokatem mogłyby ulec modyfikacji.
2: No to może wtedy dzwonić.
0: Wtedy pozostaje nam próba umówienia kolejnego terminu wyjaśnień po to, żeby w drodze tych wyjaśnień wyjaśnić dlaczego poprzednie wyjaśnienia były inne. Natomiast to, co Ania przed chwilą powiedziała, to znaczy te takie nasze bezwzględne obowiązki czasami są tym trudniejsze, że nie zawsze klient jest po naszej stronie. I to jest dlatego, że klient jest bardzo zestresowany sytuacją.
1: I chce wyjść.
2: Bardzo.
0: I jest,
1: a ty mu robisz problemy.
0: A my mu robimy problemy.
2: Tak. I zaczyna robić się niemiło. A było miło do tej pory.
0: Właśnie. Czyli organ miał rację, że jak się pojawi adwokat, no to dopiero zaczną się problemy i jest na zasadzie, a nie mówiłem. A sytuacja jest taka, że nawet jeżeli procedura jest, nie powiem łamana, ale naginana, naruszana, to zawsze jest duży dylemat. No bo oczywiście można złożyć skargę na prokuratora. Tak jak na sąd. Można złożyć wniosek o wyłączenie, bo uchyla pytania i nie chce nam uwzględniać wniosków dowodowych. Tylko, że problem jest później taki, że najczęściej te wnioski nie doprowadzają do wyłączenia. Ponieważ też przepis, orzecznictwo jest jednoznaczne. No muszą powstać takie okoliczności, zostać wykazane, które wykażą, że istnieje poważna wątpliwość co do bezstronności sędziego. A to jest często wykazać bardzo trudno. Tylko dlatego, że ktoś ma takie, a nie inne decyzje procesowe. I teraz jest dużym problemem złożenie wniosku o wyłączenie sędziego.
2: Prokuratora.
0: Czy prokuratora, dlatego że możemy sobie zafundować wroga w postaci osoby, która ma wciąż bardzo dużo do powiedzenia w sprawie naszego klienta. I z jednej strony przepisy, natura, dynamika postępowania czasami mówią, że warto to zrobić, że powinno się to zrobić, a później przychodzi zimna głowa, refleksja, doświadczenie, czy może nie lepiej zaczekać, bo najprawdopodobniej z doświadczenia wynika, że ten wniosek nie zostanie uwzględniony. A wcale nie wiemy, jak będzie dalej.
1: Słuchajcie, przenieśmy się teraz z sądów i pomieszczenia dla osób zatrzymanych na Węgry. I
2: tu patrzę na panią
1: Mecenas.
2: Tylko nie na Węgry.
1: No ja wiem, wiem, to jest temat. Tak, piękne miasto Budapeszt.
2: Tak.
1: Kraj,
2: ja już muszę chyba zacząć uczyć się węgierskiego.
1: Musisz chyba zacząć uczyć się węgierskiego, bo Ania
0: paru noblistów już.
1: Jest o to pytania często, ale też dlatego, że jest ekspertką w tej dziedzinie i ja też zapytać cię o to chciałam. Też w kontekście tego, że moim zdaniem ludzie nie rozumieją wielu aspektów samego europejskiego nakazu aresztowania. Tutaj mamy Kuśmierowskiego, który jest w Wielkiej Brytanii. Tam czeka, jest rozprawa, za rozprawą nic się nie dzieje. Tutaj mamy Sebastiana M. chyba, który zbiegł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam znowu inna procedura. Pan minister Sikorski interweniował. Tutaj mamy procedurę jeszcze inną i wydaje mi się, że obywatel się troszkę w tym gubi. Gdybyśmy mogli tak spróbować właśnie może mniej politycznie, ale tak czysto prawniczo opowiedzieć, jaka jest teraz sytuacja obu panów, którzy są, wobec których został wydany azyl.

0: na Węgrzech, pana Romanowskiego i pana Ziobry. Wiemy, że zmienił się tam rząd. Jak myślisz, na co możemy liczyć, co się może wydarzyć?
1: No, w przypadku obu panów sytuacja jest różna. To znaczy, pan Romanowski ma orzeczoną Enę. To jest europejski nakaz aresztowania. To jest taki dokument, który wydaje polski sąd. Najczęściej wiedząc, w jakim kraju Unii Europejskiej jest osoba, której szuka polski wymiar sprawiedliwości. Polski sąd wydaje taki dokument i wzywa państwo, w którym przebywa dana osoba, do wydania tej osoby w celu przeprowadzenia postępowania karnego. I taką Enę Romanowski ma. Czyli Ena została wydana w lutym, dokumenty do sądu, odpowiednika sądu okręgowego w Budapeszcie zostały przez sąd okręgowy w Warszawie wysłane i czekamy. Czekamy na posiedzenie. Ponieważ europejski nakaz aresztowania to jest taki dokument, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej na zasadzie uznania jakby wszystkich tych koncepcji przepływu i też uznania wyroków, uznania wszystkich naszych czynności, organów ścigania. Na zasadzie uznaniowości uważamy, że Polska ściga, Węgry powinny wydać. I teraz sytuacja byłaby prosta, gdyby nie majstrowanie w węgierskim ustawodawstwie, dlatego że w przypadku takiej klasycznej Eny wzywamy Węgry. Węgry sprawdzają sobie, czy ta Ena jest zgodna z przesłankami, które każdy kraj ma w swoim postępowaniu i orzekają, wydaje bądź nie. Natomiast na Węgrzech jest inaczej, bo na Węgrzech w związku z tym wszystkim, co wydarzyło się w ramach współpracy politycznej, Viktor Orban doprowadził do zmiany ustawy, a w zasadzie dodania takiej przesłanki, która jest przesłanką poza dyrektywą, która zmieniła całkowicie dynamikę procesu pana Romanowskiego. Powstało ten Lex Romanowski 13 grudnia zeszłego roku, gdzie sąd tak naprawdę w przypadku rozpoznania Eny teraz ma związane ręce, ponieważ nie dość, że musi przejść i sprawdzić, czy przesłanki z europejskiego nakazu aresztowania zostały spełnione, to ma jeszcze tę przesłankę dodatkową, która de facto zakazuje wydania w przypadku uzyskania przez osobę azylu politycznego.
0: Ale azyl, jak rozumiem, no jest decyzją administracyjną państwa i on też może być uchylony. Tak? Bo tak jak
1: może
0: państwo
1: być
0: objęło ochronę, tak tę ochronę może tak zdjąć. Więc rozumiem, że jeśli dojdzie do zdjęcia takiej ochrony, i chyba to jest pierwszy krok,
1: tak,
0: to ta sytuacja no jest już inna, bo nie ma tej dodatkowej
1: przesłanki.
0: Powróci
1: do normalności. Tak jak tak każdy obywatel, taki Romanowski będzie miał po prostu rozstrzygane ENA na podstawie przepisów, które obowiązują wszystkich, a nie takich przepisów, które służą tylko partykularnym interesom polityków. Natomiast w przypadku pana Zbigniewa Ziobry, no nie mamy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu jeszcze, prawomocnego. Ale mamy procedurę ENA wszczętą. I teraz tutaj też jest ciekawa sytuacja, ponieważ ten wniosek prokuratury o ENA trafił do sądu okręgowego, ale sędzia, która miała rozpoznawać ten wniosek, jest na zwolnieniu. I teraz, no może można byłoby szybciej, może trzeba czekać. W każdym razie pan Zbigniew Ziobro no, nie jest osobą, wobec której jest zastosowany prawomocny tymczasowy areszt w Polsce, ale jest osobą w Polsce ściganą.
0: Może poruszać się po terytorium Unii Europejskiej.
1: Może poruszać się po całym świecie.
0: Ale, tak, mówię o terytorium Unii, jakby
1: już nie ale też to, co jest istotne, to jest też to, że polska strona zablokowała im paszporty. Czyli obydwaj panowie...
0: I dyplomatyczne paszporty,
1: i zwykłe,
0: tak, i zwykłe.
1: Obywatelskie. Wiemy na pewno, bo potwierdził to obrońca Romanowskiego, że Romanowski ma paszport genewski.
0: No właśnie, powiedzmy, co to jest i do czego to uprawnia.
1: To jest taki dokument wydawany przez kraj, który nadał status ochrony. To jest dokument, który jest ważny 2 lata. I wszystkie kraje, które przystąpiły do konwencji genewskiej, ten dokument honorują. Czyli jeżeli podpisaliśmy konwencję, a tych krajów jest 140, to do tych 140 krajów na tym paszporcie można lecieć. I teraz, jeżeli oczywiście mówimy o Enie, czyli o tym europejskim nakazie aresztowania, to w przypadku, kiedy Węgry wypuszczą pana Romanowskiego, mimo tego, że ma Enę aktywną, będzie miał, to on może polecieć do każdego kraju na świecie, który nie jest...
0: Nie objęty Eną.
1: Dokładnie. Natomiast w przypadku, tak jak powiedziałaś, tego pana w Londynie, Wielka Brytania wyszła z Unii, więc już jakby zamknęli nam Enę.
0: Ale mamy teraz umowę, prawda? Która jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o te wymogi.
1: To jest jakieś
0: PCU,
1: chyba to się nazywa tak w skrócie. Taka umowa, która jest bardziej sformalizowana co do wydania przesłanek.
0: Te przesłanki są
1: podobne. One zawsze są podobne. Tak samo w ekstradycji. One nie mogą być inne. Ale tam właśnie jesteśmy na tym etapie, do którego dążymy w sprawie Romanowskiego. To znaczy już jesteśmy w sądzie kraju, który ma wydać. I tam obrona wrzuca cały czas jakieś kamyczki, szprychy.
0: I święte prawo. Oczywiście.
1: I bardzo to robią sprytnie
0: skutecznie,
1: i skutecznie,
0: tak,
1: bo to jest chyba czwarte, słuchajcie, odroczenie.
0: Tak,
1: no
0: tak.
1: W przypadku Eny i w przypadku tego wydania z TCU, no jest 60 dni. No już dawno minęło.
0: Dawno.

0: A jeszcze w przypadku tego pana, który jest oskarżony o ten
1: wypadek,
0: tragiczny wypadek, no to w ogóle mieliśmy zupełnie inny system, bo już byliśmy poza ENA, poza TCU, byliśmy w umowie, którą mamy z Emiratami, umowę o ekstradycji. Ona jest chyba z 20 roku, tak, 2020 roku i została podpisana w 2022. I ona no, ma dokładnie takie same podstawy jak ENA, z tym, że no, już pan jest w Polsce.
1: Czyli sprawa, reasumując, sprawa nie będzie tak
0: nie, dwuinstancyjnie prosta. Sądy w Emiratach powiedziały, że wysyłają pana, który jest potencjalnym sprawcą tego przestępstwa i pan już jest sądzony w Polsce. Czyli zobaczcie, dalej, czyli w Emiratach, inny system, zupełnie inna kultura prawna, ale już udało się
1: też
0: zrealizować
1: to. Pytam o to dlatego, że mnie bardzo uwierają takie szybkie obietnice, to znaczy zarówno szybkie obietnice i rozliczeń i różnego rodzaju działań. Po prostu to tak nie działa, o czym zresztą przekonaliśmy się w Polsce, właśnie w całym tym systemie rozliczeń, że pewne procedury trwają, a jeszcze jak ma się sprawny zespół pełnomocników, czy no, głównie obrońców, to one trwają jeszcze dłużej. I tak było zawsze. To nie jest jakaś nadzwyczajna sytuacja. Tak. Więc warto się zastanowić, zanim się różnego rodzaju obietnica jednak składa, no bo potem trudno je obronić. Obywatel też ma prawo nie rozumieć, dlaczego właśnie w przypadku pana Sebastiana B. to trwało tak długo, albo dlaczego pan, który jest w Londynie, no jest tam już chyba
0: dwa lata
1: i nadal nie ma go w Polsce. To nie jest słabość do tego polskiego systemu. Tak po prostu jest.
0: Nie,
2: Peter Madziel powiedział coś takiego, że panowie wrócą pierwszego dnia, czy też będzie to jedna z jego pierwszych decyzji, a Donald Trump w ciągu jednego dnia miał zakończyć wojnę w Ukrainie i ostatnio oświadczył, że już zakończył 9. wojnę. Natomiast oczywiście te kwestie deklaracji politycznych, o których mówisz, są też w jakiś sposób związane z tą sprawą. To znaczy, jakkolwiek działania panów Ziobry i Romanowskiego i te ich histeryczne apele, deklaracje w mediach społecznościowych jest mi z nimi całkowicie nie po drodze. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o sprawę pana Romanowskiego, jej losy mogłyby być nieco odmienne. Nie było mnie tam, nie uczestniczę w tej sprawie, wyłącznie ją śledzę. Natomiast z tych informacji, które były dostępne w mediach, pan Romanowski, zanim udał się nad Dunaj, to zdaje się, że jeszcze 2 czy 3 dni wcześniej, w piątek, stawił się z obrońcą w prokuraturze. I z tego, co donosiły media, niekoniecznie było duże zainteresowanie, żeby w piątkowe godziny popołudniowe przyjmować wyjaśnienia. I zastanawiam się, czy cały ten spektakl musiałby się w taki sposób rozegrać, jak się rozegrał. To znaczy, czy pan Romanowski był jedną z tych osób, wobec których bezwzględnie należało wnosić o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Może, gdyby się okazało, że nie ma tego rodzaju zakusów, można było mu przedstawić zarzut, zastosować poręczenie majątkowe, zakaz opuszczenia kraju, dozór połączony z zatrzymaniem paszportu. Bo teraz jest taka sytuacja, że z jednej strony dużo mówimy i dużo komentujemy o tym, jak bardzo nadużywane są areszty, a z drugiej strony mam poczucie, że w tej sprawie było pewne zapotrzebowanie wynikające z rozliczeń, które są konieczne. Tylko pytanie, jak należy w konkretnym przypadku rozumieć słowo konieczność. Tutaj mam pewną wątpliwość.
0: Bo obydwaj panowie, to też jest istotne też tak dla takiego, myślę, też obywatela, tak jak dla nas wszystkich. Obydwaj panowie tak naprawdę nie mają przedstawionych zarzutów. To znaczy nigdy nie doszło do ich przesłuchania. Nigdy nie mieli szansy wyjaśnić. Oczywiście Zbigniew Ziobro to jest zupełnie inna sytuacja, bo on od razu opuścił kraj, jakby nie dał jakby w ogóle możliwości. Natomiast no, z Romanowskim było inaczej. Bo gdyby doszło do przedstawienia mu zarzutów i doszło do wyjaśnień, to przecież moglibyśmy nadal, jeżeli uciekłby, wysyłać ENę na etapie na przykład postępowania sądowego, bo ENA jest aktywna i możliwa do uruchomienia i w śledztwie, i na etapie sądowym, i na etapie wykonania kary. Czyli moglibyśmy założyć, że mamy skutecznie ogłoszone zarzuty Romanowskiemu. Romanowski wyjaśnia, prokurator zamyka postępowanie i jesteśmy krok dalej. Już jesteśmy w sądzie z aktem oskarżenia.
1: Tak, już on nie musi się stawiać.
2: Oczywiście, i oczywiście znowu jest kwestia mentalności, bo jeżeli Oskar Pistorius za zabójstwo partnerki i to w okolicznościach mrożących krew w żyłach ostatecznie odpowiadał z wolnej stopy, to niezależnie od skali ewentualnych nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości, które zostaną stwierdzone przez sąd w prawomocnym orzeczeniu, kwestią otwartą jest, czy sięgać w sprawach tego rodzaju zawsze po najsurowsze środki zapobiegawcze.
1: Słuchajcie, kończąc już ten wątek, bo bardzo szybko nam czas ucieka, chciałam jeszcze porozmawiać z wami o dwóch rzeczach. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Pierwsza rzecz to też jest taki stereotyp,

0: Powiedziałeś o mrożących krew w żyłach okolicznościach i trochę chciałam nawiązać do takiego rozumienia przez obywateli kwestii niepoczytalności sprawcy, tak? Czyli w sytuacji, w której no, mamy też tą ostatnią, może nie ostatnią, ale teraz w ostatnich dniach, tygodniach ta sprawa powróciła, czyli Mieszka R., które z tego co udało się ustalić na podstawie dostępnych nagrań i świadków, dopuścił się zbrodni zabójstwa na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i był pod obserwacją psychiatryczną, podwójną chyba, znaczy dwa razy, bo takie są wymogi, czy przedłużaną raz. I prokuratura będzie zmierzała do umorzenia tego postępowania z uwagi na jego niepoczytalność. Jak się przeczyta komentarze, czy dotyczące tej sprawy, czy dotyczące zabójstwa Pawła Adamowicza, chociaż tam jest trochę inna sytuacja, to jest głębokie niezrozumienie w społeczeństwie tego, że jak to? Człowiek zabił człowieka i teraz będzie sobie, i takie chyba rozumienie, w ciepełku siedział w zakładzie zamkniętym, gdzie jest ta sprawiedliwość. Trochę chciałam z wami o tym jako z obrońcami porozmawiać.
1: To jest tak, że przykład, o którym mówisz, jest przykładem, w którym takie społeczne poczucie sprawiedliwości nie do końca zazębia się z tym, co wynika z przepisów prawa karnego. Ponieważ no, jeżeli jest zbrodnia, to powinna być kara. Powinien być proces, proces jawny, publiczny, w taki sposób, żeby sytuacja została, żeby doszło do takiego społecznego katarzis, który będziemy można sobie zobaczyć. Natomiast w tej sprawie, w sprawie Mieszka R., biegli stwierdzili, że był on całkowicie niepoczytalny w chwili czynu, co oznacza, że ani nie rozpoznawał znaczenia tego czynu, ani nie był w stanie w żadnym stopniu pokierować swoim postępowaniem. Wina w prawie karnym to jest personalna zarzucalność, czyli możliwość uświadomienia sobie znaczenia czynu, istnienia zamiaru pewnych konkretnych działań, które są prowadzone. Natomiast w tej sytuacji ona nawet nie była ograniczona czy zniesiona, tylko zdaniem biegłych po prostu jej
0: była
1: nie było.
0: Była wyłączona ta świadomość.
1: A jeżeli nie ma winy w rozumieniu prawa karnego, to nie może być też reakcji karnej w postaci winy orzeczonej wyrokiem. Tylko mówiąc to wszystko, trzeba przewinąć ten film dalej i jakby uświadomić obywatelom, że to wcale nie jest tak, że sytuacja Mieszka R. będzie lepsza, niż gdyby został orzeczony wyrok. Bo procedura jest taka, że co 6 miesięcy biegli będą musieli wypowiadać się w kwestii zdrowia psychicznego. Detencja jest bezterminowa. W związku z tym istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nigdy on zakładu nie opuści. Z praktyki powiedziałbym, że bardzo mało w kontekście tego zdarzenia, które było jego udziałem, bardzo, bardzo małe jest prawdopodobieństwo, że któryś z biegłych chciałby podpisać się pod opinią pozytywną na temat jego zdrowia i w ten sposób go de facto doprowadzić do jego wypuszczenia. Pewnym problemem jest to, że nie ma ani górnej, ani dolnej granicy umieszczenia go.
0: Na zawsze, to jest tak. Po prostu na zawsze.
2: Tak, w warunkach, które...
0: I to jest kara często bardziej dotkliwa.
2: Tak, to jest kara bardziej dotkliwa, chociażby z tej perspektywy wykonania kary. To znaczy pamiętajmy, że w więzieniu, kiedy my jesteśmy skazani na karę pozbawienia wolności, jednak mimo wszystko jakieś społeczne więzy, jakieś społeczne kontakty są.
0: A jakie w zakładzie?
2: No w zakładzie jest brak takiej interakcji. Po pierwsze też, że ludzie, którzy tam są, właśnie są ludźmi niepoczytalnymi. To znaczy oni nie wykazują żadnych społecznych umiejętności. Bardzo często też są ludźmi, wobec których stosuje się środki, które są środkami medycznymi, mającymi wpłynąć na uspokojenie ich stanu. To naprawdę może się sprowadzać do tego, że są roślinami. Są osobami, które przebywają w ośrodku zamkniętym bez świadomości istnienia w ogóle, samoistnienia. Więc to jest oczywiście związane z tym, że oni być może nawet nie mają samoświadomości w ogóle.
1: Ta sprawa najbardziej mi się chyba kojarzy ze sprawą Kajetana P., gdzie z kolei biegli uznali, że on rozpoznawał znaczenie swojego czynu i została orzeczona, z tego co pamiętam, kara dożywotniego pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Natomiast jeżeli to już mówimy o takiej sytuacji, że de facto kierunek orzeczeń czy wyroków dyktują biegli, ponieważ sąd nie ma wiadomości specjalnych, żeby rozróżnić Mieszka R. od Kajetana.
0: Tak, ale też powiedzmy, że trudno jest ograć takiego biegłego, czyli po to się chyba 2 razy po 3 miesiące, prawda, jest w zakładzie obserwacji, żeby mieć tę pewność, że to nie jest tak, jak czasami ludzie myślą, że tutaj da się ograć tego biegłego, udając osobę niepoczytalną. No ja mam jednak takie przekonanie, że jest to niezwykle, niezwykle trudne, praktycznie niemożliwe.
2: Ja miałam takiego klienta.
1: W kontekście takiego materiału, jaki...
2: Tak, jaki mieli, dokładnie. Ale ja miałam takiego klienta, słuchajcie...
1: Tylko jedno zdanie powiem. Bardzo po prostu myślę, że opinia publiczna

0: za bardzo przesiąka tym sformułowaniem, że postępowanie zostało umorzone.
1: Tak.
0: I ono zostaje umorzone, natomiast w praktyce nic to nie oznacza, a już na pewno nie oznacza tego, że on wychodzi na wolność
1: tak.
0: I wszyscy
1: dalej
0: jesteśmy zagrożeni.
1: Prawo.
2: Tak. Dokładnie, tak.
1: Klienta.
2: Ale miałam takiego klienta, który bardzo, no bardzo nam zależało, a jemu też, żeby był w jakimś sensie miał ograniczoną poczytalność w dacie popełnienia czynu przestępstwa gospodarczego. I rzeczywiście on no, prezentował takie zachowania, które były bardzo, bardzo niepokojące, bo kiedy był tymczasowo aresztowany, na przykład w celi objawiała mu się Maryja. I on z tą Maryją rozmawiał, był bardzo konsekwentny w tym, on potrafił ją opisać. On, no, to było bardzo, bardzo takie ciekawe. I rzeczywiście na posiedzeniu aresztowym ja wykorzystywałam te argumenty. No, też zniepokojona jego stanem psychicznym. I sędzia też orzekła, że rzeczywiście on się no, chyba nadaje do obserwacji. No i zarządzono mu tę obserwację 3-miesięczną. I on się tam bardzo starał być wariatem. Ale starał się tak bardzo by the book, że biegli na koniec orzekli, że to wszystko jest jednak manipulacja i że on jest poczytalny. Na pewno już był poczytalny w dacie popełnienia tego czynu, ale starał się bardzo.
0: To, tu nie odkrywamy nic nowego, bo przecież na tym się zasadzał paragraf 22 Josepha Hellera, że żeby wyłgać się od służby wojskowej, najlepiej jest udawać wariata, a ten, kto udaje wariata, żeby wyłgać się od służby, na pewno jest bardzo świadomy i tak na pewno jest poczytalny.
2: Dokładnie tak samo było z tym moim klientem, ale nie jest łatwo oszukać system. Chociaż ty mówisz o tym, o tej obserwacji, która jest długoterminowa. Mhm. Ale teraz przejdźmy do takiego, co jest to, co nas bardzo niepokoi. Wszystkich obrońców, którzy mają badania psychiatryczne swoich klientów. Badanie psychiatryczne klienta pierwsze przez dwóch biegłych psychiatrów trwa 5 minut. W ciągu 5 minut biegli wydają opinię, czy ktoś jest poczytalny, czy nie.
0: Że ktoś...
2: 5 minut. Mhm. I teraz ja rozmawiałam kiedyś z takim psychiatrą i on mówi, panie Senes, ja to od razu wiem, czy wariat, czy
1: patrzę
2: nie.
1: Patrzę i widzę, wiem.
2: No to wie pan, mnie też się tak wydawało.
0: Obligatoryjne badanie jest, wystarczy, że ktoś oświadczy do protokołu, że było leczony neurologicznie czy odwykowo, to zostaje z urzędu obligatoryjnie poddany takiemu badaniu. I zdarza się, że na przykład też w mniejszych ośrodkach klient ostatnio mi opowiedział, że w ciągu 2 czy 3 godzin biegły rozpracował ze 40 osób, które czekało do takiego badania.
2: Ale tak szybko, bo wszyscy byli zdrowi.
1: Rozumiem. Tak, to ja was chciałam jeszcze, mam nadzieję, że zdążymy. Bardzo krótko. Miałam was zapytać o kontrolę operacyjną. Bardzo krótko, też w kontekście tego nadużywania, prawda? Bo powiedzieliśmy sobie o tej mentalności związanej z tymczasowymi aresztami, ale z kontrolą operacyjną jest podobnie i są też prace, zmiany, no też daleko idące, pewnie może niewystarczające, żeby te sytuacje uregulować. Czy z waszej perspektywy to też jest taka duża skala nieprawidłowości?
0: Skala jest bardzo duża i wynika z bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, katalog tych przestępstw, które mogą prowadzić do kontroli, jest stanowczo zbyt duży. Już zupełnie niezrozumiałe jest włączenie tam takich przestępstw jak kradzież z włamaniem, czy przestępstwa z zakresu tam ochrony zabytków, jakieś szczegółowe, tam są tego rodzaju rozwiązania, które mogą budzić wątpliwości. Drugą kwestią jest to, co tak naprawdę nagłośnił ten problem w wywiadzie sprzed około 2 lat sędzia Igor Tuleja, który powiedział, że być może wyrażał zgodę na Pegasusa. I teraz z jednej strony cieszy, że ktoś taki dyskurs rozpoczął, a z drugiej strony też przeraża, ponieważ mamy do czynienia z taką sytuacją, że służby pokazują to, co chcą. Pokazują pewien wycinek rzeczywistości, którego sąd nie jest w stanie ocenić. Co więcej, nie muszą dawać nazwiska. Mogą dawać numer telefonu, adres e-mail, numer e-mail i to oznacza, że kontrola sądu jest tak naprawdę iluzoryczna, ponieważ sąd nie wie, na co się zgadza.
1: I jaki będzie to sposób kontroli.
0: Jaki to będzie sposób kontroli, ponieważ technologia wyprzedza prawo, więc my nie wiemy, czy to będzie podsłuch w telefonie stacjonarnym, jeśli ktoś taki ma, czy będzie to podsłuch w miejscu pracy, czy to będzie Pegasus, czy jeszcze inne rzeczy, których nie wiemy, nie wyobrażamy sobie, ale przerażające jest to, że nie wie tego sąd. Ponieważ z perspektywy obrończej, jakkolwiek dobrze, że jest przewidziany w przepisach mechanizm kontroli sądu, po pierwsze też są nieostre przesłanki, no bo jeżeli tam jest coś takiego, że jeżeli inne sposoby byłyby niewystarczające.
1: Co to znaczy?
0: Pytanie, tak jest. Co to oznacza, można zarządzić kontrolę operacyjną. I przerażające najbardziej jest to, z mojej perspektywy, że sąd nie wie, na co się zgadza. I to jest dla mnie niezrozumiałe, ponieważ wydaje mi się, że nawet jeżeli jest to niewielkie postępowanie incydentalne, to nie ma żadnych przeszkód, żeby sąd zwrócił się o doprecyzowanie, tak, na co ma wyrazić.

0: prosić zgodę, bo w przeciwnym razie jest to kompletnie iluzoryczna kontrola procedury, nie mówiąc o sytuacjach tak zwanej zgody następczej, kiedy służby oceniają, że zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki, i po prostu to de facto rozpoczynają.
1: I w tym wszystkim obywatel też nie może się dowiedzieć, że był przedmiotem takiej kontroli, jeśli ona nie doprowadziła oczywiście do sformułowania różnego rodzaju, nie zebrała dowodów faktycznie na popełnienie przestępstwa, a nie ostatnie zdanie.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja rozumiem, że taka kontrola operacyjna jest potrzebna. To znaczy nie jestem przeciwniczką podsłuchów ani innych środków, które mają służyć kontroli, na przykład poczty elektronicznej i innych. Natomiast trzeba to stosować z rozwagą, ale przede wszystkim też to, co mnie martwi, to jest to protokolarne niszczenie. My mamy takie sprawy, że na przykład Mikołaj miał sprawę, że sąd w ogóle odrzucił dowody i zażądał zniszczenia. Ja miałam taką sprawę, że to był materiał dowodowy, sąd w wyroku w ogóle odrzucił, bo nie było zgody nawet następczej, a prokurator zbudował na tym, no dobrze, ale protokolarne zniszczenie. No słuchajcie, co to znaczy? Ja bym chciała, na przykład jest taki system w Stanach, który umożliwia obrońcy. Ja brałam udział w takiej sprawie związanej z takim dużym przemytem kokainy, gdzie my fizycznie mieliśmy możliwość uczestniczenia w zniszczeniu dwóch ton kokainy, w spaleniu jej w piecu. I teraz ja bym chciała wiedzieć i być może chciałabym uczestniczyć jako obrońca, jeżeli już wiemy, że kontrola jest nielegalna, w zniszczeniu materiału, który podlegał zgromadzeniu.
1: No z tego, co czytam i śledzę te zmiany, to tam takiego rozwiązania
2: nie ma.
1: Wydaje mi się, że nie ma. Musimy ufać, że tak będzie i musimy niestety kończyć. Bardzo szybko nam ten czas upłynął. Bardzo wam dziękuję za tę przygodę z prawem i procedurą karną. Cieszę się, że przyjęliście moje zaproszenie. To była audycja Ludzka Sprawa. Wydawał ją Piotr Kamasierak, realizowała ją Aleksandra Koniuch. Ja się nazywam Sylwia Grygoczyk-Abram i dwójka wspaniałych gości. Adwokatka i adwokat Anna Mika Kozak, Mikołaj Kozak. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
3: To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
3: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji Zapraszamy do Trójki.
2: Zmrużyła oczy i wysyczała.
3: No to twój będzie łabędzi śpiew.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Właśnie minęła piąta, zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Agnieszka Drost.
5: Jak Zbigniew Ziobro dostał się do USA, MSZ wysłało pytania do ambasady Stanów Zjednoczonych. Ruszyły prace nad rozporządzeniem, które umożliwi uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Znamy już laureatów Melchiorów, czyli nagród dziennikarskich Polskiego Radia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do ambasady USA notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chce poznać szczegóły tego, jak poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk znalazł się na terytorium USA, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA.
5: Polski paszport Zbigniewa Ziobry został unieważniony ze względu na toczące się wobec niego postępowanie. Rząd rozpoczął pracę nad rozporządzeniem, które umożliwi uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Taka decyzja ma związek z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję już kilku aktów małżeństw. Premier Tusk powiedział, że przygotowanie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji jest nie tylko wypełnieniem decyzji sądów.
7: W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Motywowane tradycją, wyznaniem wiary, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo.
5: Za przygotowanie rozporządzenia odpowiedzialni będą minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajęli się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że projekt prezydencki bazuje na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw. Wskazał na trzy filary projektu.
8: Po pierwsze, bezpieczeństwo konsumentów, a więc inwestorów. Po drugie, skuteczny i realny nadzór nad rynkiem kryptoaktywów przez polskiego regulatora i przez polskie służby oraz uzasadnione i zgodne z konstytucją rozwiązania dla przedsiębiorców z rynku kryptoaktywów.
5: Prezentując projekt rządowy, wiceminister finansów Jurand Drob podkreślał konieczność precyzyjnego określenia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego. Wyjaśniał, że projekt jest obszerny, ale podobnie było w innych krajach.
9: Ustawa maltańska bodajże ma 80 stron, ustawa czeska ma 60 stron. Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
5: To już trzecie podejście do uregulowania rynku kryptowalut. Poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent. To wielka strata dla polskiej kultury, muzyki i radia, mówi o śmierci Stanisławy Celińskiej, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. Juliusz Kaszyński podkreślał, że Stanisława Celińska była tak charakterystyczna, że słuchacze poznawali ją po półsłowa.
10: Nie odważę się powiedzieć, ile razy pani Celińska siadała przed mikrofonami polskimi.

0: Polskiego Radia, w Teatrze Polskiego Radia, by użyczyć swojego głosu. Jest to kilkaset ról. Ten głos, ta wrażliwość, to jest coś, co mamy wszyscy w uszach i o czym pamiętamy i czego będzie nam bardzo brakowało.
1: Stanisława Celińska wystąpiła też w filmach takich jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie czy Alternatywy 4. Debiutowała w 1970

0: Inni prasowi i twórcy podcastów. Marta Gordziewicz i Radomir Witt z TVN24, Katarzyna Błotkowska z Gazety Wyborczej oraz Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Anna Sobolewska i Barbara Sowa z portalu tokfm.pl. Kilka statuetek trafiło też do twórców z Polskiego Radia.
1: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany Alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
2: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
1: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
3: Jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
1: Wyróżnienie w kategorii Debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty – Człowiek ciszy, człowiek nadziei.
4: Mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
1: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. No i takiż też ranek, szczególnie w województwach małopolskim i śląskim, gdzie pojawiły się tej nocy przymrozki, więc proszę się ciepło trzymać. Dziś w ciągu dnia pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i śnieg, a po południu na zachodzie możliwe burze. Wieczorem miejscami, głównie na wschodzie kraju, przejaśni się. Chłodniej od 9 stopni na Podhalu, 11 na północy i wschodzie, 12-13 w centrum, do 14 na południu i zachodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Trójkowy budzik.
6: Sześć po piątej. Dzień dobry Państwu.

Paul Simon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. 11 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A dziś te słowa niech mają pokrycie. Witamy Państwa ciepło. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Raz jeszcze dzień dobry.

No to chyba już powolutku, po cichutku. Rozgrzewkowe, budzikowe, trzy szybkie, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. To już, trzy szybkie, ciach, ciach.

Alice Merton na dzień dobry, 18,5 minuty po godzinie 5 z trzech sygnałów mailowo, telefonicznie, smsowo. Najpierw smsowo pani Maria krótko i na temat wspomina panią Stanisławę Celińską, zmarłą wczoraj, i koncert w Radiowej Trójce. Ach, ta atramentowa, malinowa i uśmiechnij się. Pani Maria, dziękuję za wszystkie utwory i za wszystkie role pani Stanisławy Celińskiej w pierwszym sygnale smsowym. Mailowo dziś pan Mar

0: Marcin informuje, że serwacy nie zawiódł i o poranku chłodno 4 stopnie nad kreską. No ale ciepło się melduje i serdecznie pozdrawia pan Marcin z Chorzowa w pierwszym sygnale mailowym. A telefonicznie pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry panie Wojtku.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Prawie 20 minut po godzinie 5, gdzie pana zostaliśmy w drodze do pracy?
1: Oj, źle. Prawie, że pod domem, bo jeszcze w Piasecznie. To jest straszne o tej porze.
0: Mamma mia, co się takiego wydarzyło? Pospał dzisiaj pan Wojtek, pospał. Po deszczu się dobrze śpi.
1: To nie to, że pospał, tam się raz zdarzyło taki przypadeczek, ale to ten przejazd straszny, to się tak stoi na przejeździe, że ojejciu.
0: Przejazd kolejowy po drodze pan ma.
1: Jeszcze zamknięty.
0: No to złapać o tej porze rzeczywiście to szczęście. Niech żeby było, że 13. A długo się stoi na takim przejeździe?
1: No to zależy, czy ma się farta, czy nie. Jak ma się farta, to 2-3 minuty, jak się nie ma, to 5 albo i dłużej. Do 15 minut potrafi
0: Potrzymać. No nawet, o matko, to rzeczywiście. Czy pan też tak ma, że nudę zabija pan na przejeździe kolejowym, licząc wagony?
1: A to jak leci ten Siekierkowski, jak leci, to można się tak bawić, bo jak lecą osobówki, to nawet nie ma to.
0: No tak, 1-2 połączone składy, tak, a jeśli towarowy, no to tak. Ja lubiłem, nie wiem, co to były, czy cysterny, czy betoniarki takie, bo one rzeczywiście miały taki wyraźny kształt i wtedy człowiek można było odróżnić, bo węglarki to się zlewały w jedno, jak jeszcze szybko suną. Panie Wojtku, jaka pogoda? Niedaleko Myśliwieckiej, więc pewnie to samo na trasie Piaseczno-Mszczonów, pochmurno?
1: No, chłodno, 7 stopni, lekkie zachmurzenie, ale słońce się przebija, więc są szanse, że będzie fajnie.
0: Tego słońca życzę i szczęścia. Jedzie? Czy jeszcze nie widać go?
1: Nie, no już jadę.
0: Jedziemy.
1: Już przejechałem, także nie jest źle, już się cieszę.
0: Byle do przodu, panie Wojtku, ale proszę nie nadrabiać tych minut, nazwijmy straconych na przejeździe kolejowym. Pan Wojtek z Piaseczna, pierwszy telefonicznie, bardzo się cieszymy i raz jeszcze dobrego dnia. Teraz 21 minut po godzinie 5.

Ale my wiemy, co w kartce z kalendarza. Za Państwa zaglądamy. Być może niektórzy zaspani jeszcze, może nieco spóźnieni do pracy. No to przypominam, 13 dzień maja, środa. Przed nami słońce, obudziło się kwadrans przed piątą, zajdzie tuż po 20. Dzień potrwa prawie 16 godzin. Dziś imieniny Glorii, Roberta i już wspomnianego Serwacego. Dziś Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i Międzynarodowy Dzień Humusu. Ta, bo jak świętować, to na zdrowo. Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy. Przypomnę to 5 czerwca. To z mądrości ludowo-pogodowych. No a w muzycznym trójkowym kalendarzu, ach, świętujemy i to jak, z wielką radością. No i być może także podkręcając troszkę gałkę, wolumę w prawą stronę. Wokalista, jeden z najpopularniejszych światowych wykonawców. Człowiek, legenda. Urodziny dziś obchodzi Stevie Wonder.

0: urodzinowa.
1: Stevie Wonder, który kończy 76 lat. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego trójkowego kalendarza. Ciąg dalszy w budziku. Już za chwilę proszę zostać z nami.
2: Autopromocja.
3: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
4: Jesteśmy radiem.
3: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
5: Czyli radio od kuchni.
3: Spotkania oko w oko.
5: Z głosem.
3: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
5: Otwarte studia.
3: Pokoje redakcyjne.
6: Antena.
3: A przede wszystkim nasze ramiona.
5: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
3: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
5: 23.
3: Przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7
5: w Warszawie.
2: Autopromocja.
1: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
7: Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji. Wieczorem zaśpiewała w półfinale swoją piosenkę Prey, zachwyciła publiczność i razem z dziewiątką wokalistów z innych krajów zakwalifikowała się do sobotniego finału. Jutro drugi półfinał, w którym zostanie wyłonionych kolejnych 10 finalistów. Dwie osoby z Polski miały kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem, którego ognisko wykryto na holenderskim wycieczkowcu. Polskie służby objęły nadzorem epidemicznym osobę, która podróżowała z tak zwanym pacjentem zero, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
8: Objęcie jej nadzorem wynikało wyłącznie z tego, że na jednym z lotnisk jej drogi skrzyżowały się z osobą, która była zakażona hantawirusem.
7: Natomiast decyzję o ewentualnym nadzorze sanitarnym w stosunku do polskiego kapitana statku podejmą służby holenderskie. Marek Waszczewski podkreślił, że nadzór epidemiologiczny to nie kwarantanna. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą wspierać rozwój elektromobilności w Polsce. Dziś ma zostać podpisana umowa w tej sprawie. Chodzi o 4,5 miliarda złotych. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać już za 3 lata. W Jaworznie powstanie hub elektromobilności, a pełny serwis Trójki o 6.
1: No, my jedziemy dalej z prognozą pogody. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, no i tak, i też chłodny. Państwo przekonują, że zimny ranek, szczególnie w województwach małopolskim i śląskim, gdzie pojawiły się tej nocy przymrozki, ledwie kilka stopni powyżej zera. Teraz nieco cieplej będzie w ciągu dnia, no ale po kolei. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz, wysoko w górach też deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Po południu na zachodzie niewykluczone burze, a wieczorem miejscami głównie na wschodzie. Może się rozpogodzić. Wiatr słaby, umiarkowany w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie no i tak niskie 991 hektopaskali. W ciągu dnia chłodniej od 9 stopni na Podhalu, na północy i wschodzie 11, w centralnej części kraju 12-13, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 14 stopni Celsjusza. Do końca tygodnia zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami, chłodniej na zachodzie, nieco cieplej na wschodzie kraju.

Dariusz Rutzker, muzyk Hot and the Blowfish. Dziś również urodzinowo na 60 artysty. Składamy najlepsze życzenia wszystkim dziś świętującym. Przypomnę imieniny Glorii, Roberta i Serwacego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No i kolejna data w muzycznym trójkowym kalendarzu. Rok 1996. Wtedy to ukazał się trzeci przełomowy album Older George'a Michaela. I rzecz jasna, ten album opisany przez artystę całkowicie szczery przyniósł mu wielki sukces, no i zdefiniował go na nowo. Słuchamy po 30 latach.

George Michael to zamyka dzisiejszy muzyczny trójkowy kalendarz. No ale gdyby państwo chcieli zabrać głos na temat muzyki albo występu Polki na Eurowizji, przypomnę, że Alicja Szemplińska z piosenką Pray zakwalifikowała się do finału. Na razie jeszcze drugi półfinał to jutro w czwartek, a wielki finał w sobotę. Gdyby państwo chcieli zabrać głos, bardzo proszę. 2 2 7 3, także nie tylko telefonicznie, mailowo, budzik@polskieradio.pl, no i smsowo 71335. To co? Dogrywka środowa. 3 szybkie, ciach, ciach.

0: Ach, ta magia radia. Dobrej środy. Bardzo dziękujemy w sygnałach SMS-owych. Pierwszy, bardzo dziękujemy w dogrywce. Drugi sygnał mailowy od pana Stefana z Mielca o tym, że na polu za oknem całe 8, brak opadów i chęci. Zdaje się. Ech, dzień dobry, dzień dobry. To sygnał mailowy, a telefonicznie w dogrywce sprawdzamy listę obudności i we Wrocławiu jest pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Tak, dzień dobry i to nie pierwszy raz.
0: Tak jest. Gdzie pana poranna trójka została?
1: W domu właśnie szykuję się do pracy.
0: Już po śniadaniu?
1: Jeszcze w trakcie, ale już kończę.
0: A w planach na dziś?
1: To może pojadę w odwiedziny do koleżanki, a tak to może się jeszcze z nią gdzieś przejdę. Tak.
0: No i pięknie. A okoliczności przyrody będą sprzyjać temuż?
1: Tak, tak.
0: Chłodno? Zimno? Pada? Co we Wrocławiu?
1: Znaczy, temperatury nie sprawdzałem jeszcze, ale generalnie pogoda jest taka, że może być dzisiaj ładna pogoda. Bo po tych ulewnych deszczach i po burzy to się przyda zawsze.
0: A po nocy przychodzi dzień, a po burzy słońce. I tego życzymy, panie Marcinie. Bardzo serdecznie dziękuję za poranny sygnał. Odnotowujemy na liście obudności. Podglądam mapy pogodowe, no we Wrocławiu tak na dwoje babka wróżyła, 13-14 stopni. Oby, oby, niech by się spełniło. Dobrych planów i raz jeszcze śniadaniowa pora, no to smacznego. Pozostałym państwu również. Trzy szybkie za nami, a co jeśli chodzi o kalendarz? A już wspominałem, 13 dzień, nie to, że zaklinamy, ale środa, 13 dzień maja. Słońce wzeszło przed piątą, zajdzie po 20, a dziś Glorii, Roberta, chłodno-zimno, więc też Serwacego, drugiego z trzech ogrodników.

0: Tak, tylko życzliwie przypominam, że chłodny, by nie powiedzieć zimny ranek i zupełnie na miejscu jest dziś o poranku czapka. Może nie jakaś specjalnie zimowa, ale jednak. Dziś w Poznaniu dwudniowe wydarzenie organizowane na międzynarodowych targach poświęcone geopolityce, technologii i gospodarce. Na miejscu jest Michał Nogaś. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Też w czapce do pracy dzisiaj przyszedłeś?
1: Dzień dobry. Tak, a nawet w puchówce, muszę przyznać, ponieważ kiedy wstałem po czwartej, to okazało się, że jest 5 stopni, ale odczuwalna 1, więc spakowany także na zimę do Poznania, poczułem się niemal jak prorok, który wiedział, co ze sobą zabrać do walizki.
0: Serwacego, serwacego. Dziś kongres Impact, jedna z najbardziej znaczących tego typu konferencji organizowanych w Polsce i tam na miejscu, w sercu wydarzenia jest też poranna trójka.
1: Tak jest. To się nazywa oficjalnie Media Zone w 8 hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Mamy tutaj piękne studio tuż przy wejściu. Nie można nas nie widzieć. Dwójka, jedynka, trójka i czwórka, czyli całe polskie radio tutaj jest i stąd będziemy dzisiaj nadawać audycję poranną od 6 do 9, w której nie tylko o impakcie będziemy mówić, bo zapewne o to chciałeś mnie zapytać.
0: Właśnie chciałem zapytać o to, czy będzie tylko o impakcie w audycji
1: tak,
0: porannej.
1: Tak, zadzierzguję. No właśnie, dobrze, że pytasz o to, bo będzie nie tylko o impakcie dzisiaj, będzie także o tym, że w Poznaniu, i to jest bardzo duże wydarzenie, trwa budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego, wygranego z WW, jak pamiętamy z lekcji historii bardzo dobrze, i odwiedzimy dziś tę budowę. Oczywiście o tym, co się wydarzy przez 2 dni w Poznaniu, tutaj na targach też mówić będziemy. Bardzo ważne osobistości świata, nie tylko polityki, pojawią się tutaj dziś i jutro. Co jeszcze w audycji? Będziemy wspominać Stanisławę Celińską, która wczoraj od nas odeszła.

0: piękne wspomnienie przygotował Michał Jędrkowiak, ale będzie też oczywiście mniejsza gra. No, dużo rzeczy. Powiem o Melchiorach, bo wczoraj je wręczono po raz kolejny, czyli nagrody Polskiego Radia. A poza tym szukam kawy.
1: Dobrze, to my znajdziemy dla ciebie tę kawę. Mam nadzieję wspólnie z
0: Państwem. Gdybyś dał wysłać jakoś kawomatem do mnie, to będę zobowiązany.
1: Michał Nogaś i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki dziś z Poznania. Bardzo dziękujemy za spotkanie w budziku. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Proszę zostać z Trójką.

0: Autopromocja.
1: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. I jesteśmy na nim, na Impakcie 2026. Dziś nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki od 16, w którym odwiedzi nas m.in. Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
2: Sylwia Zadrożna
1: i Michał Matus. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik

0: To wyższa wygrana. Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
1: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
0: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Żegnamy reklamy.
5: Dzień dobry Państwu, minęła szósta. Michał Nogaś z Poznania. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
6: Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych przygotuje rząd, nie oznacza to adopcji, dodaje premier.
7: Projekty ustaw dotyczące rynku kryptowalut skierowane do sejmowych komisji.
6: Jest nota dyplomatyczna do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. Odpowiedzi jednak wciąż brak.
7: Rozporządzenie rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zapowiedział premier. Donald Tusk zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania odpowiedniego dokumentu.
6: To kwestia godności i praw człowieka, podkreślił szef rządu.
8: Zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe i logika dotychczasowych praw, które obowiązują i będą w Polsce obowiązywały, to wszystko mówi nam jednoznacznie. To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji.
7: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że Stołeczny Urząd rozpocznie transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą.
6: Sejm skierował do komisji 4 projekty ustaw dotyczące rynku kryptowalut. Rządowy, prezydencki i 2 poselskie.
7: Największe szanse na uchwalenie ma projekt rządowy, mówi przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
9: Nie ma żadnych przeszkód, żeby on ponownie nie został uchwalony i większość sejmowa była dla tego projektu już wcześniej. On się nie różni od tych poprzednich, ten nasz, poza tym, że są zaostrzone te kary.
6: Adam Gomoła z Polski 2050 podkreśla, że w 99% projekt jego klubu bazuje na projekcie rządowym.
10: Żeby być pod nadzorem polskiego KNF-u, żeby tutaj płacić podatki i żeby raportować bezpośrednio wszystko to, co się dzieje do polskich organów nadzoru. A żeby polska gospodarka czerpała korzyści z zatrudnienia, z podatków i z tych wszystkich depozytów.
7: Projekt prezydencki jest także zbliżony do rządowego. Oba zakładają wdrożenie unijnego rozporządzenia, ale różnią się na przykład w kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego.
6: MSZ przekazał amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry.
7: Oficjalnie zapytanie ma wyjaśnić, kiedy i na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
11: Zawczasu informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany w Polsce. Krajowym listem gończym nasz wymiar sprawiedliwości tego człowieka, a także pana Romanowskiego. To już europejskim nakazem aresztowania obu tych panów zapowiedzi. Ważne przestępstwa polski wymiar sprawiedliwości poszukuje.
6: Departament Stanu USA nie chciał udzielić Polskiemu Radiu komentarzy w sprawie Zbigniewa Ziobry, w tym wyjaśnić, kiedy odpowie polskim władzom na pytania zawarte w nocie.
7: Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji.
6: Polska znalazła się wśród 10 państw, których reprezentanci awansowali z półfinału do sobotniego występu w Wiedniu w konkursie piosenki Europejskiej Unii Nadawców.
12: Faworyci też zaśpiewają w finale. Wystarczającą liczbę głosów, by mieć szansę na walkę o zwycięstwo w konkursie Eurowizji, dostali wokaliści z Finlandii, Grecji i Izraela. To ostatnie wskazanie oznacza, że w Wiedniu w sobotę dojdzie do demonstracji. Zapowiedziano je w związku z decyzją o dopuszczeniu do udziału w konkursie reprezentanta Izraela, mimo zarzutów ludobójstwa ze strony tego kraju w Strefie Gazy. Mimo częściowego bojkotu imprezy, 35 państw wysłało piosenkarzy do stolicy Austrii. Zaskakujące było przejście do finału wykonawców z Litwy i Serbii, którzy czekali krócej od Alicji Szemplińskiej na informację o awansie. Ranking ani dokładne liczby punktów nie zostały ujawnione, a nominacje były podawane w przypadkowej kolejności. Polka wymieniona została jako ostatnia ze szczęśliwych uczestników kwalifikacji. Najdłużej trwała w nerwach. Ostatecznie jednak jej zdecydowany głos i pewny występ z tancerzami na scenie Wiener Stadthalle sprawił, że jej fani i kibice polskiej muzyki nadal mogą liczyć na końcowy sukces Alicji Szemplińskiej w sobotę, również w Wiedniu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: I mamy kolejny.

0: Kolejny sukces. Bartosz Ziemski zjechał na nartach z Lhotse. To czwarty pod względem wysokości szczyt ziemi.
1: W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że nie odpinał nart niemal od samego wierzchołka do bazy.

0: To bardzo dobrze.
1: Wyczyn Bartosza Ziemskiego nie był pierwszym w historii zjazdem z lotce, ale Polak jako pierwszy nie używał dodatkowego tlenu z butli.
2: Klimat.
3: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 22% energii i przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu.
1: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego...
4: Rzowie najcieplej 14 we Wrocławiu. Pięć minut po szóstej, czy ja dobrze widzę na zegarku? Nie, już sześć nawet.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Dzisiaj nie tylko w składzie mieszanym, ale i międzymiastowym. Przy Myśliwieckiej 357 nad wszystkim czuwają Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Peszyna i Kuba Witkowski. A w Poznaniu na otwierającym się za kilka godzin impakcie w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich i w naszym wozie Maciej Mucha, Dariusz Binkowski i Michał Nogaś. Polecamy się do dziewiątej. Dużo się dzisiaj wydarzy, a ja bym już chciał usłyszeć pierwsze takty muzyki. O, wspaniale to zostało zrealizowane przez Agnieszkę, jak zawsze. Wyczuwamy się nawet na odległość kilkuset kilometrów. Steady as she goes na początek audycji porannej. Za chwilę nieco więcej o tym, co się wydarzy. Mam nadzieję, że Państwa znaleźliśmy w dobrym nastroju i humorze. 22 i 7 trójek. Można do nas dzwonić. Mam takie pytanie początkowe dzisiaj, bardzo proste, ale proszę się podzielić. 22 i 7 trójek. Co u Państwa słychać?

decydujących na co dzień o losach świata. Będziemy o tym, czym jest impact, mówić po siódmej, ale w audycji porannej odwiedzimy też dzisiaj teren budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Powiemy o nagrodach, które przyznano wczoraj Polskiego Radia. To już za chwilę. Przeniesiemy się też do krajów nadbałtyckich. Będziemy wspominać Stanisławę Celińską. Dużo się wydarzy do dziewiątej. Można, należy, trzeba być z nami. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Stanisław czeka na telefony. Co u Państwa słychać? U nas będzie teraz z przytupem. Żeby nam się dobrze wstawało i grało do dziewiątej.

The Raconteurs, a dzisiaj audycja poranna z Poznania, bo tu zaczyna się Impact 2026, wielkie, wielkie spotkanie ludzi, w jakimś sensie

0: to Baim. Ja bym raczej chciał, żeby płynęła we mnie gorąca kawa, ale na razie to się nie udaje, bo wszędzie dookoła, tutaj na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pozamykane są kawomaty. Ludu Poznania, pomóż. Halo?
1: Ja się właśnie szykuję do wyjścia na taksówkę i wyjazd na lotnisko. Lecę sobie na kilka dni za ocean. Czuję w głosie pana redaktora ten ból i tęsknotę za kawą, którą ja również od 2 godzin

0: odczuwam. Także trzymam za pana dzisiaj kciuki na impakcie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja także nie wiedziałem, że tak bardzo to słychać, że mój aparat bez kawy po prostu brzmi smutno. Ale zrobię wszystko, żeby to naprawić. Melchiory, czyli nagrody dziennikarskie Polskiego Radia, co roku trafiają do tych, którzy potrafią opowiadać o świecie tak, że nie sposób się oderwać, a zwłaszcza w radiu. U nas najważniejsze są przecież dobre historie. Tych podczas wczorajszej gali w studiu imienia Witolda Lutosławskiego nie brakowało, oj nie. Były bowiem nagrody za reportaże, podcasty i realizacje na żywo.
2: I te nagrody w różnych kategoriach pokazują różnorodność.
3: Michał Czajkowski, laureat w kategorii realizacji audio roku.
2: Różnorodność form, które jesteśmy w stanie przekazywać i dawać do odsłuchu.
4: Fajnie, że znalazła się taka przestrzeń dla takich materiałów, które ze względu na swoją charakterystykę są czasami bardzo ulotne.
3: Radomir Wit, laureat w kategorii Live Dziennikarski Roku.
4: Pracuję na co dzień w Sejmie i wszystkie rozmowy, one żyją przez chwilę, są na antenie, a później gdzieś się rozpływają w czasie i przestrzeni. To jest fajna kategoria właśnie, żeby gdzieś to zebrać i żeby miało swoje miejsce, więc jest mi bardzo miło.
5: Widzę dużą potrzebę jakościowego dziennikarstwa.
3: Katarzyna Włodkowska, laureatka w kategorii reportaż pisany.
5: Po pierwsze, ludzie tego szukają i wiele redakcji już bardzo dobrze wie, że jeżeli rzeczywiście ma funkcjonować, istnieć, przetrwać, to jakościowe dziennikarstwo musi oferować.
6: Ta forma, długa forma, dała mi możliwość opowiedzenia ze szczegółami widzom, na czym polega problem.
3: Marta Gordziewicz, laureatka w kategorii reportaż wideo.
6: Ta forma pozwala mi na dłużej usiąść z moimi rozmówcami, wysłuchać ich i zbudować sobie w głowie ten ostateczny obraz, który ja chcę przekazać swoim widzom.
7: W czasach, kiedy media się tak biją o oglądalność, o słuchalność, o to, żeby słuchacz czy widz wytrwał chociaż przez 20 minut przy reportażu, obejrzał go do końca, nie zdekoncentrował się.
3: Anna Sobolewska, laureatka w kategorii autorski podcast roku.
7: To my robimy coś zupełnie odwrotnego. Zapraszamy do takiej wspólnej przygody, która trwa wiele tygodni, wiele godzin.
8: Nam, ludziom, brakuje tej zdolności słuchania drugiego człowieka.
3: Michał Abramek, laureat w kategorii debiut dziennikarski roku.
8: Jeżeli chcemy zapobiec konfliktom, słuchajmy, rozmawiajmy.
9: Wierzę w to, że słuchanie głębokie, nie to powierzchowne, może nas przemieniać w lepszych ludzi.
3: Katarzyna Michalak, laureatka w kategorii reportaż radiowy roku.
9: Zawsze sobie wyobrażam kogoś, kto włącza radio i zupełnie nie jest zainteresowany historią, którą na przykład z nas zapowiedzi. I ja się zastanawiam nad każdą minutą reportażu, jak ją zbudować, żeby jednak tego obojętnego słuchacza zatrzymać i żeby on po wysłuchaniu audycji już nie był obojętny.
1: Wszystkim gratulujemy. Z laureatami rozmawiała wczoraj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Karolina Gonet, a te smyki oznaczają, nie oznaczają przyjazdu kawy do Poznania na Impact, żebyśmy mogli się już jakoś wspomóc. Oznaczają, że Rick Astley postanowił nie tylko wrócić, ale także odwiedzić audycję poranną 22:07 trójek. Przypomnę, dziś nadajemy z Poznania i przypomnę, że pytanie otwierające audycję brzmi: co u państwa słychać? Stanisław, żeby się nie nudził, proszę do niego dzwonić. 22:07 trójek.

0: Do ostatniej nutki, Mr. Rick. No dobrze, biegniemy dalej.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dużo w naszej części świata, w Europie, mówi się ostatnio o dezinformacji, ale zdaniem ekspertów wciąż nie doceniamy skali wyzwania i zagrożenia dla europejskich demokracji. Tymczasem z powodu rozwoju nowych technologii, choćby sztucznej inteligencji, obrona przed tego rodzaju atakami ze strony Rosji będzie jeszcze trudniejsza. I o tym teraz z Rygi nasza wysłanniczka Agnieszka Lichnerowicz.
2: Trwa wojna o nasze umysły. Czy nam się to podoba, czy nie, jakkolwiek fantastycznie by to nie brzmiało, nasze wyobrażenia o świecie wokół i nasz światopogląd na różne kwestie, wszystko to jest frontem nasilającej się zimnej wojny między Europą a jej rywalami i wrogami, przede wszystkim Rosją. Cel jest zatem dużo bardziej demoniczny niż tylko rozpowszechnianie kłamstw. Chodzi o konsekwentne, miesiącami i latami, wpływanie na nasze przekonania na temat zjednoczonej Europy, zachodnich wartości, sensowności demokracji, o niszczenie zaufania do władz, sojuszników i współobywateli. Dlatego eksperci coraz częściej nazywają tę walkę wojną kognitywną. A ta z powodu rewolucji technologicznej może się tylko jeszcze bardziej zaostrzyć. Potencjalne scenariusze naprawdę brzmią jak z filmów sci-fi. O tym, jak może wyglądać nowa generacja wojny o nasze umysły, rozmawiałam w Rydze ze specjalistką od wojny kognitywnej i komunikacji strategicznej Eliną Lange Jonatamiszwili. W Rydze mieści się bowiem akredytowane przy NATO Centrum Doskonałości Komunikacji Strategicznej, którego Lange Jonatamiszwili jest starszą ekspertką. Państwa sojusznicze powołały do życia to przynatowskie centrum, by monitorować i analizować metody wojny kognitywnej. Jak Rosja wykorzystuje w operacjach wpływu sztuczną inteligencję?
3: W naszych badaniach zauważyliśmy chociażby, że Rosjanie używają postaci stworzonych przez sztuczną inteligencję, fałszywych dziennikarzy, którzy udają, że są prawdziwi i rozpowszechniają w sieci treści. Próbują też przeniknąć do naszej bazy wiedzy i zatruć duże modele językowe. Duże modele językowe udzielają bowiem odpowiedzi w oparciu o informacje, na których zostały wytrenowane. Jeśli więc uda się zafałszować taki duży model językowy na etapie trenowania danymi, potencjalnie doprowadzi do tego, że udzieli odpowiedzi bardziej zgodnych z kremlowskim rozumieniem świata.
2: Takie zatruwanie dużych modeli językowych, czyli takich czatów GPT, jest wykonalne?
3: Tak naprawdę te schematy są dość proste, ponieważ duże modele językowe są najczęściej trenowane na danych dostępnych publicznie. Wystarczy więc choćby stworzyć fałszywe strony internetowe z dużą aktywnością użytkowników, wówczas duży model językowy potencjalnie kliknie na nie w następnym cyklu treningowym. Model może zostać poinstruowany, aby tego nie robił. Twórcy LLM-ów, czyli tych dużych modeli językowych, muszą mu wskazać, czego ma nie brać pod uwagę podczas uczenia się. Jednak ponieważ te strony internetowe i inne źródła będą pojawiać się jak grzyby po deszczu, to bardzo trudne. LLM-y mają wbudowane

0: różne filtry, które pomagają im właśnie odfiltrować informacje bardzo stronnicze lub wrogie wobec pewnych wartości, norm i zasad. Ale z drugiej strony to oznacza, że jeśli chcesz zmanipulować LLM, możesz to zrobić po prostu atakując te filtry, aż znajdziesz lukę i obejdziesz je. Tak więc z technologicznego punktu widzenia to wyścig. Technologicznie, there's always a catch-up
1: to be played. Więcej o tym, a to fascynujące i przerażające jednocześnie, więcej o tym, jak państwa europejskie powinny bronić się w tej walce o umysły. Dziś w Centrum Świata, prosto z Łotwy, Agnieszka Lichnerowicz zaprasza o 16:40, a państwo, co mnie bardzo cieszy, okazali się solidarni. Halo?
2: Ja chciałbym zapytać, czy w Poznaniu nie ma może jakiegoś dobrodusznego taksówkarza, który zechciałby naszego redaktora uraczyć jakąś dobrą kawą i mu podrzucił. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękuję panu za pomoc. Przypomnę adres: Hala 8 Targów.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienia.

0: Zmienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Żegnamy reklamy.
7: 6.31. W studiu w Warszawie Agnieszka Drost.
8: Prezydent Donald Trump jest w drodze do Pekinu na szczyt z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Będzie to ich siódme spotkanie. Przed odlotem Trump sugerował, że sprawa wojny z Iranem nie będzie najważniejszym tematem jego rozmów. Najważniejszy jest handel, powiedział Donald Trump. MSWiA przygotowuje pakiet zmian legislacyjnych, które mają zagwarantować, że polski paszport otrzymają osoby realnie związane z naszą kulturą i państwem. Propozycja zakłada wydłużenie progu legalnego pobytu do 8 lat, co, jak wyjaśnia resort, pozwoli na rzetelną ocenę postawy kandydata. Wprowadzony ma zostać egzamin państwowy, będzie miał formę testu z historii i wartości konstytucyjnych i ma potwierdzić, że przyszły obywatel rozumie i akceptuje fundamenty RP i Unii Europejskiej. Dokument o chińskiej artystce, która znajduje się między progresywną sceną Berlina oraz tradycyjnym konserwatywnym życiem rodzinnym w Chinach, będzie m.in. można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Film Wszędzie Dobrze, Wszędzie Źle w reżyserii Viv Lee, pokazywany w zaskakujący sposób, konfrontuje różne światy, mówi dyrektor festiwalu Arthur Liebehardt.
9: Mamy w jednej postaci bohaterkę i reżyserkę, wyzwoloną trawelerkę, że tak powiem, chińską, która podróżuje po całym świecie, aktualnie mieszka w Berlinie i nagle to wszystko, co niby znaliśmy, otrzymujemy w zupełnie nowej, świeżej perspektywie, która daje nam bardzo dużo do myślenia.
8: Jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. Więcej informacji w serwisie o 7.00.
7: Ten apel sprzed kilku minut naszego słuchacza, czy w pięknym Poznaniu znajdzie się choć jeden taksówkarz, który będzie w stanie poratować prowadzącego kawą, na razie pozostał bez odpowiedzi. Ale kto wie, może cuda się wydarzą w najbliższych minutach i godzinach. Ja się pochali numer 7, 7A8 tutaj w Poznaniu na targach. Na impakcie przeszedłem, nie ma nigdzie tego czarnego, życiodajnego płynu. Może myśl o pogodzie mnie rozbudzi, a pogoda dziś będzie deszczowa w całej Polsce poza Podkarpaciem. Poza tym dość chłodno, jak na środek maja. 9 stopni na Podhalu, 12 w okolicach Łodzi, 12 także w Olsztynie, 11 w Kołobrzegu, 14 we Wrocławiu, tam najcieplej. Nie wiem, czy słychać na naszej antenie te trzaski, te huki, te wszystkie dźwięki związane z zostawianiem kolejnych przestrzeni, budowaniem ich. Dzisiaj w Poznaniu zaczyna się Impact 2026, na który warto wpaść, który warto odwiedzić i który można będzie śledzić dzięki antenie programu trzeciego. Dziś audycja poranna, popołudniowa i klub stąd. A to jest zespół AHA, który zawsze świetnie brzmi o

0: Aha, zapomniałem powiedzieć o tym, że nasz post ramówkowy na Facebooku oczywiście został opublikowany. Dzisiaj to zdjęcie Agnieszki Szydłowskiej, zapowiedź tego, co w programie. No i ważna informacja, tam można wpisywać dzień dobry oczywiście. Czy ja słyszę, że ktoś mieli kawę? Nie, to już odkurzacze mi się mylą. Taki to jest głód o poranku. Tam można wpisać dzień dobry na naszym profilu na Facebooku, ale też można napisać coś więcej. I pani Dorota napisała tak. Słyszę, podaruj mi trochę słońca. No graliśmy Króla Słońce. Posłuchało i wyszło, ale mam pytanie. Czy wy to śpiewacie Justynie Grabarz? Bo ona ma to słońce w głosie. Wszyscy świetnie brzmicie, ale słońce i uśmiech ma ona. Pani Doroto, dziękujemy. Pozdrawiamy Justynę oczywiście, która pewnie jeszcze z boku na bok się przewraca. No skoro Justyna ma słońce, to nie wiem, może ja mam jakieś grzmoty albo deszcz. Co u państwa słychać o poranku? 22,7 trójek. Halo?
1: Ja tylko z szybkim pytaniem. Czy w związku z zastępstwem jutro możemy spodziewać się duetu Michael and Carolina? Dziękuję, pozdrawiam.
0: Nikomu bym tego nie zrobił. Nawet wrogom, których mam nadzieję nie mam. Jutro audycję poranną od 6 do 9 poprowadzi kolega Grzędowski, więc duet pozostanie nienaruszony. Hał, hał. No właśnie, tak to brzmi. Nerd w audycji porannej. Spojrzę na zegarek. W Poznaniu jest zawsze bardzo dokładnie. 6:39:30. Posłuchajmy, a potem opowiemy o muzeum.

0: Wydaje mi się, że większość Polski, nawet Wielkopolski, także śpi jeszcze o tej porze, bo telefony zatytułowane Co u nas słychać, no jakoś się nie urywają, ale mam nadzieję, że to się zmieni, że Państwo wstaną i opowiedzą, jak przywitali ten poranek. Przypomnę, że Stanisław czeka, 22,7 trójek. Proszę jego, nas i mnie zaskoczyć opowieściami. Naprawdę to może być lepsze od kawy, której wciąż tu nie można znaleźć. Tu, czyli w Poznaniu, audycję dzisiaj nadajemy z Impaktu, z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Impakt się zaczyna, popołudniówka i Klub Trójki także dzisiaj stąd. Zapraszam w imieniu Michała Matusa, a potem Sylwii Zadrożnej. Ale teraz przeniesiemy się na teren budowy. To muzeum ma przypominać o dokonaniach powstańców wielkopolskich i znaczeniu zwycięskiego zrywu w naszej narodowej historii. Od ponad 2 lat w centrum Poznania trwa budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Na ziemi widać już nowe budynki, ale równie ciekawie jest pod ziemią, gdzie tworzona jest przestrzeń pod wystawę stałą. Wczoraj dziennikarzom plac budowy pokazano. Jedną z osób wybranych i szczęśliwych był nasz poznański korespondent, reporter Maciej Szefer.
1: Idziemy na dół, tak?
2: Tak.
1: Idziemy na najbardziej atrakcyjne miejsce. Jest to świątynia dumania lub miejsce refleksji. Cała wystawa będzie wędrowała wokół tej rotundy. 6 modułów, czyli 6 tych komponentów historycznych z centralną opowieścią o Powstaniu Wielkopolskim będzie dookoła rotundy.
3: Mówi dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.
1: Na tej posadzce, na całej rotundzie będzie mapa pokazująca, jak rozlało się z Poznania Powstanie Wielkopolskie, ile miejscowości wzięło udział w tym powstaniu. Żeby się skomunikować i jak gdyby zrozumieć tę mapę i ją dobrze ustawić, będą główne rzeki i dopływy. Mamy wybranych kilkadziesiąt miejscowości, gdzie były ważne wydarzenia, gdzie były epizody. Ta mapa będzie statyczna, w sensie w posadzce będzie wkomponowana, natomiast miejscowości będą skomunikowane z aplikacją, która będzie opowiadała historię tych miejscowości i ich lokalnych bohaterów. Mimo, że będziemy po niej chodzić i będzie twardą, kamienną płytą, będzie także przemawiała historią.
4: 2 piętra w dół to sporo.
5: Niektóre rzeczy scenograficznie grają, jak mają odpowiednią wysokość, jak są odpowiednią wysokość, jak ten podwieszony samolot.
3: Mówi zastępca dyrektora do spraw inwestycji i rozwoju Stefan Ogorzałek.
6: Co to będzie za sala tutaj?
5: Dworzec letni i bazar.

0: i Paderewski. Za chwilę kolejne ważne wydarzenia, tu gdzieś przysięga wojsk wielkopolskich. No i w tamtą stronę byśmy się kierowali właśnie w kierunku tej powłoki, o której dyrektor mówił, a więc powstanie się skończy. Nasi byli i walczyli o granice drugiej RP też na wschodzie, czy w powstaniach śląskich, więc też tutaj taka krótka historia o tym. I potem właśnie już dwudziestolecie międzywojenne, a na koniec jakby wystawę zamykamy czymś, co też jest, myślę, nie w każdym muzeum zaproponowane, a więc takim modułem, który dochodzi do współczesności, moduł pamięci.
1: Mamy też na tym poziomie przestrzeń 100 metrów dla najmłodszych. To nie jest przechowania jak w marketach, że zostawię dziecko i sobie spokojnie oglądać. To będzie miejsce, gdzie będzie specjalny, dedykowany program, warsztaty, żeby dzieciom bez przemocy, bez karabinów, bez tego całego okrucieństwa wojny opowiedzieć o barwach narodowych, o wolności, o niepodległości, o tym, czym jest patriotyzm rozumiany współcześnie. Patriotyzm to jest także dzisiejsze zwycięstwa w szkole, bo mam dobre stopnie, w pracy, bo pracuję i jestem odpowiedzialny i uczciwy. To jest ta nasza pamięć o historii, o korzeniach, o pracy organicznej i o tych, którzy, no, dzięki którym żyjemy w tym wolnym świecie, ale to jest także to współczesne zwycięstwo, które ma te historyczne korzenie. Specjalna przestrzeń, fajnie zorganizowana dla najmłodszych.
2: Dwa piętra w dół i dwa piętra w górę. Spacer po nowym Muzeum Powstania Wielkopolskiego to na razie labirynt pełen zagadek.
3: Przyznaję, zazdroszczę Maćkowi, że mógł to wszystko zobaczyć, ale dzięki temu nam opowiedział. No, za dwa lata będzie gotowe nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Już się nie mogę doczekać. Jakaś muzyka może przed nami, pani Agnieszko? O, po pierwszej nutce słyszę żeglałka.

0: 7 za 10, no za 9,5. Mówiłem o gestach Solidarności. Halo?
1: U mnie od rana słonko. Gotuje się już obiad. Piję kawę i strasznie mi przykro, że wy jej nie macie. I chciałabym, żeby mimo wszystko ten dzień dla was był fajny.
0: No dziękujemy bardzo. Zaskoczyły mnie dwie rzeczy. To słońce, bo w Poznaniu zimno, wieje i zachmurzone niebo, a po drugie, że przed 7 już się gotuje obiad. Ciekawe dla ilu osób, 22,7. A co u pana?
2: Może się spytać tych pracowników, bo tam są bary, ale ja jadę do pracy, chętnie bym przyniósł z domu, ale bym się spuścił.
0: Proszę pana, dziękuję bardzo. Zapytałem tutaj osoby pracujące w hali numer 7, 7A i 8 Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie impact się rozpoczyna, o kawomaty. Państwo spojrzeli na mnie z politowaniem, a jeden z panów tak dzierżył w lewej dłoni termos i powiedział, ja sobie z domu przyniosłem za 8,7.
3: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
4: News albo fake news.
5: Przez lata słyszeliśmy, że obecność wiatraków wpływa negatywnie na wartość sąsiadujących działek i domów. Tak się składa, że właśnie poznaliśmy wyniki dużego raportu opartego na dziesiątkach tysięcy transakcji. Co z niego wynika? Sprawdzamy. A naszym gościem jest Marta Głód, ekspert do spraw energetyki wiatrowej. Dzień dobry, witam w Trójce.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Czy można wprost stwierdzić, że turbiny wiatrowe nie obniżają cen gruntów, a tym samym popularny fake news właśnie został zdementowany?
6: Tak, dokładnie, bo mamy bardzo świeży raport przygotowany i opublikowany przez Senatorium i In Plus Energetyka, firmy, które przebadały rynek nieruchomości, wypuściły na podstawie dziesiątków tysięcy badań, transakcji, raport pod tytułem Analiza wpływu lokalizacji turbin wiatrowych na wartości nieruchomości gruntowych w Polsce. Jest to świeża publikacja i twardo pokazuje, że farmy wiatrowe nie wpływają w żaden sposób na ceny nieruchomości. Ceny te rosną tak samo, w takim samym tempie jak wszędzie indziej.
5: A skąd ten fake o spadku wartości gruntów wokół wiatraków? Przez lata był podsycany bardziej emocjami niż danymi?
6: Przede wszystkim strachem, emocjami. Takie informacje szybciej się roznoszą, takie nieprawdziwe, nasycone strachem. Ludzie też boją się oczywiście o spadek wartości cen własnego majątku, więc tym bardziej taka wiadomość szerzyła się szybciej niż prawda.
5: A skąd bierze się dezinformacja wokół energetyki wiatrowej? Z niewiedzy, polityki, świadomego straszenia mieszkańców?
6: Myślę, że to jest głównie lawina fake newsów, które mamy w internecie przede wszystkim. Fake newsy, które no już są badane przez różne grupy naukowe i wiemy, że te fake newsy generowane są przez konta, które tworzą się na terenach Rosji czy Białorusi. Są to dziesiątki tysięcy w ostatnich miesiącach kont i wiadomości, które są łatwo klikalne, łatwo dostępne w internecie, szybko pozycjonowane, więc stąd mamy całą lawinę nieprawdziwych informacji właśnie po to, żeby wzburzyć tutaj u nas strach i obawy przed tym, żeby posiadać własne tanie źródła energii elektrycznej.
5: To zapytam jeszcze o konsekwencje. Czy dezinformacja wokół OZE może dziś realnie hamować inwestycje warte miliardy złotych?
6: Tak, może realnie hamować i to robi poprzez przeciągające się procedury właśnie wywołane bardzo często strachem i protestem ludzi wokół tych inwestycji. I też tak zrobiło. Mamy to w historii, gdzie dezinformacja, fake news zablokowały nam farmy wiatrowe, rozwój farm wiatrowych. To było w latach 2016-2023, gdzie faktycznie na bazie tego strachu, tej niewiedzy powstała ustawa, która realnie zablokowała nam rozwój farm wiatrowych w Polsce.
5: Przypomnę, naszym gościem jest Marta Głód, ekspert do spraw energetyki wiatrowej. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
6: Dziękuję bardzo.
5: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
4: News albo fake news.
3: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
0: Chciałem kolegę przedstawić, myślałem, że to mnie jakoś obudzi, ale zrobił to sam Piotr Łodej. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze, a dziś audycja poranna do 9:00 z

Poznania. Tu dziś zaczyna się Impact, o którym porozmawiamy po siódmej, a wcześniej Koji Radical, który chyba też w temacie rozmowy postanowił się wypowiedzieć. Nagranie nosi tytuł Converse.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Żegnamy reklamy.
9: Oto ona, godzina siódma, Michał Nogaś, dzień dobry z Poznania. A z Myśliwieckiej 357 Serwis, Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
10: Pacjenci mają być lepiej chronieni przed pseudomedycznymi praktykami. Rząd przyjął projekt ustawy Lex Szarlatan.
11: Będzie rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych.
10: W tym serwisie też wspomnienie o Stanisławie Celińskiej. Artystka współpracowała.

0: Polskim Radiem od początku swojej kariery.
1: Rzecznik praw pacjenta będzie miał nowe uprawnienia w walce z pseudomedycznymi szkodliwymi dla pacjentów praktykami.
0: Rząd przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że ta ustawa ochroni pacjentów przed takimi praktykami.
3: Chodzi o sytuacje, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
2: Ustawa nadaje Rzecznikowi Praw Pacjenta uprawnienia podobne do tych, które teraz ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli będzie mógł wydawać decyzje zakazujące tego typu praktyk w trybie natychmiastowym. Uzyska też prawo do nakładania kar. Najsurowsza to 1 000 000 zł dla tych, którzy mimo wydanego zakazu wciąż oferują świadczenia pseudomedyczne. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Premier polecił przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przypomniał, że nakazał to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
4: Konkretne uprawnienia, jakie powinny posiadać małżeństwa, których dotyczy ta sprawa, to powinno być wyjaśnione przez władze w drodze aktów prawnych. Bo jest naturalne, że osoby, które uzyskają transkrypcję aktu małżeństwa, będą poszukiwały ochrony swoich praw jako rodzina w różnych sferach życia społecznego.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Polskę do wprowadzenia w krajowym systemie prawnym instytucji związku osób tej samej płci.
1: O 8.13 gościnią rozmowy politycznej w Trójce będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.
0: Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i wokalistka. Stworzyła pamiętne kreacje w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka czy Joanna.
1: Była tak charakterystyczna, że słuchacze poznawali ją po pół słowa, mówi Juliusz Kaszyński, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Artystka współpracowała z publiczną rozgłośnią od początku swojej kariery.
5: Nie odważę się powiedzieć, ile razy pani Celińska siadała przed mikrofonami Polskiego Radia, w Teatrze Polskiego Radia, by użyczyć swojego głosu. Myślę, że zaryzykuję, że jest to kilkaset ról, epizodów, ważnych postaci, które zagrała. Ten głos, ta wrażliwość, to jest coś, co mamy wszyscy w uszach i o czym pamiętamy i czego będzie nam bardzo brakowało.
0: Stanisława Celińska była laureatką m.in. Wielkiego Splendoru Nagrody Teatru Polskiego Radia oraz Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry.
1: W Poznaniu rozpoczyna się Kongres Impact. To spotkanie polityków, naukowców oraz ludzi biznesu i kultury z całego świata. Będą diagnozowali problemy z różnych dziedzin życia i szukać rozwiązań.
0: Na miejscu są dziennikarze Trójki, a wśród nich Michał Jędrkowiak.
6: Z jednej strony obronność, geopolityka i ekonomia, z drugiej kultura, sport czy zdrowie. Lista tematów do dyskusji jest bardzo długa, podobnie jak lista ekspertów uznani naukowcy, prezesi wielkich firm czy politycy. Wśród uczestników Impaktu jest były premier Kanady Justin Trudeau, który będzie mówił o szukaniu optymizmu w trudnych czasach. Z kolei laureat Nobla z ekonomii Daron Acemoglu podzieli się przemyśleniami dotyczącymi sztucznej inteligencji i tego, kto na jej rozwoju zyska, a kto straci. Kongres potrwa do jutra, będziemy go dla Państwa relacjonować, między innymi w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki, które nadamy prosto z Poznania, prosto z Kongresu Impact.
1: Ale więcej na temat Kongresu Impact w Poznaniu także w porannym Zapraszamy do Trójki, kwadrans po 7.
0: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026.
1: Kilka statuetek trafiło do twórców z publicznej rozgłośni.
7: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
8: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
7: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
9: Ja jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
7: Wyróżnienie w kategorii Debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty – Człowiek Ciszy, Człowiek Nadziei.
10: Mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
7: Dorota Piotrowska,

0: A któż to przybył do studia? Chyba to jest sam prezydent sportu, Norbert Michalak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, widzę, że ci się bardzo spodobało.
0: Tak, od poniedziałku myślę tylko o tym, że jesteś prezydentem, a jeszcze nie złożyłeś żadnej olimpijskiej przysięgi.
1: Jeszcze nie, ale pewnie to zrobię, ale teraz zaczynamy od tenisa, bo Coco Gauff zagra w półfinale turnieju w Rzymie. Amerykanka w ćwierćfinale po niełatwym meczu wyeliminowała Rosjankę Mirę Andrzejewą, wygrywając z nią 4-6, 6-2, 6-4. Mecz trwał ponad 2 godziny. Dziś z kolei do jednej drugiej finału rzymskiej, o jedną drugą finału rzymskiej imprezy zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula, mówi trener tenisa Michał Gawłowski.
2: No wygląda to dobrze. Ja już od początku mówiłem, że wygląda to nieźle. To wszystko tylko musi złapać swój rytm, nawet nie z punktu widzenia tenisowego, tylko takiej mentalnej powtarzalności. Także jestem bardzo, bardzo dobrej myśli.
1: Mecz Świątek i Peguli zaplanowany jest na godzinę 13. Ekwadorczyk Jonathan Narváez został zwycięzcą czwartego etapu kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jednak prowadzenie w generalnej klasyfikacji wyścigu objął Włoch Giulio Ciccone, który finiszował na trzeciej pozycji. Dziś odbędzie się piąty etap o długości 203 km z Praia Amare do Potency. Polacy nie startują, a wyścig zakończy się w niedzielę. W koszykarskiej lidze NBA San Antonio Spurs coraz bliżej finału konferencji zachodniej. Tej nocy pewnie ograli Minnesota Timberwolves 126-97 i do awansu brakuje im jednego wygranego meczu. W zespole gospodarzy Victor Wembanyama zanotował 27 punktów, 17 zbiórek, 5 asyst i 3 bloki.
0: Pogoda, pogoda. Najpierw sprawdźmy tę pogodę ducha. Halo?
3: Jeśli chodzi o pana redaktora, który z Poznaniem przebywa, no ja serdecznie współczuję braku kawy, ale jestem pewien, że jakiś taksówkarz już tam z kawusią jedzie. A kwestia porównań, pani redaktor, sama słońce w głosie. Pan biedny redaktor ma w tej chwili mgłę w taką głosie, bo tak cichutko, spokojnie mówi. Ale kawa już na pewno jedzie.
0: Mgłę mam w głosie. No nie wiem, czy mam panu wierzyć na słowo, że ta kawa jedzie. Od 6 nie dojechała. Żaden z taksówkarzy, tudzież taksówkarek, żadna z nich, nie dowiozła. Liczę po prostu na jakiś ludzki gest w Poznaniu, w którym dziś zaczyna się impact, w którym będzie padał deszcz i będzie 13 stopni.
4: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy.
0: Mgła w głosie. 8:07.
5: Zapraszamy do Trójki.
0: Dziś z Warszawy i z Poznania jednocześnie w Warszawie nad wszystkim czuwa trio Łukasiewicz, Gonet, Perzyna, a w Poznaniu dla odmiany także trio Mucha, Binkowski, Nogaś. Polecamy się. Jeszcze dołącza do nas jako siódmy, szczęśliwy, pan Mobi z taką piosenką, która brzmi tak, jakby się było po trzech kawach. Zazdrość.

0: Lift Me Up to Moby w audycji porannej. Być może do Państwa docierają głosy. Nie, to nie jest osoba z kawą, ale to kolejne uczestniczki i uczestnicy Impaktu, który dzisiaj się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaczyna. Już wkrótce miasteczko kongresowe ożywa. Tak to powiem. Może przyniosą kawomat. Czym w ogóle jest Impact? To jest chyba istotne pytanie, żeby wyjaśnić tym spośród Państwa, którzy tę nazwę być może słyszą po raz pierwszy. Katarzyna Sokołowska, szefowa komunikacji Impactu, nad wszystkim tutaj czuwa. Jesteśmy w tej samej przestrzeni, ale nie mielibyśmy szansy spotkać się o poranku w środę, ponieważ Kasia już zajmuje się kilkoma rzeczami jednocześnie, więc wpadliśmy na siebie wczoraj po południu tu w Poznaniu, na terenie, gdzie odbywa się Impact, i z tym pytaniem właśnie się do niej zwróciłem. Czym Impact jest?
1: Trudno chyba nawet w kilku czy kilkunastu słowach wyjaśnić, czym jest Impact. Jest to jedyne takie wydarzenie w Europie, które tak naprawdę porusza wszystkie najistotniejsze tematy dotyczące przyszłości świata, nas, gospodarki, zdrowia. Rozmawiamy o palących potrzebach, które przed nami. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, ale rozmawiamy o historiach, które są bardzo blisko nas. Rozmawiamy o psychologii, rozmawiamy o książkach. Rozmawiamy o wszystkim, co nas na co dzień interesuje.
0: Lista gości, to się nazywa tak oficjalnie, speakerów, co roku robi wrażenie. Kogo w tym roku się spodziewacie, spodziewamy tu w Poznaniu?
1: Tegoroczni speakerzy naprawdę dopisali. Mamy Justina Trudeau, mamy Amal Clooney. Mamy świetną reprezentację światowych geopolityków. Jest Timothy Snyder, jest Pomarancew, nobliści, Daron Acemoglu, Olga Tokarczuk, naszych polskich pisarzy. Jest z nami Stasiuk. Będzie można również porozmawiać z Martyną Wojciechowską, która prapremierę naszej książki będzie miała właśnie w bookstore Impaktu. Mamy doskonałe duety i biznesowe, bo pierwszy raz na scenie spotka się Rafał Brzoska z Kuśmierzem z Allegro. Spotkają się bracia Brzezińscy, reprezentujący zupełnie odmienne poglądy polityczne, ale jednak dyskutujący wspólnie o przyszłości świata. Po raz pierwszy też na żywo w formacie rozmowy spotka się prezydent Aleksander Kwaśniewski ze swoją córką Olą Kwaśniewską. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Polecam, żeby doskonale przygotować swoje kalendarze i zaplanować aktywności, żeby niczego nie przegapić.
0: A tak z drugiej strony, jak się taką konferencję, takie wydarzenie, takie spotkanie, taki zlot,

0: najważniejszych postaci różnych dziedzin życia z całego świata organizuje?
1: To jest niezwykle skomplikowany proces. Trwa kilka lat, bo to nie jest tak, że te nazwiska z pierwszych stron gazet uda się ściągnąć z dnia na dzień, nawet z miesiąca na miesiąc. O najbardziej znane twarze walczymy naprawdę czasem 3-4 lata. Mamy podzielone zadania na agendę, na produkcję. Dbamy o jakość, jak wszyscy uczestnicy pewnie mieli okazję doświadczyć. To jest wydarzenie na poziomie światowych festiwali. Nie chcemy nawet porównywać się do kongresów. Dlatego te przygotowania trwają kilkanaście miesięcy, a w ostatnim momencie, w ostatnich tygodniach pracujemy po kilkanaście godzin na dobę.
0: To będą bardzo szalone dni w Poznaniu. Właściwie dlaczego padło na to miasto?
1: Skala tego wydarzenia jest tak olbrzymia, że po pierwsze jako jeden z niewielu Poznań był w stanie nas pomieścić, a po drugie współpraca z Poznaniem jest dla nas niezwykle owocna. Bardzo się lubimy z Poznaniem, Wielkopolską. Tutaj właściwie rozpoczynaliśmy praktycznie duży impact. Jest nam bardzo po drodze. Jesteśmy partnerami wiele, wiele lat i ta współpraca układa się doskonale.
0: Przyjechałem wczoraj, przyznam się Państwu i Tobie, i właściwie na każdym kroku widać to, że miasto się przygotowuje na te spotkania. To na zakończenie, Kasiu, gdybym Cię mógł poprosić o takie trzy najważniejsze, kluczowe momenty tegorocznego impaktu w Poznaniu. Co to będzie Twoim zdaniem?
1: Na pewno będę czekała na historię Amal Clooney. Jest to dla mnie ikona kobiecości, walki o praworządność. Wszystkie tematy, które prowadzi Fundacja Clooneyów, są mi bardzo bliskie. Jestem bardzo ciekawa Justina Trudeau, jego spojrzenia na sytuację, która dzieje się po drugiej stronie globu. Ale też mam dużo innych faworytów, w Trójce się nie zmieszczę.
0: Ale w Trójce będziemy o tym mówić przez dwa dni trwania impaktu. Audycja nasza poranna, potem popołudniowa, Klub Trójki i oczywiście relacje. Katarzyna Sokołowska z impaktu była o poranku bohaterką rozmowy na temat tego, co się dziś w Poznaniu zaczyna. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Aha, jeszcze PS. Podajmy adres strony, gdzie można poznać więcej informacji na temat impaktu.
1: www.impactc.com. Zapraszamy.
0: Wszystko można znaleźć na tej stronie, a ja przypominam o naszych audycjach dziś przez cały dzień z Poznania. Czas na piosenkę dnia. Możemy podgrywać, Agnieszko. Polska piosenka dnia. Basia Wrońska powraca z nowym singlem Tylko z Tobą. Dziś u nas najczęściej.

0: Tylko z tobą to Basia Wońska. Dziś piosenka dnia u nas, więc powróci już niedługo. Przed siódmą się dziwiłem, że jedna ze słuchaczek mówiła, iż wzięła się za gotowanie obiadu. Okazuje się, że to nie jest przypadek odosobniony. Halo?
1: Właśnie słychać było to skwierczenie suszonych pomidorów na patelni. W tej chwili robię obiad dla mojej córki, która idzie do liceum na parę godzin, więc zdarza się, że trzeba wcześniej rano wstać, żeby coś przygotować.
0: Takich ojców nam potrzeba. Niektórym z kolei potrzeba kawy. I pan w tej sprawie.
2: Na spokojnie, bo jakby mu ktoś przyniósł, to znane jest w Poznaniu powiedzenie: gość w dom, woda do zupy.
0: No, nie znałem tego, ale jednak bym przy kawie został. O, pan też ma jakiś pomysł.
3: Dla pana redaktora informacja: na targach można wyskoczyć przez bramę na ulicy Śniadeckich, skręcić w prawo i po 100 metrach jest sklepik z pyszną kawą.
0: Świetna porada dla kogoś, kto do 9 jest przykręcony do krzesła w studiu na Impakcie, ale dziękuję. Sprawdzę już po audycji. 22 minuty po 7.
4: Zapraszamy do Trójki.
0: Z wielką rozpaczą muszę państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Ten wczorajszy wpis Joanny Trzcińskiej na profilu Stanisławy Celińskiej przyniósł smutną wiadomość. Wybitna aktorka, piosenkarka i kabareciarka Stanisława Celińska odeszła. Miała 79 lat.
5: To szczęście zależy od człowieka i szczęście ma to w sercu. Jeżeli poczuje to, to będzie. A jeżeli sobie to zabierze, to jest mocarzem, prawda? Mocarzem dla samego siebie. Człowiek powinien się cieszyć każdą chwilą.
6: Dzień dobry.
5: Żyć tu i teraz.
7: Dzień dobry.
6: Bardzo pana przepraszam. Jestem sąsiadką przez ścianę.
7: Czy mogę w czymś pomóc?
6: Czy mógłby mi pan wstrzelić kołek?
8: Uśmiechnij się!
6: Wie pan, przyszłam do pana, bo...
8: Jutro będzie lepiej!
6: Pan ma taki przyzwoity wygląd, naprawdę.
8: Gdy noc już pójdzie spać...
6: Reszta to straszna hołota.
9: Cicho, no, ściany mają uszy.
8: Uśmiechnij się!
10: Nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma.
11: Nie ma róży bez miłości.
10: Jedno tę, drugie tę, pół na pół, a tu...
11: Oleś.
5: Zamartwiamy się tym, co było i strasznie się zamartwiamy tym, co będzie. I ten czas obecny nam bardzo ucieka.
12: Biegnie w tuniki mostowa, plac rybaki w dół. Długa przejście, biegiem w dół. Tuniki, kocioł wyny z piwnicy.
5: I świata nie zmienimy, natomiast siebie i nasze nastawienie, mówię w tej chwili banały i truizmy, ale wszyscy to zrozumieją. Wszystko zależy od naszego nastawienia. To my możemy zmienić siebie i nieść po prostu i szczęście, i miłość tam, gdzie można.
13: Proszę pozwól zachować to, co mam.
14: Kroby są lepsze od ludzi, bo umieją kochać za nic. A mądre? Każda jedna rozumiała, co się do niej mówi. Już najbardziej to miła. Jak się jej powiedział, żyje milutka, zaraz wiedziała, co zrobić.

0: Na scenie to się gra. Na scenie będę grać, a w życiu będę sobą. I moja wybitna koleżanka po wielu latach powiedziała mi: Stasiu, jest dokładnie odwrotnie. Na scenie możesz być sobą, a w życiu trzeba grać.
1: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje, między innymi w takich filmach jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4, Panny z Wilka czy Fuchs. Debiutowała w 1970 roku u boku Daniela Olbrychskiego w filmie Wajdy Krajobraz po bitwie. Zdobyła najważniejsze nagrody, w tym Orła, czy wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry. Michał Jędrkowiak przygotował wspomnienie o pani Stanisławie, która kiedyś śpiewała, i teraz tego posłuchajmy, że cudem jest świat. –

ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski.

0: kapustą, jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba!
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: 7:31. I Agnieszka Drost.
8: Rosjanie zaatakowali Charków. Dron bojowy spowodował uszkodzenia infrastruktury krytycznej. Brak informacji o ofiarach. Lokalne władze informują, że w miejscu ataku wybuchł pożar. Z kolei wieczorem Rosjanie zaatakowali region Krzywego Rogu. Zginęło co najmniej 6 osób. Alicja Szemplińska, która zaśpiewała piosenkę Prey, zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji, która odbywa się w Wiedniu. Udział Polski w finale ogłoszono jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Radość była ogromna.
9: Trzymali nas do samego końca, ale się udało! Jaram się na maksa, naprawdę!
8: Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a finał w sobotę. Włoski sąd po raz pierwszy uznał, że dziecko ma troje rodziców, matkę i dwóch ojców. Sąd apelacyjny w Bari zgodził się na transkrypcję aktu urodzenia 4-letniego chłopca urodzonego w Niemczech. Matka dziecka jest przyjaciółką pary mężczyzn. Jeden ojciec jest ojcem biologicznym, a drugi wniósł o uznanie ojcostwa i otrzymał na to zgodę niemieckiego sądu. Ojcowie następnie skierowali wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego w Apulii, by uznanie ich ojcostwa wpisano do włoskiego aktu urodzenia. Odpowiedź była odmowna, głównie w związku z podejrzeniem, że syna urodziła parze surogatka, co we Włoszech jest zabronione. Para zaprzeczyła jednak, jakoby korzystała z usług surogatki. A pełny serwis Trójki o 8:00.
7: Czas na ekonomię. Dziś Monika Suszek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. 4,5 miliarda złotych z KPO na elektromobilność. Dziś podpisanie dużej umowy. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z taśmy produkcyjnej w 2029 roku. Produkcja odbędzie się w hubie elektromobilności w Jaworznie, którego strategicznym partnerem został tajwański Foxconn. W pierwszej fazie planowane są 3 modele aut, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
11: Fabryka powstanie w Polsce i local content będzie na poziomie 70%. To jest zupełnie inne podejście niż ten historyczny projekt Izery. W tej chwili dzięki środkom z KPO, zaangażowaniu się państwa polskiego, będziemy realizowali takie przedsięwzięcie. Planujemy, że do końca tego roku podpiszemy już wszystkie umowy inwestycyjne.
10: Większościowym udziałowcem Electromobility Poland od 2021 roku jest Skarb Państwa. Komisja Europejska przygotowuje strategię dla sportu, chce chronić otwarte rozgrywki i prawa zawodników. Nowa strategia ma odnosić się m.in. do finansowania lokalnych klubów, współpracy między ligami oraz ochrony praw zawodników, mówi Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
12: My mierzymy się z różnymi potrzebami związanymi z problemem na przykład współpracy między ligami, kwestią autonomii lig czy organizacji sportowych. Mamy kwestie związane z finansowaniem zwłaszcza tych podmiotów czy tych organizacji, które działają na poziomie lokalnym, które no, wymagają wsparcia, bo nie mają takiego dostępu na przykład do reklamodawców.
10: Finansowanie infrastruktury sportowej jest jednym z tematów negocjacji nowego budżetu unijnego na lata 2028-2034. Firmy w kryzysie najpierw opóźniają płatności do ZUS i Urzędu Skarbowego. Tak wynika z badania Kultura Finansowa Polaków dla BIK Info Monitor. W hierarchii opóźnień płatności na czele znajdują się ZUS oraz Urząd Skarbowy, jednak na tym nie kończą się problemy ze spłatą zobowiązań, podkreśla profesor Waldemar

0: Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
1: Zaległe długi pozakredytowe są statystycznie niższe niż kredytowe, mają jednak one o wiele bardziej społeczny i masowy ciężar. W tej kategorii rekordzistą są niepłacone alimenty.
0: Prawie połowa badanych przedsiębiorców uważa, że zmniejszenie obciążeń podatkowych i składkowych oraz uproszczenie przepisów zachęciłoby ich do bardziej odpowiedzialnych i etycznych zachowań. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,61, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 4,89.
2: To jeszcze o pogodzie kilka słów. Przypominam, że środa będzie dniem deszczowym wszędzie w Polsce, poza Podkarpaciem, i będzie dość chłodno. W końcu ogrodnicy nadeszli. 9 stopni na Podhalu, 11 na Suwalszczyźnie, 13 w okolicach Szczecina, 13 także w Poznaniu, najcieplej 14 we Wrocławiu. Audycja poranna, muzyka, muzyka. Może ona nas obudzi do końca. Już się nie będę powtarzał. Kawy ciągle w Poznaniu, w okolicach naszego studia nie ma. No trudno, jakoś sobie do dziewiątej poradzimy. Depeche Mode.

0: zacznę może od tego, że jestem naprawdę pierwszą osobą, która otrzymała kawę, kiedy już ją w końcu podano tutaj na Impakcie w Poznaniu, więc ja będę kosztował, a głos oddaję Gosi Jakubowskiej, Przemyśliwieckiej. Dzień dobry, Gosiu.
1: Ostatnio tak sobie myślałam, że w wolny dzień cudownie by było tak wstać, leniwie się przeciągnąć, napić się loka kawy i tak no zajrzeć właśnie do gazet. No dobrze, to zaczynamy. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej ucieczka Zbigniewa Ziobry. Polskie MSZ ostrzegało USA. Przed ucieczką Zbigniewa Ziobry polskie MSZ wysłało stronie amerykańskiej specjalną notę. Ostrzegano w niej rząd USA przed ingerencją w polski wymiar sprawiedliwości i utrudnieniem postępowania. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a w dolnym prawym rogu zobaczymy informację, że festiwal w Cannes został rozpoczęty. Przed południem rozkładano czerwony dywan, a wieczorem uroczyście otwarto 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Co natomiast w prasie zagranicznej, bo i do niej lubię sobie czasami zajrzeć. No na przykład The Guardian podaje, że trwa bojkot Eurowizji. Chcielibyśmy wierzyć w moc muzyki. Dojednoczenie jednak konkursy to już jest osobna kwestia. Irlandzka telewizja RTE wymituje ojca Teda z 96 roku zamiast finału Eurowizji w ramach protestu przeciw włączeniu Izraela do programu. A z tego co wiem, to Michale, ty wczoraj miałeś gościa a propos Eurowizji.
0: Tak, był w naszym studiu Grzegorz Frontczak. Dużo opowiadał właśnie o tych politycznych aspektach Eurowizji i tego, że to się właściwie zrobił spektakl wielopoziomowy. Także gdy chodzi o politykę, to może, ponieważ ty cytowałaś Guardiana, to ja wrócę do Polski i powiem, że portal W Polityce pisze o tym, co się dzieje na Węgrzech. Chyba nie ukrywa ten portal swojej niechęci do nowego premiera tego kraju. Żenujące zachowanie rządu Modziora podczas zaprzysiężenia. Co na to prezydent Węgier? Pyta W Polityce. Prezydent Węgier Tamás Szyrok wręczył nominację 16 ministrom rządu Petera Modziora, lidera partii TISA, przypomnę, partii konserwatywnej. Ministrowie po kolei otrzymywali nominacje, po czym stawali do wspólnego zdjęcia jedynie z szefem nowego rządu. Modzior zapowiedział wcześniej, że jego rząd nie będzie pozować do zdjęć z prezydentem, którego nazywa marionetką Viktora Orbana i wzywa do podania się do dymisji. O tym, że Modzior prezydenta obraża, dziś przypomnę na wpolityce.pl.
1: No to ja jeszcze zajrzę do jednej informacji. New York Times podaje ciekawy temat, może nie z pierwszych stron, ale myślę, że istotny, czyli że żyjemy otoczeni, a wręcz uzależnieni od subskrypcji. Tam pojawia się badanie dotyczące co prawda tylko Amerykanów, ale okazuje się, że przeciętny Amerykanin ma 5 subskrypcji i wydaje na nie średnio $69 miesięcznie, choć inne badania podają wyższe liczby. Średni rachunek za subskrypcję na osobę może przekraczać nawet $200. Jestem ciekawa, kiedy takie badania zostaną przeprowadzone, na przykład w Polsce i jak to wygląda u nas. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się...
0: Ja się chętnie poddam... Tak? Muszę powiedzieć, zanim oddam ci głos już na zakończenie przeglądu prasy, że ja się chętnie poddam tym badaniom, bo wydaje mi się, że już przestałem panować nad tym, ile mam subskrypcji.
1: Prawda?
0: Ale jeszcze zajrzyjmy, Gosiu i drodzy słuchacze, na stronę portalu codziennypoznań.pl, bo jesteśmy dziś w Wielkopolsce. Poznań przyspieszył bardziej niż większość polskich metropolii. Nowe badania i raporty pokazują skalę zmian. Można przeczytać na stronach Codziennego Poznania. To miasto należy do najszybciej rozwijających się metropolii w Polsce. Najnowszy raport przygotowany przez PricewaterhouseCoopers Polska pokazuje, że stolica Wielkopolski w ostatniej dekadzie wyraźnie przyspieszyła pod względem rozwoju gospodarczego, jakości życia i potencjału społecznego. Więcej na codziennypoznań.pl. Oddaję głos do studia.
1: Halo, halo, halo, Warszawa, dzień dobry. No tak, właśnie cieszę się, że mówisz o przyspieszeniu, bo my w Trójce też przyspieszamy tempa, jeżeli chodzi o odsłuchy przedpremierowe różnych płyt i tak też właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już jutro odbędzie się przedpremierowy odsłuch trzeciej płyty Darii ze Śląska. Mówi się, że trzecie płyty w dorobku artystów są najlepsze i trzymamy za to oczywiście kciuki. Planujemy spotkanie autorskie z Darią, które poprowadzi Maciej Jankowski. Przypominam, jutro o godzinie 19 227 trójek można do nas dzwonić i zapisywać się. Mamy jeszcze wolne miejsce. Szykujemy kilka niespodzianek i poczęstunek, więc zapraszamy.
0: 22,7 tu jest Gosia Jakubowska. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Przegląd prasy.
0: No dobrze, to niech teraz Daria zaśpiewa.

pewni. Tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

0: Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się da.
1: Słucham pana Michała Rogasia, który marzy o kawie, a mówiąc tak uczciwie, no nie znam drugiej tak odczytanej osoby jak pan Michał, czyli no musi mieć wyobraźnię, skoro czyta książki, a w tym momencie może wizualizować tą kawę, po prostu poczuć ten rewelacyjny aromat kawy, to ciepełko, ten pierwszy łyk, który daje i rozgrzanie, a jednocześnie lekką goryczkę. I może takie zwizualizowanie chociaż trochę mu pomoże przecierpieć ten okres bez kawy.
2: Myślał pan, drogi słuchaczu, o pisaniu. Pięknie pan zwizualizował moje wizualizacje na temat wizualizowania kawy. Na szczęście dojechała i już mogę teraz wziąć kolejny łyk, oddając głos Sylwii Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, która nie ma kawy w studiu, bo nie można wnosić.
2: Ale za to będzie miała gościa.
3: Będzie. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli się będzie działo, ponieważ to taka mikrowewnętrzna opozycja w rządzie.
2: Aha, i o co zapytasz?
3: A zapytam między innymi o to, co się działo wczoraj podczas posiedzenia rządu, na którym premier Donald Tusk poinformował, że będzie rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Co ciekawe, 2 miesiące temu podczas posiedzenia rządu premier dość enigmatycznie wypowiadał się, bo powiedział wówczas, że i musimy szanować prawo Unii Europejskiej, ale musimy też szanować polskie prawodawstwo. I tak naprawdę nic z tego nie wynikało, no i nie wiadomo było, co z wyrokiem TSUE i co z wyrokami sądu administracyjnego zrobić, a teraz już wiemy, co będzie zrobione. Będzie rozporządzenie i później będą prace ustawowe.
2: I o tym dzisiaj między innymi. Po 8.13 z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz rozmawiać będzie Sylwia Białek. Dziękuję ci bardzo. To szybka kawa i do studia M3 zapraszam, a antenę oddaję Kubie Ambrożewskiemu.
4: Piosenka do wyjaśnienia.
5: Diana Ross, Upside Down. Chcę wywrócić moją karierę do góry nogami. Chcę

Dobrej zabawy. Tak mniej więcej miała powiedzieć Diana Ross jesienią 1979 roku muzykom grupy Chic, Nileowi Rodgersowi i Bernardowi Edwardsowi. Mimo statusu niezaprzeczalnej ikony, minione lata były mieszanką umiarkowanych sukcesów i spektakularnych porażek Diany, na czele z ekranizacją Czarnoksiężnika z Krainy Oz, w której wystąpiła m.in. u boku Michaela Jacksona.

0: Film okazał się komercyjną wpadką, przynosząc stratę w wysokości ponad 10 milionów dolarów. Dla Rogersa i Edwardsa 35-letnia wokalistka była legendą. Panowie podeszli więc do sprawy z namaszczeniem. Najpierw długo rozmawiali z Dianą, a dopiero potem zabrali się do komponowania dla niej utworów. Ross po raz pierwszy w swojej karierze została postawiona w podmiotowej roli, a nie jako wykonawczyni narzuconych przez wytwórnie piosenek. Edwards zapamiętał słowa artystki o tym, że chciałaby wywrócić wszystko do góry nogami. W piosence te wersy odnosiły się jednak do romansu i partnera, który jest niewierny, a jednak wokalistka nie umie mu się oprzeć. Ostatni twist w tej historii należał jednak do Diany, która nie była zadowolona z brzmienia płyty, w tym także Upside Down. Na własną rękę zremiksowała cały album, wycinając ponad 4 minuty muzyki i nagrała ponownie wokale, tak aby jej głos był mocniej wybity. Rogers i Edwards poczuli się urażeni i zażądali, żeby na okładce pojawiła się informacja, że to nie oni odpowiadają za finalne brzmienie. Z tego zamieszania wyszedł jednak zaskakująco gładki numer 1 i podobno jedna z ulubionych piosenek aktualnego brytyjskiego monarchy, który, jak twierdził, w młodości po prostu nie był w stanie usiedzieć, kiedy ten utwór grano na parkiecie.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Żegnamy reklamy.
15: Minęła 8. Michał Nogaś, dzień dobry. Audycja poranna z Poznania, a Przemyśliwieckiej z

0: Serwis przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
1: Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, orzekł Trybunał. Dwóch sędziów ze składu zgłasza odrębne zdanie.
2: W drodze do Pekinu jest Donald Trump. Rozmowy z Xi Jinpingiem nie mają dotyczyć wojny USA z Iranem.
1: Unia Europejska zamyka od września rynek dla mięsa z Brazylii.
2: Osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.
1: Wniosek posłów PiS rozpoznał Trybunał w składzie 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Dwóch sędziów zgłosiło odrębne zdanie.
2: Przed rozprawą był wniosek o zmianę w składzie orzekającym, ale nie został odnotowany, mówi sędzia Krystian Markiewicz.
3: Doszło do bezprawnego, nielegalnego zmiany jednego sędziego w miejsce pana sędziego, który ma cały czas kompetencje do orzekania. Z dnia na dzień został wskazany inny, tak zwany sędzia dubler. Wyrok został wydany większością 3-2, więc to budzi dodatkowe wątpliwości co do tego, jak w ogóle są wyznaczane składy w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Sędziowie, których Sejm wybrał 13 marca, uczestniczyli w rozprawie jako widzowie.
2: W drodze do Pekinu jest prezydent USA. Donald Trump ma rozmawiać z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.
1: Będzie to już ich 7 spotkanie.
4: Przed odlotem z Białego Domu Trump sugerował, że sprawa wojny z Iranem nie będzie najważniejszym tematem jego rozmów z Xi Jinpingiem. Mamy świetne relacje z prezydentem Xi, mamy wiele ważnych tematów do przedyskutowania, ale Iran nie będzie jednym z nich. Kwestię Iranu mamy pod kontrolą. Przekonywał Trump i dodał, że nie potrzebuje w tej sprawie pomocy Pekinu. Jednak wcześniej prezydent USA bezskutecznie naciskał na Chiny, by nakłoniły Iran do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia wojny. Donald Trump zabiera do Pekinu grupę amerykańskich biznesmenów. Będziemy poruszać wiele tematów z prezydentem Xi, ale najważniejszy jest handel. Prezydentowi USA w podróży do Chin nie towarzyszy pierwsza dama Melania Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: MSZ przekazał amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wyjaśnienie, na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych.
2: Będziemy dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
2: Przedłużenie programu Ceny Paliw Niżej rekomenduje rządowi szef resortu energii.
1: Miłosz Motyka podkreślił, że głównym powodem jest wciąż niespokojna sytuacja na światowych rynkach.
6: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco, natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
1: Dziś cena maksymalna benzyny 95 to 6,28 zł, a oleju napędowego 6,84 zł.
2: Według danych resortu energii w pierwszym miesiącu programu dopłaty do paliw przekroczyły 1,5 miliarda złotych.
1: Unia Europejska zamyka od września rynek dla mięsa z Brazylii. Powodem jest ignorowanie europejskich standardów dotyczących produkcji.
2: Brazylia stosuje hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększenia populacji, co jest zabronione we wspólnocie.
7: Skoro europejscy rolnicy muszą spełniać normy produkcji, to Unia wymaga tego także od krajów eksportujących na jej rynek, powiedziała mi rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnciowa. Brazylia nie będzie więc mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej. Mówimy tu o wołowinie, koninie, drobiu czy jajach. Zadowoleni z tej decyzji są polscy rolnicy. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
8: To jest to, czego oczekiwaliśmy. To jest na pewno żółta kartka dla Brazylii i uderzenie tam, gdzie bardzo mocno to odczują.
7: Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. To jeden z krajów, który stanowi tańszą konkurencję dla europejskich producentów, w tym polskich, po wejściu w życie umowy handlowej Unii z Mercosurem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Trwa 23. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity.
1: W ramach konkursu na najlepszy polski film dziś dokument Ewa – Ostatnia lekcja. Jego producentka Maria Kraus mówi, że to opowieść o Ewie Benesz, byłej aktorce Teatru Laboratorium Grotowskiego.
9: Twórcy, reżyserzy od lat podążali za Ewą Benesz, uczestnicząc w jej zajęciach parateatralnych, które prowadziła i nadal prowadzi na Sardynii. Film, który opowie o życiu Ewy, natomiast jest próbą podejrzenia tego procesu nieustannego.

0: o którym jest Ewa, właśnie podczas zajęć ze studentami.
1: Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. Program znajdziemy na stronie mdak.pl.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Wracamy na boiska i nie tylko.

0: Powiedz zespołu z Gdyni, Dariusz Banasik.
1: Dobrze właśnie, że to Górnik przyjeżdża, że to jest zespół, który jest zdobywcą Pucharu Polski, że ranga tego meczu jest taka, bo wtedy poznaje się zespół, tak? Przed wyjazdem do Poznania nikt nie wierzył, że możemy powalczyć z Lechem, natomiast zespół pokazał charakter, pokazał takie serducho, jak to się mówi, to czego wszyscy oczekiwaliśmy. I myślę, że tutaj nie będzie trzeba nikogo motywować, żeby zagrać jeszcze lepszy mecz w Gdyni i zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: Spotkanie Górnik Arka Górnik rozpocznie się o 18:00. Również zaległy mecz 31. kolejki rozegra Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Początek o 20:30. Dziś emocje związane również z tenisem. W ćwierćfinale prestiżowego turnieju w Rzymie Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą. Rozstawiona z numerem 4, Polka wygrała tylko jedno z 9 ostatnich spotkań z tenisistkami z czołowej dziesiątki rankingu. Z Amerykanką, która gra z numerem 5, Polka ma korzystny bilans. Choć 2 ostatnie mecze wygrała z nią w ćwierćfinale US Open 2024 i w ubiegłorocznym finale w Bad Homburg. Początek spotkania Świątek-Pegula zaplanowano na 13:00. Na koniec jeszcze bardzo dobra informacja. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse i zjechał z niego na nartach. Co ciekawe, dokonał tego bez wspomagania tlenem z butli. To już 8. góra powyżej 8000 metrów, którą polski zawodnik pokonał w ten ekstremalny sposób.
2: I jeszcze pogoda. Przypomnę, dzisiaj 13 maja, będzie to dzień deszczowy. Wszędzie poza Podkarpaciem możemy spodziewać się opadów. Opady, które na mapie przygotowywanej przez IMGW mają 3 kropelki, to znaczy, że nie będzie łatwo. Do tego będzie chłodno. Od 9 stopni na Podhalu do 14 na Dolnym Śląsku.
3: Autopromocja.
4: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
5: Jesteśmy radiem.
4: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie Pokazy Magii Radia.
6: Czyli radio od kuchni.
4: Spotkania oko w oko.
6: Z głosem.
4: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
6: Otwarte studia.
4: Pokoje redakcyjne.
5: Antena.
4: A przede wszystkim nasze ramiona.
6: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
4: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
6: 23
4: przy Myśliwieckiej 3/5/7
6: w Warszawie.
3: Autopromocja.
2: Polecali Agnieszka i Adam. 9 minut po 8.
7: Zapraszamy do Trójki.
2: Dziś o poranku z Warszawy i Poznania. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna, a tutaj w Poznaniu na Impakcie, który właśnie się otwiera, rozpoczyna i dostarcza kawę, Maciej Mucha, Dariusz Binkowski i Michał Nogaś. Polecamy się. Przypomnę, że dziś na Impakcie będziemy przez cały dzień, bo po 16:00 audycja popołudniowa. I Michał, ale Matus się odezwie, a o 21:00 Klub Trójki z Poznania poprowadzi Sylwia Zadrożna. A to Diverve.

0: Piękne smyki opowianku Bittersweet Symphony 2, a my się teraz przenosimy do studia M3 z Poznania na Myśliwiecką 357. Tam jest już Sylwia Białek.
1: Rozmowa polityczna w Trójce.
2: Państwa i moim gościem jest ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska 2050. Dzień dobry, pani minister.
3: Dzień dobry.
2: Pani minister, co się wydarzyło wczoraj na rządzie? Bo premier tak niespodziewanie ogłosił, że będzie rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych, podczas gdy 2 miesiące temu no to mówił, że trzeba i uwzględnić prawo unijne, ale trzeba też stać na tym, co tutaj polskie prawo mówi.
3: Mamy taką kanapkę prawną. Jest prawo unijne i decyzja polskiego sądu, że ta transkrypcja powinna być dokonywana, a równocześnie mamy polskie prawo, kodeks rodzinny, który absolutnie nie przewiduje takiego rozwiązania i decyzją ministrów, nawet nie rządu.
2: To nie będzie rozporządzenie rządowe.
3: Tak, to jest decyzja na poziomie ministra, więc niskiej rangi akt można zmienić konkretny dokument, który dopuszczałby, jak to zostanie zmienione, taką transkrypcję, ale to pozostanie w zgodzie z prawem unijnym i w sprzeczności z prawem polskim. Czy to jest rozwiązanie doskonałe? Nie. Czy to jest rozwiązanie na dzisiaj osiągalne? Tak.
2: A co się stało, że premier tak gwałtownie zmienił zdanie? Znaczy zawsze w tym kierunku podążał, ale decyzji nie było.
3: Premier zmienił zdanie. Tu przede wszystkim, jak rozumiem, jest kwestia decyzji polskiego sądu oraz prawa unijnego i w związku z tym ten sposób, żeby się do tego dostosować, jest poprzez akt niższej rangi, bo prawo polskie pozostaje, jakie jest i tu jest problem cały czas nierozwiązany. Tego nie możemy negować. On jest nierozwiązany, więc tutaj to minimalizuje chaos prawny w Polsce, natomiast problemu nie rozwiązuje do końca.
2: To był taki najmniejszy wspólny mianownik w tym momencie do osiągnięcia.
3: Porządkujący sytuację? Chyba tak. Tak bym to nazwała, że to jest najmniejszy wspólny mianownik, który porządkuje sytuację, niesie je więcej chaosu między polskim prawem a unijnym, ale rzeczywiście pozostaje problem rozbieżności polskiego prawa z aktem niższej rangi, jakim jest to rozporządzenie, choć jest to zgodne z prawem unijnym. No na koniec jest sprawa ludzi, którzy w innym kraju zawarli małżeństwo, którego takiego małżeństwa polskie prawo nie przewiduje.

0: przyjeżdżają do Polski i chcą funkcjonować jak małżeństwo.
1: No właśnie, bo teraz to taka furtka właśnie, żeby wyjechać za granicę, tam wziąć ślub i dokonać tej transkrypcji w Polsce. To jest jedyne rozwiązanie. A jest w stanie sobie pani wyobrazić, że do końca kadencji koalicja rządząca przeproceduje przepisy rozwiązujące właśnie ten chaos prawny na poziomie prawnym w Polsce?
0: Ja sobie nie wyobrażam podpisu prezydenta pod takim prawem. Mam natomiast poczucie, że być może to jest jedna właśnie z tych rzeczy, bo to są takie rzeczy tożsamościowe. Ludzie mają wewnętrzne, to jest kwestia sumienia, przekonania. Czy małżeństwo to jest wyłącznie mężczyzna i kobieta, czy jednak dopuszczają małżeństwa jednopłciowe. I być może to jest właśnie zestaw takich rzeczy, co do których warto zapytać ludzi w demokracji bezpośredniej. My zawsze mówimy, że sprawa aborcji, która pozostaje nierozwiązana cały czas, bo te radykalne rozwiązania, które w Polsce są, no nie są żadnym rozwiązaniem. Są bardzo antykobiece, powinna zostać poddana pod referendum. I być może inne takie tożsamościowe rzeczy też warto ludzi o to pytać, żeby wiedzieć, gdzie ludzie w tej sprawie stoją. Natomiast to, co absolutnie powinno się zdarzyć, i trochę nie rozumiem, dlaczego to grzęźnie w Sejmie i nie ląduje na biurku pana prezydenta, to są związki partnerskie. Tutaj no, my jesteśmy jednoznacznie za związkami partnerskimi. To jest rozwiązanie większościowe. Ludzie zdecydowanie tego chcą. Bardzo dużo rodzin funkcjonuje już teraz w takiej formule. Nie chcą zawierać związku małżeńskiego, chcą żyć w związkach partnerskich. Dajmy im wreszcie taką możliwość. Dlaczego to grzęźnie w Sejmie?
1: No właśnie, dlaczego nie toczą się prace o statusie osoby
0: najbliższej? Nie umiem tego zrozumieć. Z naszej strony jest pełne poparcie. To był też jakiś taki bardzo jednoznaczny postulat Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, więc dlaczego, no powiem szczerze, nie zaprzęgnął koni, nie ciągnął do przodu. Nie umiem odpowiedzieć, natomiast my zdecydowanie jesteśmy za tym. Rozwiążmy, dajmy ludziom związki partnerskie.
1: Panie minister, skoro jesteśmy na etapie prac parlamentarnych, jaki przy trzeciej próbie rozwiązania kwestii kryptowalut, jaki projekt wyjdzie z Sejmu? Bo aktualnie do komisji zostały skierowane 4 państwa autorstwa też.
0: Projekt Polski 2050 to jest jedyny, który ma szansę stać się prawem. Dlaczego? Dlatego, że nie jest dogmatyczny, niech wszystko będzie po naszemu albo nic, albo wszystko będzie po drugiemu naszemu, po prezydenckiemu albo po rządowemu, tylko najważniejsze rozwiązania rządowe tam są oraz po rozmowach z prezydentem są te aspekty, które dla prezydenta są kluczowe. I oczywiście my namawiamy wszystkich, żeby nie iść w dogmaty i wojny polsko-polskiej, tylko pójść w rozwiązania, czyli przyjąć taki projekt, który jest podpisywalny i da bezpieczeństwo inwestorom, bo dzisiaj no co się zdarzyło? Ludzie zainwestowali i zostali dramatycznie oszukani. W tle politycy, którzy najwyraźniej się na tym wzbogacili, czyli ludzi okradziono, politycy się wzbogacili. Jeżeli zostawimy to bez rozwiązań, to taka afera się po prostu powtórzy i znowu będzie to samo. Ludzie zostaną okradzeni, a politycy się wzbogacą, więc namawiamy, idźmy z projektem, który może stać się prawem i zostać no po prostu podpisany.
1: Ale prezydent Karol Nawrocki uważa, że jego projekt jest najlepszy.
0: Oczywiście, że prezydent tak uważa. Rząd uważa, że projekt rządowy jest najlepszy i ja osobiście uważam, że projekt rządowy jest dobry, ale projekt Polski 2050
1: jest lepszy.
0: Jest wdrażalny, czyli ma w sobie to, co jest na koniec najważniejsze. Na koniec to nie jest po prostu zderzenie nasza prawda lepsiejsza od waszej prawdy, tylko jest to rozwiązanie, które jest akceptowalne dla obu stron i ludzie dostaną ochronę. Czyli jest, no jest, ma szansę na bycie podpisanym, na bycie prawem i nadanie ochrony ludziom. Więc na koniec ci ludzie chyba są najważniejsi, żeby takie złodziejstwo się więcej nie zdarzyło.
1: A jest pani w stanie sobie wyobrazić, że ten kompromis zostanie tym razem wypracowany?
0: Robimy wszystko, co możliwe. Przekonujemy wszystkie strony sporu, żeby tak się stało. Rozwiązaniem też jest, żebyśmy my te poprawki, które są kluczowe w naszym projekcie, wnieśli do projektu rządowego i de facto on by się stał wtedy taki jak projekt Polski 2050, ale tu nie chodzi o Polskę 2050, tylko chodzi o tych ludzi, żeby na końcu było rozwiązanie. Bo od tego, że się strony wdają w kryptowojnę, ludzie nie uzyskują ochrony, a już dzisiaj wiemy, że to są naprawdę miliony inwestorów i zostawienie ich tak na pas kłamstwa, złodziejstwa, no to to było bardzo złe.
1: Ciekawe jest to, że na przykład Pałac Prezydencki twierdził, że rządowy projekt, no to wprowadza nadregulacje i jest zbyt obszerny.

0: Natomiast projekt prezydencki jeszcze jest obszerniejszy niż ten rządowy, jeżeli chodzi chociażby o liczbę stron.
1: Ale właśnie proszę zobaczyć, na czym polega ta dyskusja. Pałac prezydencki mówi, rząd jest B. Rząd mówi, prezydent jest B. A na koniec pośrodku są ludzie, których realnie okradziono i za moment, jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, które im zabezpieczy, da gwarancję bezpieczeństwa, to będą okradzeni znowu, a politycy się znowu wzbogacą. No to jest naprawdę chora sytuacja.
0: Mieli państwo na przykład wczoraj takie sygnały, że ewentualnie właśnie koalicja rządowa byłaby w stanie poprzeć właśnie państwa rozwiązanie i Pałac Prezydencki, przedstawiciel na przykład minister Bogucki wysłał taki sygnał, że wasz projekt jest do zaakceptowania?
1: Rozmawiamy poniżej radarów, także dlatego, że naszym celem jest to rozwiązanie nie antagonizowanie, czyli nie pokazywanie, że tutaj wszyscy naokoło źli, a my tacy genialni, tylko jednak, żeby doprowadzić do sytuacji, w której jakieś rozwiązanie idzie i podkreślam, nasze rozwiązanie jest w istocie w ogromnym stopniu rządowym z uwzględnieniem najważniejszych postulatów prezydenckich.
0: Pani minister, co teraz się wydarzy w sprawie Zbigniewa Ziobry? Strona polska skierowała, MSZ skierował do ambasady Stanów Zjednoczonych notę dyplomatyczną z zapytaniem właśnie, jak ta ucieczka byłego ministra sprawiedliwości wyglądała. Pani w resorcie spraw zagranicznych była. Czego się możemy spodziewać?
1: Ja powiem wprost. To jest po stronie amerykańskiej decyzja polityczna dzisiaj. I to polityczna na najwyższym szczeblu. Czy wydanie pana Ziobry nastąpi, czy też dostanie jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej. Pan Ziobro jest tym politykiem, co do którego naprawdę gołym okiem widać, że nakradł. I oczywiście o tym musi stwierdzić sąd i on powinien zostać rozliczony. Ja ubolewam, że jesteśmy w trzecim już roku rządów i tak podstawowe rozliczenie się ciągle nie zdarzyło. Tu wiele rzeczy stanęło na przeszkodzie. Niemniej naprawdę powinniśmy tego pana rozliczyć, bo gołym okiem widać, że sprzeniewierzył pieniądze ludzi, pieniądze podatników. I taka chora bezkarność w polityce to naprawdę niczemu dobremu nie służy. I to byłaby oczywiście ogromny żal, gdyby taki człowiek, cóż, dostał ochronę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Czy to dzisiaj w dzisiejszych czasach można wykluczyć? Niestety nie można tego wykluczyć.
0: A jak to wygląda? Ambasada Stanów Zjednoczonych musi na taką notę odpowiedzieć? Czy musi odpowiedzieć na przykład, że nie odpowie? O, w tak oficjalnym piśmie.
1: W takich normalnych relacjach międzynarodowych w ogóle pan Ziobro nie powinien się znaleźć w Stanach Zjednoczonych. Miał unieważniony paszport i nawet podejrzenie, że on jest ścigany z tytułu politycznego, kiedy są tak twarde dowody na to, że po prostu to jest zwykłe, bardzo mocne dowody na złodziejstwo, więc tu nie ma żadnej polityki. Tu jest czysta próba bezkarności ze strony polityka, który mocno nabroił. A jak się zachowa ambasada, jak się zachowają Stany Zjednoczone, to w dzisiejszych czasach już naprawdę wszystko, bardzo dużo się dzieje, no nie wszystko, ale dużo się dzieje poza regułami.
0: A proszę powiedzieć, czy w tej sprawie, że Zbigniew Ziobro znalazł się w Waszyngtonie, kto popełnił największy błąd? Czy strona polska, która właśnie opieszałość sądu sprawia, że nie mamy tego europejskiego nakazu aresztowania? Władze Węgier w ostatnim momencie tak naprawdę wykorzystały moment, żeby Zbigniewa Ziobro, jeszcze ekipa Viktora Orbana, żeby tam wysłać, no i Amerykanie, którzy go przyjęli.
1: Samo wystąpienie o europejski nakaz aresztowania było w lutym tego roku, więc to też się w moim przekonaniu powinno było zdarzyć szybciej. No to jest trzeci rok, więc nie wiem, kto dokładnie nad tym panuje i jak to wygląda, ale w tej sprawie ja bym sobie życzyła jednak radykalnych, jednoznacznych, szybkich i skutecznych działań. Polska 2050 nigdy nie była i nie jesteśmy jakąś krwawą formacją, która mówi rozliczenia, rozliczenia, rozliczenia. My mówimy przede wszystkim sprawy i do przodu, ale jednak przy takich gościach jak Ziobro to ta sprawiedliwość musi być i ta bezkarność musi być przekreślona. Oczywiście zachowanie Orbana kuriozalne. Co zrobi teraz, co zrobią Stany Zjednoczone? To jest nieprzewidywalne. No powiedzmy to sobie uczciwie, że to jest nieprzewidywalne.
0: Tak jak pani powiedziała na początku, to będzie decyzja polityczna tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: A nie dotycząca, myśli pani, że w najbliższym czasie Zbigniew Ziobro stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości?

0: Powinien. Powinien i to powinien był już dawno.
1: I bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Teraz przechodzimy do części internetowej państwa i moim gościem jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a w tej drugiej części porozmawiamy między innymi o tym, co się dzieje w koalicji rządzącej, no i jak wyglądają rozmowy, państwa rozmowy Polski 2050 na temat projektów, na którym wam zależy, między innymi o najmie krótkoterminowym. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: Rozmowa polityczna w Trójce.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: To co, Marian? Rowery?
15: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
14: A raty jakie mają?
15: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
15: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
16: Dochodzi 8.30. Skrót serwisu, Agnieszka Drost.
17: To najmniejszy wspólny mianownik, jaki udało nam się znaleźć, tak o decyzji premiera o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, mówiła w rozmowie politycznej w Trójce ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
0: Porządkujący sytuację, niesie je więcej chaosu między polskim prawem a unijnym, ale rzeczywiście pozostaje problem rozbieżności polskiego prawa z aktem niższej rangi, jakim jest to rozporządzenie, choć jest to zgodne z prawem unijnym.
17: A cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Brytyjski rząd zamknął granicę przed europosłem z PiS-u. Dominik Tarczyński nie poleci do Londynu na głośny marsz środowisk prawicowych. Home Office, czyli brytyjskie MSW, napisało, że obecność europosła nie jest uważana za korzystną dla dobra publicznego. Decyzja ma związek z wcześniejszymi wypowiedziami polityka Prawa i Sprawiedliwości. The Telegraph przypomina,

0: Przypomina, że Dominik Tarczyński od lat opowiada się za polityką zera nielegalnej migracji. W 2019 roku mówił m.in., że Polska nie chce zostać przejęta przez muzułmanów, buddystów czy kogokolwiek innego. Jak informują Koleje Śląskie, w nocy naprawiono usterkę, do której doszło wieczorem w rejonie katowickiego węzła kolejowego. W porannym szczycie komunikacyjnym ruch kolejowy jest prowadzony zgodnie z rozkładem jazdy, a opóźnienia dotyczą już tylko dwóch pociągów. Wczoraj wieczorem z powodu uszkodzenia kabli zasilających i kabli sterujących rozjazdami pociągi były odwoływane, miały spore opóźnienia lub ich trasy były zmieniane. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 9:00.
1: Nie mam żadnych nowych informacji, gdy chodzi o pogodę. Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. I tak w 16 z 17 województw dziś będzie w Polsce, tylko Podkarpacie lekko rozchmurzone i nawet słońce się pojawi. Poza tym deszcz, deszcz, deszcz i chłodno. Ależ zaczęli łoić, ale to jest dobry moment, it's a sin ghost, by powiedzieć, że przyjmujemy zgłoszenia. Spotkajmy się w mniejszej grze. 22 i 7 trójek. Pytania są przygotowane. Ja jestem już rozemocjonowany. Kto się zgłosi? Kto chce dzisiaj wygrać piosenkę? I nie tylko. 22 i 7 trójek. Proszę się odzywać do Staszka. No i za chwilę sprawdzimy. Nie wiem, może Wielkopolska dzisiaj przejmie antenę w mniejszej grze. Bo przypomnę, do 9:00 jesteśmy na żywo z Poznania, z Impaktu.

0: To It's a Sin, to Ghost ze Skandynawii w piosence Pet Shop Boys. Jeszcze nie gramy, ale możemy się już poznać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po głosie poznaję, że to pani Magda z Warszawy.
1: Tak.
0: Jak się pani dzisiaj czuje, pani Magdo?
1: A bardzo dobrze, mam wolny dzień. Tylko Aha. Jest trochę zimno.
0: Zimno, a wie pani, że w Poznaniu to jest odczuwalna jeden w tej chwili i ja dopiero mam tutaj zimno. Pani Magdo, chyba się pani głosu pięknego i możliwości, gdy chodzi o grę w mniejszej grze, przestraszył pan Cezary z Garwolina, więc musimy teraz rozpocząć proces szybkiego poszukiwania osoby drugiej do gry 22 i 7 trójek. Proszę się zgłaszać, bo jak nie, to pani Magda będzie musiała grać sama ze sobą, a tego byśmy nie chcieli, prawda? Bo to podwójny stres jest wtedy.
1: Tak, zdecydowanie.
0: No dobrze, to pani ogrzeje się teraz myślą o tym, że ktoś do pani dołączy. My zagramy piękną piosenkę Kasi Linz i słyszymy się za chwilę.

0: To Kasia Linz, zaczynamy.
1: Mniejsza gra.
0: Jedną zawodniczkę już znamy, to przypomnę, pani Magdalena z Warszawy. Dzień dobry ponownie, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Ale jest też z nami, bohatersko się zgłosił do gry, pan Bartosz spod Poznania. Spod Poznań to gdzie jest dokładnie, panie Bartku? Dzień dobry.
3: Sparzęc.
0: Sparzęc, na S. No, czyli faktycznie spod Poznań. Zimno u nas w Wielkopolsce dzisiaj, prawda? Zgodzi się pan ze mną?
3: Wiosna.
0: No właśnie, trochę nawet nam pan przerywa, bo jest pan w trasie, ale mam nadzieję, że ma pan zestaw głośno mówiący i wszystko odbywa się w bezpieczny sposób. Nie przedłużajmy. Pani Magda jest na linii pierwszej, więc od pani Magdy zaczniemy, dobrze?
2: Dobrze.
0: Uwaga, proszę się skupić. Pytania w pierwszej części dzisiejszej mniejszej gry będą wielkopolskie, a może nawet bym powiedział poznańskie. Który święty ma swoją ulicę w samym centrum Poznania?
2: Marcin.
0: Brawo, tak jest. Święty Marcin to jedna z głównych ulic stolicy Wielkopolski. Panie Bartoszu, jest pan?
3: Tak, jest.
0: Kolejne pytanie, drugie, idzie w pańską stronę, chociaż pan nam przerywa, ale mam nadzieję, że odpowiedź, bo to wystarczy jedno słowo, da się usłyszeć. Uwaga, pytam. Czy Poznań był kiedykolwiek stolicą Polski? Panie Bartoszu? Panie Bartoszu, pan chyba się rozłączył. Mamy nietypową sytuację. Pana Bartka nie ma. Panie Bartku, jest pan tam? No chyba pana nie ma. To nie wiem. To może zadamy jeszcze jedno pytanie pani Magdzie, żeby nie było tak walkowerem. Wtedy będzie 1 albo 2-0.
2: Dobrze.
0: Próbowałem. Dobrze, pani Magdo.
2: To teraz...
0: No została pani, ale ze mną. To może jednak jakoś bezpieczniej. To żeby nie było faktycznie takim walkowerem, panie Bartku, pana dalej nie ma, choć pan jest... Ja myślę, że to jest zanik zasięgu w drodze. No trudno, tak się zdarza. Sytuacja losowa. Pani Magdo, żebyśmy sprawdzili wiedzę pani i byli przekonani, że na pewno to pani dziś zwycięży. Ile gwiazd znajduje się na fladze Unii Europejskiej?
2: 12.
0: Tak jest, 2-0, 12 złotych na błękitnym tle, ale to nie jest liczba państw, tylko symbol doskonałości, kompletności i jedności, tak dokładnie to jest opowiedziane, to właściwie jest o pani dzisiaj, doskonałość, kompletność i jedność, gdy chodzi o wiedzę. Pani Magdalena z Warszawy w związku z zanikiem zasięgu pana Bartka jest dzisiaj z wielu powodów zwyciężczynią, czego posłuchamy, jakiej piosenki?
2: To posłuchamy w takim razie i serdecznie pozdrawiam pana Bartka i tę piosenkę dedykuję panu Bartkowi i panu redaktorowi, który mi towarzyszył i wszystkim, którym jest dzisiaj chłodno. Wisław Michnikowski, Smutny deszczek.
0: O, to jest piosenka o całej Polsce właściwie dzisiaj. Pani Magdaleno, gratulacje. I raz jeszcze kłaniam się, wszystkiego dobrego, a pan Wiesław zaśpiewa.
2: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
4: Smutny deszczyk sobie mszy. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk.

cicho pośród leszczyn, smutny deszczyk sobie mży. A mordę idiotyczną ma ten grzeszczyk.

0: i ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk.
1: Smutny deszczyk w sobie mży.
2: Mży, mży dziś w całej Polsce. To Wiesław Michnikowski dla pani Magdaleny, a dla pana Bartka, który się gdzieś tam zagubił, też mam piosenkę. To będzie o biegu na Barclay.

Zmierzamy do finału audycji porannej. Czy ten mały archipelag leżący w samym środku Karaibów wygrał los na loterii? W pewnym sensie tak. Anguilla, wyspiarskie państwo, nie śpi bowiem na ropie, nie ma żadnych tam centrów danych ani technologicznych startupów, a mimo to na

0: boomie AI zarabia rocznie miliony dolarów. Jak to możliwe, jak to się dzieje? O tym Józef Niewiarowski w cyklu...
1: Ajajaj. Anguilla znajduje się w samym sercu Karaibów. Jest niewielka, ma 15 tysięcy mieszkańców, to mniej niż końskie, i jest terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Przez większość swojej historii głównie zarabiali na produkowaniu soli i wyłowie homarów. Mają przepiękne plaże, więc zarabiali także na turystyce. Ale pandemia oraz fala huraganów sprawiła, że ich gospodarka mocno się nadszarpnęła. Aż o pewnym skrótowcu nie zrobiło się głośno.
2: The future is now, because this morning a new artificial intelligence tool known as ChatGPT.
3: ChatGPT. Artificial intelligence.
4: There's this new AI chatbot going around.
1: Kiedy 30 listopada 2022 roku wypuszczono ChatGPT, świat oszalał na punkcie sztucznej inteligencji, a firmy technologiczne zaczęły masowo wykupywać hasła w domenie .ai. W latach 90. zupełnym przypadkiem Anguilla, ta mała wyspa na Karaibach, otrzymała nadzór nad domeną .ai. Wtedy była to tylko jedna z setek mało znanych domen.
5: Ten kamień milowy to coś więcej niż tylko rejestracja domen.
1: Cora Richardson-Hodge, premier Anguilli, napisała na początku tego roku, że liczba zarejestrowanych domen AI przekroczyła milion. Daje to rządowi Anguilli dodatkowe 85,5 miliona dolarów amerykańskich rocznie. To niemal połowa całego ich budżetu.
5: Sukces. AI umożliwił inwestycje w krytyczną infrastrukturę, która będzie służyć naszym mieszkańcom przez pokolenia, a jednocześnie połączy naszą wyspę z przyszłością globalnej technologii.
1: To na pewno. Stronę na anguilskiej domenie ma chociażby ex Ilona Muska i sztuczna inteligencja Google'a. Kacper Łukawski, założyciel fundacji Embassy.ai, mówi mi, że nigdy nie myślał o tym, że wykorzystując domenę wspiera archipelag leżący 8 tysięcy kilometrów od jego domu.
6: Pierwszy raz, kiedy zarejestrowaliśmy tę domenę, to była końcówka 2019 roku albo początek 2020 i zdecydowanie było to przed całym boomem związanym z AI z punktu widzenia przeciętnej osoby, która w tej chwili korzysta z systemów pokroju ChatGPT.
1: Wtedy jeszcze tak fajne nazwy jak Embassy, czyli ambasada AI, były dostępne. Dziś za przykładową domenę Cloud AI, którą wykupił pośrednik, trzeba by było zapłacić 600 tysięcy dolarów amerykańskich. Warto mieć jednak na uwadze to, co Associated Press powiedział były już premier Anguilli Ellis Webster.
7: Nie da się przewidzieć, jak długo to potrwa. Nasza gospodarka i programy nie mogą być od tego wyłącznie uzależnione. W przeciwnym razie, w przypadku pojawienia się nowego trendu, musielibyśmy dokonać drastycznych cięć w krótkim czasie.
1: To nie pierwszy taki przypadek w historii. Tuvalu, jeszcze mniejszy wyspiarski kraj na Pacyfiku, trafił na domenę TV. Dziś używa jej chociażby Twitch, a kraj ten zarabia na tym dziesiątki milionów dolarów rocznie.
0: Józef Niewiarowski, Werble. Tak się kończy audycja poranna. Dziś, 13 maja, nadawana z Poznania. Jeszcze się nie żegnam, ale powiem, kto jest za nią odpowiedzialny. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna i Kuba Witkowski, a w Poznaniu Maciej Mucha, Dariusz Binkowski, Michał Nogaś i Lenny Kravitz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
0: Żegnamy reklamy.
12: Minęła 9, program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry. Audycja poranna dziś była z Poznania, a z myśliwieckiej serwis Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
13: Decyzja władz USA w sprawie Ziobry była czysto polityczna, mówiła w Trójce ministra funduszy i polityki regionalnej.
14: Rosja blokuje wymianę jeńców, twierdzą ukraińskie władze.
13: Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie rozpoczynają właśnie sprawdzian z języka obcego.
14: MSZ domaga się od amerykańskiej ambasady wyjaśnień dotyczących wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
13: To nie powinno mieć miejsca, mówiła w Trójce ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
15: W takich normalnych relacjach międzynarodowych w ogóle pan Ziobro nie powinien się znaleźć w Stanach Zjednoczonych.

0: Miał unieważniony paszport. Nawet podejrzenie, że on jest ścigany z tytułu politycznego, kiedy są tak twarde dowody na to, że to jest zwykłe, bardzo mocne dowody na złodziejstwo, więc tu nie ma żadnej polityki.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
2: Rosja blokuje wymianę jeńców w formacie 1000 na 1000, twierdzą ukraińskie władze. Taką wymianę razem z kilkudniowym ukraińsko-rosyjskim zawieszeniem broni ogłosił w zeszłym tygodniu Donald Trump.
1: Zawieszenie broni już przestało obowiązywać, a wymiany jeńców wciąż nie widać. O szczegółach Paweł Buszko.
3: O tym, że Ukraina przekazała Rosjanom listę jeńców, poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Jak zaznaczył, trwają starania o wymianę, ale zależy ona od Kremla. Nawet kiedy uzgodnisz coś z Rosjanami, nigdy nie możesz być w 100% pewien, że rosyjska strona tego dotrzyma. Grupą dla nas priorytetową są ciężko ranni i ciężko chorzy oraz ci, którzy znajdują się w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Wymiana jeńców miała być planem dla Rosji i Ukrainy, który anonsował amerykański prezydent w zeszły piątek. Wstrzymanie ognia doprowadziło do czasowego zmniejszenia intensywności ataków powietrznych, jednak zawieszenie broni zakończyło się wczoraj i Rosjanie wykorzystali to do wznowienia zmasowanych ataków za pomocą swoich bezzałogowców. Ukraina zapowiadała, że będzie działać symetrycznie i także wysłała w głąb Rosji ponad 200 swoich dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Przedstawiciele organizacji pacjentów podkreślają, że chorzy potrzebują ustawy zwanej Lex Szarlatan, by chronić chorych przed oszustami. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy w tej sprawie.
1: Jest ona konieczna i długo oczekiwana, mówi Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich.
4: Ponieważ to, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o te różnego rodzaju pseudousługi medyczne, które są świadczone, które ci wszyscy szarlatani, naciągacze wykonują, są niezwykle niebezpieczne dla ludzi. Takie narzędzie, które będzie w ręku rzecznika, jest niezwykle potrzebne i będzie rzecznik miał nareszcie takie narzędzie, które będzie reagowało natychmiast.
2: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości do 1 000 000 zł, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi.
1: W serwisie Trójki informacje z ostatniej chwili. Strzelanina na osiedlu przy lesie w Lublinie. Oficjalnie wiemy, że mogą być dwie ofiary śmiertelne. Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy na 4. piętrze jednego z budynków przy ulicy Jastrzębiej. Do tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie rozpoczynają właśnie sprawdzian z języka obcego.
5: Egzamin z języka obcego trwa 110 minut i składa się z trzech części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Oczywiście rozumienie ze słuchu, oczywiście znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
5: 98% wszystkich zdających wybrało język angielski. Według wielu to najłatwiejszy sprawdzian na egzaminie ósmoklasisty.
7: Przed angielskim nie jest źle. Myślę, że angielski to jeszcze tak git.
8: Super, bo to jest łatwe.
7: Dobrze, ja umiem angielski w miarę.
5: Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: A w serwisie Trójki teraz pieniądze z KPO na samochody elektryczne produkowane w Polsce.
1: W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska zostanie podpisana umowa w tej sprawie. Chodzi o 4,5 miliarda złotych. Partnerem strategicznym spółki Skarbu Państwa ma być koncern z Tajwanu.
2: W pierwszej fazie będą produkowane 3 modele samochodów, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
9: Fabryka powstanie w Polsce i to jest zupełnie inne podejście niż ten historyczny projekt Izery, który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza wykupieniem działki i wycięciem drzew. W tej chwili zupełnie w innym systemie będziemy realizowali takie przedsięwzięcie. Planujemy, że do końca tego roku podpiszemy już wszystkie umowy inwestycyjne.
1: Umowę z tajwańskim koncernem podpisze spółka Skarbu Państwa, łatwo z angielska, Electro Mobility Poland.
10: Klimat.
2: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 31% energii elektrycznej. W lasach mamy zagrożenie pożarowe, w większości regionów jest ono małe.
1: Susza hydrologiczna dotyka kolejnych rzek. Alertów jest 15 w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, w łódzkim, na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Warmii i Mazurach.
2: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: To czas na wyniki, wyniki, wyniki. Norbert Michalak.
12: Polscy szczypiorniści powalczą o Mistrzostwa Świata. Dziś w pierwszym meczu w Gracu zagrają z Austriakami. Polacy pod wodzą hiszpańskiego trenera Joty Gonzalesa mają szansę na zdobycie po raz 19 awansu do turnieju finałowego Mistrzostw.

0: które w styczniu przyszłego roku odbędą się w Niemczech. Ariel Pietrasik dobrze zna austriacki zespół i przyznaje, że to będą trudni rywale.
1: Są bardzo zjednoczeni. Oni długo razem

0: 14 zaplanowany jest mecz Igi Świątek. Polka w ćwierćfinale prestiżowego turnieju w Rzymie zagra z Jessiką Pegulą. Świątek ma bogatą historię spotkań z Pegulą. Obie panie grały ze sobą już 11 razy i Polka może pochwalić się minimalnie lepszym bilansem. Dotychczas zwyciężyła 6 z tych meczów. Początek spotkania Świątek-Pegula o 13. Na koniec jeszcze koszykówka, ta w najlepszym wydaniu, czyli NBA. San Antonio Spurs są bliżej finału konferencji zachodniej. Tej nocy pewnie ograli Minnesota Timberwolves 126-97 i do awansu brakuje im jednego wygranego meczu. Dodatkowo Victor Wembanyama rzucił 27 punktów, miał 17 zbiórek, 5 asyst i 3 bloki.
1: Pogoda w Poznaniu, skąd dzisiaj nadawaliśmy audycję poranną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I skąd wkrótce informator ekonomiczny, a potem także Klub Trójki, który poprowadzi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Jaka jest pogoda w Poznaniu?
2: Zimno.
1: Właśnie.
2: Zimno.
1: Zimno. Jeden stopień odczuwalny było 6 nad ranem, kiedy tu szedłem. Teraz się trochę ociepliło, a poza tym na impakcie coraz więcej osób, prawda?
2: Tak, to widać. Pojawiają się już wszyscy, bo w sumie ponad 6 tysięcy osób będzie podobno dzisiaj.
1: Dzisiaj. No jutro drugie 6 to razem 12. To była Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: No właśnie. Pogoda, pogoda, deszcz, ale na szczęście w halach międzynarodowych targów poznańskich padać nie będzie. Nie będzie też padać na Podkarpaciu. Poza tym deszcz, deszcz, deszcz, kropka.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Przyjęło się dzisiaj w audycji porannej, że słuchacze oceniali po głosie, co mamy w głosie. W głosie Justyny Grabarz jest słońce, w moim była mgła. A ciekawe, co jest w głosie Mateusza Tomaszuka.
4: Dzień dobry. W mojej głowie jest humus, bo dzisiaj dzień międzynarodowy, dzień humusu, także śniadanko już masz ogarnięte, czy jeszcze nie?
1: Ale masz humus w głosie, czy w głowie?
4: W głowie.
1: Czy tu i tu?
4: W głowie.
1: W głowie. A w głosie co masz?
4: A w głowie mam to, że łączę się z tobą i...
1: W głosie!
4: W głosie mam... Podchwytliwe pytania z samego rana zadajesz, naprawdę.
1: Entuzjazm masz w głosie, podpowiadam ci. To jest ważne, mieć entuzjazm. Michał Nogaś, dziękuję, pozdrawiam z Poznania i zostawiam państwa z głosem i w objęciach Mateusza.
4: Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Mateusz Tomaszuk. Dzięki, Michał. Będziemy z państwem do 11.
5: Dobrego dnia.

0: Tin. Osiemnastka Mobiego, tak właśnie nazwał swój album, który dzisiaj właśnie obchodzi swoje nie 18, ale 24 urodziny. No i ten klip, w którym pojawiały się te tajemnicze stwory, a może powinienem powiedzieć tajemnicze postaci z kosmosu. Wcale one nie były takie straszne. Pamiętam, że na mnie jako na 12-latku wtedy, w 2002 roku, klip zrobił ogromne wrażenie. No i tak właściwie cudownie się słucha tej płyty o tej porze. Dzień dobry raz jeszcze. Już zalogowany do skrzyneczki, także można pisać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tutaj pani Joanna napisała, że kawa numer dwa, praca i oczekiwanie na coś dobrego. A to się bardzo dobrze składa, bo teraz nasza piosenka dnia.
1: Cześć, tu Barbara Wrońska. Słuchacie mojego nowego singla W Trójce.

0: Tylko z tobą, tylko z państwem słuchamy naszej piosenki dnia. To może teraz poszukamy z panią Barbarą refrenu?
1: Mam takie poczucie, że ten refren musi przyjść. Nawet napisałam w poście, że generalnie wybrałam się na bardzo długą wyprawę w poszukiwaniu refrenu. To te refreny się pojawiały i w sumie chyba było w wersji 6, ale pierwszy raz miałam taką sytuację z piosenką, że dokładnie wiedziałam, że to nie jest to. I w którymś momencie to po prostu przyszło.
0: O szukaniu refrenu opowiadała Barbara Wrońska. No a teraz spróbujemy złapać trochę słońca.

i tego słońca to nam trochę dzisiaj potrzeba. I can take the sun out of the sky. Trochę brzmiał jakby The Smiths spotkali się z Royem Orbisonem w jakimś amerykańskim barze przy autostradzie. Oczywiście amerykańskiej autostradzie. A, i nie powiedziałem, że to dźwięki skrojone przez Bridget Calls Me Baby. No to jeszcze coś dla tych, którzy dzisiaj świętują swoje większe, a może i mniejsze

0: Autopromocja.
1: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. I jesteśmy na nim, na Impakcie 2026. Dziś nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki od 16, w którym odwiedzi nas m.in. Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
2: Sylwia Zadrożna
1: i Michał Matus. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
17: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
18: Minęła już 9.30.
19: Informator ekonomiczny.
18: Halo, halo, tu Londyn, a nie, tu Impact, tu Poznań, miasto doznań
20: tu
18: i Sylwia
20: Poznań.
18: Zadrożna.
20: Tak, tak, dzień dobry. Jesteśmy na Impakcie w Poznaniu i mamy tutaj piękne plenerowe, wyjazdowe studio, a z nami Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
21: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
20: Zgodnie z unijną dyrektywą Women on Boards do końca czerwca w spółkach giełdowych w Polsce osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci, czyli kobiety w Polsce, miały zajmować co najmniej 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich, czyli w zarządach i radach nadzorczych tych spółek. Mamy już prawie połowę maja, jak zatem przebiega ten proces?
21: Niestety nie tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. Rzeczywiście dyrektywa powinna była zostać implementowana do polskiego

0: Sprawa do końca grudnia 2024 roku, czyli jesteśmy już prawie półtora roku po terminie implementacji i niestety również mamy już wszczęte przez Komisję Europejską postępowanie w tej sprawie. Jest już drugi etap tego postępowania, czyli możemy spodziewać się tego, że wkrótce Komisja Europejska nałoży na nas karę za to, że ta dyrektywa nie została do polskiego prawa implementowana. Z niewiadomych dla mnie zupełnie niezrozumianych przyczyn, ponieważ nie jest to dyrektywa, która jest jakkolwiek kontrowersyjna. Ona rzeczywiście przewiduje, że albo powinniśmy wdrożyć ten parytet 33% kobiet. No, my mówimy kobiet, bo rzeczywiście realnie to jest tak, że te kobiety są tą płcią niedoreprezentowaną w radach nadzorczych i zarządach łącznie, albo 40% w radach nadzorczych. Czyli innymi słowy, możemy wybrać sobie, który wariant chcielibyśmy wdrożyć. Polska wybrała ten ambitniejszy wariant, czyli 33% w radach nadzorczych i zarządach łącznie. Oczywiście efekt może być taki sam, czyli te kobiety mogą nam się pojawić bardziej w radach nadzorczych niż w zarządach, ale mimo wszystko wymusza to jednak pewne działania po stronie zarządów. I mamy też określone, po pierwsze ścieżkę dojścia, po drugie mamy obowiązek publikowania polityki zarządzania tą różnorodnością w zakresie płci również na poziomie rekrutacji, na poziomie w ogóle polityk szkoleń, awansów, budowania ścieżek kariery w podmiotach. No i wreszcie powinny się też pojawić zgodnie z dyrektywą sankcje za to, że te obowiązki nie zostaną dopełnione. Mamy maj roku 2026, czyli właściwie niewiele czasu nam zostało do momentu, kiedy te przepisy powinny być już stosowane w praktyce, ale my wciąż nie mamy ustawy, która zostałaby nawet skierowana do Sejmu, bo ona jest w tej chwili wciąż na etapie rządowym, nie została jeszcze finalnie przez rząd przyjęta, więc to budzi pewne konsekwencje też organizacyjne, ponieważ z jednej strony firmy powinny zacząć stosować dyrektywę, z drugiej strony nie wiedząc, jakie będą szczególne wymagania, bo dyrektywa zawsze mówi, jaki jest cel, ale środki do osiągnięcia tego celu wybiera państwo członkowskie. To jest bardzo trudne z perspektywy podmiotu, żeby wybrać teraz, jaką ścieżką podążać, choć oczywiście widzimy już te pewne ruchy dostosowawcze.
1: No właśnie, ale ja słyszałam ostatnio, że w różnym czasie różne spółki mogą tutaj finalizować zapisy tej dyrektywy i że tak naprawdę to za rok zobaczymy ewentualnie dopiero zmiany tak na dobre.
0: Realnie tak, dlatego że nowa ustawa w tej wersji, która została ostatnio przedłożona, to znaczy ostatniej wersji, którą widzieliśmy, przewiduje, że to spełnienie obowiązków będzie na dzień pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie ustawy. Ponieważ większość walnych zgromadzeń odbywa się w tej chwili do końca czerwca, bo takie są przepisy dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych, to jednak należy się spodziewać, że w zdecydowanej większości te przepisy będą zaimplementowane dopiero w przyszłym roku.
1: A jak to jest już dzisiaj w bankach, bo ten sektor zna pani najlepiej. W ogóle w bankowości kobiet mamy dużo, ale czy one zajmują te wysokie, eksponowane stanowiska?
0: No właśnie, mamy tutaj pewien paradoks, dlatego że my to badaliśmy w ramach naszego Komitetu do Spraw Diversity and Inclusion. Robiliśmy taki raport, jak wygląda udział kobiet, mężczyzn na całej populacji bankowej w bankach komercyjnych, bo oczywiście banki spółdzielcze tutaj są bardzo specyficzne i tam ta równość płci jest znacznie mocniej wyeksponowana, a wręcz są zarządy, w których same panie zasiadają, więc tam mamy często przechylenie w drugą stronę. Natomiast w bankach komercyjnych mamy 70% kobiet i 30% mężczyzn ogółem, czyli ta dysproporcja jest bardzo duża na rzecz kobiet. Natomiast im wyżej w strukturze, tym te nożyce się zaczynają rozwierać w drugą stronę i w efekcie mamy w zarządach około 25% kobiet i 75% mężczyzn. Czyli widzimy, że gdzieś te kobiety po drodze nam się gubią na tej ścieżce awansu i nie dochodzą do tych najwyższych stanowisk.
1: No właśnie, ja prześledziłam sobie wczoraj zarządy największych banków w Polsce. No i rzeczywiście wielu nie jest zadowolonych. dobrze. PKO BP na 7 członków zarządu tylko jedna kobieta. W PKO SA na 8 członków zarządu też tylko jedna kobieta. ING wypada bardzo dobrze na tym tle, można powiedzieć, bo na 9

0: 5 członków zarządu, 4 kobiety. BNP Paribas też nieźle, na 8 członków zarządu 3 panie. W Erste 7 członków, 1 kobieta. W mBanku 7 członków, 1 też kobieta. No w sumie szkoda. Zawsze też pamiętam, że w Ministerstwie Finansów właściwie od tej kasy to były same panie, prawda? I zarządzały, więc aż się prosi, żeby tutaj panie też awansowały. Co nas blokuje tak naprawdę?
1: Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że i tak jest lepiej już dzisiaj w bankach niż jeszcze było 2-3 lata temu, ponieważ to badanie, które robiliśmy 2-3 lata temu, pokazywało, że były banki, które no, były takimi liderami i były banki, które były obserwatorami, czyli tam się jeszcze niewiele działo, a one raczej przyglądały się tym trendom, które się no, działy w innych bankach. Oczywiście najczęściej te banki, które są liderami, to są banki z międzynarodowych grup kapitałowych, bo tam pewna kultura organizacyjna pochodzi z centrali. Natomiast dziś już możemy powiedzieć, że wszystkie duże banki komercyjne, one mają wdrażane polityki zarządzania różnorodnością, polityki również zarządzania różnorodnością w zakresie płci, więc to się zadziewa. Oczywiście to nie będzie proces, który się zadzieje z dnia na dzień, ale widzimy tutaj duży progres. Mamy w ramach Związku Banków Polskich właśnie działa Komitet do Spraw Diversity and Inclusion, gdzie są wszystkie banki duże reprezentowane i tam bardzo często wymieniamy się doświadczeniami, również w zakresie na przykład działania sieci kobiet w tych bankach. Największy polski bank PKO ma taką specjalną jednostkę Bank Kobiet, gdzie rzeczywiście ta sieć kobiet również bardzo prężnie działa, więc są już ta polityka sukcesji jest budowana i kobiety są przygotowywane do tego, żeby awansować na stanowiska kierownicze, więc mamy nadzieję, że to zaczęło się już dziać, że ten proces się toczy, to będzie w przyszłości skutkowało tym, że tych kobiet będzie się pojawiało więcej. Myślę, że warto jeszcze pamiętać, że dyrektywa, ona nie jest dana raz na zawsze. To jest dyrektywa czasowa. Ona ma obowiązywać tylko do 2038 roku, czyli ona ma nas czegoś nauczyć, a później to już wszystko powinno się zadziać organicznie.
0: No i oby tak się działo. Trzymamy kciuki za te wszystkie przepisy, które wprowadzą dyrektywę. Im szybciej, tym lepiej do polskiego prawa. No i czekamy na awanse tutaj w bankowości, ale nie tylko, no bo to dotyczy wszystkich spółek giełdowych.
1: Tak.
0: Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich, była naszą gościnią w studiu na Impakcie w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: Informator ekonomiczny.
3: To jeszcze zapraszamy w imieniu Sylwii na dzisiejszy Klub Trójki po 21:00 prosto z Impaktu, prosto z Poznania.
4: To jest tutaj, ale teraz go nie widzę.
3: Halo, halo. A Sylwia już szykuje kolejne tematy. No tak, zapraszamy też do słuchania dzisiejszego. Zapraszamy do Trójki. Gościem Michała Matusa ma być sam Timothy Snyder.

Oj, niektórzy z redakcji Trójki powiedzieliby tak, niezła grzałeczka, Foo Fighters. Jeżeli ktoś mieszka w USA albo wybiera się do Stanów, no to za kilka dni, za parę dni wystąpił tam na kilku koncertach, a w czerwcu wielkie tournée po Europie, a tam i Norwegia, i Niemcy, i Francja, i Holandia, no i oczywiście Polska. Pani Beata napisała, że tradycyjnie słucha Trójki cichutko, cichuteńko w pracy, a pan Leszek życzy dobrego 13. Dobrze, że mamy środę, a nie piątek.

Rage Heart. Utwór zaczerpnięty z jednego z wierszy Dylana Thomasa. Rok 86 i oni, Frankie Goes to Hollywood. A dokąd państwo dzisiaj zmierzają? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Z tego co czytam, niektórzy sączą drugą przedpołudniową kawę, a niektórzy cicho, cichuteńko słuchają Trójki w tle podczas pracy. Frankie zmierza do Hollywood, a ja uprzejmie przypominam, że mamy środę, no a przecież środa to taki mały piątek. W piątek po 10 na antenie Trójki audycja Nowe w piątek z premierami muzycznymi, to państwo wiedzą i nie trzeba o tym przypominać. No ja pomyślałem sobie, że skoro środa to taki mały piątek, jedna z premier może być już dziś. No a skoro mamy maj, Vincent też nam o tym przypomina.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
3: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 13 dzień maja, jest 10. Czas na serwis Trójki i Karolina Kozińska.
15: Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku, są dwie ofiary śmiertelne. Polacy w referendum powinni zdecydować, czy chcą, by zezwolić na zawieranie małżeństw jednopłciowych, mówiła w Trójce liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kilkanaście niedźwiedzi na Podkarpaciu zostanie odłowionych i wyposażonych w specjalne obroże. To w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Według nieoficjalnych informacji nie żyją dwaj mężczyźni. Do tragedii miało dojść w bloku przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu przy lesie. Ofiary to osoby młode, które miały być znane policji. Miasto Lubin w oficjalnym komunikacie podało, że na miejscu wciąż pracują policjanci i prokurator. Lubińska policja potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Więcej na ten temat oczywiście w kolejnych serwisach. Polacy w referendum powinni wypowiedzieć się na temat możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych, uważa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w rozmowie politycznej w Trójce odniosła się do decyzji premiera o przyspieszeniu transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
16: To jest kwestia sumienia, przekonania. Czy małżeństwo to jest wyłącznie mężczyzna i kobieta, czy jednak dopuszczają małżeństwa jednopłciowe?

0: I być może to jest właśnie zestaw takich rzeczy, co do których warto zapytać ludzi w demokracji bezpośredniej.
1: Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy się spodziewać rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Liderzy biznesu, naukowcy i politycy zjechali do Poznania, gdzie dziś rusza konferencja gospodarczo-technologiczna Impact. Włodarze stolicy Wielkopolski mają nadzieję, że pomoże ona w budowaniu wizerunku miasta i sprawi, że znajdzie się ono w czołówce polskich metropolii.
2: Jeden z autorów raportu, ekonomista profesor Witold Orłowski, wskazuje, że rozpoznawalność stolicy Wielkopolski jest mniejsza niż innych miast.
3: My wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy o tym nie wie.
2: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uważa, że ściągnięcie kongresu łączącego świat technologii z polityką i biznesem to sukces, ale przyzna, że to wciąż za mało, aby poprawić rozpoznawalność miasta na szerszą skalę.
4: Impact mamy w Poznaniu od kilku lat. Pewne takie imprezy jak Malta Festival przeżywały pewien kryzys. Dzisiaj one znowu rosną, ale mamy też szereg nowych imprez, które ten Poznań promują.
2: Dwudniowa konferencja Impact to jedna z większych imprez, która ze względu na gości odwiedzających Poznań sprawia, że o mieście mówi się więcej w Polsce i w Europie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Ściana płaczu tylko dla ortodoksyjnych Żydów? Izraelski parlament ma obradować nad kontrowersyjnym projektem ustawy. Wcześniej pracę nad nią próbował zablokować premier Netanyahu, obawiając się reakcji żydowskiej diaspory.
5: Projekt nowego prawa złożony przez skrajną prawicę zakłada, że wszelkie próby nieortodoksyjnych praktyk religijnych przy ścianie płaczu będą uznane za profanację i zagrożone karą 7 lat więzienia. Zakaz ma objąć Ezrat Izrael, czyli egalitarną strefę modlitewną przy ścianie płaczu, gdzie nie obowiązuje podział na płcie i gdzie modlą się i organizują uroczystości religijne liberalni Żydzi. Inicjatywa następuje kilka dni po tym, jak izraelski Sąd Najwyższy nakazał rządowi przystąpienie do modernizacji placu przy ścianie płaczu. Obecnie dostęp do niej jest utrudniony, brak jest odpowiedniej infrastruktury, a od 8 lat wierni nie mogą dotknąć muru, bo dostęp do niego jest ograniczony kamieniami. Projekt jest szeroko krytykowany, zwłaszcza przez żydowską diasporę, której przedstawiciele próbują go zablokować. Na razie jest na etapie komisji, ale przewiduje się, że w przyszłym tygodniu trafi pod obrady parlamentu. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: 18 niedźwiedzi na Podkarpaciu zostanie odłowionych i wyposażonych w obroże telemetryczne. Chodzi o te osobniki, które regularnie zbyt blisko podchodzą do zabudowań, stwarzając zagrożenie dla ludzi. Ale oprócz tego misie mają być płoszone, by zniechęcać je do podchodzenia do ludzkich siedlisk, mówi Łukasz Lis z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: Na razie możemy dysponować tylko instrumentami, że tak powiem, hukowymi. Mamy też karabinki pneumatyczne, tylko problem jest taki, że karabinki są bardzo słabe. Niedźwiedź to jest zwierzę duże, taka kula z takiego karabinku dużo mu nie robi, w związku z tym oczekujemy zmian w ustawie, które umożliwią użycie broni gładkolufowej i kul gumowych.
1: Odłowienie niedźwiedzi potrwa co najmniej kilka miesięcy. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W całej Polsce dziś pochmurno, po południu jednak są szanse na przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, a na zachodzie i północy także burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No i niestety zimno, od 9 stopni na Podhalu do 12 nad morzem, 13 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Deszcz, burze, śnieg, wyjątkowo zimny maj. Jest 5 minut po 10.
7: Dobrego dnia.
9: Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Mateusz Tomaszuk. Pan Mike, który zaproponuje teraz kolejną już filiżankę kawy.

No i proszę, druga kawa melduje się punktualnie. Another Cup of Coffee, Mike and the Mechanics, projekt Mike'a Rutherforda z Genesis, który udowodnił, że nawet poboczny projekt może mieć pierwszoligowe melodie. Na swoją drogą to jest chyba jeden z najlepszych tytułów na rozpoczęcie drugiej godziny każdej szanującej się przedpołudniowej audycji. O właśnie, 10:10, 10 minut po 10:00 czas na naszą płytę tygodnia, The Lemon Twigs, Look for Your Minds.

0: dwóch braci, którzy wyglądają, jakby przypadkiem teleportowali się z lat 70. No i co najciekawsze, muzycznie też. Two or three. A państwo wybrali chyba trójkę. No dobrze. Program Trzeci Polskiego Radia i Shoegaze Najwyższych Lotów.
1: Hi, this is Rachel.
2: And this is Christian from Slowdive.
1: And you're listening to Trójkę.
2: Have a good show.

0: Redaktor Mateusz właśnie się zorientował, że patrzył przez okno ze studia M2 przy Myśliwieckiej 357, no i kompletnie odpłynął. Wróciłem do tej płyty w niedzielę i podobnie jak dzisiaj spoglądałem przez okno, chociaż było to okno nie radiowe, a okno kolejowe, wagonowe. Slowdive, Everything is Alive. Proszę sprawdzić w wolnej chwili, jeżeli będą mieli Państwo okazję, jak sprawdza się ten album w podróży. A jeżeli chcą Państwo sprawdzić, jak brzmi najnowszy album Darii ze Śląska w warunkach koncertowych, w warunkach studia imienia Agnieszki Osieckiej, no to będzie można się o tym przekonać już jutro po 19:00. Będą mogli Państwo przedpremierowo odsłuchać albumu Halo, co jest grane. No a potem posłuchać Maćka Jankowskiego, który porozmawia z Darią, chyba nie tylko o tym albumie. Gosia Jakubowska czeka przy telefonie 22 i 7 trójek.
1: Niby zwykły dzień,

Halo, co jest grane? Daria ze Śląska świętować będzie jutro w Trójce chwilę z odsłuchem najnowszego albumu. No a ja uprzejmie donoszę, że pani Alison Goldfrapp zdmuchuje dzisiaj z urodzinowego tortu 60 świeczek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Żegnamy reklamy.
7: Minęła już 10:30 i jak zwykle w środę o tej porze w Trójce pojawia się Anna Dudzińska. Czy strefa kultury może być dobrze zaprojektowana? Oczywiście, że tak. Dzisiaj wrócimy do Katowic, gdzie znajduje się jeden z najlepszych obiektów koncertowych w Polsce, czyli budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tomasz Konior, projektant tego obiektu, opowie nam o miejscach, gdzie kultura idzie w parze z architekturą.
8: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
9: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
10: Opowiem dzisiaj Państwu o zmianie, o leczeniu miasta architekturą.
11: Ja pamiętam Katowice sprzed 30 lat, kiedy przyjechałem tutaj z Krakowa i czułem pewne deficyty. Nie umiałem zrozumieć, na czym polega fenomen Katowic.
10: Architekt Tomasz Konior, autor projektu budynku katowickiego NOSPR-u, nie pochodzi z tego miasta. Przyjechał na Śląsk 30 lat temu, a każdy, kto był w Katowicach 30 lat temu i przyjeżdża tu dzisiaj, dobrze wie. Tu zaszła zmiana.

0: zmiana.
1: No i zamykano kopalnie. Zostawały przestrzenie, budynki, zostawali ludzie bez pracy i różne rzeczy się przedziwne działy. I pamiętam, jak padła propozycja, już byliśmy trochę po tym takim konkursie na przebudowę centrum Katowic, za który dostałem ostro po głowie. Ta idea przekształcenia kopalni Katowice, dawnej kopalni Ferdynand, tak zwaną strefę kultury, już w tym słowie strefa zawiera się pewne kuriozum, takie powiedziałbym, modernistycznego myślenia o funkcji.
0: Tomasz Konior nie jest zwolennikiem modernizmu. Niejednokrotnie o tym opowiadał i z miłośnikami tego stylu się spierał. Wziął jednak udział w konkursie na siedzibę NOSPR-u i wygrał.
1: Walczyłem o to, żeby to była jedna z najlepszych sal koncertowych, nie tylko w Polsce, ale na świecie. I mam wrażenie, że coś nam się udało niezwykłego, że na drugim końcu świata ludzie związani z muzyką, taką łamaną polszczyzną, wymienią Katowice, NOSPR. I to jest też fascynujące, że mamy takie miejsce, gdzie każdy najlepszy muzyk ze świata wie, gdzie jest NOSPR i chce tam grać. I przyjeżdżają za tym muzykiem melomani z całego świata po to, żeby go posłuchać właśnie w Katowicach, a biletów wciąż brak.
0: Muszę przyznać, że i ja wyrażałam obawę, jak wypełnimy publicznością tak ogromną salę. To naprawdę nie było oczywiste, ale działa. Spróbujcie zresztą Państwo kupić bilety na bardziej znamienity koncert. I tak od 11 sezonów. Jest NOSPR i sąsiadujące budynki. Wszystko razem tworzy strefę kultury.
1: Centrum kongresowe. Pełne różnych wydarzeń. W połączeniu ze spotkiem funkcjonujące absolutnie obłędnie, bo idziesz tam na targi sztuki, roślin na wiosnę, kongres gospodarczy czy Four Design Days.
0: A obok, dokładnie w miejscu pokopalnianych budynków, Muzeum Śląskie.
1: Które fantastycznie się wciąż nasyca, mimo tam różnych problemów technicznych, ale jednak nasyca się treścią. Sam nie wiem, co jest bardziej atrakcyjne, czy ta współczesna przestrzeń wystawiennicza, czy te zabytkowe obiekty pokopalniane, które mają to drugie życie.
0: I tak stoją obok siebie. Centrum Kongresowe Pracowni Jemsów, NOSPR, pracowni Tomasza Koniora i Muzeum Śląskie zaprojektowane przez Rigler Rive Architekci.
1: Pojawiło się miejsce, które na zgliszczach dawnego przemysłu, dawnej hałdy pokopalnianej czy składu drewna, dzisiaj jest i miejscem zielonym, i miejscem pełnym wydarzeń, atrakcji, spacerujących ludzi. Dzisiaj się okazuje, że pomimo tego, że na terenie kopalni Katowice powstał swego rodzaju patchwork różnych budynków, każdy z nich jakoś tam ikoniczny, może nawet dziwny, ale jednak stała się ta przestrzeń symbolem zmiany.
0: Czy można było coś lepiej? Czy ciągle stoją tam samochody, a nie ma nadal podziemnego parkingu?
1: Zawsze można powiedzieć, można lepiej, tak. Ale to jest dzisiaj dla nas taki punkt odniesienia.
0: Lepiej i pełniej. Można też myśleć o architekturze, uważa Tomasz Konior, członek Rady Programowej Kongresu Architektury Polskiej.
1: To, jak będzie wyglądała przestrzeń miast i nasz krajobraz, to nie jest tylko zadanie architektów, tylko całego społeczeństwa. Że będziemy wspólnie troszczyć się o to, żeby jakość tej przestrzeni była jak najwyższa, bo warto. Bo 80% naszego czasu spędzamy w budynkach, a pewnie pozostały procent między budynkami. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, że coś innego, co robi człowiek, miałoby większą trwałość i większe konsekwencje dla jakości naszego życia, jak właśnie architektura, urbanistyka, to co budujemy i to co zostanie po nas na pokolenie.
2: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
3: Ania Dudzińska napisała mi pół godziny temu, by ładnie opowiadać o architekturze, no a przecież dobrze wiemy, że nikt tak pięknie o niej nie opowiada niż sama Ania. Wszystkie odcinki cyklu dobrze zaprojektowane do odsłuchu oczywiście na stronie polskieradio.pl.

sobie podglądam ostatnie 104 wydanie pierwszej trójki listy przebojów. Ostatnio na 24, co prawda 5 pozycji do góry, Song of the Future, grupa U2 na 24, ale wszystko może się zmienić. Trójka polskieradio.pl/LPT, tam można zagłosować na swoje ulubione utwory, a 105 wydanie pierwszej trójki w piątek po godzinie 19. No to teraz tytuł, który równie dobrze mógłby być nazwą nieopublikowanego wiersza. Zapach twoich łez i Zofia Justyńska.

Ile to już piosenek o miłości powstało, głównie chyba tej nieszczęśliwej, no bo przecież trzeba się jakoś pocieszać. No a skoro nieszczęśliwa miłość daje żyzną glebę do wzrostu takich kompozycji, no to czasami warto się zastanowić, ilu wspaniałych utworów nie mielibyśmy, gdyby nie zawody muzyczne muzyków. Post-traumatic love, ale oczywiście dużo miłości życzymy prosto z Myśliwieckiej 357. Za 12 minut wybije godzina 11.

Eon, Maja Kleszcz. Rolling Blackouts Coastal Fever to oni zwieńczą nasze przedpołudniowe spotkanie w Trójce. No i niech nikogo nie zmylą te dźwięki, bo panowie pozdrawiają dźwiękowo niezwanu z amerykańskiej autostrady, ale z Australii, z Melbourne. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Mateusz Tomaszuk. Pięknego dnia.

0: autopromocja Polskiego Radia.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncert

0: Karty i wirtualne gry. Nie prześpi okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
1: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 maja, minęła 11:00. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie będzie dodatkowych opłat od aut spalinowych, zostały usunięte z Krajowego Planu Odbudowy. Polska najszybciej rozwijającym się krajem Europy, mówił premier, otwierając kongres Impact. Na Mierzei Wiślanej trwa akcja usunięcia z plaży martwego wieloryba. Za miesiąc, 12 czerwca, unijne kraje mają zatwierdzić kluczowe porozumienia Polski z Komisją Europejską. Chodzi o zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Po negocjacjach z Brukselą zniknęły dodatkowe opłaty od aut spalinowych.
14: Presja na porozumienie była ogromna. Nad Polską wisiała groźba utraty 4 miliardów euro. Negocjacje się przedłużały, bo Bruksela odrzucała kolejne pomysły Warszawy. Jak ustaliłam na ten temat, premier Donald Tusk rozmawiał z szefową komisji Ursulą von der Leyen. Ostatecznie najpoważniejsza przeszkoda w Krajowym Planie Odbudowy została usunięta. Oficjalna zgoda komisji jest już formalnością, a za miesiąc ma nastąpić zatwierdzenie przez unijnych ministrów finansów. I wtedy Polska będzie mogła złożyć ósmy wniosek o wypłatę z KPO, spodziewając się przelewu we wrześniu. Dzięki temu Polska ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, która wynosi ponad 25 miliardów euro. Termin na przysłanie wniosków upływa w sierpniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
13: Polska to jest najlepsze miejsce na Ziemi do życia, mówił premier Donald Tusk, otwierając kongres Impact. To spotkanie poświęcone geopolityce, technologii i gospodarce.
15: Jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie. Jesteśmy najambitniejszym narodem w Europie. Ten sukces osiągnęliśmy dzięki własnej przedsiębiorczości, odwadze, kreatywności. I wiecie, dzięki czemuś, co jest dzisiaj unikatowe. Wierzyliśmy wtedy, kiedy zaczynaliśmy tę drogę i wierzymy także dzisiaj.

0: w to, że te stare, odwieczne fundamenty naszej cywilizacji, że one są wciąż tak samo ważne, jak były, kiedy nasza cywilizacja się rodziła.
1: Kongres Impact to jedna z kluczowych tego typu konferencji organizowanych w Polsce. Nota polskiego MSZ-u do władz amerykańskich ma na celu ustalenie podstaw prawnych wpuszczenia Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Strona polska wystąpi o ekstradycję, ale taka procedura, jak wyjaśniał polityk, jest czasochłonna.
2: Nie chciałbym w tej chwili deklarować, to są poważne decyzje, czy to będzie wniosek wyprzedzający to postępowanie aresztowe, które w tej chwili trwa, czy będzie od niego zależne, czy będzie to postępowanie niezależnym. Takie decyzje po prostu jeszcze nie zapadły.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie będzie się angażował w sprawę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zadeklarował to rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz podkreślił, że poseł PiS jest wolnym człowiekiem i miał prawo wyjechać do USA.
3: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki. Sprawa Ziobry pokazuje, że to jest wymiar wyłącznie polityczny.
1: Sam Zbigniew Ziobro stwierdził, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Europoseł PiS Dominik Tarczyński z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. Rząd w Londynie zamknął granicę przed politykiem, który planował udział w głośnym marszu środowisk prawicowych. Europoseł mówi o politycznej zemście i zapowiada pozew przeciwko szefowi brytyjskiego rządu.
4: Brytyjskie władze cofnęły Dominikowi Tarczyńskiemu elektroniczną zgodę ETA, która umożliwia wjazd do Wielkiej Brytanii. Jak informuje The Telegraph, Home Office, czyli brytyjskie MSW, tak uzasadniło tę decyzję. Tu cytat: twoja obecność w Wielkiej Brytanii nie jest uważana za korzystną dla dobra publicznego. Nie możesz odwołać się od tej decyzji. Według brytyjskiej gazety decyzja ma związek z poglądami i wcześniejszymi wypowiedziami polityka Prawa i Sprawiedliwości. The Telegraph przypomina, że Dominik Tarczyński od lat opowiada się za polityką zero nielegalnej migracji. W 2019 roku mówił m.in., że Polska nie chce zostać przejęta przez muzułmanów, buddystów czy kogokolwiek innego. Gazeta pisze również, że po decyzji brytyjskiego rządu polski europoseł opublikował mocny wpis w mediach społecznościowych i zapowiedział pozew przeciwko premierowi Keirowi Starmerowi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na Mierzei Wiślanej trwa akcja usunięcia z plaży martwego wieloryba. 5-metrowego ssaka morze wyrzuciło w weekend na brzeg w rezerwacie Mewia Łacha nad Zatoką Gdańską. W działaniach uczestniczy pojazd typu Quad oraz ciężarówka firmy utylizacyjnej, która zabezpieczy szczątki. Wcześniej z ciała martwego wieloryba pobrano próbki do badań DNA. Mają pomóc w jednoznacznym ustaleniu gatunku zwierzęcia. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo chmur w całym kraju, przelotne opady deszczu, na zachodzie i północy także burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, na termometrach od 9 do 14 stopni.
6: Autopromocja.
7: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. I jesteśmy na nim, na Impakcie 2026. Dziś nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki od 16, w którym odwiedzi nas m.in. Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
8: Sylwia Zadrożna
7: i Michał Matus. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
8: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko.

0: Biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 11.
5: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
4: Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. Telefony od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej, z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy, tak jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek i dziś pytamy Państwa o egzamin ósmoklasisty. O komentarz rozpoczynający dyskusję poprosiliśmy dziennikarkę Gazety Wyborczej Karolinę Słowik. Najpierw zapytaliśmy ją, jakie są na dziś realia rzeczonego egzaminu.
6: Eksperci coraz częściej mówią, że należałoby ten system przemyśleć. Wręcz wczoraj mi powiedział dr Karol Dudek-Różycki, że należałoby go wręcz zaorać, bo on rzeczywiście nie jest sprawiedliwy dla wielu osób w tym systemie. Jeśli chodzi o dzieci z wielkich miast, też przede wszystkim o dzieci z prowincji. I to są dwa równoległe procesy, które zachodzą, które obserwujemy od lat. I one rzeczywiście stwarzają szkołę dwóch prędkości, dwóch portfeli. Chodzi o to, że niektóre szkoły podstawowe z tej topki rankingowej bardzo nastawione są na wynik. I to są szkoły z Warszawy, Krakowa, Poznania i one wręcz dobierają sobie dzieci, jeśli to są szkoły niepubliczne i mają taką możliwość, dobierają sobie dzieci o wysokim kapitale kulturowym, o wysokich możliwościach, odrzucają, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, które na przykład są w spektrum albo nad którymi należałoby bardziej popracować. I to są te podstawówki i one są taką kuźnią olimpijczyków. I teraz jak rozmawiam z rodzicami olimpijczyków, to oni mówią, że wśród tych olimpijczyków też są niesprawiedliwości. Bo na przykład zgłosiła się do mnie matka, której córka brała udział w konkursie kuratoryjnym z języka angielskiego. To jest konkurs tak bardzo oblegany, tak bardzo popularny, żeby dostać ten złoty bilet do wymarzonego liceum, to naprawdę to jest los. To jest szczęśliwy traf. Po prostu konkurencja jest tak zażarta. No i co ja mam powiedzieć tej mojej córce? Że gdybyś się interesowała historią muzyki, to byłoby ci łatwiej w życiu się dostać do wymarzonego liceum? No tak, bo tam uczestniczy w tym konkursie 500 osób pewnie.
4: No to teraz zagramy i za chwilę odbierzemy pierwsze telefony od Państwa. Przypominamy pytanie, czy egzamin ósmoklasisty powinien decydować o przyszłości tak młodych ludzi, czy w ogóle jest potrzebny. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek, mail porozmawiajmy @polskieradio.pl. Proszę się z nami także kontaktować przez trójkowego Facebooka.
5: Czy tu się zgadzamy?

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Kwadrans po godzinie 11 na trójkowym zegarze. Czy egzamin ósmoklasisty powinien decydować o przyszłości tak młodych ludzi, czy w ogóle jest potrzebny? Usłyszeliśmy z ust naszej ekspertki, ona się powołała z kolei na innego eksperta, że egzamin ósmoklasisty jest generalnie do zaorania. Czy tak uważa pan Wojciech Stychów? Dzień dobry, panie Wojciechu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Mam odmienne zdanie. Mhm. Nie jestem może specjalistą, natomiast pytanie brzmi tak, w jaki sposób następowałaby weryfikacja wiedzy tych młodych ludzi na tym etapie przed wyborem szkoły? Bo wiadomo, że w jaki sposób ta weryfikacja i wybór szkoły powinien być.
1: No, wie pan, że to samo powiedział mi wczoraj mój syn, który chodzi do pierwszej klasy liceum, też powiedział dokładnie to, co pan.
2: No to miło mi. Natomiast ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy nie było egzaminu ósmoklasisty.
1: Ja też.
2: Każda ze szkół organizowała własne
1: egzaminy
2: wstępne. W związku z tym lepszy jest taki usystematyzowany, ustandaryzowany egzamin, który ma jasne i sprecyzowane wytyczne, niż to, żeby każda szkoła sama sobie ustalała w jakiś sposób, w jaki będą te zasady przyjęcia obowiązywały. Nie? No to powoduje, że ci młodzi ludzie wiedzą, czego oczekiwać, wiedzą, jak należy podchodzić do tego egzaminu, czego należy się uczyć, jakie są wymagania. Nie?
1: Mało tego, jak ja sobie, panie Wojciechu, przypomniałem swój egzamin do liceum, bo mój syn zaczął mnie pytać, jak to kiedyś wyglądało, to pamiętałem ten stres, że to trzeba było zrobić w innej szkole, w innym otoczeniu. Tego stresu było jeszcze więcej, prawda?
2: Nikogo się nie znało, Nie znało się żadnych wytycznych. I nie było na przykład jasnej informacji, kiedy będą wyniki, jak to będzie oceniane. No teraz to jest. Ja tutaj jeszcze i taka jeden wstęp, bo mam wrażenie, że tak jak rozmowie o maturach, usiłujemy uniknąć, żeby nasze dzieci, ja mam teraz dwójka jest w szkole podstawowej, jeden z nich będzie za niedługo kończył, uniknąć sytuacji, które byłyby dla nich stresogenne. Nie, absolutnie nie, ja jestem przeciwnikiem tego, właśnie jestem za tym, żeby oni uczyli się odporności na stres. Uczyli się zdawania egzaminów, bo niestety tak wygląda życie.
1: Panie Wojtku, bardzo dziękuję za tę wyrazistą opinię. Już widzę, że mamy rozgrzany telefon, więc chciałbym dać szansę także innym z naszych słuchaczy i słuchaczek. Dzień dobry, pani Ewo. Pani Ewa jest z Pońska. Cieszę się, że pierwszy kobiecy głos jest dziś tak szybko w audycji. Proszę mówić.
3: No ja uważam, ja nie słuchałam niestety tego eksperta, natomiast ja jestem mamą trójki dzieci w tej chwili.

0: chwili trzeciej kończy podstawówkę i uważam, że ten egzamin jest absolutnie nie jest potrzebny dzieciom do szczęścia dalszego. I on w żaden sposób nie weryfikuje tak naprawdę zdobytych wiadomości.
1: A dlaczego pani tak uważa?
0: To znaczy tak, ja uważam, że weryfikacja następuje tak na dobrą sprawę, tak jak kiedyś było. Ja jak chodziłam do szkoły, nie było kończących egzaminów ósmą klasę, tylko były egzaminy do klasy poszczególnej, do poszczególnych szkół. I to było lepsze z tego względu, mając 15 lat, dzieciaki nie wiedzą też jeszcze, co chcą w życiu robić. Natomiast w momencie teraz wybierania przez nich szkół, oni już w zasadzie kończąc ósmą klasę, muszą decydować, gdzie chcą iść.
1: Muszą tak też wybrać profil klasy i tak i w ten sposób w jakiejś mierze ustawiają się już na przyszłość.
0: Tak, oczywiście. Poza tym, jeśli chodzi o nauczanie w klasie ósmej, swoją drogą jest nauczanie, to znaczy tak, nauczanie to jest jedno, oceny to są drugie, a na koniec zupełnie jest jeszcze inaczej.
1: Pani Ewo, bardzo z pani serdecznie dziękuję. Kolejnym z naszych rozmówców będzie pan Jacek z Łodzi. Dzień dobry, panie Jacku. Czy zaorać egzamin ósmoklasisty, jak mówił nasz ekspert?
2: Nie, ja jestem przeciwny zaorywaniu w ogóle jakichkolwiek egzaminów, bo niestety przykre to jest, że potem pod koniec każdej naprawdę szkoły jest jakiś egzamin, ten egzamin weryfikuje wiedzę, umiejętności i niestety jedni wypadają gorzej, drudzy słabiej. Tak samo jest w sporcie, w każdej dyscyplinach jest. Następnie chciałem powiedzieć, że te egzaminy też przygotowują później ludzi młodych do życia, bo w życiu niestety nie jest łatwo, prosto i przyjemnie. I tutaj to jest, tylko ja co chciałem powiedzieć. Wszyscy tutaj mówimy o egzaminach, że one są i tak dalej. Dzieciaków trzeba przygotowywać niestety od szkoły podstawowej i to jest przykre, że rodzice często myślą, że szkoła załatwi problem i fajnie będzie w szkole, będą projekty organizować, wycieczki robić. Tak naprawdę, jeżeli nie pomożemy dzieciakom w małym wieku, już od młodego w pracach, w ogóle w lekcjach, w matematyce, szczególnie w przedmiotach ścisłych, to potem są wielkie zaległości. I nie każdy musi być adwokatem, nie każdy musi być lekarzem. Być może nieraz wielkie aspiracje rodziców powodują to, że są właśnie problemy, mówimy, że egzamin jest nie taki. No nie, tak już jest. Po prostu później przychodzi egzamin na przykład maturalny, rozszerzony na przykład na pewne kierunki studiów, które są bardzo oblegane, wszyscy by chcieli tam być. No niestety nie mogą tam być wszyscy. I to jest przykre, że potem wychodzi, że nagle się okazuje, że ta szkoła nie dała tego, co mogła dać. Ja się nie przygotowałem do tego, co się mogłem przygotować, bo wszyscy oczekujemy od kogoś wszystkiego, a sami od siebie. Nieraz udzimy dzieciaków pewnymi rzeczami, których oni nigdy nie osiągną. I to jest rodziców głównie.
1: Nie sposób się z panem nie zgodzić. Bardzo panu dziękuję, panie Jacku. 22 i 7 trójek. Nasz mail to porozmawiajmy@polskieradio.pl. Proszę się z nami także kontaktować przez trójkowego Facebooka. Nasz numer telefonu wybrał pan Konrad z Mosiny. Dzień dobry, panie Konradzie. Czy egzamin ósmoklasisty powinien decydować o przyszłości tak młodych ludzi? Czy w ogóle jest potrzebny?
3: Ja myślę, że warto się wzorować, dzień dobry, myślę, że warto się wzorować na tych systemach edukacji w Europie, które przynoszą lepsze efekty niż ten nasz obecny. Skandynawia jest tym klasycznym przykładem. Tam egzamin jakikolwiek, który kończy się wystawieniem oceny, pojawia się w szkole średniej. Wcześniej jest ocena opisowa. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby sobie uświadomić, że skala 1 do 6 to jest naprawdę co najmniej niesprawiedliwe, czy procenty, które są w testach. A swoją drogą przypomina mi się taki żart rysunkowy pokazujący klasę. W klasie siedzą uczniowie, jeden drugiemu coś na ucho mówi, a pani ma dymek, w którym jest powiedziane i pamiętajcie, drogie dzieci, będziecie się tutaj uczyć przez całe życie. I ten jeden do drugiego mówi, mówiłem ci, że to się źle skończy.
1: Bardzo panu dziękuję. Tym razem zatelefonował do nas nauczyciel, pan Maciej z Radziwiłłowa. Panie Macieju, my pytamy dzisiaj o to, czy egzamin ósmoklasisty powinien decydować o przyszłości tak młodych ludzi. I tutaj na Facebooku pan Rafał napisał, czy decyduje, właściwie zapytał, czy tylko uwierzy.

0: Wierzyliśmy, że decyduje. Co pan na to?
1: Dzień dobry. Szczerze powiedziawszy, no, jako nauczyciel widzę to od środka. Egzaminy jak najbardziej są potrzebne. Mhm. Może nie do końca w takiej formie, jakiej obecnie, bo przygotowując uczniów, sprawdzając próbne egzaminy, widzę, tam typ zadań bywa po prostu, powiedziałbym, nieuczciwy. Natomiast ja osobiście uważam, bo padały tutaj głosy o tym, żeby właśnie sprawdzać i to kompleksową wiedzę. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem w terminie gimnazjalne, gdzie tam przez 3 dni było 6 egzaminów, które sprawdzały nie tylko polski, matematykę i język obcy, ale także wszystkie przedmioty typu historia, geografia, biologia. Dzisiaj one są niestety traktowane po macoszemu. Tam uczę historii i BOS-u i wiem, że po prostu uczniowie, w związku z tym, że to nie jest przedmiot na egzamin, nie uczą się go, no bo po co? Może jeżeli jest tam punktowany do szkoły średniej, do tej klasy, którą chcą. Mhm.
0: Halo, halo?
1: Tak, halo?
0: Dziękuję, panie Macieju, bardzo dziękuję za tę przytomną opinię. Kolejnym z naszych rozmówców będzie pan Leszek z Podkarpacia. Przypominamy oczywiście numer telefonu, to nas do 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Leszku. Pańska opinia?
2: Dzień dobry. W mojej ocenie ja wychowałem 3 dzieci, są już dorosłe, mają swoją pozycję życiową, mam też 6 wnuków.
0: Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo. I niestety nie może być tak w życiu, że jakiś jeden incydent, jeden egzamin, który jest uzależniony od bardzo, bardzo wielu czynników i osobowych, i oczywiście środowiskowych danej szkoły i tak dalej, decyduje o losie człowieka. Po to się ktoś kształci 8 lat i szkoła po to, w cudzysłowie oczywiście, nie wypominając nikomu, zarabia pieniądze i nauczyciele mają pracę, żeby przez cały czas pracować i dawać co jakiś czas, czyli co roku certyfikat na to, że ktoś zdobywa jakąś wiedzę. Oczywiście szkoły są bardzo różne, dlatego ten system nadzoru pracy nad szkołami powinien być tak dopracowany, że te 8 lat, średnio rzecz biorąc, daje edukację i kształci człowieka takiego, który może iść w życiu i dokonywać wyboru poprzez wskazanie szkoły jakiejś, a nie być narażonym na to, że jeden incydent czy jeden błąd chcąco czy niechcąco powoduje, że taki o jego losie. I druga rzecz jest taka, no niestety ja spotykam się w życiu, ja też pracowałem jako nauczyciel akademicki, że jeżeli uczeń odnosi sukces jakikolwiek, to szkoła oczywiście wypina pierś i mówi...
0: Panie Leszku, sukces ma wielu ojców, zawsze tak jest.
2: Tak, ale nasz olimpijczyk, ale jeżeli są kłopoty z dzieckiem, to oczywiście dziecko złych rodziców.
0: No tak jest.
2: Niestety jest to takie zderzenie. Ja mogę powiedzieć jeszcze o pewnym eksperymencie pedagogicznym, który przeprowadziłem kiedyś, bo moje dzieci jak chodziły, jak były problemy w szkole, to nauczyciele robili takie nasiaduwy rodziców, no i oczywiście tam jedni drugim wypominali, co się dzieje. Ja zaproponowałem wtedy takie rozwiązanie, że jeżeli nauczyciele mają pretensje o to, że dzieci się nie uczą, nie odrabiają lekcji, to żeby rodzice tych dzieci codziennie, bez względu na wszystko, podpisywały wszystkie zeszyty ćwiczeń i wszystkie zeszyty inne, czy widziały, co dziecko robi w szkole i jakie jest funkcjonowanie szkoły. Co się okazało po bardzo krótkim czasie, że dzieci, które się uczą dobrze, to one te podpisy miały. Te, z którymi były kłopoty, nie miały, czyli tutaj zachodzi kwestia nie tylko szkoły, ale również pracy rodziców.
0: Tam i to postawimy kropkę, panie Leszku. Bardzo dziękuję, bo już muszę oddać głos pani Katarzynie z okolic Żelazowej Woli, bo czeka bardzo długo na to, żeby się wypowiedzieć. Dzień dobry, pani Katarzyno. Ja też przez wiele lat mieszkałem w okolicach Żelazowej Woli, w Kampinosie.
3: Bardzo, bardzo mi miło, piękna okolica.
0: Prawda?
3: Dziękuję bardzo za głos, za udzielenie mi głosu. Przede wszystkim, jestem mamą 3 dzieci już dorosłych, które przeszły przez wszelkie etapy i tych egzaminów miały znacznie, znacznie więcej, bo jeszcze były 6-klasisty, 8-klasisty gimnazjalnej i matury i na tym poprzestańmy. Natomiast uważam, że system weryfikacji absolutnie powinien być i powinien być na każdym etapie. Dzieci się uodparniają na stres wcześniej czy później, a ten stres jest niezbędny w życiu. Ale jeszcze wydaje mi się, że nie wspomniano tutaj o aspekcie weryfikacji nauczycieli, bo wydaje mi się, że dużo mówimy o obowiązkach rodziców i tak dalej. Ja tego absolutnie nie kwestionuję, zaangażowanie rodziców, natomiast również egzaminy weryfikują pracę nauczycieli. I tu oczywiście to może być kontrowersyjne, bo często

0: że nauczyciele przerzucają swoje obowiązki na właśnie rodziców, no ale też w ten sposób może nastąpić jakaś ewaluacja szkoły i potem na tej podstawie w końcu wybierają dzieci i rodzice późniejsze szkoły, do których dzieci idą. I wydaje mi się, że odstąpienie od egzaminów generuje stres przy to, o czym pan wcześniej wspominał, że pamiętamy jeszcze jako zdawanie egzaminów do poszczególnych szkół, ale no właśnie tutaj ocena szkół, ocena pracy nauczycieli. Także tutaj bym jednak była za tym, żeby był jakiś mechanizm, który taką ocenę
1: weryfikuje.
0: Byłby w stanie wspierać.
1: Dziękuję pani Kasio, wszystkiego dobrego. 22,7 trójek, porozmawiajmy @polskieradio.pl. Czy egzamin ósmoklasisty powinien decydować o przyszłości tak młodych ludzi, czy w ogóle ma sens? Te pytania zadaję panu Jackowi z Oławy. Dzień dobry, panie Jacku.
2: Dzień dobry. No ja, jak wspominałem wcześniej, od zawsze jestem przeciwny egzaminowi takiemu, jaki jest w tej chwili, ponieważ uważam, że on weryfikuje wiedzę na ten moment. Mój pomysł był taki, żeby jednak sprawdzać wiedzę dzieci przez kilka lat przed wyjściem ich ze szkoły. Co pół roku dzieci zdobywają punkty, wiedzą, kontrolują to, mają motywację do tego, żeby na przykład zdobyć więcej punktów z polskiego, jeśli, czy z historii, jeśli jest im potrzebne, żeby pójść do szkoły o profilu humanistycznym. A my dzisiaj uczymy dzieci. W szkole to wygląda tak, że niektóre robią tak zwany zryw, mówiąc kolokwialnie, pod koniec w ósmej klasie i okazuje się w szkole średniej, że te dzieci nie mają wcale takiej wiedzy, jaka pozwoliłaby im się rozwinąć w szkole średniej i później. Co zresztą potwierdzają i badania, i obserwacje w szkołach wyższych i w szkołach średnich. Szkoła podstawowa, ten egzamin na końcu, no on jest takim ciekawym eksperymentem, bo wiadomo, wszyscy ubrani na biało, mamy salę, komisję, ale w sensie praktycznym szkoda czasu na to. To powinno być weryfikowane przez kilka lat przed ukończeniem szkoły. Mało tego, wtedy szłaby informacja do dyrektorów, którzy przyjmują dzieci do szkół średnich, z kim mają do czynienia. A tak dostają ostatnie świadectwo, dostają wynik jednego egzaminu. To nie jest miarodajne. To nie rozwija edukacji.
1: Panie Jacku, bardzo panu serdecznie dziękuję. Zostajemy na Dolnym Śląsku i pytamy o zdanie korepetytora z pana Radosława z Wałbrzycha. Dzień dobry, panie Radosławie.
3: Witam, dzień dobry wszystkim państwu. Dziękuję za udzielenie głosu.
1: No, zna pan temat od podszewki, więc proszę mówić.
3: Znam, tak, znam go od podszewki, zarówno ze strony rodziny, uczniów, jak i ze strony szkoły. Rzeczą zaskakującą jest to, dla mnie, obserwując to od wielu lat, jak następuje degrengolada sposobu nauczania i sposobu pracy z uczniem w samej szkole. Mhm. Druga rzecz to jest
1: taka, ale to dla pana
3: że...
1: dobrze, bo pan będzie miał robotę.
3: Wie pan, wolałbym jej nie mieć. Szczerze powiem, wolałbym jej nie mieć i wolałbym mieć do czynienia z dziećmi, które potrafią logicznie myśleć i tego się powinny nauczyć. Mhm. I nie sposób się nie zgodzić z moimi przedmówcami, z obojgiem panów, także i z panią. Przede wszystkim jak patrzę na to, jak rodziny nie są zaangażowane w pomoc dzieciom, w ich rozwój, w ich wsparcie, w ich codzienność, to jest po prostu, wie pan, dramatem. To jest po prostu w wielu przypadkach dramatem, a pracuję też z bardzo wieloma dziećmi, które są określane dzisiaj jako dzieci dysfunkcyjne. Mhm. I proszę mi wierzyć, tutaj sposób podejścia zarówno szkoły, zarówno rodzica, który wypiera, że dziecko jest zdrowe, że wszystko jest z nim okej, natomiast dziecko ma problem, szkoła kompletnie go nie widzi. Nie raz i nie dwa interweniowałem w kuratorium, przez to sobie wyrobiłem, nazwijmy to roboczo i brzydko, znajomości, które pomagają pomóc tym dzieciom. Natomiast szkoła jest absolutnie niewydolna. Uważam, że ten egzamin przede wszystkim powinien pokazywać i egzaminować, co robiła szkoła przez 8 lat. Jeden egzamin na koniec 8 klasy jest absolutnie niewystarczający. Takie egzaminy powinny być praktycznie od 5 klasy co rok. I one powinny pokazywać po 8 latach, gdzie ten uczeń dotarł. I wtedy dawać mu przepustkę do tego, co on chce wybrać. I rzecz na koniec, proszę zobaczyć, jak wyglądają matury podstawowe w tym roku, jak wyglądało rozszerzenie. To jest rozstrzał jak stąd na księżyc.

0: Poziom, jest ostatnie zdanie, panie redaktorze, poziom egzaminu ósmoklasisty też jest dramatycznie niski. I dawanie opcji, to co minister Gierty wprowadził, zaliczania matury na poziomie 30%, jest to uwłaczające dla osób, które faktycznie zasłużyły dzisiaj na średnie wykształcenie.
1: Dziękuję, bo panie Radku. Dziękuję, naprawdę to był ekspercki głos. Teraz będzie kolejny ekspercki głos od Karoliny Słowik, dziennikarki Gazety Wyborczej, która kontynuuje wyliczanie VAT egzaminu ósmoklasisty.
2: Bo w ogóle egzamin ósmoklasisty, na przykład z matematyki, jest źle skonstruowany. To znaczy on nie ma zadań różnicujących. Różnicujących, czyli takich zadań, które pokazałyby nam te 10% najzdolniejszych uczniów. Te zadania są na takim poziomie, gdzie mamy tych najzdolniejszych 20-30%, a to jest nieprawda, bo tych najzdolniejszych powinno być gdzieś 10%. Więc oszukujemy w ten sposób dzieci, że z tą matematyką sobie poradzą i one kierują się tym przy wyborze profilu klasy przy rekrutacji, a potem idą do tego dobrego ogólniaka, jeżeli im się poszczęści i tak geograficznie się zdarzyło, że mogą iść. I okazuje się, że mają za małe umiejętności. I jest jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o egzaminy. Nie sprawdzamy umiejętności z różnych innych przedmiotów. Sprawdzamy umiejętności z biologii, z chemii, z geografii. I potem to dziecko w wieku tych 14 lat na podstawie takiej informacji zwrotnej w postaci egzaminu ósmoklasisty jedynie z polskiego, matematyki i języka obcego, na przykład decyduje się na Biolchem, a on nie wie, na jakim poziomie jest, a marzy na przykład o zawodzie lekarza. I dopiero taką informację zwrotną dostaje na maturze tak naprawdę. Dzieci przy tej rekrutacji do szkół publicznych muszą zaznaczyć w formularzu profil klasy, a przypominam, że one mają po 14 lat i w wieku 14 lat one decydują, co będą zdawać właściwie na rozszerzeniu na maturze, a potem właściwie rozmawiamy o rekrutacji na studia. One muszą mieć tę ścieżkę przed sobą wyobrażoną w wieku 14 lat.
1: Mówiła Karolina Słowik z Gazety Wyborczej, podpisuje się pod tym, co powiedziała, bo mój syn wybrał rozszerzenie z historii i z WOS-u, po czym zorientował się, że przyda mu się biologia, natomiast no, będzie musiał brać korepetycje. 22 i 7 trójek, nasz mail to porozmawiajmy@polskieradio.pl. Zatelefonował do nas pan Roch z Gdyni. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Stwierdziłem, że tutaj też podzielę się swoją opinią ze względu na to, że niedawno ten sam system, o którym teraz mówimy, dał radę mnie wchłonąć i wypluć. Nie do końca kończyłem 8 klasy, tylko jeszcze 6 i potem gimnazjum,
1: tak.
3: Teraz studia, ale odnośnie samego egzaminu, to właśnie według mnie na poziomie, na jakim jesteśmy, z egzaminem ósmoklasisty, to nie do końca on nam coś weryfikuje pod tym względem, że ten egzamin służy tylko i wyłącznie jakiejś kwalifikacji, zdolności co do wyboru liceum oraz profilu, ale tak jak tutaj moi poprzednicy też tak wspomnieli, że w takim wieku, w jakim pisze się ten egzamin, to de facto nikt jeszcze nie wie, co będzie w życiu robił. I wybieramy profil, musimy się gdzieś tam ukierunkować, a koniec końców doprowadza tylko do tego, że licea też chcą być jak najbardziej selektywne i pojawiają się takie skrajne sytuacje, gdzie są regiony, województwa, znaczy różne gminy, powiaty, gdzie po prostu nie ma jakichś liceów, które mogłyby w takiej skali być uznane za jakieś wybitne, za dobre.
1: Panie Rochu, bo słabo mamy jakoś połączenia. Bardzo panu dziękuję, życzymy szerokiej drogi. Pan Adam z Oleśnicy, 22 i 7 trójek. Pan Adam, to będzie tak naprawdę kolejny ekspercki głos, bo pan Adam jest nauczycielem i to z trójkowym stażem, prawda, panie Adamie?
4: Tak, dzień dobry.
1: Ile tego stażu?
4: 33 lata.
1: No to idealnie się pan
4: do...
1: Tak, idealnie się pan do nas dodzwonił. Proszę mówić.
4: Chciałem go tak w sprawie tych egzaminów ósmoklasistów. No, jestem w trakcie matur w tej chwili, jesteśmy jako liceum ogólnokształcące. Uczniowie ósmych klas mają te egzaminy powiem tylko raz w życiu. Jest to dla nich na pewno stresujące. Maturzysta może ten egzamin powtarzać. Jeżeli coś nie wyjdzie, może go poprawiać. Może poprawiać w sierpniu. Później ma 5 lat na to, żeby sobie albo poprawić, albo przystąpić do egzaminu, którego nie zdał. Natomiast uczeń szkoły podstawowej ma tylko 3 dni, które decydują o jego przyszłości. Nikt nie bierze pod uwagę, że te dzieci, ta młodzież, coś może się stać, coś może się stało w domu, coś nie poszło.
1: Prawda? Tak jest.
4: Tak. Nikt się nad tym nie zastanawia.

0: Natomiast tutaj były takie słowa o tym, że matematyka na niskim poziomie, że się tym dzieciom w podstawówce mówi, że one, że ta matematyka jest super, super, dostają wysokie oceny. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeżeli nie będzie miał wysokich ocen, nie dostanie się do renomowanych szkół. Ja swego czasu starałem się, startowałem w konkursie na dyrektora szkoły i zadano mi takie pytanie, czy pan wie, że pana szkoła ma brązową tarczę perspektyw? Się zapytałem pani z kuratorium, no i co z tego? Czy ta młodzież jest szczęśliwsza, czy chętniej chodzi do szkoły? Tutaj wchodzą w grę rankingi. Przede wszystkim statystyki i rankingi. Jest lepsza szkoła, która ma jakby większą zdawalność. I tu się duża presja na młodzieży i na dzieciach, która no, powoduje to, co teraz mamy, te takie różne zaburzenia psychiczne, problemy i tak dalej, i tak dalej.
1: Panie Adamie, bardzo panu serdecznie dziękuję. Zaraz odbierzemy kolejne telefony. Przypominamy, nasz numer to 2273. Prosimy także o kontakt mailowy. To porozmawiamy @polskieradio.pl, ale teraz oddech muzyczny.

0: Misia FF w utworze Mózg.
1: I co państwo sądzą?
0: No właśnie, co państwo sądzą? Czy egzamin ósmoklasisty powinien decydować o przyszłości tak młodych ludzi, czy w ogóle jest potrzebny? To pytanie kierujemy do pani Katarzyny z Krakowa. Dzień dobry, pani Kasiu.
2: Dzień dobry państwu. Słucham państwa audycji. Po części zgadzam się, myślę, że z fragmentem każdej z wypowiedzi z moich przedmówców.
0: Ale pewnie pani coś dołoży.
2: Ale coś dołożę od siebie, absolutnie tylko i wyłącznie na podstawie własnego życiowego doświadczenia swojej historii, nie z perspektywy moich dzieci, ale wiecie państwo, ja chodziłam do szkoły podstawowej ośmioklasowej, szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, jak wówczas wyglądał ten egzamin, czy to był egzamin na etapie szkoły podstawowej, czy egzamin wstępny organizowany przez szkołę średnią.
0: Nie, w szkole średniej to było, bo jestem z tego samego pokolenia.
2: Okej, okay. Dobrze. W każdym razie, szkołę podstawową ukończyłam jako jeden z lepszych uczniów, może najlepszy, tu już nie pamiętam, czy tam było ex aequo jakieś miejsca i tak dalej. W każdym razie, no oczywiście wybrałam najlepsze liceum. Zastanawiam się, na ile ja je wybrałam, na ile wybrali je moi rodzice, że było oczywiste, że pójdę do tego najlepszego liceum. W najlepszym liceum było już trochę gorzej, a mianowicie byłam absolutnie przeciętnym uczniem, mocno średnim. Nie miałam zielonego pojęcia, co chcę robić w momencie, kiedy wybierałam szkołę średnią, więc wybrałam liceum ogólnokształcące, profil ogólny z językiem angielskim, żeby cokolwiek więcej z tej szkoły, z tego profilu ogólnego wyciągnąć. W każdym razie,

0: Na etapie szkoły średniej i zbliżając się do matury, ja nadal nie miałam pojęcia, co ja chcę robić w życiu i wydaje mi się, że tutaj nie byłam wyjątkowa. Miałam 18 lat i wygrażałam rodzicom, że jak już zdam tą maturę i będę już bardziej dorosła, bo na razie jestem tylko pełnoletnia, powiedzmy, to się wyprowadzę z domu i będę robiła, co chcę, a oni mi nie będą mówili, co mam robić. W każdym razie, dokąd zmierzam? Wówczas gdzieś tam w ramach mocnych negocjacji z rodzicami, to wybierz jakiekolwiek studia i spróbuj zrobić coś więcej, spróbuj robić coś bardziej. No i z dzisiejszej perspektywy jestem adwokatem, prowadzę własną kancelarię. Dokąd zmierzam w tej wypowiedzi? Szanowni Państwo, nie demonizujmy egzaminu, pierwszego, doroślejszego egzaminu, który czeka ósmoklasistów.
1: Bo tych egzaminów w życiu będzie wiele, prawda?
0: Całe życie to jest jeden wielki egzamin, szanowni Państwo. Jak nie wyjdzie, to trudno. Nie wierzę w to, żeby nieudany egzamin ósmoklasisty miał przekreślić życie tego młodego człowieka.
1: Też tak uważamy. Dziękujemy Pani Katarzyno. Zostać. Przepraszamy bardzo, bo mamy kolejnych rozmówców z Małopolski. Przenosimy się na ścianę zachodnią. Pan Piotr z Lubuskiego. Dzień dobry, Panie Piotrze.
2: A, dzień dobry. Zgadzam się z przedmówczynią. Zgadzam się. Tylko teraz tak. Moja córka przystąpi niedługo do, uwaga, testu trzecioklasisty szkoły podstawowej. To się celowo nazywa test, a nie egzamin, bo nie ma żadnej oceny i ma tylko sprawdzić wiedzę dziecka. Według mnie to ma tylko i wyłącznie sprawdzić to, czy nauczyciele nauczyli. Tylko tu się pojawia problem. Bo nauczyciele i nauczycielki od pierwszej klasy powtarzają, że rodzice mają brać czynny udział w nauce dziecka, że mają pilnować, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I teraz uwaga. Gdy dziecko przystąpi do jakiegoś konkursu, zdobędzie nagrodę, dumna nauczycielka pozuje do zdjęcia, dumna dyrektorka, oto nasza uczennica, nasz uczeń. Gdy coś pójdzie nie tak, no to oczywiście wzywa się rodziców, rodzice są winni. I moja córka się bardzo stresuje tym testem, bo trwa wyścig zbrojeń, w cudzysłowie, rodziców. Dzieci są wysyłane na korepetycje, są doszkalane i teraz tak.
1: Na poziomie klasy trzeciej?
2: Tak, od pierwszej klasy dzieci chodzą na korepetycje, poważnie. I teraz tak, jeżeli są potrzebne korepetycje, jeżeli to rodzice mają uczyć dzieci, a ja nie ukrywam, ja dużo czasu spędzam z moimi dwiema córkami, jeśli chodzi o naukę, jeżeli to my mamy brać na siebie ten ciężar, to po co ta szkoła?
1: I to jest zasadne pytanie. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Teraz mamy przy naszym telefonie pana Macieja z Małopolski, czyli wracamy do Małopolski. Pan jest związany z edukacją.
3: Tak, witam państwa serdecznie. Ja jestem związany z edukacją. Nie jestem nauczycielem pracującym w szkole, ale pracuję w takim systemie, który pozwala douczyć się dzieciom w szkołach na dodatkowych zajęciach. Niemniej jednak nie chodzi bardziej o moje doświadczenie obecne zawodowe, tylko chodzi o to, jakie mam doświadczenie życiowe, jeżeli chodzi o moje dzieci. I od pojęcia system jestem ojcem dziecka w podstawówce, w technikum i dziecka, które skończyło już studia. Więc widziałem każdą drogę na tym poziomie, ale to, czego mi brakuje w Polsce, co występuje w wielu krajach zachodnich, to jest to, że brakuje nam specjalizacji. A czym to się objawia? Objawia się to tym, że wystarczy sprawdzić, na jakich miejscach i rankingach znajdują się najlepsze polskie uczelnie. Ponieważ szkoła podstawowa jest swoją drogą, szkoła średnia swoją drogą, studia swoją drogą, bo o to też chodzi, żeby zdobyć dobre wykształcenie albo dobrą specjalizację. I otóż nasze uczelnie niestety wypadają słabo. Najlepsze polskie uczelnie to są 400 lub 500 miejsce uczelni europejskich.
1: Niestety rzeczywiście tak jest. Niestety rzeczywiście tak jest. Bardzo panu serdecznie dziękuję i znów wracamy na ścianę zachodnią. Tym razem zadzwoniła do nas pani Renata ze Zgorzelca. Dzień dobry, pani Renato.
4: Dzień dobry. Ja też nie jestem związana bezpośrednio z edukacją. Posłuchałam przedmówców. I teraz taka mała łyżka dziegciu. Po pierwsze, to my sami przede wszystkim fundujemy naszym dzieciom. Ja jestem też mamą, ale mamą już dorosłego faceta. Sami fundujemy dzieciom wyścig szczurów.
1: A pani fundowała synowi także, czy nie?
4: Starałam się nie, ale mój syn, ja miałam podejrzenie, że mój syn jest autystyczny, on to sobie w wieku dojrzałym sprawdził i okazuje się, że jest. I całe szczęście, że nie cisnęliśmy go bardziej. Niemniej jednak, poza tym ja byłam też sama dzieckiem takim, które było całej rodzinie stawiane za wzór, bo byłam paskowa, nagrodowa i tak dalej. To było paskudne uczucie dla mnie jako siostry, rozliczne.

0: z licznego kuzynostwa i nie bardzo lubiłam tą rolę, więc jakby to mnie też hamowało, żeby nie fundować tego własnemu dziecku. Ale o czym ja chcę powiedzieć? Ja chcę powiedzieć o takiej rzeczy, o której chyba nikt dzisiaj tutaj nie mówił, bo my wszyscy lubimy i kochamy wszelkiej maści rankingi, oceny i słowa klucze to najlepsza szkoła, najlepsza linia rozwoju, najlepsza uczelnia, najlepsza praca, wszystko najlepsze. Natomiast kiedyś w rozmowie z takim dyrektorem, który prowadził szkołę, bo nie oszukujmy się, szkoły są rejonizowane, co oznacza, że nie we wszystkich szkołach edukują się dzieci wybitnie uzdolnione. Bywają też takie szkoły. Ja też przez pewien czas w swoim życiu w takiej szkole uczyłam. Miałam taką klasę, która była zbieraniną ludzi, to było liceum, zbieraniną ludzi, którzy nie dostali się do innych liceów wymarzonych i zebrano ich w takim jednym miejscu. Tam byli i fajni ludzie, i mniej fajni. Uważam, że nie powinno się takich rzeczy robić. Natomiast nie patrzymy nigdy na ewaluację. Ten dyrektor, z którym rozmawiałam, który prowadził, ja jestem z takiej średniej miejscowości, więc u nas tych szkół nie ma zbyt wielu. To było jeszcze w czasach gimnazjów, ale właśnie gimnazjów to też dotyczy, bo one też padły jakby ofiarą takich naszych wyobrażeń o tym, jaka szkoła powinna być, i zlikwidowaliśmy je wtedy, kiedy właśnie zaczęły zdawać egzamin. Natomiast on zwracał uwagę na to, że rolą szkoły jest wyprowadzać też z pewnych dysfunkcji, z pewnych problemów, i powinno się oceniać ewaluacyjnie. Ocena powinna być ewaluacyjna, a nie oceną taką, ile jest uczniów piątkowych, bo wiadomo, że są takie miejsca, gdzie rodzice szczególnie chętnie wysyłają dzieci i tam jest duży odsetek dzieci wybitnie uzdolnionych.
1: Dziękuję pani Renato.
0: I one będą ciągnęły średnią.
1: Dziękuję pani bardzo serdecznie. Teraz przenosimy się na północ Wielkopolski, do Lipki Krajeńskiej. Dzień dobry panie Jakubie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry. Słucham z ogromną pasją tego, co tutaj się dzieje na antenie Trójki i uważam, że temat bardzo na topie i powinien być przede wszystkim kultywowany bardzo intensywnie w radiu, w mediach. No bo jeżeli chodzi o szkołę, to powinna ona się zmienić na przestrzeni lat. Chociażby z tego względu, że na co dzień każdy wszędzie gdzieś pracuje i ma do czynienia z różnymi ludźmi. I śmiem odważnie powiedzieć, że tą jakością pracy u nas, u młodych ludzi, jest coraz gorzej. Szkoła powinna ewoluować pod względem przygotowania do poszczególnych różnych prac, które na co dzień podejmujemy, zarobkowych. Jest bardzo słabo z jakością pracy u nas i szkoła powinna zrobić coś w tym kierunku, żeby młodych ludzi przygotować do tego życia, które dzisiaj mamy, do tej naszej epoki. Natomiast co do też szkół wyższych, uważam, że powinniśmy iść troszeczkę dalej, też ewoluować i robić coś na zasadzie draftu. Uczelnia powinna oceniać, czy dany chłopak, dziewczyna ma predyspozycje do danego zawodu, do danej skali obowiązków, które w danym kierunku jakby nauczania.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję, panie Jakubie. Niepokoiłem się, że nie ma dzisiaj telefonów z Górnego Śląska. No to są. Pan Paweł z Katowic. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry. Ja szybciutko, króciutko, bo tyle mądrych tutaj wypowiedzi pada. Ja chciałem powiedzieć, ale nie wymądrzając się, bo też popełniam jako rodzic sporo błędów, ale dla mnie najważniejsze, a właśnie mój syn skończył dzisiaj ten maraton, bardzo trudny, pisał egzamin, że naprawdę ważne dla tych młodych ludzi jest wsparcie takie z domu, wsparcie rodziców, które nie polega na tym, a jak tam, co tam, o której, gdzie, tylko kocham cię, ufam ci, wyśpi się,
1: zróbmy coś razem.
3: To jest niesamowite, ja się cały czas tego uczę, ale jeśli wymagamy od tych ludzi, żeby napisali naprawdę trudne egzaminy, bo każdemu dorosłemu życzę, żeby sobie usiadł do tego egzaminu i ciekaw jestem, ile kropel potu na czole się pojawi. Jeśli wymagamy od nich, żeby oni pisali takie egzaminy, to zaufajmy im też w tych wyborach, które oni później mogą podejmować.
1: Nie sposób się z tym nie zgodzić. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Teraz mój imiennik, pan Krzysztof z Piły. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Witam serdecznie. Odpowiadając na państwa pytanie, czy w ósmej klasie od jednego egzaminu należy przyszłość ucznia, powiem tak, jest to chyba szczyt szczytów absurdu polskiego

0: polskiego systemu nauczania. Uczymy przede wszystkim naszej młodzieży rzeczy niepotrzebnych. Jest program przeładowany, potem chcemy ich z tego rozliczać. Absurd polega na tym, że pamiętam spotkanie z kuratorium, gdzie podałem przykład, że w trzeciej klasie technikum połowa klasy nie potrafi obliczyć pola prostokąta czy zamienić gramów na kilogramy. Usłyszałem, że wiedza w szkole podstawowej to jest taka, która się przydaje do końca życia. Ja mam apel do nauczycieli w ósmych klasach, niech napiszą egzamin ośmioklasisty, ale z przedmiotu, którego nie uczą. Skoro program nauczania szkoły podstawowej to jest coś, co nam się przydaje do końca życia, to niech napiszą i rodzice, i nauczyciele. I wtedy zobaczą tak naprawdę, ile jak rzeczy tam jest niepotrzebnych.
1: Bardzo panu
0: jest
1: przeładowanych, dziękuję,
0: a my tego rozliczamy. Rozliczamy, z czego jest to jest niepotrzebne.
1: Wielkie dzięki. Ostatni telefon dziś odbieramy od pani Karoliny z Kalisza, czyli z najstarszego miasta w Polsce. Pani ma córkę 17-letnią, więc...
2: Zgadza się, dzień dobry.
1: W miarę na świeżo jest pani z tematem.
2: W miarę na świeżo, córka w drugiej klasie, ponadprzeciętnie inteligentna autystka. I powiem tak, ze względu na oceny świetnie zdany egzamin, bardzo dobry ogólniak. A tam problem z chemią, o czym nie wiedzieliśmy, więc nie ma szkoły, profil humanistyczno-prawny dalej jest świetnie, ale powiem tak, od tego egzaminu nie zależy wszystko. Ważne, aby nasze dzieci, czy zdrowe, czy chore, wiedziały, że na każdym etapie mogą dokonać zmiany. I to jest istotne. Ten egzamin nie determinuje przyszłości. Takie jest właśnie.
1: I to jest najlepsza puenta. Dziękuję pani Karolino. 22:07, jutro zapraszamy po godzinie 11:00. Hanna Dołęgowska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej i Krzysztof Łoniewski. Mówimy do usłyszenia.
3: Kto jest przeciw? Kto jest za?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym

0: ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
11: Autopromocja Polskiego Radia.
12: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
13: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
14: Jej nurogęsie się, gołębie serce testują ostro przez cały dzień.
13: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do Trójki.
11: Autopromocja Polskiego Radia.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tańsze paliwo do końca maja. Program CPN okazał się sukcesem. Komisja Finansów Publicznych rozpatruje projekty ustaw o regulacji rynku kryptoaktywów. 4,5 miliarda złotych z KPO na polskie samochody elektryczne. W serwisie powiemy, kiedy zobaczymy je na polskich drogach. Rząd zdecydował o przedłużeniu programu CPN, czyli ceny paliw niższe. By ulżyć kierowcom, na stacjach będzie taniej do końca maja, mówi minister energii Miłosz Motyka.
16: Dzisiaj po ponad miesiącu funkcjonowania tego programu w zakresie ceny maksymalnej, w zakresie obniżki VAT-u i także obniżki akcyzy, możemy powiedzieć, że ten program okazał się sukcesem. Mamy jedne z najniższych cen paliw benzyny i diesla w całej Unii Europejskiej. To jest wymierny efekt naszych działań, przyjętej ustawy przez parlament, przeprowadzonej przez rząd.
15: Dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87 zł, a oleju napędowego 6,84 zł. Koniec z tolerowaniem znachorów, którzy obiecują cudowne wyleczenie z raka i wyciągają od ciężko chorych ostatnie oszczędności. Ministerstwo Zdrowia wypowiada

0: Da wojnę tak zwanym medycznym szarlatanom przed Ministerstwem Zdrowia jest nasz reporter Piotr Durys.
1: Nowe przepisy uderzają w osoby, które bez wykształcenia medycznego proponują chorym na przykład kurację sokami zamiast chemioterapii. Rząd chce dać Rzecznikowi Praw Pacjenta nowe narzędzia, w tym prawo do wydawania publicznych ostrzeżeń i natychmiastowego blokowania szkodliwych praktyk. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśla, że to walka z groźną plagą.
2: Biorąc pod uwagę materię, emocjonalność, niepokój i obawę o przyszłość, bardzo łatwo można wpaść w ręce pseudomedyka.
1: Do tej pory Rzecznik Praw Pacjenta mógł interweniować tylko w placówkach leczniczych. Bartłomiej Chmielowiec zaznacza, że nowe prawo wreszcie to zmieni.
3: Ten projekt ma na celu skuteczne wyeliminowanie oszustów z naszego życia publicznego. Oszustów, którzy cynicznie żerują na pacjenta.
1: Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli szarlatan zignoruje zakaz wstrzymywania działalności wydany przez rzecznika, grozić mu będzie dotkliwa kara, nawet 1 000 000 zł.
0: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, rozpatrująca 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów, uznała, że wiodącym jest projekt rządowy. Swoje propozycje złożyli także prezydent oraz posłowie Polski 2050 i Konfederacji. Poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek jest przekonany, że trzecia próba uchwalenia ustawy zakończy się sukcesem.
4: Zatoczyliśmy taki krąg, wróciliśmy do tego samego punktu, mamy te same projekty ustaw, w związku z czym to najlepiej pokazuje, że do 3 razy sztuka i teraz to będzie podpisane.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy, która będzie niemal identyczna jak 2, które już zawetował. Dlatego Adam Gomoła z Polski 2050 apeluje do koalicjantów o wypracowanie kompromisowego rozwiązania.
5: Możemy ten chocholi taniec ciągnąć w nieskończoność, ale nie jestem fanem rozwiązania, w którym maltretujemy opozycję za jej grzechy poprzez pozostawienie 3 milionów ludzi bez skutecznej ochrony Komisji Nadzoru Finansowego.
0: Projekt rządowy jest identyczny jak 2 ustawy, które zawetował prezydent. Różnica dotyczy jedynie zaostrzenia kar dla oszustów działających na rynku kryptoaktywów. Gang złodziei samochodów rozbity, kontrterroryści w akcji na terenie kilku województw. Zatrzymano 9 osób. Przestępcy działali w 2 krajach.
6: Grupa przestępcza działała na terenie Polski, a także Niemiec. Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie niezwłocznie zbywali auta lub ukrywali je celem dalszej rozbiórki i sprzedaży części.
0: Jak dodaje inspektor Tomasz Krupa, jedno z zatrzymań wyglądało jak scenariusz filmu sensacyjnego. Do zatrzymania jednego z przestępców doszło na drodze ekspresowej.
6: Jechał skradzionym na terenie Niemiec BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając staranował 3 samochody policjantów, którzy brali udział w działaniach pościgowo-blokadowych.
0: Zatrzymanym udowodniono kradzież ponad 80 aut. Wszyscy trafili do aresztu. Grozi im do 15 lat więzienia. 4,5 miliarda złotych z KPO na polskie samochody elektryczne. W projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem spółki Electromobility Poland. Prezes tej spółki, Cyprian Gronkiewicz, zwrócił uwagę, że od pierwszego dnia duży udział w produkcji będą mieli lokalni poddostawcy.
7: Local content około 70% z pierwszego dnia produkcji. To jest bardzo wysoka liczba, ambitna, ale też o to nam chodziło, żeby ten local content budować. Dzisiaj mamy finansowanie, mamy partnera, więc nie pozostaje nic innego, tylko rozpocząć fazę realizacji tego projektu.
0: Pierwsze polskie samochody elektryczne pojawią się na naszych drogach za 3 lata.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra, a nawet bardzo dobra. Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca i z wiatru. W lasach prawie całej Polski panuje zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne z niewielkimi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Od 9 stopni na Podhalu do 14 na Dolnym Śląsku.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natura.

0: Profit. Spółka z o.o.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja,

0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 9 minut po południu.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, witamy. Za oknem chłodno, za oknem wieje wiatr, a u nas muzyka nas rozgrzeje. Ale to Państwa zadanie, żeby to należycie ułożyć. Czekamy na maile i telefony 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Na początek rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki.

polskiradio.pl. Pan Piotr z Lublina napisał tak. Z kategorii dawno niesłyszanych utworów zaliczyłbym dziś List z pola boju Kobranocki. Czy byłaby możliwość zaprezentowania go w muzycznej poczcie UKF? To ja mam lepszą propozycję. Będzie Kobranocka, będzie List z pola boju? Nie, będzie List z poligonu, czyli ta wersja, którą ocenzurowała potem cenzura.

0: przed rokiem 90 cenzura miała takie punkty bardzo zapalne. To było wojsko, policja, milicja, przepraszam bardzo, a także partia. I w związku z tym ta piosenka była dobrze przejrzana i nie mogło być listu z poligoną z takim tekstem. Zresztą podobnie było z piosenką zespołu kosmetyki Missy Spinki Miłość na polu minowym. 227-3QKF@popolskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło słyszeć i dodzwonić się do Państwa. W sobotę byliśmy z mężem na wspaniałym koncercie Bethard w Zabrzu. Było wspaniale, taka cudowna atmosfera, swobodna, tylko brakowało mi jednego utworu pani Bethard. Bang, bang, jeśli można, to bardzo prosi Basia z Gliwicy i serdecznie pozdrawiam.

Bang, bang, boom, boom, Bad Heart w trójce w pozycznej poczcie UKF. 227 trójek UKF, małpa polskie radio.pl. To wracamy na chwilę jeszcze do polskiej muzyki. Pan Marcin z Gliwic pisze: ahoj poczto. Proponuję coś z podróży, cel osiągnięty słuchając Kapitana Nemo, wideo narkomania. Bardzo dziękuję.

0: Wideo Narkomania, Kapitan Nemo w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A teraz wraz z zespołem UB40 przeniesiemy się na Jamajkę.
1: Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina, Robert. Ja chciałbym poprosić o piosenkę, o której chyba już wszyscy zapomnieli, UB40 Kingston Town dla Angeliki i Sławka.

0: Pamiętam, kiedy byliśmy na wakacjach na Jamajce i byliśmy tak mniej więcej, to się nazywa Runway Bay, tak na środku wyspy, i zaproponowaliśmy taksówkarzowi, może by nas zawiózł do Kingston. A on powiedział, do Kingston? Zobaczcie, to mam szybę w samochodzie, tu takie są dziurki. Kiedyś tam pojechałem, ja z wami nie pojadę tam. Możemy do Ocho Rios, proszę bardzo, wodospad obejrzycie, ale do Kingston nie. Więc sprawdźmy, dokąd zawiezie nas dzisiaj kulturalnie Agnieszka Obszańska.
1: Terra Cultura. W sobotę oficjalnie otworzyła się 61. edycja Międzynarodowej Wystawy Sztuki La Biennale di Venezia. Pawilon Polski reprezentuje instalacja audiowizualna Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, w której społeczny chór w ruchu tworzony przez osoby słyszące i głuche interpretuje pieśni wielorybów oraz różne kody komunikacyjne, jednocześnie w języku fonicznym, jak i migowym, opowiada Bogna Burska, współtwórczyni instalacji.
2: W takim szerszym sensie ten projekt jest trochę o tym, że dopiero na jakimś etapie dorastamy do tego, żeby zobaczyć, że język migowy jest językiem innym, ale takim samym, równoprawnym, co języki foniczne. Ale też myślę, że może mamy szansę dorosnąć jako ludzkość tym razem do rozpoznania tego, że koło nas, gdzieś akurat w tym wypadku w wodzie, w innym środowisku, wyewoluowały inne, równie złożone co nasze formy komunikacji, które być może też kiedyś nazwiemy językami. Językom migowym też odmawiano tego miana. I wydaje mi się, że to jest trochę o tym, że powinniśmy dorastać, może można by to jakoś tak szybciej dojrzewać, do dostrzegania bogactwa, niezwykłości świata naokoło nas. Tak naprawdę to jest to, o czym Daniel mówi, Dev Kane, że to jest coś, co my bardzo dużo zyskujemy, my słyszący, i myślę, że osoby niesłyszące też zyskują z takiej współpracy, że to jest wzajemny zysk.
1: Pawilon Polski Oblegany cieszy się dużym zainteresowaniem. W wielu recenzjach wymieniany jest też jako jedna z najciekawszych prezentacji w pawilonach narodowych. Ale tegoroczna edycja to także kontrowersje i protesty wokół obecności pawilonu Rosji. Ten otwarty był tylko do soboty podczas tzw. dni prasowych, i pawilonu Izraela. Pojawiły się wyraziste gesty, jak na przykład rezygnacja jury i odmowa przyznania nagród Złotego i Srebrnego Lwa. Pod tym względem to na pewno przełomowe biennale, mówi Agnieszka Pindera, komisarka pawilonu Polski.
3: Miejmy nadzieję rzeczywiście, że wszystko to, co wydarzyło się tego roku, doprowadzi do zmian. One są konieczne, one są potrzebne. Od lat wiadomo, nie jesteśmy naiwni, że Biennale jest narzędziem soft power. Udział w Biennale jest udziałem organizowanym przez Ministerstwa Kultury poszczególnych krajów. System, który został zapoczątkowany wiele, wiele lat temu, i reprezentacje poszczególnych krajów otrzymały możliwość wybudowania właśnie swoich pawilonów w ogromnym w Wenecji. I przechadzając się dzisiaj tymi ogrodami, widzimy ogromne budynki starych, bogatych krajów, często krajów kolonialnych. Widzimy mniejsze budynki lub w ogóle nie widzimy w Giardini reprezentacji, nie wiem, globalnego południa. Więc Biennale było i jest o

0: nierównościach od początku, a było i jest o wykorzystywaniu kultury właśnie do rozmowy o geopolityce, o układzie sił świata. Było to miejsce, w którym można było negocjować właśnie tą widzialność i reprezentację. I dziś to powraca, albo nigdy tego nie straciliśmy.
1: Bezprecedensowym wydarzeniem był też piątkowy protest, który zorganizował Ruch Solidarnościowy ANGA, do którego dołączyło kilkanaście pawilonów narodowych. Zamykając drzwi dla odwiedzających w geście solidarności z Palestyną. Mówi Julia Sokolnicka, artystka związana z ruchem ANGA.
2: ANGA to skrót od Art Not Genocide Alliance i tym genocide jest ludobójstwo w Gazie. Od 2024 roku ta organizacja złożona z artystów i pracowników sztuki i kultury lobbuje i wywiera presję na Biennale, żeby pawilon izraelski został wyłączony z konkursu i zamknięty po prostu. Udało się to w zeszłej edycji w 2024 roku. Właśnie doprowadziliśmy, czy doprowadzono do tego, że ten pawilon został zamknięty. W tym roku jest przeniesiony z Giardini do Arsenału. ANGA to, myślę, dosyć ważny ruch. Ruch pracowniczy po prostu. Ruch ludzi, którzy gdzieś tam w tym systemie sztuki są na samym końcu łańcucha pokarmowego i którzy po prostu mówią o tym, że nie zgadzamy się na naszą pracę i nasze wartości i naszą etykę, wiedzę i nasze stanowisko intelektualne, żeby były po prostu bardziej obecne w sferze sponsorów i ruchów politycznych. Tak zwany artwashing jest jednym z głównych haseł ANGA.
1: A to nie koniec. Biennale na pewno zostanie zapamiętane i przez nas, i przez władze Biennale, które jest aktualnie w konflikcie z rządem włoskim i z Komisją Unii Europejskiej. A ja do końca trwania Biennale, czyli do listopada, będę na bieżąco informować, co dzieje się w Wenecji.
3: Nasza kulturalna podróżniczka Agnieszka Obszańska przed chwilą opowiadała o tym, co działo się w Wenecji. Dzieje się właściwie cały czas. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Nasz telefon dzwoni.
4: Dzień dobry. 76 lat dzisiaj kończy Stevie Wonder. Bym poprosił o duet z Paulem McCartneyem, Ebony and Ivory. Jacek ze Zduńskiej Woli.

Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, UKF, małpopolskieradio.pl. Teraz pan Mariusz i jego propozycja. Pan Mariusz pisze tak. Bardzo proszę o piosenkę Where Did You Sleep Last Night, Nirwany. Pozdrawiam córkę Ulę, której udało się puścić więcej piosenek w radiowej poczcie ode mnie. Ale pytanie ani w jedną, ani w drugą stronę. No, w drugą stronę niestosowne. Where Did You Sleep Last Night?

0: Where did you sleep last night? To Nirvana w Trójce w muzycznej poczcie UKF, a za chwilę przydadzą się teleskopy.
1: Dzień dobry, z tej strony stały listonosz Kazimierz, ciągle z trasy. Na poznańskim niebie, bo się poznaj modne w Trójce, takie niewielkie przebłyski niebieskiego i zastanawiam się, czy przez te błyski niebieskiego nie patrzy na nas obcy astronom. Ale o tym lepiej opowiadał Grzegorz Ciechowski swego czasu. Tą piosenkę chciałem zadedykować pewnej pani Sylwii, która pewnie tego nie słyszy, a może właśnie tak jak obcy astronom wypatruje w tej chwili czegoś na niebie.

Obcy astronom, grupa Republika w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 UKF @polskiradio.pl. Od pana Wojciecha prośba o cokolwiek grupy Simple Minds, więc może Don't You Forget About Me.

Muzycznej potrzeby Ukrainy, grupa Simple Minds, Don't You Forget About Me. Myślę, że trafny wybór, jak na tę porę dnia. 227 UKF, małpopolskiradio.pl, muzyczna poczta UKF w trójce do godziny 14. Teraz mała przerwa na serwis, ale wrócimy już za chwil parę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion

0: Advance.
1: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
0: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kierowcy będą tankować taniej do końca maja. Na lotniskach paliwa nie zabraknie. Za pseudoleczenie w gabinetach medycyny alternatywnej będą groziły kary nawet do 1 000 000 zł. Asterix i Obelix, tym razem nie w komiksowej historii, ale na sali sądu w Luksemburgu. Do końca maja kierowcy mogą być spokojni, ceny na stacjach nie pójdą w górę. Rząd zdecydował o przedłużeniu programu CPN. Minister energii podkreślił, że dzięki obniżce ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie. Polskie lotniska działają bez zakłóceń, paliwa nie zabraknie. Pasażerowie wylatujący z lotniska Chopina mimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie nie mają się czego obawiać, zapewnia rzecznik portu Piotr Rudzki.
4: Na ten moment nie ma żadnych sygnałów, jakoby należało się obawiać dostępności paliwa i nie ma również obaw, że jakieś loty są zagrożone. Dlatego jeśli chodzi o sezon wakacyjny, jesteśmy spokojni, że pasażerowie będą mogli podróżować w wybranych kierunkach.
3: Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii, kierowcy jutro za benzynę 95 zapłacą nieco więcej niż dziś, bo 6,39 zł, a za olej napędowy maksymalnie 6,92 zł. Jeszcze w tym tygodniu może zostać podpisane rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, zapowiedział minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski zapewnia, że uzgodnienia w tej sprawie z resortem spraw wewnętrznych są już na końcowym etapie.
5: Końcówka tej drogi jest już zapisana deklaracją premiera i w tym tygodniu wierzę, że podpiszę rozporządzenie, które wyślę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby zdobyć drugi podpis i żeby w Polsce prawo obowiązywało.
3: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił wczoraj premier, a decyzja to pokłosie kwietniowego wyroku NSA. Rząd wraz z rzecznikiem praw pacjenta idzie na wojnę ze szkodliwą pseudomedycyną i znachorami. Zaleczenie pacjentów w gabinetach medycyny alternatywnej niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną będą groziły kary nawet do 1 000 000 zł. Projekt ustawy Lex Szarlatan wkrótce trafi do Sejmu. A my łączymy się z Michałem Makowskim. Michale,
6: dzień dobry.
3: Jakie praktyczne narzędzia dostanie rzecznik praw pacjenta?
6: Rzecznik będzie oficjalnie ostrzegał przed poszczególnymi szarlatanami oraz w trybie administracyjnym wzywał ich do zaprzestania szkodliwych praktyk. Na dodatek wymierzy im wysoką karę pieniężną. W całej idei walki z pseudomedycyną chodzi o to, aby chorzy, którzy cierpią na nowotwory, nie rezygnowali z radioterapii czy chemioterapii na rzecz medycyny alternatywnej.
7: Nam zależy na tym, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
6: Powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Medyczna dezinformacja często zabiera pacjentom onkologicznym cenny czas. Tragicznym przykładem mogą być 3 pacjentki szarlatana Oskara D., które zrezygnowały z leczenia w szpitalu i przez to zabrały sobie szansę na przeżycie nowotworu. Jednocześnie możemy mnożyć przykłady innych szkodliwych praktyk medycznych, dodaje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
8: Fale elektromagnetyczne, które między innymi, uwaga szanowni państwo,

0: Państwo mają leczyć stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalne choroby.
1: Do tej pory Rzecznik Praw Pacjenta zgłaszał przypadki groźnych pseudomedycznych praktyk do prokuratury, ale do tego potrzeba zeznań pokrzywdzonych pacjentów, którzy często nie chcą zeznawać przed organami ścigania.
2: Michał Makowski, dziękuję za te relacje. A wydawca komiksów o Asterixie wygrał w sądzie w Luksemburgu z polskim przedsiębiorcą z sektora zbrojeniowego, który zarejestrował nazwę Obelix dla swoich produktów. Sędziowie dziś unieważnili tę decyzję.
3: Sprawa trafiła do Luksemburga, bo decyzję Europejskiego Urzędu zaskarżyło francuskie wydawnictwo, które ma prawa do komiksów o Asterixie. Argumentowało, że Obelix ma swoją renomę i ten znak towarowy jest zastrzeżony. Europejski Urząd Własności Intelektualnej nie uznał tych argumentów i zarejestrował nazwę Obelix dla produktów zbrojeniowych. Sędziowie w Luksemburgu tę decyzję unieważnili, bo doszukali się błędów podczas całej procedury. Uznali, że była źle prowadzona i źle oceniona. Wniosek o rejestrację wraca więc do Europejskiego Urzędu, który musi ponownie go przeanalizować z uwzględnieniem orzeczenia sądu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na dziś sporo chmur, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i północy nawet burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najcieplej w Legnicy, ale tylko 14 stopni, w Gdańsku 12, w Łodzi i Krośnie 13, najchłodniej w Zakopanem tylko 9 stopni.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5 minut po godzinie 13.
7: Muzyczna Poczta UKF.
6: Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. Witamy ponownie. Przed nami druga część Muzycznej Poczty UKF, ale zanim Państwa propozycje, to propozycja od nas. Nowiutkie nagranie Barbary Wrońskiej. Premiera tego utworu odbyła się w piątek. Zresztą Barbara Wrońska tu była w studiu i osobiście tę piosenkę zapowiadała i opowiadała, o czym będzie nowa płyta. Nowy utwór. Tylko z Tobą.

0: Myślę, że warto po nią sięgnąć. No mówię to mało skromnie, ale uważam, że to był kawał naprawdę przyjemnej rozmowy. 227-3UKF@polskieradio.pl, ale powracamy w tej chwili do Państwa propozycji.
1: Halo, dzień dobry. Maksym ze Szczecina. Czy mogę zamówić piosenkę? Ozzy Osbourne, See You on the Other Side. Dedykację dla mojej zmarłej cioci, która zmarła 30 kwietnia i w ten poniedziałek był pogrzeb.

See you on the other side. To Ozzy Osbourne w trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF @polskiradio.pl. Zamówienie tym razem mailowe od państwa, od pana Grzegorza konkretnie, który pisze: dzień dobry, proszę o Jacka White'a. Would you fight for my love?

0: Jack White w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek, teraz będzie rodzinnie.
1: Dzień dobry. Chciałbym zamówić utwór pod tytułem Between Two Points w wykonaniu pani Romani Gilmour wraz z tatą owej pani, panem Dawidem Gilmourem.

Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF. Przed nami kolejna Państwa propozycja. Dziś po rodzinie Gilmourów pojawi się Michael Jackson i Human Nature. To propozycja od Państwa. I za chwilę mała przerwa, ale przerwa bardzo przyjemna.

0: Autopromocja.
1: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
2: Jesteśmy radiem.
1: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie pokazy magii radia.
3: Czyli radio od kuchni.
1: Spotkania oko w oko.
3: Z głosem.
1: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
3: Otwarte studia.
1: Pokoje redakcyjne.
2: Antena.
1: A przede wszystkim nasze ramiona.
3: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
1: Noc Muzeów w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
3: 23.
1: Przy Myśliwieckiej 3/5/7.
3: W Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, Zoo.

0: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
1: Żegnamy reklamy.
2: To trójka za 28 minut, godzina 14.
3: Powtórka z rozrywki.
2: Sprawdźmy, cóż to nasz fachowiec od rozrywki, Dariusz Pieruk, wynalazł w archiwum.
4: Kto tam? Kto tam?
5: Co
4: jest?
5: Trzy.
4: Co tu takie?
5: Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota.
4: Czy
5: to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca.
4: To co? Windować, panie majster, co?
6: Zaraz, do ocen, nie tak szybko!
4: Dlaczego, panie majster, przecież mamy gwintować?
6: No mamy.
4: No to ja gwintuję.
6: No, coś ty taki w gorącej wodzie, kompany. Ledwo żeśmy przyszli do roboty. No to, o, zobacz, dopiero 11 dochodzi. A ty, gwintować, panie majster, gwintować?
4: No, więc co, gwintować, no.
6: No dajże spokój! Nie pali się, choć zapalimy.
4: Nie palę. Niech pan majster sam pali, a ja sobie pogwintuję.
6: A ja nie będę samemu palił. A co to ja jestem, furman? Czy pustelnik jakiś? No i przestań mnie denerwować tym gwintowaniem, bo ci zabiorę rurę.
4: O nie, panie majster, tylko nie to. Bo widzi pan, ze wszystkiego, co tu robię, to mnie najbardziej leży gwintowanie. Strasznie lubię tę robotę. Mógłbym gwintować, panie majster, godzinami.
6: Czekaj, ty chyba masz gorączkę, docent. Ja ci mówię jako stary fachowiec, że nie ma gorszej cholery niż gwintacja rury. No, coś ty w tym takiego zobaczył.
4: Urzekło mnie to. To trudno powiedzieć. Dzieje się ze mną coś dziwnego, kiedy patrzę na te skręty, które zaczynają następować. Jeden po drugim, jeden za drugim. Jak ja nawijam te spirale, jak robię z prostej, takiej nieprzydatnej rury, szlachetną część takiego wyposażenia hydraulicznego, to ja mam po prostu łzy w oczach.
6: Przestań płakać do...

0: procent, bo rura zardzewieje.
1: Ja uważam, panie majster, tak.
0: No to kręć sobie, kręć, na zdrowie, kręć sobie te gwinciki, o. A ja mam tu coś dla ciebie.
1: Dziękuję, panie majster, ale pić nie będę. Jakoś mi się nie chce.
0: No zaraz, kto by cię chciał częstować? Ja już raz zaryzykowałem. I co z tego miałem? Co?
1: Pan majster miał z tego tyle, że musiał mnie nieść na plecach ze świńskiego ryjo aż na grochu.
0: A wstydu nie liczysz?
1: Liczę, panie majster. 30 zł zapłacił pan majster za powalanie stolika.
0: Nie o tym mówię. Ja przez ciebie wstydziłem się pokazać w świńskim ryjo, gdzie mnie zna każde dziecko przez 2 dni?
1: Jeden, panie majster, jeden, bo ja mam słabą głowę i żołądek po tatusiu mam słaby też.
0: A co ten twój szanowny tatuś porabiał?
1: Agent ubezpieczeniowy.
0: Znaczy szpieg?
1: Nie, taki urzędnik.
0: A, no wiecie, to ja teraz rozumiem. Wszyscy urzędnicy mają popsute żołądki, a wiesz przez co? Przez herbatę. Za dużo jej piją. Zresztą przekonać się możesz, jak wejdziesz do biura. O jakiej by porze to nie było, patrzysz, a ten sobie stuk łyżeczką herbatkę popija i tak bez przerwy.
1: Chyba, że śniadaniowa.
0: Co?
1: Przerwa. No to wtedy też piją, ale mogą, bo im się ustawowo należy.
0: Ty, tak żeś mnie zagadał, że zapomniałem, co ja dla ciebie przyniosłem. No. I tak patrzę na ciebie, patrzę i widzę, że ja nic lepszego nie mogłem zrobić, tylko ci to przynieś, ty łapserdaku, ty.
1: O co chodzi, panie majster?
0: No, i pan. Co to są?
1: Gacie.
0: Co?
1: No, spodnie.
0: Żadne spodnie. Dżemsy to są. A jakie one są?
1: Podarte.
0: Nie podarte, tylko amerykańskie. A dlaczego są amerykańskie? Bo pochodzą z Kanady. I to nie żadna lipa, docent, bo ja mam potwierdzenie celne. I to jest bardzo oryginalna rzecz.
1: Możliwe, ale dlaczego tu są takie dziury?
0: Przecież mówię ci, że to oryginalna rzecz. To się nie dziw. Drugich, takich jak twoje, nikt nie będzie miał.
1: A dlaczego moje?
0: Bo ja ci je tanio odstąpię. Stracę na tym, ale miej, będziesz wyglądał jak laleczka, docent.
1: Szmaciana.
0: O, nie mów tak, docent, nie mów, bo się rozmyślę. No, chodź. Przymierzaj. Wyskakuj z tego ancuga. Czym ty chodzisz, lebiodo? Co to jest?
1: Tropik.
0: Na mózg ci ten tropik padł i udaru dostałeś, że nie doceniasz mojego serca, no. No, widzisz? Jak ulał. Troszkę, tylko może...
2: Pomyślaj, ja nic nie widzę, ja cały spadłem.
0: A co masz wiedzieć? To nie okulary, tylko spodnie. O, czekaj. Tu można trochę zebrać.
2: Panie majster.
0: Tu dać łatę.
2: Panie majster.
0: Tę nogawkę wyrzucić.
2: Ale ja nie chcę. Jak ja będę wyglądał? Studenci się będą ze mnie śmiać.
0: A ja nie chcę, żeby mój pomocnik wyglądał jak łapserdak. Rozumiesz, docent? I dlatego kupisz te spodnie i ja ci nawet jeszcze opuszczę. Słyszysz? Nie wygłupiaj się, no. Ty. Nie chowaj się tam, no. Wiem, że tam jesteś, zginasz cwaniaczku kolana, no, że niby dżemsy za duże, tak? Żeby konie kupić. Nie ze mną te numery do tym. Słyszysz? No bywaj w tym dżemsu! Słyszysz? Pogadamy do tym! Słyszysz mnie? Gdzie jesteś?
3: No, w tamtych czasach dżinsy to był prawdziwy luksus. Pewek się płaciło za nie prawie całą pensję. 227 UKF, @polskieradio.pl. Powracamy do państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF, która na antenie trójki jeszcze przez 22 minuty. Pan Wojciech napisał: witam, a może by tak na te chłodne popołudnie coś na rozgrzewkę. Proponuję Electric Six z utworem Danger High Voltage.

Uwaga, wysokie napięcie, to tak jak dzisiaj przez cały właściwie czas trwania muzycznej poczty UKF, formacja Electric Six w Trójce. W poczcie 227 UKF ma po polski radio.pl. Wśród maili, telefonów mnóstwo próśb dzisiaj o nagrania Stanisławy Celińskiej, więc pomyśleliśmy sobie, że zagramy piosenkę, od której wszystko się zaczęło.

0: taką podobni Stanisława Celińska w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Z pewnością do nagrań tej artystki będziemy wracali nie raz jeszcze podczas różnych trójkowych audycji. 227 Trójek. Telefon muzycznej poczty dzwoni. Mamy jeszcze 14 minut na Państwa propozycję.
1: Dzień dobry, Mariusz Ząbierzyc, stały słuchacz Trójki. Dzisiaj mija 41 lat od wydania przez zespół Dire Straits płyty Brothers in Arms. Prosiłbym o Money for Nothing właśnie z tego albumu.

Kiwiecka 357 i Agnieszka Sudłowska, a my już dziękujemy Państwu za muzyczną pocztę UKF. Na koniec grupa M, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żąda. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. I jesteśmy na nim, na Impakcie 2026. Dziś nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki od 16, w którym odwiedzi nas m.in. Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
2: Sylwia Zadrożna
1: i Michał Matus. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres

0: Z bliski weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polskie myśliwce w powietrzu, rosyjskie drony zaatakowały zachodnie regiony Ukrainy. Szczyt NATO w Ankarze musi wysłać jasny sygnał Rosji, mówił prezydent w Bukareszcie. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Myśliwce i śmigłowce poderwane w polskiej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo sił zbrojnych. To w związku z atakiem ponad 200 rosyjskich dronów na zachodnie regiony Ukrainy. Jedna grupa maszyn nadleciała z Białorusi w kierunku Czarnobyla, druga z nadmorza Czarnego. Dowództwo informuje, że działania mają charakter prewencyjny, szczególnie na obszarach przy granicy z Ukrainą. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił możliwość przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Sąd stwierdził, że nie ma podstaw do zmiany terminu posiedzenia zaplanowanego na 8 września, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
8: W uzasadnieniu wskazano, że sprawa jest obszerna, jeżeli chodzi o zawartość materiału dowodowego, że skład jest trzyosobowy, rozpoznający zażalenia, więc każdy z sędziów musi się zapoznać z tym materiałem dowodowym.
7: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki podkreślał wagę lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Zaznaczył, że wobec rosyjskiej agresji potrzebne są nie tylko deklaracje, ale także realne zdolności bojowe. Ten szczyt musi wysłać jednoznaczny sygnał. NATO jest zjednoczone, NATO jest gotowe i NATO będzie bronić każdego centymetra terytorium. Wiarygodne odstraszanie wymaga również wiarygodnych inwestycji. Polska przeznaczy w tym roku prawie 5% PKB na obronność, co stanowi jeden z największych wkładów w sojuszu. Wierzymy, że większe współdzielenie granic i zwiększone wydatki na obronność w NATO są niezbędne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. W szczycie B9 w Bukareszcie wzięli udział m.in. szef NATO Mark Rutte, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Bukaresztańska dziewiątka zrzesza państwa wschodniej flanki NATO. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Ponad 1700 pasażerów zostało odizolowanych na statku, który przypłynął do Bordeaux z Brestu. Po tym jak jeden z pasażerów zmarł, a wielu innych się rozchorowało. Francuskie władze wykluczają jednak jakikolwiek związek z hantawirusem na statku MV Hondius. Francuskie służby medyczne podejrzewają, że na pokładzie wycieczkowca doszło do zakażeń norowirusem, wywołującym ostre zapalenie żołądka i jelit. O krok od tragedii w Brzezinach, tylko dzięki odwadze i determinacji jednego z mieszkańców nie doszło do utonięcia wędkarza. Mężczyzna łowiąc ryby stracił równowagę i wpadł do wody. Nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg.
9: 57-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego podczas łowienia ryb poślizgnął się i wpadł do wody. Mężczyzna nie topił się, ale z wody pomógł mu wyjść inny mężczyzna, który oddalił się przed przybyciem patrolu policji. Z uwagi na przemoczone ubranie mężczyznę odwieziono do miejsca zamieszkania.
7: Mówił Mariusz Chmiel z policji w Brzezinach. Służby apelują o szczególną ostrożność nad zbiornikami wodnymi, zwłaszcza po zmroku. To wydarzenie wstrząsnęło wiernymi na całym świecie. 45 lat temu na placu Świętego Piotra podczas spotkania z wiernymi jadący papa mobile Jan Paweł II został postrzelony przez Aliego Akcze, Turek trzykrotnie strzelił do papieża. Papież Leon XIV odwiedził dziś miejsce tych dramatycznych wydarzeń, specjalnie oznaczone na placu Świętego Piotra. Jan Paweł II uważał, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Strzały bowiem padły w rocznicę objawień fatimskich. Jak sam mówił, jedna ręka strzelała, a inna kierowała.

0: kierowała kulę.
1: Leon XIV podkreślił, że 13 maja przypada wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy. Jan Paweł II był przekonany, że to właśnie opiece Matki Boskiej Fatimskiej zawdzięcza ocalenie. Swoją dzisiejszą katechezę papież poświęcił Marii jako Matce Kościoła. Podkreślił, że Sobór Watykański II poświęcił cały rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium właśnie Marii Pannie. Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił przystępujących w maju do pierwszej Komunii Świętej. Życzył ich rodzicom, katechetom i wychowawcom, by byli dla nich przykładem. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Środa pochmurna, ale z szansami na przejaśnienia, zwłaszcza im bliżej wieczora, aktualnie na termometrach od 9 stopni w Zakopanem do maksymalnie 14 w Zielonej Górze.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
5: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
4: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
5: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
4: Mamo!
6: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 5 minut po godzinie 14.
9: Tu Myśliwiecka 357.
8: Mówimy dzień dobry. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Katarzyna Wojtasik. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a za chwilę zrównoważy ten kobiecy pierwiastek Dobromir Dymecki, z którym dzisiaj spędzimy godzinę. No jest sporo tematów. Szczerze mówiąc, nie skojarzyłam tego wcześniej, ale przecież Dobromir niedawno całkiem zagrał w filmie Zamach na papieża, więc z pewnością wyjdziemy od tego wątku.

0: problemy towarzyskie często prowokuje. Czy w twoim zawodzie jest jakaś taka przestrzeń, po latach już wiesz o tym, że właśnie coś ten zawód ci zrobił i to zmieniło twoją osobowość?
1: Ale zostałem tutaj spropsowany za punktualność, bo pojawiłem się dokładnie o 13:55, tak jak dostałem informację w mailu.
0: Absolutnie tak.
1: I tutaj dostałem propsy.
0: No ale czy w zawodzie aktora czy w są zawodzie takie elementy, aktora? Które potem się właśnie przenoszą na takie prywatne życie, że już no jakoś tak to się, to jest to, co jest częścią tego zawodu, taką tego rzemiosła, wpływa też na zachowanie w życiu prywatnym.
1: Wiesz co, właśnie wczoraj miałem taką rozmowę z moją koleżanką, fotografką, a propos tego właśnie, jak zawód wpływa na to. Rozmawialiśmy o tym, czy ona jeżdżąc sobie na wakacje i robiąc zdjęcia, czuje się jakby była w pracy. Ja jej opowiadałem o czymś takim, że ja na przykład nie cierpię takich imprez przebieranych. To znaczy, że jest na przykład impreza i tam się wszyscy przebieramy w jakimś tam stylu albo,
0: czyli to
1: albo
0: co
1: za coś.
0: Tak, że można być kimś innym,
1: no,
0: tak?
1: Dokładnie. To ja wtedy mam takie poczucie, jakbym szedł do roboty. I to jest okropne. Uwielbiam być w prywatnych swoich rzeczach, a jak mam iść na imprezę i się za coś przebrać, to czuję się, jakbym szedł do pracy i tego bardzo nie lubię. Więc na przykład coś takiego.
0: No, na początku, bo akurat miałam okazję obserwować młodych aktorów. Zresztą o to też chciałam cię zapytać, bo przechodzimy przez etap matur i za chwilę zaczną się egzaminy do szkół artystycznych w połowie czerwca. I czy byś rekomendował zdawanie na przykład do łódzkiej filmówki? I pamiętam właśnie z czasu swoich studiów na teatrologii w Warszawie kolegów i koleżanki z Wydziału Aktorskiego dosyć szybko nabierali takich profesjonalnych manier, mając ten staż, tam miesiąc jestem w szkole i jestem aktorem. Na przykład mówili w ten sposób, zaczynali tak bardzo impostować, krzyczeć do siebie tylko tak. No to było dosyć, na szczęście to zgubili z czasem, ale to było dosyć zabawne, że ten pierwszy kontakt z prawdziwym aktorstwem nabierał takiej no trochę stereotypowej formuły.
1: No jest coś takiego, że jak się człowiek dostaje do szkoły, to dostaje takich skrzydeł. Ja bym nazwał to skrzydłami. I wtedy różnie ludzie na te skrzydła reagują. Czasami właśnie ludziom to odbija. Część osób jest na przykład rozczarowanych tym, jak szkoła wygląda i mieli zupełnie inne poczucie, zdając tam czy inne wyobrażenia szkoły. Ja oczywiście rekomenduję zdawanie do szkoły i uważam, że jest to w moim życiu, to była jedna z najważniejszych przygód, jakie przeżyłem, więc absolutnie i też do zawodu aktora mnie bardzo dobrze przygotowała, więc wydaje mi się, że bez szkoły nie byłbym tam, czy nawet tu, gdzie jestem. Tutaj mówię konkretnie w Radiu Trójka Polskie.
0: No tak, bez szkoły to jest radio. Dokładnie tak, że jeżeli ktoś nie jest po filmówce łódzkiej, to my mówimy nie, no.
1: Proszę nie wchodzić.
0: Proszę nie wchodzić.
1: Wtedy audycję przeprowadzacie na zewnątrz, przed radiem.
0: Mamy
1: przed
0: wspaniały
1: radiem.
0: Ogród.
1: Na stadionie. Ale coś chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że a propos tego takiego dęcia i tego takiego grania tam, to już chyba wydaje mi się, że to już się chyba odchodzi od tego. Znaczy za moich czasów jeszcze to było, ale teraz to już naprawdę jest garstka takich teatrów i też reżyserów, którzy lubią takie granie. Zauważmy, że jednak nawet na dużych scenach i to już takich scen, które moglibyśmy nazwać bardziej konserwatywne, nawet jak Teatr Narodowy używa się już mikroportów.
0: Tak, ale na przykład w Teatrze Polskim, ciekawe, że o tym mówisz, bo właśnie ostatnio byłam na premierze w Teatrze Polskim, gdzie konsekwentnie nie używa się mikroportów i rzeczywiście za mną siedzieli ludzie już tak przyzwyczajeni do tego, że jednak teraz możemy usłyszeć szepty, mlaśnięcia, oddechy przez mikroporty, że aktorzy, którzy używali właśnie takiego sposobu, no musieli to robić, żeby ten głos
1: słychać
0: biegł.
1: Było, tak.
0: No nienaturalnie jednak, jakby coś, co kiedyś było teatralną normą, teraz staje się nienaturalnym sposobem mówienia właśnie przez to, że do teatru weszły mikroporty. I nie trzeba używać tego środka.
1: Dokładnie. No to było spowodowane dokładnie tak, jak mówisz, tym, że trzeba było dotrzeć do tego ostatniego rzędu. Teatry i sceny były wielkie, więc faktycznie ta impostacja była ważna. Teraz zupełnie nie. Teraz stawia się właśnie na taką kameralność, na przeżycie, na to, co jest jakby bliskie prawdy życiu i temu, co człowiek naprawdę przeżywa, bez tej takiej formy właśnie no, kiedyś używanej. Więc, no więc tak to jest. Ale oczywiście są takie miejsca dokładnie i pewnie aktorzy, którzy tam grają, muszą właśnie tego głosu używać i tej impostacji.
0: Dobrze, żeby nie wyszło na to, że się z tego naśmiewamy, bo to
1: nie,
0: jest
1: ja się w ogóle
0: sztuka,
1: z tego,
0: tak.
1: Oczywiście, że tak. Ja się z tego zupełnie nie naśmiewam. Mam do tego ogromny szacunek, tym bardziej, że sam chyba bym tak nie umiał, więc... No ale to właśnie ciekawe, tak, bo to jest trochę takie, że

0: czasami się to kojarzy właśnie z takim kabotyństwem, powiedzmy, nie?
1: Tak, że albo po prostu potem już na scenie ze starym teatrem takim, tak, troszeczkę niewspółczesnym. Do szkoły się dostałeś za drugim razem i no to oczywiście się bardzo często powtarza, jeżeli ktoś chce, no to próbuje do skutku, ale frapuje mnie to, że w związku z tym, że się nie dostałeś do szkoły teatralnej, to studiowałeś medycynę przez pół roku?
0: No tak wyszło jakoś. Przepraszam, bo widzę, że
1: jesteś rozczarowana. Nie, nie, chodzi mi o to, że to jest bardzo ciekawe po prostu, jeżeli chodzi o zakres umiejętności zdawania, nie zdania do szkoły, ale zdania na medycynę.
0: No tak się złożyło, ta biologia. Ja nigdy nie myślałem o sobie, że będę aktorem. Byłem zazwyczaj straszony tym, że to się nie uda, właśnie te tysiące osób na jedno miejsce i tak dalej. Nie miałem w sobie takiego przekonania, że mi się uda, że zdam, że jestem świetny, więc miałem jakiś tam plan B i ta biologia i w ogóle taka nauka medyczna, nie wiem jak to powiedzieć, nauka o człowieku, mnie fascynowała i miałem też bardzo dobrą pamięć. Taką, że naprawdę byłem w stanie te wszystkie trudne...
1: Predyspozycje do bycia aktorem.
0: Tak, dokładnie. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Wtedy mi się wydawało, że dzięki temu bardzo dobrze jestem w stanie zapamiętać wszystkie trudne słowa z biologii. I faktycznie bardzo szybko się uczyłem i ta biologia mi przychodziła bardzo łatwo. Więc naturalnym jakimś takim... A jak chciałem być lekarzem, to chciałem być... Nie fascynowała mnie chirurgia, ale czy właśnie psychiatria, psychologia, czyli coś, co w sumie będąc blisko aktorem człowieka też...
1: Ale co robisz?
0: Też
1: masz pewnie duże doświadczenie w rozpoznawaniu ludzi. Zrezygnowałeś po pół roku, bo już wiedziałeś, że podchodzisz drugi raz do egzaminów, czy jednak to było rozczarowujące?
0: I jedno i drugie, a może bardziej to pierwsze, to znaczy zdając do szkoły za pierwszym razem, nie będąc dobrze przygotowanym, bo poszedłem tam raczej tylko sprawdzić, no jak to by było i żeby nie mieć takich wyrzutów sumienia, że jednak nie spróbowałem. Okazało się, że dostałem bardzo dużo propsów i właściwie na tam dwóch czy trzech tekstach doszedłem do finału. No i tak ci pedagodzy patrzyli na mnie z politowaniem i widzieli, że jestem kompletnie nieprzygotowany i oni bardziej chcieli, żebym ja się dostał niż ja, więc dostałem takie zapewnienie, no, że przygotuj się, przyjdź porządnie przygotowany, to może coś z tego będzie, więc tak poczułem, że jest w tym jakaś energia i jest w tym, no jest jakaś możliwość, że ja naprawdę jestem zdolny się dostać do tej szkoły. Więc, te studia medyczne naprawdę bardzo mnie tak absorbowały i trzeba było się dużo uczyć, też pojawiło się dużo fizyki, matematyki i też takiego jednak podejścia, no, zero-jedynkowego. Powtarzano nam zawsze, że to jednak nie można tych egzaminów, chociaż jest to oczywiście w systemie możliwe, żeby zdawać na trójkę, no, ale jednak tu chodzi o zdrowie i życie człowieka. Jednak trzeba wiedzieć wszystko i być perfekcyjnie przygotowanym, żeby tak, pewne rzeczy...
1: Że trafisz do lekarza, który się, no, prześlizgiwał przez wszystkie możliwe, no, etapy edukacji.
0: No dokładnie.
1: No to nie jest to,
0: a że ja też mam taką potrzebę bycia rzetelnym i profesjonalnym, to nie chciałem tego jakoś tak odwalać, więc stwierdziłem, że już stawiam wszystko na
1: jedną kartę. Tak. Robimy teraz przerwę na muzykę. Zagramy zespół Metronomii. Chciałam zaryzykować ze stwierdzeniem, że jest to jeden z twoich ulubionych zespołów, ale nie będę ci
0: kocham
1: tego robić.
0: Metronomii.
1: Kochasz jednak Metronomii. To słuchamy.

0: Dobromir Dymecki w naszym studiu, Metronom mi zagrało. Zawsze ciepło myślę, uśmiecham się po prostu, jak myślę o twoich rodzicach, bo też ci podarowali takie imię i nazwisko, to złożenie, które zapada w pamięć, więc jakoś tak ciepło sobie myślę o nich. Słuchaj, chciałam cię zagadnąć właśnie, skoro już to obiecałam, o film Zamach na papieża. To jest film, którego premierę przeżywaliśmy w zeszłym roku na festiwalu filmowym w Gdyni. Władysław Pasikowski powrócił do współpracy z Bogusławem Lindą. No i to jest oczywiście film, który jest inspirowany rzeczywiście zamachem, którego rocznicę dzisiaj odnotowujemy w naszym kalendarium. I to jest oczywiście też film, który ma swoją strukturę fabularną, wymyśloną na potrzeby tego, żeby był to thriller. W tym filmie zagrałeś paskudną postać, Władeczka, takiego karierowicza, który jest gotowy na wszystko, pracującego już, nie wiem, czy tam wtedy była Ubecja, czy Esbecja, która z tych formacji. W każdym razie jesteś prawą ręką pułkownika Szymurka. Jak ci się wchodziło do tego świata i czy w ogóle Pasikowski był jednym z tych reżyserów na twojej liście, na przykład, że fajnie byłoby się kiedyś z nimi spotkać w pracy?
1: Absolutnie. No ja się wychowałem na kinie Pasikowskiego, lata 90. Psy, Kroli i też Maciej Ślesicki, więc i Bogusław Linda, i Cezary Pazura to były dla mnie takie ikony. To były takie postaci, na których no nie, że się wzorowałem, ale dzięki nim trochę sam chciałem być aktorem. Więc spotkanie z nimi no, było naprawdę fascynujące. Chociaż o tyle, o ile w mojej głowie obydwaj panowie byli takimi no, figurami, legendami, o tyle okazało się, że praca z nimi jest no, zupełnie normalna, przyjemna i dosyć szybka, bo pan Władysław pracuje bardzo szybko. Z tego jest znany, że właściwie większość ujęć robi w jednym dublu, więc to też trzeba być bardzo dobrze przygotowanym i precyzyjnym i wiedzieć, że ma się tylko właściwie jedną szansę. No, ewentualnie drugą, jak wyprosisz.
0: Tak chyba też pracuje Bogusław Linda po prostu. On to no, nie lubi powtarzać, że tak
1: nie
0: powiem.
1: Lubi, nie, nie, nie. Boguś też jest...
0: Psami trochę...
1: On jest świetnie przygotowany i oni tak po prostu pracują. I to jest dosyć fascynujące, ale też stresujące. Na początku miałem
0: Czyli
1: takie...
0: odmienne też od tego, co teraz się dzieje zazwyczaj, tak? Że można
1: oczywiście,
0: powtarzać w nieskończoność,
1: że tak,
0: no... bo nie ma taśmy, cyfra i tak dalej.
1: Oczywiście, tak. No teraz to można robić tych dubli w nieskończoność i zazwyczaj tych dubli się robi parę, no 5, 6, a tutaj taki jest... I właściwie ja jestem wręcz nawet przyzwyczajony do tego, że ten pierwszy dubel to on zazwyczaj jest taki trochę testowy i on idzie na straty, a dopiero gdzieś trzeci, czwarty dubel to jest ten, który zazwyczaj wchodzi. Więc tutaj trzeba było tak... No, być przygotowanym. I takim właśnie z, no, że tak powiem, zdeterminowanym i pewnym siebie. I tak trzeba było to zrobić i być skupionym. To była lekcja, nie powiem.
0: Ale czy też lekcja taka, którą... To może być od razu pytanie o to, jak pracujesz nad rolami. Czy do zbudowania Władeczka, takiego bohatera, no bardzo dobrze czującego się w pewnym systemie, potrzebny jest jakiś research dotyczący systemu, czy raczej twoja praca polega na zbadaniu charakteru, czy też psychiki takiego gościa i to w sumie jest niezależne od tych historycznych dekoracji?
1: Ja tutaj aż tak bardzo się nie wgłębiałem w tą... znaczy, znam to, bo robiliśmy taki film ze Sebastianem Butnym, Święty. Tam też grałem. To były podobne zresztą czasy, więc tam faktycznie ten research miałem bardzo dobrze zrobiony.

0: No i z tego researchu, który tam był, zrobiłem. To są troszkę inne służby, bo to nie są te cywilne służby, tylko służby wojskowe, ale, ale to jest podobny czas i to jest też ten czas, kiedy jakby do tych służb właśnie już zaczęli przychodzić tacy ludzie, którzy wykorzystywali je dosyć cynicznie, mniej ideologicznie, mniej byli zaangażowani w ideologię i w to, co tak na dobrą sprawę komunizm niósł, bo była masa osób, które w to naprawdę wierzyły, ale to były te czasy, kiedy właśnie zaczęli się pojawiać tacy karierowicze właśnie jak Władeczek, którzy szukali po prostu miejsca w systemie i korzystali z tego, żeby sobie to życie jakoś ułożyć. Więc tutaj bardziej skoncentrowałem się na jego takiej właśnie mędowatości i takiemu i na tej relacji z Bogusiem i z Irkiem Czopem. Jeden, który jest moim szefem i właśnie ja jestem jakby tym pod, a przy Bogusie jestem tym nad. Więc to też była fajna taka dynamika tego bohatera, który tam, gdzie dostał w dupę, to za chwilę mógł na innym
1: oddać.
0: Bohaterze tak, tak. oddać. Więc to było to. No i też dialogi u pana Władysława są zawsze fascynujące, bo to są dosyć dobre takie punchline'y i teksty. I też tego szukaliśmy, takiego charakteru tej postaci. Znaczy, żeby one były dosyć wyraziste i pomimo tego, że to jest ten drugi plan, no to ten Władeczek jakoś udało się tak, że on faktycznie zapada w pamięć, że tak powiem nieskromnie, ale taki dostaje feedback, że ludzie go faktycznie pamiętają z tego filmu.
1: Potwierdzam, nie da się go przeoczyć, ale jest paskudny i mówię to z całą premedytacją, oczywiście oddzielając bohatera od ciebie.
0: No niestety, no co, no, ale co zrobisz? No tacy są
1: zawsze,
0: też ludzie.
1: Czy też często mówią, że właśnie fajnie jest grać takich bohaterów?
0: Ja bardzo lubię grać takich bohaterów i też czasami się mówi właśnie, taka jest prawda w środowisku, że no, człowiek to człowiek, trzeba go ratować i jakby każdy ma jakąś swoją motywację w życiu, został skrzywdzony i tak dalej. Tutaj tego backgroundu jakoś właśnie nie szukałem, ani też nie próbowałem tak tego bohatera no, tłumaczyć, czy jakoś stawać za nim i mu współczuć, tylko tak pomyślałem sobie, no dobra, skoro to jest taki dupek, to zagrajmy takiego dupka. To też jest taka konwencja trochę właśnie, może takiego thrillera, gdzie są trochę takie postaci, że niekoniecznie wchodzimy w taką głęboką psychologię, tylko bardziej takich figur. I to jest przyjemne. Właśnie, że nie musisz bronić i sobie myślisz, dobra, jestem dupkiem i tyle i będę robił tak, jak mi się podoba.
1: Właśnie liczyłam w głowie, bo chciałam powiedzieć, że to jest wczesne popołudnie w Trójce. 3 razy już powiedzieliśmy słowo dupek, ale doszła czwarty raz.
0: No i co? Idziemy
1: no
0: już do
1: nic,
0: tej Krajowej Radiofonii.
1: Kasujemy teraz. Charlie XCX wchodzi na antenę.
0: Przepraszam.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki regularne.

0: Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żegnamy reklamy.
6: To teraz przed nami, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, zagłębienie się w języku.
7: Przysłowie.
8: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Prosto z mostu. To wyrażenie zainteresowało pana Edwarda. Dlaczego akurat z mostu? Skąd pochodzi to powiedzenie? Pyta słuchacz. To bardzo tajemniczy frazeologizm, o którym niewiele napisano. W jednym z numerów poradnika językowego z 1981 roku znalazłem informację, że dawniej słowo most oznaczało także wymoszczoną, bitą drogę. W związku z tym wyrażenie prosto z mostu miałoby pierwotnie oznaczać prosto z drogi, z podróży. Następnie ten obraz dał początek rozumieniu natychmiast, bez zwłoki, aż w końcu powiedzieć coś od razu, bez zbędnego wstępu, czyli bez zastanowienia. I szczerze. Podobne znaczenie niesie wyrażenie bez ogródek, w którym ogródka to zdrobnienie od dawnego słowa ogroda, czyli ogrodzenie, płot. Taką ogródką można już metaforycznie otoczyć sprawę, o której się mówi. W wyobraźni naszych przodków mówienie nie wprost, omawianie czegoś kojarzyło się z chodzeniem koło płotu, krążeniem wokół jakiejś sprawy, zamiast przejścia prostą drogą do jej sedna. Co ciekawe, dawniej poza wyrażeniem bez ogródek używano także postaci z formą liczby pojedynczej, bez ogródki. W tym kontekście moglibyśmy użyć także określenia bez ceregieli. Słowo ceregiele pochodzi prawdopodobnie od niemieckiego Ziergei, czyli ozdoba lub drobny podarek. Jeśli ktoś mówi bez ceregieli, to nie przyozdabia swojej wypowiedzi, ale od razu przechodzi do rzeczy. Co ciekawe, od tego ostatniego wyrażenia pochodzi określenie grzeczny. Dawniej słowo grzeczny brzmiało krzeczny i wzięło się od wyrażenia k rzeczy, czyli ku rzeczy. Współcześnie powiedzielibyśmy do rzeczy. Do rzeczy, czyli odpowiedni, należyty i stosowny. Ale nasi przodkowie używali tego wyrazu inaczej niż my i mówili na przykład o grzecznym miejscu, czyli miejscu odpowiednim do czegoś, lub grzecznym kawalerze, który był odpowiednim kandydatem na męża. I ta odpowiedniość ukrywa się w grzecznym do dziś, bo przecież tak określamy osobę, która zachowuje się i mówi odpowiednio, odpowiednio do sytuacji. Jak się więc okazuje, mówienie wprost nie zawsze musi być niegrzeczne. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

0: Właściwie każdy zespół kolejny pojawiający się w programie Tu Myśliwiecka przynosi jakieś nowe wątki, które z naszym gościem, Dobromirem Dymeckim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wspaniałym aktorem teatralnym do TR Warszawa.
1: Wróciłem, bo wyszedłem, ale jednak...
0: Tak? Czyli nie słuchałeś tej muzyki. Ja chciałem powiedzieć, że każdy kolejny utwór otwiera jakieś wątki.
1: Słuchałem, bo mam radio
0: w oku.
1: W oku.
0: Czyli ciążysz w stronę Bogdana jednak, zdecydowanie. Mm-hmm. No, od 1670 nawet nie chciałabym uciekać, tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że znalazłam taki bardzo interesujący wątek w rozmowie z tobą właśnie, która była po zagraniu przez ciebie w drugim sezonie 1670, gdzie opowiadałeś właśnie o tej takiej rozrastającym się zainteresowaniu tobą ze względu też na popularność tego bohatera. I powiedziałeś tam zdanie takie, że jednocześnie w twoim życiu nastąpił taki etap, że już potrafisz wskazać miejsce, którym jest praca, ale że są też inne rzeczy. I na przykład podróże to jest właśnie taka część twoja, tak? Rzeczywiście tak. Złapałeś taki balans, czy to dobrze brzmi, jak się deklaruje w wywiadzie, ale trudno jest to złapać w życiu?
1: O, dobrze to powiedziałeś.
0: No i bo dużo osób opowiada o balansie i że rozdzielają i że dbają, a potem życiu... się okazuje, że siedzą cały czas w pracy.
1: Dokładnie. Wiesz co, udaje mi się złapać ten balans. Oczywiście to jest wciąż trudne, dlatego że ja sobie sam nie mogę zaplanować pracy, nie jestem swoim szefem, więc korzystam z tego, co przychodzi, ale wiem, że są takie momenty, w których ja muszę powiedzieć stop, wystarczy, albo właśnie wykorzystać ten moment, że widzę, że jest jakaś przestrzeń na to, żeby gdzieś pojechać, więc sobie wtedy jakby już bukuję te terminy i jadę, odpoczywam i mam czas dla siebie.
0: Bo tak, w teatrze to jest oczywiście jakoś... inaczej, ale w filmach i w serialach właśnie. Zwłaszcza to jest takie często nagromadzenie, prawda? Że może się tak ułożyć, że to jest kilka miesięcy nie na tym samym planie, ale na przykład, że przechodzisz z jednego serialu na drugi i no, taka raczej aktywność bezkompromisowa.
1: Tak.
0: A potem, kiedy jest ta cisza, to co się dzieje? Właśnie trzeba gospodarować tym,
1: tak? Wtedy, kiedy
0: tym,
1: jest
0: tak,
1: cisza, to trzeba właśnie wtedy sobie odpocząć i coś zrobić dla siebie. I nabrać energii, żeby znowu, jak się pojawi ten ciąg, to mieć już wtedy siłę i energię na to.
0: A wraz z super projektami, które się robi, które przynoszą no, różne takie spełnienia, niezależnie od tego, jak każdy je dla siebie prywatnie nazywa, rośnie też lęk, że za rogiem nie czeka kolejna propozycja, czy jednak to już jest tak, że jak się wejdzie na pewien poziom takiego bycia rozpoznanym, no to raczej te propozycje będą się pojawiały.
1: Chyba nie do końca to zrozumiałem. Lęk, że nic nie przyjdzie?
0: Tak, no.
1: Czy siedzę w domu i się boję, że nic nie przyjdzie?
0: No właśnie. I czy czekasz nie. na ten symboliczny telefon, który zadzwoni, jak
1: nie.
0: to odbierzesz?
1: Nie. Nie, ja przede wszystkim moją bazą jest teatr. TR Warszawa, w którym jestem od 10 lat. Po podróży i wojażach po różnych teatrach w Warszawie osiadłem w terze, które...
0: Ale zaczynałeś w Łodzi jeszcze.
1: W Łodzi? Ja nie zaczynałem i co ja nie robiłem? To kawał historii.

0: Ori.
1: Teatru Polskiego. Są takie złote rozdziały.
0: Tak. No już mam tyle lat, że pewne rzeczy już w moim życiu przeszły do historii. Natomiast, nie żartując, to jest jakaś taka przestrzeń Teatr Warszawa, no takiego domu. I ja tam gram spektakle, mam próby, robię spektakle, więc to zawsze jest taka przestrzeń, w której ta praca jest i też ten zespół teatrowy jest takim jakimś ekwiwalentem rodzinnym, no bo to jednak zespół ma w sobie coś takiego z aspektu rodzinnego, ludzi, którym się ufa, z którymi się przebywa dużo czasu, którzy wiedzą o tobie bardzo dużo, więc ja mam gdzie wracać po tych takich randkach, które sobie odbywam czasami z filmem czy z serialem. I odpukać w niemalowane drewno, tu mamy wszystko z plastiku, więc w nic nie odpukam. Bardzo
1: plastikowa stacja.
0: Plastikowa stacja.
1: No,
0: nie,
1: przepraszam.
0: Tak, no już tak bez przesady. No to jest ładny taki designerski stół.
1: Dobrze. Chciałeś powiedzieć odpukać i...
0: Odpukać. Bardzo rzadko mi się zdarzają momenty, że ja, wiesz, siedzę, patrzę na telefon, nie czekam, czy ktoś zadzwoni. Wręcz właśnie chciałem powiedzieć modlę się, ale to jest akurat nie. Czekam na takie momenty, że się nic nie będzie
1: Dobra,
0: działo.
1: Nie rzucaj takich wyzwań losowi. Wspominałam o tym przy okazji wizyty Agnieszki Żuleckiej, którą serdecznie pozdrawiamy. To mogę
0: bardzo ją serdecznie pozdrawiam.
1: Przypomnieć, tak, oczywiście też z Teatr Warszawa. Wtedy mówiłyśmy trochę o cząstkach kobiety, więc przy tobie też możemy przypomnieć, że ten teatr, ten spektakl Teatr Warszawa zarejestrowany został przez Teatr Telewizji, a mówię o tym dlatego, że jest w związku z tym dostępny na telewizyjnym VOD. Można bezpłatnie obejrzeć sobie znakomite przedstawienie, które też chyba jest taką bardzo ważną częścią twojego właśnie tego świata, tej bazy aktorskiej, zawodowej, teatralnej.
0: Tak, jest to w sumie chyba taki największy sukces teatralny mój. No, z taką międzynarodową premierą w Awinionie, czyli najważniejszym właściwie światowym festiwalu teatralnym. I tyle, ile ten spektakl przyniósł nam różnych właśnie przygód, emocji, splendoru, ale też różnych no, jakichś takich emocji stresowych związanych właśnie z tymi wyjazdami. No to nic innego mi tyle nie dało, co ten spektakl Kornela, Cząstki kobiety. Więc jest to, no tak, absolutnie jeden z najważniejszych spektakli w moim dorobku i życiu.
1: Kilka lat temu, no może to też nie jest taka przestrzeń, która jest interesująca dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek, ale jako zespół Teatr Warszawa podjęliście taką walkę o swoją sprawczość, żeby to ona właśnie przy zespole była. Jak z perspektywy czasu to się sprawdza? Jakby? Czy to jest taki stan, w którym rzeczywiście rzeczy mogą się dziać? Bo czasami mam takie wrażenie, i to absolutnie nie mówię o Teatr Warszawa, że no, w takim bardzo demokratycznym układzie po prostu sprawy się rozpływają, że sztuka chyba nie do końca lubi takie stuprocentowo demokratyczne układy. Jak nie ma kogoś, to jednak ma wizję, albo kto mówi, to może spróbujmy iść w tamtą stronę.
0: No, to teraz żeś takie trudne pytanie zadała. Tak, z grubej rury ruszyłaś.
1: No, możesz powiedzieć, że doświadczenie jest, no, na pewno jest to ważne doświadczenie i ciekawe.
0: Ja mam tak powiedzieć?
1: Nie, możesz. Nie wiem, co chcesz powiedzieć.
0: Chcesz mi powiedzieć, co mam powiedzieć? Mogę powiedzieć. To, co powiem, słuchaj, to jest tak, że cały system w ogóle teatralny wymaga pewnego rodzaju przewartościowania. I teraz tak mówię jakby ogólnie, bo temat jest bardzo szeroki i moglibyśmy tu zrobić osobną 6-godzinną audycję na ten temat. To, co się w ogóle jakby dzieje w sztuki, cały ten w dziejach sztuki, powiedziałem, w sztuce, i to nie tylko dotyczy teatru, ale pewnie też filmu, mówię o tym ruchu Me Too, czyli wyeliminowania pewnych przemocowych, czy właśnie takich autorytarnych elementów, no jest jakąś odpowiedzialnością i też nas, jako ludzi, którzy tą sztukę tworzą, wypracowania sobie takich warunków pracy, które będą po prostu dla nas wszystkich komfortowe, o tyle, że nie będziemy czuli się upokarzani, źle traktowani, będziemy mieli dobrze zapłacone, będzie się nas szanowało i tak dalej. I wydaje mi się, że to są jakby takie podstawowe prawa ludzkie, a zwłaszcza ludzi, którzy pracują.

0: to nie tylko dotyczy naszego zawodu, ale też wszystkich innych zawodów. Z tym było różnie, po prostu. W naszych zawodach z tym było różnie, ponieważ też ten i czas pracy, i specyfika tej pracy jest tak dziwna i balansująca na pewnych różnych granicach, że można te granice było bardzo łatwo przekraczać. Więc teraz to, na czym polega nasza praca i to, co my też próbujemy w TER Warszawa jakby wyeksperymentować, to czy w sposób demokratyczny da się właśnie taką instytucją zarządzać i czy ta instytucja będzie dobrze funkcjonowała, czy to, co ty mówisz o pewnego rodzaju stereotypie takiego mistrza, lidera, który prowadzi, czy to nie jest już pewnego rodzaju wyobrażenie
1: passé.
0: My jesteśmy w trakcie tego eksperymentu. Trudno mi teraz to jakoś podsumowywać, czy powiedzieć ci, a tak, a nie tak. Ja widzę pewnego rodzaju plusy takiej sytuacji, widzę też minusy tej sytuacji. To nie jest tak, że wiemy już na pewno, że taka sytuacja jakby jest inna, ale to, co ja czuję w rozmowach z kolegami, nawet z teatrów warszawskich, że ten gest, który się dokonał w TER Warszawa, to znaczy powiedzenia pewnego stop, pewnego rodzaju wizji teatru albo takiego liderowania teatru w taki sposób, też przełożył się na ich perspektywę. To znaczy, że te zespoły zaczęły się w jakimś sensie emancypować i aktorzy chyba poczuli jakąś siłę. I uważam, że to jest jako ruch taki ogólny dla środowiska aktorskiego bardzo ważny ruch. Ponieważ od wielu lat funkcjonuje takie przekonanie, że reżyser jest Bogiem i właściwie może robić z aktorem co chce, a to jest dosyć... I nawet też dyrektor. To też jest taka jakaś wszechwładza dyrektorów, że mają wyobrażenie, że są pracownicy i oni pracują i mogą w związku z tym z nimi robić co chcą w instytucjach publicznych, które nie zawsze temu służą. To znaczy instytucje publiczne mają służyć po prostu publiczności, mają być dla ludzi. To nie jest tak, że taki teatr ma, nie wiem, osiągać jakieś zyski finansowe, czy to my robimy sztukę dla ludzi i to dla nich jakby kierujemy naszą ofertę. To tak w skrócie mówiąc, nie wiem, czy to jakby...
1: Tak, to trafia w taki wątek, który ja też, mając na przykład długą perspektywę pracy w medium publicznym, z na szczęście przerwą, którą sobie mimo dramatycznych okoliczności, w których się zdarzyła, bardzo chwala jako zdobywanie doświadczeń właśnie poza taką instytucją i widzę te zmiany, o której mówisz. Mhm. I ja bym odpowiedziała na to pytanie, że jest trudniej pracować w taki sposób właśnie inny, uwzględniając właśnie prawo do takiego samostanowienia. Może nie nazwałabym tego demokracją, tylko taką otwartość na wszelkie racje i to, że po prostu myślę, że kiedyś ci ludzie pracowali też szybciej dzięki temu, że sprawy załatwiali jakimś takim jednym powiedzeniem, bo ja tak chcę, co nie oznacza, że uważam, że to było dobre. Mhm. Ale pamiętam, jak na historii teatru w Akademii Teatralnej w Warszawie w tamtych czasach, czyli to były lata 90., koniec i początek 2000, o takich właśnie mistrzach teatru, którzy absolutnie przekraczali granice i uważali, że musi boleć, żeby powstała prawdziwa sztuka, mówiło się z szacunkiem na wykładach. Jakby było to przedstawiane jako taka metoda do osiągania niebotycznych, artystycznych wrażeń.
0: Oczywiście,
1: po latach
0: że
1: myślę
0: tak.
1: O tym ze zgrozą, ale wtedy po prostu, no, mając lat 20, słuchałam tego jako wykładu kogoś, kto wie, co mówi.
0: No, no właśnie dlatego mówię, czasy się zmieniają i zmienia się myślenie. My też dużo więcej wiemy na swój temat i oczywiście, no wiesz, oglądając Kantora, którego uwielbiam i kocham tego spektakla, tam to jest naprawdę, to był wielki artysta. No ale jak się ogląda te making-offy właśnie, jak on stoi nad aktorem, który tam składa pudełko i widać, że mu się po prostu tak ręce trzęsą ze stresu i ten Kantor źle krzyczy, go właściwie musztruje jak w wojsku. No to, wiesz, teraz patrzysz na to z perspektywy, z pewnego rodzaju dystansem i oglądasz to jako jakoś zjawisko społeczne, no ale właśnie jeżeli wejdziesz w skórę tego aktora, no to musiał być jakiś ogromny stres, ja musiał się czuć strasznie, więc więc jest to właśnie jakaś szukanie jakiejś wypadkowej, bo ja się z tobą zgadzam, że procesy takie demokratyczne są o wiele bardziej trudniejsze w zarządzaniu, tak. Znaczy branie pod uwagę i uwzględnianie każdej perspektywy, no powoduje, że...
1: A potem też przekonywanie, no bo jednak trzeba podjąć decyzję, prawda? Więc
0: tak.
1: No, to zresztą się przekłada chyba na wszystko. Jak teraz, kiedy mówiłeś, to myślałam o tym, że dokładnie to jest opowieść o tym, dlaczego niektórzy chodzą na skróty i wybierają jakieś autorytarne rządy i bardzo upraszczając oczywiście historię świata. Nad czym teraz pracujesz?

0: A jeszcze chciałam zapytać się, bo mam takie jak przez sen, tylko nie wiem, czy to była sobota, czy niedziela rano, kiedy byliście ekipą 1670 Łatwoganga, że obudziło mnie, ponieważ telewizor był włączony właściwie non-stop z tym streamem, śpiewanie pieśni, to robiliście to? Śpiewaliście pieśni.
1: No, możliwe, tak. Śpiewaliśmy różne rzeczy. Pieśni też. Kasia Herman zaśpiewała Bogu Rodzice tam chyba za 90 milionów, czy... Nie, za 90 milionów to się godził Jan Paweł z Andrzejem. No, za ileś tam milionów żeśmy... Kasia postanowiła zaśpiewać Bogu Rodzice.
0: Ale tak. Czułoś tam coś niesamowitego, jak tam się było od środka?
1: Absolutnie, tak. To co się Piotrkowi udało, to jest naprawdę wyjątkowe i jakby, no powiem szczerze, ta atmosfera tam się udzielała, chociaż też no, ciekawie było zobaczyć to od środka, bo ta kawalerka faktycznie była dosyć mała. Malutka. I całe to życie jakby tej kawalerki
0: jest
1: odbywało się...
0: prawda? Na korytarzu.
1: No, odbywało się na korytarzu, tak. Nawet w jakiegoś takiego rodzaju kolejce, gdzie ci wszyscy ludzie, którzy przyszli wspierać ten stream, jakby stali i rozmawiali i dywagowali. Myśmy wychodzili, za chwilę wchodził Borys Szyc, więc też to było dosyć fajnie i tak sprawnie zorganizowane. Ale też to chyba było zaskakujące, jak ta liczba jakby rosła. No myśmy w trakcie naszego tego wejścia tam, no, trwał godzinę, chyba uzbierali 7 milionów, więc ta atmosfera... Ale to jest też ciekawe, że faktycznie siedzi się przed tym monitorem.
0: To jest niespektakularne, to jest niespektakularne, zwykły monitor, prawda?
1: No, zwykły monitor i pewnego rodzaju jest taki, no wiesz, że cię ogląda tam właśnie momentami milion osób, a ty siedzisz w jakiejś kawalerce i tak trochę też to jest w jakimś sensie krępujące, ale i fascynujące. No bo trochę nie wiesz właśnie, co masz robić, więc śpiewasz różne pieśni albo Pocahontas.
0: No, no dobra, dobra, już nie mówmy o tych pieśniach. To nad czym teraz pracujesz? Bo wiem, że temat widzę, że jest delikatny. A ja pamiętam, jakie to były pieśni, ale nie będę mówić. Musimy kończyć, więc jeszcze chciałam się zapytać o to, nad czym teraz pracujesz.
1: Teraz serdecznie zapraszam na spektakl Powerplay, który gramy w TR Warszawa. To jest świeża premiera, którą zrobiliśmy z australijską reżyserką Samarą Hersh, gdzie nasz zespół jest zmieszany z zespołem dzieciaków. Jest czwórka aktorów i czwórka dzieci. I oddajemy trochę takie pole właśnie władzy, a propos, jeżeli rozmawialiśmy o demokracji, to co na to dzieci? Jak dzieci widzą władzę i właściwie jaki świat by widziały i w jakim świecie chciałyby żyć? I czy ten głos jest ważnym głosem, który możemy traktować serio? Czy to jest jakiś właśnie głos tylko wyobrażeniowy albo dziecięcy, fantazyjny? Więc to jest, no, podejmujemy taką próbę zderzenia się tych dwóch światów, dorosłych i dzieci. I tego, czym właściwie jakby, bo my też jesteśmy trochę takimi dzieciakami, jak te dzieci, jak i w nas się manifestują, w dorosłych, i co z tych dzieciaków później w nas zostaje, więc ten spektakl jest bardzo ciekawy, został super przyjęty, mamy masę publiczności, ale wydaje mi się, że jeszcze bilety są. Pokazujesz mi na czas, a ręce są ważne, więc to jest to, co ostatnio.
0: Dobromir Dymecki był naszym gościem. Zapraszamy oczywiście do sprawdzania TR Warszawa. No i po prostu sprawdzania, szukania Dobromira. Dziękuję ci bardzo.
1: Tak, ja również dziękuję bardzo. I no...
0: Może ty podniesiesz rękę, żeby zagrać muzykę.
1: Uwaga, podnoszę rękę po raz pierwszy.
0: A jeszcze muszę napisy końcowe zrobić. Dobromir Dymecki, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik. O, teraz jest komputer.
1: I uwaga, teraz ja uruchamiam machinę radiową. Drodzy państwo, pierwszy raz w życiu.
2: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak.

0: miłość. Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
3: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójka.polskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do trójki.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dwie ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę. Rosjanie wypuścili 200 dronów. W Polsce poderwano myśliwce. Dwa tygodnie temu padła ofiarą nożownika. Wójt gminy Stara Kornica wraca do zdrowia.
17: Oczywiście, że jestem cała obolała, ale chyba na każdy ból taką odpowiedzią jest dziękuję, że żyję.
16: Iga Świątek wygrywa z Amerykanką Jessicą Pegulą i melduje się w półfinale turnieju w Rzymie. Rosyjskie drony na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. W okolicach Równego zginęły dwie osoby. W związku z atakiem poderwano polskie i natowskie myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny, informuje podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych.

0: Łowcy oraz myśliwcy są już w powietrzu po to, by zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach graniczących z Ukrainą. Tych dronów jest znaczna ilość, obserwujemy je i jesteśmy już w powietrzu po to, żeby być gotowym do ewentualnej reakcji na jakiekolwiek zagrożenie.
1: Przed południem ponad 200 dronów rosyjskich zaatakowało Ukrainę, skierowały się na południe i zachód kraju. Zaatakowana przez nożownika wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu wraca do zdrowia. Cieszę się, że żyje, bo niewiele brakowało, mówi Beata Jerzman.
2: To naprawdę palec Boży. Ja mówię, że mam super anioła stróża. Rzeczywiście ten cios był po prostu tak blisko splotu naczyniowo-nerwowego, że milimetry, po prostu milimetry. Byłoby pół minuty po mnie. Oczywiście, że jestem cała obolała, boli mnie głowa, bo przecież byłam pobita, potłuczona w plecy, mięśnie. Ale chyba na każdy ból taką odpowiedzią jest dziękuję, że żyję.
1: Dwa tygodnie temu kobietę zaatakował na terenie urzędu gminy pracownik gminnego punktu zbiórki odpadów. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie. Beata Jerzman będzie jeszcze 3 tygodnie na zwolnieniu lekarskim. Później planuje wrócić do pracy i już myśli, jak poprawić bezpieczeństwo w urzędzie przez montaż kamer. W Poznaniu trwa konferencja Impact. Na 2-dniowe spotkanie przyjechali uznani naukowcy, ludzie biznesu, polityki, kultury i sportu. Na miejscu jest też Michał Jędrkowiak. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry.
1: Na czym skupiają się eksperci?
3: Przede wszystkim na wskazywaniu problemów i szukaniu rozwiązań w dziedzinach najrozmaitszych, bo to i polityka, i bezpieczeństwo, i ekonomia, ale też kultura czy sport. Do Poznania na te 2 dni przyjechali ludzie z pierwszych stron gazet. Impact ma bardzo dużą renomę, ale ma też ogromne znaczenie dla miasta, dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
4: To jest kwestia oburzenia restauracji, to jest kwestia oburzenia hoteli. To jest również ten element, że tak znacząco osoby również potem komunikują, jak pięknym miastem jest Poznań. Dzisiaj Impact już ma taką skalę, że jest interesujący dla Berlina, tak, czy tego typu miast.
3: Prezydent Poznania mówi o tym nie bez powodu, bo trwają negocjacje z organizatorami, by Impact pozostał w mieście na kolejne lata. My z tej obecności skwapliwie korzystamy. Po godzinie 16:00 stąd ze stolicy Wielkopolski przywitamy się z Państwem w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki.
1: Michał Jędrkowiak, dziękuję. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybył do Chin. Na lotnisku w Pekinie odbyło się uroczyste powitanie. Oficjalny program wizyty rozpocznie się jutro po południu. Ma on na cel ekonomiczny, mówił w Polskim Radiu amerykanista Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: Donald Trump chce jeszcze jakoś uratować i pokazać, że tak naprawdę cała ta wojna celna to miała swój cel, żeby Chińczyków zmiękczyć i teraz pojadą zawrzeć umowy, które będą dla Amerykanów bardzo dobre. A prawda jest taka, że to Chiny zmusiły do uległości Stany Zjednoczone szantażem, jeśli chodzi o dostawy metali ziem rzadkich. No ale to rzeczywistość sobie, a to co Donald Trump stara się przedstawić Amerykanom, to drugie.
1: To pierwsza wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach od 2017 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. W ćwierćfinale Polka pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. W walce o finał rzymskiej imprezy Iga zmierzy się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Ukrainką Eliną Świtoliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną.
6: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza jest w Zabierzowie, w województwie małopolskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Prawie 54% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Na niektórych rzekach w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu. Na zachodzie i północy burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wietrznie, ale mają być też rozpogodzenia. Od 9 stopni na Podhalu do 12 nad morzem, 13 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku.
8: Autopromocja.
9: Ludzi, którzy faktycznie mają wpływ, chcą zmieniać świat i orientują się, dokąd on zmierza, jest całkiem sporo. I mają swoje spotkania. Jedno z nich w Polsce. I jesteśmy na nim, na Impakcie 2026. Dziś nadajemy z Poznania. Zapraszamy do Trójki od 16, w którym odwiedzi nas m.in. Timothy Snyder oraz Klub Trójki od 21. Prowadzenie
10: Sylwia Zadrożna
9: i Michał Matus. Do usłyszenia.
8: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucji.

0: kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
8: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 7 minut po godzinie 15.
10: W tonacji trójki.
9: Katarzyna First-Wojtkowska przy konsolecie, Jacek Chawryluk przed mikrofonem. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Skoro minęła godzina 15 i skoro mamy środowe popołudnie, to otwieramy środową tonację.

Zapraszamy do godziny 16. Przed nami trochę muzycznych przekładańców różności, jak to w środę bywa. Szybki, subiektywny przegląd utworów, na które warto na pewno zwrócić uwagę, takich, które pojawiły się w ostatnich dniach. Poza tym kartka z kalendarza, singiel sprzed 4 dekad. No, dzisiaj to będzie prawdziwy przebój i kolonie francuskie w finale naszego dzisiejszego spotkania, czyli stałe pozycje. To zacznę od pytania, czy znają już Państwo nowy album Aldous Harding, Train on the Island? Myślę, że częściowo znają już Państwo z naszej anteny. To 10 bardzo pięknych piosenek współprodukowanych przez Johna Parrisha. Nagrania do tej płyty zostały utrwalone w Walii, w miejscu, w którym powstawały także wcześniejsze albumy tej artystki, Party, Designer i Warm Chris. Pojawia się na płycie także spora grupka zaproszonych gości, ale między innymi, na niego chciałbym zwrócić uwagę, pojawia się także Hugh Evans, czy też Hugh Hawkline, który nie tylko gra na kilku instrumentach, ale także śpiewa z Aldous Harding.

Sporo jest takiej swobody i luzu, bardzo fajnego na tej nowej płycie Aldous Harding, Train on the Island. Słychać, że artystce nigdzie się nie spieszyło, miała czas, by wszystko idealnie zarejestrować. Poprzednia płyta, przypomnę, Warm Crease, pojawiła się w 2022 roku. Nagrała nowe piosenki z ludźmi, których dobrze zna i z artystami, z którymi dobrze się czuje. Między innymi w studiu pojawił się właśnie Hugh Evans i zaśpiewał w tym utworze Venus in the Zinnia. To kolejna nowa piosenka z ostatnich dni. To jest singiel, który proponuje nam Josh Tillman, czyli Father John Misty. Jego nowy utwór jest de facto nową wersją kompozycji, która znana jest od 2 lat. Wcześniej nosiła tytuł God's Trash, ale w tej zupełnie odświeżonej wersji została zarejestrowana teraz na małej płytce, która ukazała się 7 maja. The Payoff i Father John Misty.

Bardzo dobre są te nowe single Josha Tillmana i ten pierwszy z początku roku The Old Low i ten, który pojawił się kilka dni temu God's Trash. Josh Tillman, czyli Father John Misty dziś obecnie, ale Josh Tillman to artysta świetnie nam znany, który wcześniej nagrywał płyty po prostu pod swoim imieniem i nazwiskiem i to też są takie krążki, do których warto powracać. Środowa tonacja w programie trzecim Polskiego Radia. Father John Misty przed momentem. To co na to Kurt Wagner, lider zespołu Lamb Chop? No, jak to co? Zapowiada nowy album.

Niby nic nowego od lat, a jednak zawsze z wielką przyjemnością sięgam po nowe nagrania zespołu Lamb Chop. Weekended to zapowiedź płyty Punching the Clone, która pojawi się pod koniec sierpnia. W dzisiejszym kalendarzu takie daty, że właściwie tylko ręce zacierać. Na początku marca 1966 roku weszli do studia RCA w Hollywood. 13 maja wydali utwór na małej płycie, czyli dokładnie 60 lat temu.

Oczywiście wszyscy czekamy na nowy album Stonesów, to jasne, ale dzisiejszy kalendarz podpowiedział właśnie taką datę, 60 lat od wydania singla Paint in Black. Dziś także 76. urodziny obchodzi Stevie Wonder.

No skoro dzisiaj urodziny Stevie Wondera, no to happy birthday. Dziś Stevie Wonder kończy 76 lat. Tym samym artysta przeniósł nas do lat 80., bo przypomnę, ta kompozycja pojawiła się na początku lat 80., w roku 1981, a my, jak to w środę bywa, odbywamy singlową podróż do roku 1986 i zaglądamy do małych płyt wydanych dokładnie 40 lat temu. Dziś kompozycja, którą nie mam żadnych wątpliwości, znamy od pierwszej nutki, pewnie gitary basowej, no bo tak to jest w przypadku tego utworu. Singiel ukazał się dokładnie 14 kwietnia, ale na listach przebojów utwór ten dał się zauważyć właśnie w maju.

To na pewno największy przebój formacji Lever 42, Lessons in Love, wydany na małej płycie w kwietniu 1986 roku, który na listy przebojów zawędrował właśnie w maju 40 lat temu. To był pierwszy z 5 singli z płyty Running in the Family, która pojawiła się w roku 1987.

0: Je ne regrette rien.
1: W koloniach dzisiaj sięgam po nagrania zespołu Pony Hoax. Przyznaję, że zainspirował mnie pewien tekst, po który sięgnąłem. Taka bardzo spójna i ciekawa historia tej ważnej grupy, nieistniejącej już od kilku lat. Ukazało się to teraz, ponieważ nie tak dawno wytwórnia postanowiła przypomnieć największe przeboje grupy Pony Hoax. Pojawiła się tam jedna do tej pory niepublikowana kompozycja, ale ponieważ dyskografia zespołu jest tak obszerna, to pozwoliłem sobie sięgnąć po utwór z 2008 roku Involutive Star w specjalnym remiksie Joakima. Pony Hoax.

już historia. Pony Hacks w remiksie Joakima. Jeszcze jedno przypomnienie. Dziś o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w ramach 23. festiwalu Millennium Dogs Against Gravity odbędzie się bardzo ciekawy koncert. Wystąpią Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia. Artyści wykonają muzykę z filmu Moi Temersonowie. A znając muzykę i znając tych właśnie artystów, zapowiada się na pewno bardzo ciekawy wieczór. Kelly Moran dziś w finale tonacji, a my już dziękujemy. Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Miłego popołudnia.

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-13 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
14: Tańsze paliwo do końca maja. Rząd przedłuża program CPN. Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Drony uderzyły przy granicy z Polską.

0: kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. W kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy. Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja. To kluczowe, by utrzymać w ryzach inflację, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków samym sobie.
0: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Na Ukrainie trwa zmasowany atak rosyjskich dronów. Część maszyn uderzyła na zachodzie kraju. Według ukraińskich władz to zapowiedź kolejnych ataków, tym razem rakietowych.
2: Ataki rosyjskich dronów trwają od wielu godzin. W nocy ponad 100 bezzałogowców uderzyło w centralnych, południowych i północnych obwodach kraju, zabijając i raniąc cywilów. Przed południem i w ciągu dnia w przestrzeń powietrzną Ukrainy wlatywały kolejne rosyjskie bezzałogowce. Kierują się na zachód. W obwodzie rówieńskim w wyniku uderzenia w dom zginęły dwie osoby. Rosyjskie szachidy atakowały też Łuck, wleciały także do obwodu lwowskiego. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego długotrwały i zmasowany atak bezzałogowców ma na celu przeciążenie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Potem zaś w najbliższych godzinach prawdopodobnie nastąpi druga faza ataku za pomocą rakiet, w tym trudnych do strącenia pocisków balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W związku z rosyjskimi atakami armia poderwała polskie i natowskie myśliwce. Dominik Tarczyński na czarnej liście brytyjskiego MSW. Eurodeputowany PiS-u jest wśród 7 zagranicznych działaczy i influencerów, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowanym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Politycy koalicji rządzącej nie są tym zaskoczeni. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w tej sprawie powinien interweniować MSZ.
3: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
4: Zawsze stoimy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć po stronie naszych obywateli. Zawsze tak powinno być.
3: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
5: Może mniej radykalizmu. A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
3: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
6: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
3: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Sylwia Białek, Polska. Radio.
0: Są zarzuty dla 19-latka, który z pobudek rasistowskich miał dwukrotnie podpalić lokal z kebabem w Andrychowie. Zdaniem służb pomagał mu 16-latek. W ich mieszkaniach znaleziono nazistowskie naszywki i przedmioty przypominające broń. Młodszy z chłopców trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i o jego przyszłości zdecyduje sąd dla nieletnich. Sprawą 19-latka zajmuje się prokuratura, wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
7: Przedstawiono tej osobie zarzuty spowodowania zniszczenia mienia, zarzuty użycia przemocy wobec obywateli Bangladeszu, to są właściciele tego lokalu gastronomicznego, przemocy z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej, zniszczenie mienia, spowodowanie pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu i mieniu w znacznych rozmiarach.
0: 19-latek trafił na 3 miesiące do aresztu, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Ponad 1700 osób zostało odizolowanych na jednostce, która przypłynęła do Bordeaux z Brestu, po tym jak jeden z pasażerów zmarł, a wielu innych się rozchorowało. Francuskie władze wykluczają jakikolwiek związek z ogniskiem hantawirusa na statku Hondius.
8: Francuskie służby medyczne podejrzewają, że na pokładzie wycieczkowca doszło do zakażeń norowirusem, wywołującym ostre zapalenie żołądka i jelit. W ostatnich dniach około 50 osób zgłosiło objawy typowe dla tej choroby, a jedna osoba w wieku 90 lat zmarła. Na pokładzie wycieczkowca znajduje się ponad 1200 pasażerów, głównie Brytyjczyków i Irlandczyków, oraz ponad 500 członków załogi. Statek wypłynął tydzień temu z Wysp Szetlandzkich. Po drodze zatrzymywał się m.in. w Belfaście, Liverpoolu i Breście. Z Bordeaux miał kontynuować rejs do Hiszpanii, jednak na razie wszystkie osoby pozostają na pokładzie pod nadzorem służb sanitarnych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: W Trójce czas na sport. Adam Malecki.
11: Iga Świątek idzie jak burza w Rzymie na Foro Italico, rzecz jasna. Potem jak zmiotła z kortu Japonka.

0: Naomi Osaka. Dzisiaj podobny los spotkał Amerykankę Jessica Pegula. Wynik 6-1, 6-2 i Polka zameldowała się w półfinale. O postawie Igi na korcie powie więcej Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club.
1: Fantastyczny występ Igi Świątek napawa optymizmem, ale tym optymizmem napawa nie tylko ten mecz z Jessica Pegulą, bo to warto powiedzieć jednak, że ta seria trwa. To jest czwarty kolejny wygrany mecz przez Igę Świątek. Rzeczywiście widać wyraźnie, że forma Igi idzie do góry.
0: A skoro idzie, to może być tylko lepiej w kolejnym meczu, w którym Iga zagra ze zwycięzczynią meczu, w którym zmierzą się Ukrainka Elina Świtolina i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. W piłkarskiej Ekstraklasie będą dzisiaj odrabiać straty z 31. kolejki. W pierwszym z nich walcząca o utrzymanie Arka Gdynia podejmie triumfatora Pucharu Polski, czyli ekipę Górnika Zabrze. Zabrzanie walczą o europejskie puchary, a przy szczęściu i dobrych wiatrach mogliby nawet zostać mistrzem. Ale to już domniemania czysto matematyczne. Mówi szkoleniowiec zespołu z Gdyni Dariusz Banasik.
2: Chciałbym zaprosić przede wszystkim wszystkich kibiców do gorącego dopingu, bo będziemy go naprawdę bardzo, bardzo potrzebować. Nie sparaliżuje nas, ale dodatkowo zmotywuje to, że gramy u siebie. Staram się tak zawodnikom cały czas przekazywać, że wszystko zależy cały czas od nas, bo kalendarz nie jest łatwy.
0: Bo dzisiaj Górnik, pierwszy gwizdek o 18, a potem mecze z Termaliką i na koniec z Rakowem Częstochowa. Rakowem, który dzisiaj w meczu niezwykle ważnym w kontekście europejskich pucharów zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Jaga jest druga w tabeli, Raków trzeci, a mecz rozpocznie się o 20:30. 3 sierpnia za to rozpocznie się 83. edycja kolarskiego Tour de Pologne. Trzeci etap, jaki ujawnił dyrektor wyścigu Czesław Lang, będzie wiódł przez ziemię lubuską.
3: Będziemy jechali po takim terenie bardzo, bardzo kolarskim, ale też i terenie bardzo pięknym, pięknej naturze. Lasy, jeziora, duże jest do pokazania. No i sam finisz w Zielonej Górze też będzie bardzo piękny. To będzie taki etap może troszkę dla sprinterów, ale może się dużo, dużo na nim dziać i będzie to bardzo piękny etap.
0: Tour de Pologne rozpocznie się w Gdyni, zakończy 9 sierpnia w Wieliczce.
4: W nocy popada na zachodzie, w centrum i na północy kraju. Temperatura od 3 do 7 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie pojawią się przymrozki do minus 3. Jutro w ciągu dnia będzie padać. Niemal w całym kraju mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni na południowym wschodzie Polski.
5: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Już 8 minut po godzinie 16. Dziś audycja popołudniowa z Impact 26 w Poznaniu. Impreza, na której spotykają się historycy, politycy, filozofowie, specjaliści, a rozmawia się o prądach, trendach i procesach, które kształtują świat i zmieniają Europę i Polskę także. Na miejscu ze mną w Poznaniu Michał Jędrkowiak. Audycję w Warszawie przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Paweł Turski.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Demokracja liberalna nie zbankrutowała, mówił przed południem tu w Poznaniu na konferencji Impact premier Donald Tusk.
7: Jest gdzieś zaszyte kłamstwo w tej tezie, że demokracja zbankrutowała, że wolność przestała być tą nadrzędną wartością i że trzeba zupełnie nowego systemu, nowego ładu geopolitycznego, ale przede wszystkim nowego systemu, nowego typu relacji między władzą a obywatelem, żeby podołać współczesnym i przyszłym wyzwaniom.
4: Jesteśmy na imprezie Impact 26 w Poznaniu. Tu, jak mówiłem, spotykają się nie tylko politycy, ale także historycy, specjaliści. Rozmawia się o procesach, które zmieniają świat. I wkrótce porozmawiamy z Timothym Snyderem, który wykłada na Uniwersytecie w Toronto. Zajmuje się tam historią nowożytną, ale jest też publicystą i filtruje przez swoje historyczne doświadczenie, swoją historyczną wiedzę, informacje o tym, jakie procesy w tym momencie zmieniają świat i jak ten świat może wyglądać w przyszłości. O tym porozmawiamy zaraz po In Excess. New Sensation w Trójce.

13 minut po godzinie 16. To program Trzeci Polskiego Radia. Nadajemy audycję popołudniową z imprezy Impact 26 w Poznaniu. Tu spotykają się między innymi filozofowie, politycy, specjaliści, ale także historycy, porozmawiać o trendach, które w tym momencie na świecie się dzieją. Wkrótce porozmawiamy z Timothym Snyderem, który dzisiaj na panelu mówił o entropii, czyli takiej naturalnej tendencji do rozpadu świata. I on stwierdził, że w takim politycznym i społecznym sensie ta entropia jest zupełnie naturalnym mechanizmem, ale osiągnięcie porządku i przeciwstawienie się różnym trendom, które w świecie rozsadzają ten porządek od środka, i wymieniał tu między innymi sztuczną inteligencję, media społecznościowe, ale także paliwa kopalne. To jest wyłącznie kwestia wyboru. Wyboru porządku, a nie rozpadu świata, chaosu, który jest w sumie łatwy do wprowadzenia, właśnie jeżeli ulegniemy pokusie mediów społecznościowych czy sztucznej inteligencji, albo korzystania dalej z paliw kopalnych, które jednak rozsadzają nam świat. Między innymi o tym z Timothym Snyderem już za chwilę w Trójce. Teraz Barbara Wrońska.

0: Barbara Wrońska, tylko z tobą, to w trójce już 18 minut po godzinie 16 my nadajemy z Poznania, z Impact 26, miejsca, gdzie mówi się o przyszłości świata i o trendach, które w tym momencie go zmieniają. Timothy Snyder w pewnym momencie pojawi się w naszej audycji, ale na razie zdecydowanie entropia wygrywa z porządkiem. Zajmiemy się więc przepisami, które mają lepiej chronić pacjentów. To jest jeden z tych sposobów na porządkowanie rzeczywistości właśnie poprzez wprowadzenie nowych przepisów. O tym rozmawiacie dzisiaj na Impact 26 w Poznaniu, między innymi w kontekście sztucznej inteligencji, ale jeśli chodzi o pacjentów, to przyjęta ustawa nazywana Lex Szarlatan została objawiona dzisiaj nam wszystkim. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobrańska-Grenda mówiła o tym projekcie, że on ma właśnie chronić pacjentów. Wczoraj gabinet Donalda Tuska przyjął ten projekt ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Dziś poznaliśmy szczegóły o nich Jacek Frenzel.
1: To nie jest cenzura, to ochrona pacjentów przed oszustami medycznymi, mówią twórcy ustawy.
2: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami.
1: Podkreśla wiceminister zdrowia Katarzyna Kępska.
2: Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. To jest tak naprawdę walka z dezinformacją.
1: Czy większe uprawnienia rzecznika praw pacjenta sprawią, że leczenie może być bardziej skuteczne w szpitalach, w przychodniach, a nie w internecie?
3: Mam taką nadzieję.
1: Doktor habilitowana Małgorzata Chlabicz, kardiolog, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do spraw przeciwdziałania dezinformacji medycznej.
3: Problem medycyny niekonwencjonalnej w onkologii dziecięcej to jest problem raczej przerywania leczenia, stosowania medycyny niekonwencjonalnej wraz z medycyną konwencjonalną, co zdecydowanie może wpływać na wyniki leczenia, dlatego że to są preparaty, które są niezbadane.
1: I dlatego rzecznik praw pacjenta ma się zająć eliminacją praktyk takich jak
4: EMOS, czyli rzekoma terapia własnym sygnałem elektromagnetycznym, która pozwoli praktycznie wyleczyć wszystko, na co człowiek jest chory. Terapia wodorem molekularnym.
1: Wymienia Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta i dodaje, że nowa ustawa ma pozwolić na wyeliminowanie oszustów, którzy żerują na zdrowiu często zdesperowanych pacjentów.
4: Ten projekt ma przeciwdziałać dezinformacji medycznej i wprowadza szybką procedurę administracyjną. I w przypadku stwierdzenia, że mamy do czynienia z oszustwem i mamy do czynienia z szarlatanem, nakaże zaprzestania tych praktyk, jednocześnie wymierzając karę finansową do wysokości 1 000 000 zł. I za każdym razem w ramach naszych działań będziemy współpracować z ekspertami.
1: I zapewnia, że to nie będą opinie.
4: W oparciu o nasze swobodne uznanie, tylko za każdym razem to będzie oparte o aktualną wiedzę merytoryczną zgodną z evidence-based medicine.
1: Czy uprawnienia rzecznika praw pacjenta są nad wyraz kategoryczne?
5: To zobaczymy. Przyszłość przyniesie odpowiedź na to pytanie. Trzeba zacząć coś robić.
1: Profesor Jacek Sasem.

0: onkolog, radioterapeuta, prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem.
1: Jeżeli te środki będą skuteczne, wszyscy będziemy się cieszyli. Jeżeli będą potrzebne jakieś modyfikacje, trzeba je będzie robić. Każda ustawa to jest skok do głębokiej wody.
0: Od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta będzie przysługiwało odwołanie do sądu.
2: Ustawa nie zakazuje zielarstwa, kosmetologii, jogi, medytacji, akupunktury czy masażu, akupresury i podologii. Dziś po północy o nowych przepisach będą mówić w Trójce goście Agnieszki Trzeciakiewicz w audycji OnkoStory. A razem ze mną Timothy Snyder, profesor Uniwersytetu w Toronto, wieloletni profesor Uniwersytetu w Yale. Dziś mówił pan o entropii i o tym, że chaos albo porządek to jest kwestia wyboru i że ten porządek to jest kwestia raczej prosta. A wydaje mi się, że to jest jednak wielkie wyzwanie, przed którym stoimy. W jakim sensie jest proste osiągnięcie tego porządku, o którym mówił pan dzisiaj?
3: No, prosto w tym sensie, że nie jest trudno tak naprawdę patrzeć na siebie. Więc wielką przyczyną tego nieładu, nieporządku, to są nasze wybory, na przykład wybrać energią, która nie jest do wytrzymania, czyli gaz. I po drugie, naszym wyborem jest spędzić czas przed ekranem czy nie. Naszym wyborem jest wykształcić młodzi ludzi przy pomocy komputerów czy nie. To są nasze wybory. Więc trudne to jest, ale skomplikowane to nie jest moim zdaniem.
2: W jakimś sensie do jednego worka wrzuca pan profesor sztuczną inteligencję, media społecznościowe i paliwa kopalne. Co łączy te trzy rzeczy, że uważa je pan za te, które rozsadzają w jakimś sensie nasz porządek świata?
3: Mm-hmm. Poniekąd napisałem całą książkę o tym, a książka o wolności dotyczy między innymi tych związków między tej powierzchni odrębnych faktorów, ale są nie do wytrzymania, więc sztuczna inteligencja wymaga bardzo dużo energii, więcej niż ludzi. I jeżeli nie zmieniamy sposób, w jaki my cierpimy tę energią, to nasza przyszłość dzięki sztucznej inteligencji jest krótsza niż by była. I po drugie, te dwa czynniki są nieludzkie, że tak powiem. Mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, która z nas robi stworzenie, które są mniej ludzkie niż byliśmy. I oczywiście same stworzenie jest nieludzkie, ale też ten sposób cierpienia energii jest nieludzkie, bo nie jest to wytrzymanie. To jest przyczyną globalnego ocieplenia, jest przyczyna warunków, pod którymi będzie bardzo trudno jako ludzi żyć.
2: Czy to jest tak, że te czynniki przekładają się na procesy polityczne, które my obserwujemy? Bo to jest to, czym pan profesor się zajmuje, między innymi tymi procesami politycznymi Europy Środkowo-Wschodniej.
3: No, jak najbardziej, bo mamy tendencję, cały czas wracając do tego, co jest trudne i co jest skomplikowane, bo to jest trudne, niekoniecznie skomplikowane. Oczywiście, jak najbardziej, mamy tendencję mówić o emocjach, o gniewie, o tym, jak ja się czuję, jak pan się czuje, jak społeczeństwo się czuje, ale fakt, że jest globalne ocieplenie, to jest przyczyną tego, że mamy do czynienia na przykład z problemem migracji. Jest przyczyną tego, że jesteśmy mniej cierpliwi. Fakt, że jesteśmy wszyscy prawie uzależnieni od ekranu, od społecznych mediów, to jest przyczyną tego, że jesteśmy niecierpliwi. To jest przyczyną tego, że mówimy cały czas o emocjach i nie o przyczynach. Więc tak, jak najbardziej. Jeżeli traktujemy politykę jako spektakl, jeżeli traktujemy politykę jako to, co się codziennie staje, to niekoniecznie widzimy tych fundamentów.
2: To na pewno będzie jeszcze przedmiotem drugiej części naszej rozmowy, bo wrócimy do niej w dzisiejszej audycji popołudniowej. Na pewno pojawi się kwestia prawdy, o której profesor Timothy Snyder też sporo mówi. Przypominam, dzisiaj jesteśmy na Impact 26 w Poznaniu. To jest impreza, na której spotykają się politycy, na której spotykają się filozofowie i historycy, opowiadając o tych prądach, trendach i zmianach, które

0: dotyczą bardzo Polski, ale także rozgrywają się na arenie Europy i na arenie świata. Wkrótce, prosto z festiwalu Impact, także ekonomia Sylwii Zadrożnej, punktualnie o 16:30, skrót serwisu Radiowej Trójki.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Żegnamy reklamy.
15: Jest 16:30. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na skrót serwisu Trójki. Obława na sprawce strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły w niej dwie osoby. Trzecia została ranna i jest w szpitalu.
16: Poszukiwana jest jedna osoba. Cały czas te czynności trwają.
15: Mówiła prokurator rejonowa w Lubinie Nina Stawiska. Do strzelaniny doszło w jednym z bloków na osiedlu przy Lasie. Zaatakowana przez nożownika wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu wraca do zdrowia. Beata Jerzman jest jeszcze na zwolnieniu lekarskim. W czerwcu planuje wrócić do pracy. Dwa tygodnie temu kobieta została zaatakowana na terenie urzędu gminy przez pracownika punktu zbiórki odpadów. Usłyszał on zarzut usiłowania zabójstwa i trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkają się w Bukareszcie. Do rozmowy Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim dojdzie jeszcze dziś na marginesie szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, który trwa w stolicy Rumunii. Według informacji z otoczenia prezydenta w trakcie spotkania zostanie umówionych kilka tematów. Politycy będą rozmawiać m.in. o sytuacji na ukraińskim froncie, zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej oraz o unijnych funduszach, na które czekają władze w Kijowie. Pierwszy polityk

0: Polityk tureckiego pochodzenia stanął na czele rządu jednego z niemieckich landów. Cem Özdemir został premierem Badenii-Wirtembergi. Urodził się w Niemczech 60 lat temu. Niewiele wcześniej jego rodzice przyjechali z Turcji do pracy. Badenia-Wirtembergia jest jednym z najbogatszych krajów związkowych Niemiec, kolebką m.in. Porsche, Mercedesa i Audi. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna.
1: Dzień dobry, zapraszam. Otwierając Impact w Poznaniu, premier Donald Tusk podkreślił, że Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem w Europie i że mamy najambitniejszy naród. Wskazał, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi do życia i spełniania swoich marzeń. O tym, że nasz kraj cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów, mówią także ekonomiści.
2: Niewątpliwie mamy swoje 5 minut. Rok 2025 i początek tego roku to było duże zainteresowanie polskim rynkiem inwestorów zagranicznych. Olbrzymia ilość spotkań z inwestorami giełdowymi, z takich miejsc, których wcześniej właściwie do Warszawy nie przyjeżdżali. Ciekawym przykładem zainteresowania inwestorów są Stany Zjednoczone, dlatego że zwykle zainteresowanie polską giełdą przychodziło z dużych ośrodków takich inwestycyjnych typu Nowy Jork, Boston albo San Francisco, a widzieliśmy takich inwestorów teraz gdzieś ze Stanów w samym środku kraju, małe fundusze prowadzące fundusze emerytalne i oni interesowali się również naszym krajem.
1: Mówił Maciej Reluga, wiceprezes i główny ekonomista Erste Bank Polska. Do tego tematu wrócimy dziś jeszcze w Klubie Trójki. Zapraszam na dyskusję prosto z Impaktu chwilę po 21. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co będzie dalej, czyli od czerwca? Zobaczymy. A tymczasem jutro ceny paliw na stacjach będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, a oleju napędowego 6,92 zł. A teraz z Poznania przenosimy się do Warszawy, gdzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wobec firmy Bolt Operations prowadzącej usługi najmu elektrycznych hulajnóg i rowerów. UOKiK zauważył, że spółka przenosi na konsumentów konsekwencje problemów pojawiających się w trakcie korzystania z usługi. Zarzuty dotyczą niedozwolonych zmian w regulaminie wprowadzanych już po rejestracji użytkownika w aplikacji, wyjaśnia prezes UOKiKu Tomasz Chrustny.
3: Usługi na klik nie mogą działać tak, że wygoda jest po stronie firmy, a ryzyko po stronie konsumenta. Regulamin nie może być przełącznikiem, którym przedsiębiorca dowolnie zmienia zasady już po założeniu konta, a w razie awarii umywa ręce. Jeśli przejazd jest rozliczany za minutę, to warunki nie mogą przerzucać na konsumenta całego ryzyka w razie problemów z aplikacją czy sprzętem.
1: Dodam, że UOKiK zakwestionował aż 22 postanowienia dotyczące warunków wynajmu hulajnóg i rowerów elektrycznych w Bolcie. Na wypłatę dywidendy zarząd PZU proponuje przeznaczyć ponad 4 miliardy złotych. To daje 4,80 zł na każdą akcję, poinformował o tym dziś ubezpieczyciel. Dolar kosztuje 3,62 zł, a euro 4,25. I co, okej? Okay? W miarę wy...
4: Nocy kraju. Tak, okej. Od 3 do 7 stopni Celsjusza będzie dzisiaj w nocy. Na południowym wschodzie przymrozki do minus 3. Jutro przeważnie od 12 do 20 stopni Celsjusza. Dwadzieścia pięć minut do godziny 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Nadajemy dzisiaj z Impact 26. Imprezy, na której spotykają się historycy, politycy, filozofowie, specjaliści, rozmawiając o trendach, które zmieniają nasz świat. Razem ze mną przypominam profesor Timothy Snyder z Uniwersytetu w Toronto, który poruszył dzisiaj podczas debaty to, na ile ważna jest prawda w tym, jak kształtuje się nasze społeczeństwo, jak wpływa to wszystko na politykę w naszych krajach i to, że w związku z tym, że dezinformacji jest tak dużo, że jest pełno kłamstw, ludzie przestają ufać komukolwiek. I pan profesor stwierdził, że to jest niebezpieczne, taki sceptycyzm jest niebezpieczny. Dlaczego?
5: Po pierwsze jest nielogiczne, bo prawdą jest co jak co. Jeśli człowiek jest wielkim sceptykiem, to prawdą jest, że jest wielkim

0: sceptykiem. Jeżeli jest dezinformacja, to prawdą jest, że jest dezinformacja. Jeżeli ja mówię, że nie wierzę w prawdę, to prawdą jest, że tak mówiłem. Zawsze jest prawdą i trzeba od tego zacząć, że jest prawdą na świecie, bo jeżeli zaczynamy od sceptycyzmu, od dezinformacji, to nie zaczynamy twórczo i trzeba twórczo. Jest niebezpieczne, bo bez poczucia prawdy i bez dostępu do prawdy nie jesteśmy w stanie jako obywatele, jako ludzie się ze sobą komunikować, nie jesteśmy w stanie współpracować i bez komunikacji, bez współpracy nie ma demokracji. Więc rzecz pojmując pozytywnie, trzeba doprawić się do sytuacji, gdzie wierzymy w prawdę, gdzie budujemy aktywnie instytucje, które produkują prawdę, bo prawda nie jest rzeczą naturalną.
1: Co produkuje prawdę? Jak tę produkcję prawdy wspomóc?
0: Tak, no na przykład dziennikarzy, którzy podróżują, którzy się ryzykują, którzy piszą o wojnie, o korupcji, przede wszystkim to. I miejscowi dziennikarzy, ci, którzy piszą o to, co jest tak naprawdę ważne dla rodzin, ważne dla ludzi i naukowców. Bez przyznanie się do tego, że jest prawdą, to nie myślimy o tym, jak ważni są akurat ci ludzie, konkretnie ci ludzie dla nas wszystkich.
1: To ważne musi być też to, żeby budować jakieś zaufanie do konkretnych dziennikarzy, do konkretnych naukowców, że oni są tymi źródłami prawdy rzeczywiście. Jak uniknąć tutaj tych niebezpieczeństw związanych z właśnie dezinformacją i takim ogólnoświatowym chyba trendem, w którym ludzie niechętnie patrzą na dziennikarzy, podejrzliwie patrzą na naukowców. Jak przekonać ich do tego, że jednak ta prawda jest potrzebna? Mm-hmm.
0: To nie da się tego robić oczywiście bez udziału państwa. To w szkołach trzeba podkreślić, że prawda jest zrobiona, produkowana przez ludzi i nie przez maszyny. Internet nie jest w stanie tak naprawdę stworzyć prawdę, jest w stanie rozpowszechnić informacje, ale informacja już to nie jest to samo jak prawda. Po drugie, musimy przyznać, że odpowiedzialność za to nie leży tylko na barku samych dziennikarzy, ale też wszyscy my nosimy odpowiedzialność za to, że możemy śledzić konkretnych indywidualnych dziennikarzy. Nie tylko po prostu scrollować, nie tylko czytać to, co jest przed nami, ale wybrać indywidualnych ludzi, indywidualnych dziennikarzy, którzy podróżują, którzy szukają faktów, którzy są w stanie pisać z miejsc, gdzie coś się staje, z Iranu, ze Stanów, z Ukrainy. To możemy to robić. To nie jest takie trudne, ale to właściwie zależy do nas. To jest nasza odpowiedzialność. Po trzecie, państwo musi działać pozytywnie. Oczywiście nie będzie ufania naturalnie. Państwo musi działać w taki sposób, żeby dziennikarze zostali szanowani, żeby pracowali swobodnie, bez restrykcji, żeby nie uzależnić to wszystko od rynku, bo rynek niestety tych warunków automatycznie nie stworzy.
1: To mówił państwu Timothy Snyder, profesor Uniwersytetu w Toronto, zajmujący się historią nowożytną, ale także publicysta komentujący bieżące trendy na świecie. Dziś komentował je w debacie na Impact 26, na którym jest trójka i z niej nadajemy dzisiejszą audycję popołudniową. Dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo.
2: Zapraszamy do trójki.
1: Lady Hawk w trójce, 40 minut po 16.

0: 17 minut do godziny 17, tu program trzeci Polskiego Radia. My teraz zajmiemy się rosyjską i chińską dezinformacją, które są tak naprawdę zaplanowaną wojną kognitywną prowadzoną konsekwentnie przeciwko krajom Zachodu. Celem tej wojny jest zmiana naszych poglądów, a w konsekwencji także zachowań. Pytanie, jak bronić się przed tą dezinformacją, to pytanie pada teraz w stałym cyklu Centrum Świata. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Centrum Świata.
2: Dużo w Europie mówimy o dezinformacji, ale wciąż nie nadążamy za skalą wyzwania. Jak bowiem wskazują eksperci, Rosji czy Chinom chodzi nie tylko o szerzenie fałszywych informacji, ale o konsekwentne, bo realizowane miesiącami i latami, wpływanie na nasz światopogląd i przekonania, choćby na temat tego, czy demokracja to na pewno dobry ustrój, czy zintegrowana Europa jest w naszym interesie, albo czy należy ufać sojusznikom i wspierać Ukrainę. Do budowy odporności przed tego rodzaju operacjami wpływu nie wystarczy prostowanie informacji, czyli walka z tak zwanymi fake newsami. Kluczowa jest oczywiście nauka krytycznego myślenia. Potrzebne są działania ekspertów i służb, które tego rodzaju operacje wykryją, ale jak mówi mi specjalistka od komunikacji strategicznej Elena Lange Jonatamiszwili, wyzwanie jest nawet większe. Z Lange Jonatamiszwili rozmawiałyśmy w Rydze, bo tu mieści się główna siedziba akredytowanego przy NATO Centrum Doskonałości Komunikacji Strategicznej, którego ona jest starszą ekspertką. Państwa sojusznicze powołały do życia to centrum, by monitorować i analizować metody wojny, coraz częściej nazywanej kognitywną. Gdy w Polsce rozmawiamy o dezinformacji, dyskusja sprowadza się do prostowania kłamstw i edukacji w szkole. Eksperci od dawna alarmują, że to nie wystarczy. Co pani by szczególnie podkreśliła?
3: Z perspektywy komunikacji strategicznej musimy przede wszystkim zadbać o to, by nasze społeczeństwa miały zapewnione dobre warunki życia i były szczęśliwe. To sprawi, że wszelkie próby manipulacji będą mniej skuteczne. Nie chodzi więc tylko o to, co mówimy ludziom, ale także o to, co robimy. Potwierdzają to badania. Jeśli ludzie są ogólnie zadowoleni z szeroko pojętych usług publicznych, takich jak system opieki zdrowotnej, kondycja gospodarki czy możliwości edukacyjne, wówczas są znacznie mniej podatni na zagraniczne ingerencje, dezinformacje i manipulacje.
2: Niedziałający system ochrony zdrowia to niezadowoleni mieszkańcy, ci nie ufają państwu

0: stają się coraz bardziej podatni na manipulacje.
1: Dlatego w Sojuszu Północnoatlantyckim coraz bardziej skupiamy się ostatnio na koncepcji wojny kognitywnej. Nasze umysły stały się bowiem główną linią frontu. Wraz z pojawieniem się nowych technologii, takich jak neurotechnologie, ta walka będzie się nasilać. Musimy też dobrze rozumieć, jak chronić społeczeństwa, bo to miecz obosieczny. Z jednej strony musimy być zaawansowani technologicznie, ale z drugiej stawiać granice, bo bardzo łatwo ulec pokusie. Na przykład technologie nadzoru są świetne do walki z przestępczością, ale musimy wiedzieć, kiedy stosując je, zaczynamy podważać nasze własne wartości demokratyczne. Nie możemy dopuścić do inwigilacji w społeczeństwach. Nieustannie zmagamy się z tego typu dylematami, a regulacje prawne nie nadążają za wyzwaniami, nie dotrzymują kroku rozwojowi technologicznemu.
0: Czyli jeśli ludzie nie będą zadowoleni z systemu opieki zdrowotnej, nie będą wierzyć w liberalną demokrację, nic nie zadziała, a liberalna demokracja nie przetrwa.
1: Dlatego tak ważne jest wyjaśnianie, czym jest demokratyczne sprawowanie rządów, czym są liberalne wartości demokratyczne i wolności indywidualne. Są kluczowe do tego, żebyśmy utrzymali styl życia, jaki znamy. Myślę, że nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jak by to było, gdybyśmy nie mieli wolności indywidualnych. Przede wszystkim jednak musimy pokazać w praktyce, co to oznacza, bo jeśli nie ma efektów, działań i infrastruktury, która zapewniłaby ludziom to, czego potrzebują, to same słowa nigdy nie wystarczą.
0: Czyli ludzie muszą doświadczyć, że demokracja im służy.
1: Ale chodzi też o to, żebyśmy rozumieli obywateli. Uważam, że tak naprawdę nie rozumiemy, co motywuje ludzi i różne grupy społeczne. Nie rozumiemy, jakie mają potrzeby. Działamy często w oparciu o założenia i stereotypy. Ale badanie własnych odbiorców to kosztowny i trudny proces. Musimy w to jednak inwestować nie tylko, żebyśmy mogli oferować narracje lub komunikaty, które mogą do ludzi przemawiać, ale także budować świat i infrastrukturę wokół nich, która sprawi, że będą szczęśliwi i zadowoleni.
0: Jako ekspertka musi być pani bardzo sfrustrowana, bo jednak wydaje się, że większość ludzi w rządzie, mediach i społeczeństwie jeszcze nie docenia, co jest stawką.
1: Myślę, że rozumieją, ale problem polega na tym, że w systemie demokratycznym cykl wyborczy trwa od 4 do 5 lat, w zależności od kraju. Nie chodzi więc o to, że politycy nie rozumieją lub nie wiedzą, większość z nich rozumie, ale ich życie polityczne jest napędzane miesiąc po miesiącu przez opinię publiczną. Natomiast komunikacja strategiczna wymaga długoterminowych działań. Chodzi o to, jak w dłuższej perspektywie rozwijać w społeczeństwie dyskurs, który wspiera liberalny system demokratyczny. Jeśli kierujesz się comiesięcznymi sondażami opinii publicznej, to jest to niemożliwe. Nie możesz podejmować odważnych i niepopularnych decyzji.
2: Centrum świata.
3: W tym cyklu padło kilka słów o nowych technologiach. Porozmawiamy o nich jeszcze po godzinie 17:00, o tym, jakie zagrożenie stanowią dla infrastruktury krytycznej. Audycja popołudniowa dziś w Trójce prosto z Impact 26 w Poznaniu. Teraz Błażej Król w programie trzecim.

Nic nowego od Błażeja Króla w Trójce. Po 17.30 u nas dziś w audycji popołudniowej rozmowa z Wiktorią King z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o przemocy ze strony rówieśników. Według badań ponad połowa dzieci w Polsce jej doświadcza. Między innymi o tym mówi się na Impakcie 26 w Poznaniu, imprezie, na której pojawiają się trendy dotyczące zarówno Polski, Europy, jak i całego świata. Tu spotykają się historycy, publicyści, filozofowie i politycy. Z Poznania dziś audycja popołudniowa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Ceny paliw na stacjach na razie nie wzrosną.
14: Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
13: Donald Trump przyleciał do Pekinu na rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Głównym tematem gospodarka. Jedna podróż, jeden bilet. Bruksela proponuje ułatwienia w rezerwacji biletów kolejowych w krajach Unii. Dobra wiadomość dla kierowców. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, przedłużony do końca maja. Program pozwala na obniżenie cen paliw za sprawą o niższej stawki VAT i akcyzy. Decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi minister finansów Andrzej Domański.
14: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone

0: do końca maja.
1: Pakiet został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. A wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, bo sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Nie da się przyspieszyć terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału, tłumaczy rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszak.
2: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
1: Prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie jest warunkiem ubiegania się o ekstradycję. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump już w Pekinie. Jutro będzie rozmawiał z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem. Spotkanie mają zdominować tematy gospodarcze. Cieniem na rozmowach kładzie się niezakończona wojna USA i Izraela z Iranem. A więcej w korespondencji Tomasza Sajewicza, który jest w Tajpej.
3: Donald Trump ma nadzieję na zawarcie w Pekinie porozumień handlowych, które przyćmią straty gospodarcze i wizerunkowe spowodowane przez wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańskiemu prezydentowi w podróży do Chin towarzyszą m.in. szef Tesli Elon Musk oraz prezes koncernu Nvidia Jensen Huang. W trakcie ubiegłorocznej wojny celnej USA najpierw zakazały Nvidia eksportu do Chin zaawansowanych technologicznie chipów. Kiedy Trump chciał poluzować ograniczenia, chińskie władze nakazały swoim przedsiębiorstwom korzystanie z półprzewodników rodzimej produkcji. Obecność prezesa Nvidia w delegacji postrzegana jest jako chęć porozumienia się z Chińczykami w obliczu coraz większej nieufności technologicznej. Na agendzie rozmów pojawić się ma kwestia Tajwanu oraz wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zgodził się sprzedać Tajwanowi uzbrojenie za rekordowe 14 miliardów dolarów amerykańskich. Pekin, który uznaje Tajwan za część własnego terytorium, krytykuje ten krok. Tuż przed wizytą Trumpa Chiny odwiedził szef irańskiej dyplomacji. Pekin chce zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, ale zdaniem ekspertów nie zaangażuje się w wygaszanie konfliktu po żadnej ze stron. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Radio Tajpej.
1: Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwacje biletów kolejowych i podróże po Starym Kontynencie. Beata Płomecka.
4: Z Warszawy do Madrytu pociągiem z jednym biletem to ma być możliwe. Komisja Europejska podkreśla, że już czas, by usunąć bariery. Wskazuje na utrudnienia przy wyszukiwaniu biletów kolejowych na międzynarodowych trasach, przy porównywaniu cen różnych przewoźników, a później przy rezerwacjach połączeń w Europie. Bruksela chce, by na specjalnych platformach internetowych dostępne były wszystkie bilety. Jeden system sprzedaży biletów, większy wybór, komentował wiceprzewodniczący Komisji Raffaele Fitto. A tak mówił komisarz do spraw transportu Apostolos Tsitsikostas. Europejczycy będą mogli jednym kliknięciem kupować bilety na trasach międzynarodowych. Komisja mówi też o zagwarantowaniu praw pasażerów. Będą mogli skorzystać ze zmiany trasy czy zwrotu kosztów, jeśli nie zdążą na przesiadkę podczas podróży. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: A skoro o podróżach mowa, żyrafa Pietruszka wyjeżdża do Słowenii. To mieszkanka warszawskiego zoo. Przyszła tu na świat 2 lata temu. Jej wyjazd odbędzie się w ramach międzynarodowego programu, który polega na tym, że zrzeszone w nim ogrody wymieniają się zwierzętami, mówi dyrektor stołecznego zoo dr Andrzej Kruszewicz.
5: Jest to wszystko przemyślane, dzieje się w sposób skoordynowany i stopniowo. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. Tak naprawdę nie da się, zwłaszcza takich zwierzę niezwykle charyzmatyczne, które było odchowywane sztucznie i przez jakiś czas wisiało na włosku. Natomiast wiem, że to jest dla dobra tego gatunku.
1: Pietruszka urodziła się 9 lipca 2024 roku. Matka nie chciała się nią zająć. Była karmiona kozim mlekiem z butelki. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki.
7: To był kolejny pokaz siły Igi Świątek w turnieju tenisowym w Rzymie. Polka awansowała do półfinału, potem jak pokonała 6-1, 6-2 Amerykankę Jessica Pegula. W grze Igi widoczne są postępy, jakie robi pod okiem nowego trenera Francisco Rojdża, przyznaje Maciej Domka, asystent trenera Dawida Celta w reprezentacji Polski.
8: Ten kierunek Hiszpanii to w ogóle jest dobry kierunek dla Igi, bo rozmawia z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją jej grę. I ona myślę, że też chce iść w tym kierunku. No i widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej. To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. I widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
7: Iga o wielki finał zagra z Jeleną Rybakiną albo Eliną Świtoliną. Zawodniczka reprezentująca Kazachstan i Ukrainka zagrają o 19, jeżeli pogoda na to pozwoli. Na razie w Rzymie pada i mecz w turnieju panów pomiędzy Kasprem Rudem i Karenem Hażanowem został przerwany przy stanie

0: 6-1 dla Norwega. A Włoch Lorenzo Musetti, który odpadł już z turnieju, zakomunikował, że z powodu kontuzji uda nie będzie mógł zagrać w kolejnych tygodniach. A to oznacza, że ominął go turnieje w Hamburgu, gdzie miał zagrać, no i wielkoszlemowy French Open. A reprezentacja piłkarzy ręcznych zagra dzisiaj w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rywalem Polaków będą Austriacy. Będzie to dwumecz. Pierwsze spotkanie dzisiaj w Gracu. Po 2 latach przerwy do kadry wrócił Szymon Sićko. Rozgrywający Industrii Kielce liczy na to, że będzie miał okazję wesprzeć drużynę na boisku.
1: Ja się nastawiam na to, żeby dać z siebie wszystko w tym wymiarze czasu, jaki trener mi da, i chcę pomóc drużynie po prostu jak najlepiej. Wszyscy musimy razem współpracować, żeby osiągnąć nasz cel główny, jakim jest awans na mistrzostwa.
0: Początek dzisiejszego meczu o 18, rewanż w niedzielę o 15 w Olsztynie. W piłkarskiej Ekstraklasie w zaległych meczach 31. kolejki zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa, czyli drużyny, które rywalizowały w finale Pucharu Polski. Górą był wówczas Górnik. Dzisiaj Zabrzanie zagrają na wyjeździe z Arką Gdynia, a Raków też na wyjeździe zmierzy się z Jagiellonią Białystok. W tabeli Jaga, Raków i Górnik zajmują odpowiednio 2., 3. i 4. miejsce i mają tyle samo punktów. Arka znajduje się w strefie spadkowej i walczy o utrzymanie. Początek meczu Arki z Górnikiem o 18, a o 20.30 zagrają Jagiellonia Rakowem.
2: Dziś w nocy popada na zachodzie, w centrum i na północy kraju także. Temperatura ma wynieść od 3 do 7 stopni raczej, w tym najchłodniejszym momencie nocy oczywiście. Na południowym wschodzie pojawią się przymrozki. Jutro w ciągu dnia w niemal całym kraju chmury, mogą też się pojawić burze. No, będzie padało niemal wszędzie, a temperatura maksymalna ma wynieść od 12 stopni na północnym wschodzie przez 16 stopni w centrum do 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Dziś audycja popołudniowa z Impact 26 w Poznaniu. Na miejscu ze mną Michał Jędrkowiak, audycję w Warszawie przygotowała Agnieszka Laskowska. Jest z nami też realizująca ją Katarzyna Filz-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Paweł Turski. Nadajemy z imprezy, na której spotykają się historycy, politycy, filozofowie i specjaliści, a rozmawia się o prądach, trendach i procesach, które kształtują świat.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Za kilka chwil rozmowa z Adamem Marczyńskim poświęcona temu, jak sztuczna inteligencja zagraża naszej infrastrukturze krytycznej. 5 dni temu zagraniczne media rozpisywały się o zeszłorocznym ataku na polskie stacje uzdatniania wody, które w wyniku ataku hakerskiego mogły podawać do wody, która jest rozsyłana w wodociągach, dowolne chemikalia w dowolnej ilości. O tym na pewno porozmawiamy wkrótce, ale najpierw nowy kawałek The Rolling Stones, In the Stars w Trójce.

0: 13 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycję popołudniową nadajemy dzisiaj z Impact 26 w Poznaniu. To jest miejsce, w którym spotykają się specjaliści, historycy, filozofowie, politycy. Rozmawiają o trendach, które zmieniają nas świat. Obok mnie na fotelu Adam Marczyński z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj brał udział w debacie dotyczącej zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, zagrożeń dla naszej infrastruktury krytycznej. Ja przed momentem przytoczyłem na antenie tę historię, w której w zeszłym roku ABW ujawniło, że stacje uzdatniania wody w kilku polskich miastach, 5, o ile dobrze pamiętam, zostały zaatakowane przez hakerów. Ten atak na szczęście został powstrzymany, ale hakerzy mogli zmieniać dowolnie chemikalia, które podawane są do wody, żeby ją uzdatniać, ale oczywiście przy dowolnym podawaniu tych chemikaliów ona raczej traciłaby na swojej wartości i stawałaby się niebezpieczna dla zdrowia. Ale ten przykład jest dla mnie takim wskaźnikiem tego, jak bardzo ta infrastruktura cyfrowa wrosła w taką infrastrukturę, której normalnie z nowymi technologiami i atakami hakerskimi nie kojarzymy, jak po prostu wodę w kranie. Jak bardzo te cyfrowe macki oplotły naszą całą infrastrukturę krytyczną?
1: Jednym słowem, bardzo. Na pewno jest tak, że większość procesów przemysłowych, w tym takie jak uzdatnianie wody, zarządzanie energią, dzisiaj sterowanych jest przez różnego rodzaju urządzenia, które robią to w sposób automatyczny, które są zarządzane przez sieć. Także faktycznie jest tak, że da się zdalnie dostać do takiego urządzenia i zmienić jego nastawy. Natomiast jeśli chodzi o ten poziom ryzyka, to ja bym powiedział, że on jest zmienny. To niestety nie znaczy, że jest bardzo dobrze, ani to nie znaczy, że jest bardzo źle.
0: Jak sztuczna inteligencja wpływa na tę zmienność? Ona tutaj dokonała jakiegoś przełomu? To pojawienie się takiej powszechnie i łatwo dostępnej sztucznej inteligencji?
1: Myślę, że wprost to nie wpływa na bezpieczeństwo tego typu systemów przemysłowych i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, bo to jest fakt, że nie było ani jednego takiego dużego przypadku, czy nie było ani jednego przypadku, kiedy byłby duży, udany atak na infrastrukturę krytyczną, który doprowadziłby do jakiejś tragedii, na przykład wyłączenie energii, czy właśnie zatrucie wody. Nie ma takiego przypadku.
0: Czyli dobrze ich pilnujemy po prostu? Czy nie ma takich ataków?
1: Są takie ataki, natomiast w większości przypadków, pomimo tego, że atakujący pokazują, że na przykład dostali się do panelu sterowania uzdatnianiem wody, to oni nie byli w stanie zmienić tych nastawów. Oni są w stanie odczytać zawartość ekranu, zobaczyć, jakie są te nastawy, mogą po nim klikać, ale nie są w stanie faktycznie zmieniać tego tak, żeby zaszkodzić tej stacji uzdatniania wody, no i wodzie, która z niej wychodzi.
0: Jak się buduje odporność takich systemów na ataki hakerskie, skoro jednak one muszą być podpięte do sieci, żeby mogły być skuteczne i efektywne, ale jednak to jest ryzyko.
1: Tak, one muszą być podpięte do sieci, ale nie powinny być podpięte do internetu, czyli błędem osoby, która, czy przedsiębiorcy, który konfiguruje takie urządzenie, jest to, że te urządzenia są dostępne z internetu. Tak naprawdę najczęściej instaluje się je w dedykowanych, oddzielonych od internetu sieciach, które z wewnątrz sieci przedsiębiorstwa są dostępne, ale nie da się do nich dostać, nie może się do nich dostać tak wprost haker, który porusza się po internecie. My na to mówimy separacja sieci fachowo, ale chodzi o to, że te urządzenia są izolowane i one są niewidoczne z internetu. Natomiast jeżeli są widoczne, to jest błąd, który powinien być usunięty.
0: Jak grę w chronieniu infrastruktury krytycznej i w atakowaniu infrastruktury krytycznej zmienia obecność tego, co nazywamy sztuczną inteligencją?
1: To jest narzędzie, które używane zarówno jest przez tych, którzy bronią tej infrastruktury, jak i tych, którzy ją atakują. Z perspektywy myślenia o ryzyku ze strony atakujących, o zagrożeniach, które widzimy, to na pewno sztuczna inteligencja powoduje, że łatwiej jest im się uczyć tym atakującym nowych rzeczy. Tak naprawdę taka sztuczna inteligencja jest bardzo inteligentnym, powiedziałbym, albo jest takim asystentem atakującego o dużej wiedzy, która jest natychmiast dostępna. Ponieważ te modele mają wiedzę w różnych obszarach. Jeżeli nauczymy modelu systemów przemysłowych i sterowania tymi systemami, no to atakujący może posiąść wiedzę na przykład o sterowaniu dziesiątkami różnych systemów momentalnie, tak bym powiedział. Tak, nie musi poświęcać lat na budowanie wiedzy eksperckiej. Czy można dosyć łatwo przesuwać pewne formy ataku

0: Które dzisiaj są w jednych systemach na inne, bo sztuczna inteligencja pomaga zrozumieć, jak te inne systemy działają.
1: W takim chronieniu infrastruktury krytycznej najważniejsze są te inteligentne systemy, nowe technologie, programy, czy jednak ludzie, którzy mają wiedzę i umiejętności?
0: Krytyczni są ludzie. Zwrócę uwagę na to, co powiedziałem. Podkreślę to jeszcze raz, że dzisiaj sztuczna inteligencja jest asystentem człowieka. To nie jest tak, że one są na tyle autonomiczne, te systemy, żeby same szukały i atakowały. Znaczy pewne rzeczy wykonuje się w sposób zautomatyzowany, ale nadal ten impuls wychodzi od człowieka. Jeżeli ten człowiek jest ekspertem, to poziom jego wiedzy, jakby wsparty przez AI, zarówno po stronie tej, która broni, jak i tej, która atakuje, może przesuwać ten poziom ryzyka takiego, który może doprowadzić do czegoś lub może temu zapobiec.
1: Jak pan patrzy na rozwój sztucznej inteligencji i myśląc o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, to tak jednym słowem na koniec naszej rozmowy, jest pan optymistą czy raczej pesymistą, jeśli chodzi o ten pojedynek?
0: Jestem umiarkowanym optymistą.
1: Adam Marczyński, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Rozmawiamy na Impact 26 w Poznaniu. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Editors Collidin w Trójce, 22 minuty po godzinie 17. Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, gdzie takie związki są przewidziane prawem. Wygląda więc na to, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązująca wszystkie kraje członkowskie do takiej transkrypcji wejdzie w Polsce w życie, ale kosztowało nas to kilka miesięcy politycznych sporów.

0: i uników. O tym Józef Niewiarowski.
1: Szykujemy się do uroczystego odebrania aktu z orzełkiem i świętowania tego pięknego dnia.
2: Po ponad 2 latach Polska uzna, że są żoną i żoną.
3: Mam nadzieję, że na 3. rocznicę naszego ślubu już będziemy miały tę transkrypcję.
4: Państwo tu przez wiele lat nie zdawały egzaminu.
2: Donald Tusk przeprasza, że dopiero teraz i zapowiada, że transkrypcje aktów ślubu będą już niedługo uregulowane rozporządzeniem. Jak to będzie wyglądać?
5: Będzie można zapisać, że mają małżeństwo kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, kobieta i mężczyzna.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówi, że będzie można to zapisać w Urzędzie Stanu Cywilnego już niedługo, a rozporządzenie ma być gotowe jeszcze w tym tygodniu, czyli po 7 latach batalii sądowej małżeństwa Jakuba i Marcina, którzy prawo do transkrypcji swojego zawartego za granicą małżeństwa wywalczyli przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
6: Małżonkowie tej samej płci przez lata musieli do swojego mieszkania wchodzić przez okno i tym wyrokiem dostali klucze do swojego mieszkania.
2: Adwokat Jakuba i Macieja, mecenas Paweł Knut.
6: To mieszkanie w środku nie wiadomo, czy jest wyposażone, czy czasem nie stoi jeszcze puste. I mówiąc o tym wyposażeniu, myślę tutaj właśnie o konkretnych prawach i obowiązkach.
2: A chodzi o kwestie bardzo prozaiczne, które dotyczą nie tylko tego jednego małżeństwa.
1: No bo są nam potrzebne zapewnienia różne państwowe.
2: Mirka Makuchowska dzieli z żoną mieszkanie. Chciałaby dostać od państwa zapewnienie, że na wypadek śmierci jej żony i vice versa dostanie udziały w spadku.
1: Czy nie? Chyba trzeba będzie sprawdzać po prostu case by case.
4: Równocześnie, żeby przeciąć wszelkie spekulacje.
2: Dokłada łyżkę dziegciu Donald Tusk.
4: To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji.
2: Więc to będzie takie małżeństwo, ale nie do końca.
7: Fajnie, że ja idę sobie tam do urzędu, dostaję transkrypcję, wszystko pięknie, fajnie. No, ale co mi z tego?
2: W związku pani Patrycji jedno dziecko jest biologicznie nie jej, a dwoje to dzieci jej partnerki. Dla chłopca i dziewczynki jest mamą. Dla polskiego prawa obcą kobietą zamieszkującą to samo mieszkanie.
1: Natomiast też dzisiaj sobie myślę o tym, że jakiś krok został jednak poczyniony i być może to będzie wymagało wiele czasu, wiele kosztów, które trzeba będzie ponieść i procesów, ale no być może nie ma innej drogi, jeżeli chcemy zostać w Polsce. A chcemy.
0: Już 25 minut po godzinie 17. Tu program trzeci. Nadajemy, przypomnę, z Impaktu w Poznaniu. Impaktu 26, w którym spotykają się specjaliści, publicyści, politycy, rozmawiać o współczesnych trendach. Po 17.30 w Pulsie Trójki rozmowa z Wiktorią King z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o przemocy ze strony rówieśników, której w Polsce doświadcza ponad połowa dzieci.

0: Jajka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Żegnamy reklamy.
7: Już 17.30.
6: Puls Trójki.
7: Monika Suszek, dzień dobry. A dziś w Pulsie Trójki porozmawiamy o przemocy rówieśniczej. Przemocy rówieśniczej, której na pierwszy rzut oka nie widać, ale która istnieje, szczególnie w tym cyfrowym, technologicznym świecie. Nie bez powodu ten temat podejmujemy, bo dziś taki temat między innymi pojawił się na Impakcie, gdzie Trójka również gości. I będziemy się łączyć również z naszym ekspertem właśnie w Poznaniu, ale póki co nasz ekspert drugi w Warszawie, pani Justyna Kotowska, Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Państwu.
7: I łączymy się z panią Wiktorią Kinik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, pani Wiktorio. Za chwilkę będziemy się jeszcze pewnie z panią Wiktorią łączyć. Zacznijmy wobec tego tutaj od tych tematów. W naszym studiu rozmawiamy o przemocy rówieśniczej. Przemocy rówieśniczej, która w mediach społecznościowych szczególnie dała o sobie znać w ostatnim czasie. Czy to jest tak, że media społecznościowe generują więcej tej przemocy?
8: Media społecznościowe to jest narzędzie. Narzędzie do realizacji różnego rodzaju niewłaściwych zachowań. Media społecznościowe to również przestrzeń do tego, aby spotkać się z treściami, których dzieci nie są w stanie przetworzyć we właściwy sposób. Media społecznościowe to także okazja do tego, aby dziecko, małe dziecko, bądź nawet starsze dziecko było świadkiem scen, bo to też mogą być materiały wideo, których nie rozumie. I dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ jednym elementem to jest ekspozycja na treści szkodliwe, przemocowe, agresywne, w tym dotyczące przemocy seksualnej. A drugi element to jest doznawanie tejże przemocy, czyli ad personam doznawanie różnego rodzaju wyśmiewania, poniżania, używania wizerunku, przekraczania granic. Ponadto jest jeszcze jeden czynnik, który musimy wziąć pod uwagę, a mianowicie moment ekspozycji na te wszystkie elementy. Ponieważ

0: osoba dorosła ma już mechanizmy obronne, dużo lepiej wykształcone, dojrzalsze mechanizmy obronne, aniżeli dziecko. Stąd dzieci, im wcześniejsza ekspozycja dziecka na niewłaściwe treści związane z właśnie przemocą językową, która nam się może wydawać wbrew pozorom jako mniej szkodliwa, ale to jest mit.
1: To nieprawda.
0: Ale to jest nieprawda.
1: Te słowa przecież utkwią w człowieku później.
0: Bardzo, dokładnie. Zwłaszcza, że rozwojowo nasza potrzeba na aprobatę, na bycie przyjętym, zwłaszcza w grupie, jest kluczowa. I dzieci tego przyjęcia, aprobaty i uważnienia będą szukać w internecie. Jeżeli nie będą, jeżeli będą w świecie, który w żaden sposób nie będzie zabezpieczony, niestety, ale będą wpadać w ręce osób, które to zapotrzebowanie będą wykorzystywać przeciwko nim.
1: Tu też duża rola dorosłych, ale my jeszcze do tego przejdziemy. Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest z nami. Dzień dobry, pani Wiktorio.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pani Wiktorio, ja pamiętam taki raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w którym mogliśmy przeczytać, że 66% polskich nastolatków doświadczyło różnych form przemocy ze strony rówieśniczej. To trochę aż nie chce się wierzyć, że to jest tak wysoki czynnik. Czy nowe pole bitwy to właśnie jest ten świat wirtualny? To już nie są te szkolne korytarze czy boiska, tylko właśnie świat, w którym rządzą memy, w którym rządzą komentarze i ta przemoc rówieśnicza tam ma szczególny wydźwięk?
2: Pani redaktor, rzeczywiście 66% dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej, ale to są dane z 2023 roku. Natomiast my już wiemy, że ta skala się zwiększyła i rzeczywiście jeszcze więcej dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. Bo już za miesiąc publikujemy bardzo duże nasze badania, które zostały zrealizowane na 140 tysiącach uczniów i uczennic z całej Polski, które odpowiadały właśnie na pytania dotyczące przemocy rówieśniczej. I my wiemy już, że ta skala jest wyższa. Nie chciałabym jeszcze ujawniać tego wyniku. Natomiast rzeczywiście to, co jest ważne, to trzy takie najpopularniejsze formy, które wyszły nam z tego badania przemocy rówieśniczej. To jest wyśmiewanie i krytykowanie ze względu na wygląd. Druga kwestia to jest takie wysyłanie nieodpowiednich czy krzywdzących wiadomości do drugiej osoby. A trzecia kwestia to jest izolowanie jednego z rówieśników od grupy.
1: Czy my przegraliśmy?
2: Więc mamy dość duży temat z przemocą rówieśniczą. Wiemy, że to jest jeden z największych problemów społecznych teraz dotyczących dzieci.
1: I trochę to jest też pytanie do nas, do dorosłych. Czy my przegraliśmy tę bitwę o rozwój naszych najmłodszych, pani Justyna Kotowska?
0: Powiedziałabym nieco inaczej. My dostaniemy rachunek za 20-30 lat, kiedy właśnie te dzieci i młodzież, która wzrasta obecnie w cyfrowym świecie, wystawi nam ten rachunek w momencie, kiedy my będziemy wchodzić w etap starzenia się. Bo my jesteśmy pokoleniem, które pamięta świat bez nowych technologii. I my jesteśmy pokoleniem, które tymi nowymi technologiami się zachłysnęło bez żadnych granic. I niestety do tego stopnia się zachłysnęło, że sprzedaliśmy swoją prywatność, swoją i dzieci. I właśnie te dzieci, które staną się młodymi dorosłymi, wystawią nam ten rachunek. Jeszcze jest jeden ważny element i apel z mojej strony. Jesteśmy w przeddzień kampanii. Kampanii, która z każdą kolejną odsłoną staje się coraz bardziej agresywna, coraz bardziej krwawa. Nie wymagajmy od dzieci, aby były mniej agresywne, jeżeli na co dzień w dyskursie publicznym obserwują, jak dorośli są bezpardonowo agresywni wobec siebie, naruszając godność, dobra osobiste drugiego człowieka. Jeżeli chcemy, aby dzieci były mniej agresywne, żeby szanowały i przestrzegały granic, najpierw my musimy pokazać, my jako osoby dorosłe, że jesteśmy do tego zdolni.
1: Odpowiedzialność ponosimy my dorośli za to, że... No, ale z drugiej strony ta przemoc, ona jest wszechobecna, bo przecież czy różnego rodzaju portale społecznościowe, one promują te treści, które wzbudzają emocje. Co wzbudza emocje? Najczęściej negatywne treści. Polityka czy też różne programy rozrywkowe są skierowane na to, aby kogoś wyśmiać, aby polaryzować. Czy wobec tego jest jakieś rozwiązanie z tego świata, w którym sami się zapętliliśmy? Pani Wiktorio, Wiktoria Kinik, jak tutaj młodzi ludzie, którzy do państwa

0: że dzwonią do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Co najczęściej podejmują? Jakie tematy?
1: Przede wszystkim chciałabym wrócić do tego tematu, że tak naprawdę dzieci same nie poradzą sobie z przemocą rówieśniczą. I to naszym obowiązkiem, nas dorosłych, rodziców, nauczycieli, w ogóle całe środowisko, kultura szkolna jest tutaj bardzo ważna, pedagodzy, dyrektorzy szkoły, to my musimy być odpowiedzialni, żeby tej przemocy rówieśniczej było jak najmniej. Oraz oczywiście decydenci, jest tych grup dorosłych, którzy są zaangażowani i mają wpływ, jest bardzo wiele. Natomiast odpowiadając na pani redaktor pytanie, my prowadzimy telefon zaufania 116-111. To jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. I u nas każdy temat jest ważny, natomiast najczęściej są to tematy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, także zdrowiem psychosomatycznym. Natomiast drugim elementem rzeczywiście jest doświadczenie przemocy rówieśniczej. I tak jak my obserwujemy, tych telefonów związanych z przemocą rówieśniczą także jest coraz więcej. I my dużą nadzieję pokładamy w standardach ochrony małoletnich. I to te standardy, które każda placówka zgodnie z ustawą od 2 lat musi wprowadzać standardy, czyli takie procedury, które mają też jakby ustanawiać relacje na poziomie dziecko i dziecko, ale także mają być zapisane ścieżki interwencyjne w każdej placówce pracującej z dziećmi, to mamy nadzieję, że to będą takie elementy, które są oczywiście pierwszym krokiem, bo jest mnóstwo rzeczy, które powinniśmy zrobić, natomiast pierwszym krokiem, żeby w ogóle tej przemocy rówieśniczej się jakoś przeciwstawić.
0: A jak usłyszeć to, czego dziecko może nie mówi wprost, ale czujemy, że coś jest nie tak? Jak usłyszeć to, jak powinni to usłyszeć dorośli?
2: Najpierw dorosły musi zwrócić uwagę. To nie jest takie oczywiste w codzienności, w zabieganiu, w presji, w wielu obowiązkach. Tracimy uważność. W zmęczeniu tracimy uważność. Jeżeli chcemy usłyszeć, to musimy tą uwagę przekierować na dziecko, bo wtedy zobaczymy zmianę zachowania. Wtedy zobaczymy czasami naprawdę delikatne sygnały mówiące o tym, że coś jest nie tak. Musimy być codziennie, a nie od kryzysu do kryzysu, ponieważ dzieci w większości, są badania, które mówią, że nawet połowa dzieci nie ujawnia nikomu, że doznało tej przemocy rówieśniczej i pozostają samotne z tym doświadczeniem. Jeżeli chcemy, żeby do nas dziecko przyszło, musimy na to zaufanie dziecka zapracować.
0: Jeszcze do tych dzieci, które, tak jak pani Wiktoria powiedziała, dzwonią i mówią, otwierają się, to jeszcze wrócę, ale jeszcze o dorosłych się zapytam. Są takie zdania, których dorośli nie powinni używać, no, typu nie przejmuj się, ja też miałem podobnie. Czy to są zdania, które zamkną dialog?
2: Jesteś przewrażliwiony, nie przesadzaj.
0: Wszyscy tak mieli.
2: Wszyscy tak mieli, a ty wiesz, ile ja przeszedłem, a co mnie zrobili. A ty jesteś jakiś nadwrażliwy, niepotrzebnie to w ogóle przeżywasz. Ale o co ci chodzi? Czyli wszystkie umniejszające komunikaty albo samo milczenie, bo milczenie i brak reakcji w momencie, kiedy dziecko zdecyduje nam się ujawnić swój problem, również jest, zwłaszcza w tym okresie sensytywnym, czyli wysokiej wrażliwości na odpowiedź drugiej osoby. Taka postawa jak milczenie, bagatelizowanie, umniejszanie może dogłębnie ranić dziecko do tego stopnia, że nawet po latach, po 20-30 latach, to zdanie typu nie przejmuj się, to bagatelizowanie będzie wspominać bardziej dotkliwie, aniżeli samą przemoc rówieśniczą.
0: No właśnie. Pani Wiktorio, pani wspomniała o tym, że dzieci dzwonią do fundacji, Dajemy Dzieciom Siłę, proszą o pomoc. Potrafią się też zwierzyć z tego, że są ofiarami przemocy rówieśniczej. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste, bo często dzieci też mówią, a nie, on mnie popchnął, ponieważ ja mu stanąłem na drodze. Często chyba dziecko też boi się przyznać do tego, że jest ofiarą.
1: Przede wszystkim są rzeczy, które są tutaj najważniejsze, czyli przede wszystkim dzieci powinny wiedzieć, czym jest przemoc i to jest jedna z podstawowych rzeczy. Dzieci powinny znać konsekwencje przemocy. Zarówno są to konsekwencje dla dziecka, które doświadcza przemocy, natomiast są też dla dzieci, które sprawują, czyli są sprawcami tej przemocy. I to jest bardzo ważne, żeby też każda osoba, która stosuje przemoc, znała te

0: konsekwencje. Natomiast wracając do pytania pani redaktor, to co jest najważniejsze, to żeby też uczyć dzieci reagowania na przemoc, ponieważ prawda jest taka, że są świadkowie przemocy i ci świadkowie mają ogromną rolę gdzieś do odgrania i mogą przerwać ten taki cykl przemocy rówieśniczej, bo ci świadkowie mogą być bardziej aktywni i na przykład podśmiechiwać się wspólnie z kimś, albo mogą po prostu zareagować i czasami też wykazać się taką odwagą cywilną i powiedzieć, że to jest niefajne, że my się tak z kogoś śmiejemy, albo że po prostu pójść do osoby dorosłej i po prostu zgłosić ten problem. Pamiętajmy, że 8% dzieci w Polsce twierdzi, że nie ma ani jednej osoby dorosłej, do której może przyjść ze swoim problemem. Dlatego ja tak bardzo wzmacniam ten głos o obecności, o uważności, ponieważ obecność codzienna jest czymś kluczowym. To nie musi być jak najwięcej czasu, tylko po prostu taki czas jakościowy, budowanie wspólnych też rytuałów, rzeczywiście takie zaciekawienie się dzieckiem, jego emocjami, tym, co przeżywa. 75% dzieci doświadcza przemocy, cyberprzemocy, czyli ważne jest to, żebyśmy też zaciekawili się, co dzieci robią w internecie, jak wygląda ich stosunek w mediach społecznościowych, jakie budują tam relacje, w jaki sposób w ogóle wykorzystują te media społecznościowe, czy w ogóle internet, czy sztuczną inteligencję. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy towarzyszyli dziecku w codziennych sprawach, żebyśmy wiedzieli, z kim się koleguje, czym się realnie w tym momencie na przykład interesuje, co jest dla niego ważne. Bo jeżeli będziemy mieli codzienny z nimi kontakt z dzieckiem, będziemy wiedzieć, że z kim się pokłóci, z kimś może ma gorszy też moment, może jakiś ma konflikt, który niekoniecznie musi prowadzić też do przemocy rówieśniczej. Natomiast bądźmy z dziećmi i bądźmy zaciekawieni ich sprawami.
1: To z pewnością są ważne porady i myślę, że jeszcze nieraz będziemy też do tych tematów powracać, bo temat rzeczywiście jest bardzo palący i niestety wciąż te statystyki są nieubłagalnie wysokie. Bardzo panią dziękuję za dziś. Wiktoria Kinik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo dziękuję, pani Wiktorio.
0: Dziękuję, pozdrawiam ze Poznania.
1: Również pozdrawiamy. I Justyna Kotowska, psychoterapeutka, Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia. Również dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję państwu.
1: Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

0: 12 minut do godziny 18. Melodie ulotne Meli Koteluk za nami. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Fani muzyki cieszą się po pierwszym ważnym kroku naszej reprezentantki na konkursie piosenki Eurowizji. Po wczorajszym występie Alicja Szemplińska przechodzi do kolejnego etapu rywalizacji. Konkurs to jednak nie tylko muzyka, lepsza czy gorsza, to także spór o politykę. Choć z założenia Eurowizja chce się od politycznych deklaracji oddalać. O tym Karolina Gonet.
1: Alicja Szemplińska wyśpiewała awans do finału Eurowizji, ale tegoroczny konkurs po raz kolejny pokazuje, że zamiast łączyć muzyką Europę, coraz częściej staje się areną politycznych sporów, a same piosenki schodzą na drugi plan. W tym roku konkurs bojkotuje aż 5 krajów, m.in. Holandia i Irlandia. Protesty słychać było także podczas wtorkowego półfinału. Występ reprezentanta Izraela momentami zagłuszały okrzyki Free Palestine, Wolna Palestyna i buczenie części publiczności.
2: W tym roku mamy rzeczywiście do czynienia z rozłamem w Europie.
1: Krzysztof Płomiński, politolog, były ambasador na Bliskim Wschodzie.
2: Ważne kraje, w tym również Hiszpania, postanowiły zbojkotować konkurs Eurowizji.
3: Hiszpania była i jest uważana za nadawcę z Wielkiej Piątki, czyli tych największych kontrybutorów finansowych, co przekłada się na finansowanie imprezy.
1: Szymon Stelmaszek, dziennikarz, ekspert eurowizyjny.
3: I EBU traci oczywiście bardzo dużo na tym, że brakuje w wydarzeniu tak dużych nadawców.
1: Równolegle z eurowizyjnym półfinałem w Wiedniu w Brukseli odbywał się alternatywny koncert protestacyjny. Na scenie pojawili się europejscy i palestyńscy artyści, a organizatorzy przekonywali, że muzyka nie może udawać, że nie widzi wojny i politycznych napięć wokół konkursu.
4: Dla mnie właśnie taka jest rola artystów. Mówić o świecie, zajmować stanowisko.
5: W przeszłości Eurowizja wykluczyła Rosję z udziału z powodu łamania prawa międzynarodowego. Potępiamy te podwójne standardy i uważamy, że Belgia nie powinna brać udziału w Eurowizji.
1: Dodatkowe emocje wywołało śledztwo New York Timesa, według którego izraelskie instytucje w poprzednich latach miały prowadzić szeroko zakrojoną kampanię promującą swojego reprezentanta. Europejska Unia Nadawców zmieniła regulamin i ograniczyła liczbę głosów oddawanych z jednego numeru telefonu z 20 do 10.
3: Do nadużyć dochodzi już także w tym roku. Przypomnę, że EBU zwróciła uwagę nadawcy z Izraela, ale go nie ukarała, jedynie upomniała, że reklamy z reprezentantem tego kraju jednak tę proporcjonalność trochę nadużywają, bo istnieje reklama, która mówi wprost o tym, aby głosować na Izrael 10 razy. Ale to pokazuje skalę mobilizacji nadawcy wraz ze środkami, które teoretycznie nie powinny pochodzić od rządu, ale faktycznie pewnie tak jest jak co roku.
2: No i wreszcie, jeżeli ta sytuacja będzie utrzymywała się tak, jak ma to miejsce dotychczas, to być może w przyszłym roku takiego konkursu w ogóle nie będzie. Bo albo jedna strona, która jest za bojkotem, storpeduje ten konkurs, albo druga, która za wszelką cenę będzie prowadziła, tak jak w przypadku Niemiec ma to miejsce, do organizacji konkursu, no też znajdzie się na spalonej pozycji.
1: Pojawiły się nawet doniesienia, że IBU miała rozważać przeniesienie Izraela do azjatyckiej wersji konkursu. Jednak organizacja szybko temu zaprzeczyła.
0: Sprawą zajęła się Karolina Gonet, a w trójce piosenka Alicji, zakwalifikowana do finału Eurowizji. Pray.

Trójka nadaje dziś z Impaktu 26. Imprezę, na której specjaliści różnych środowisk bacznie śledzą trendy i omawiają je. Trendy zmieniające świat. Po 21 u nas klub Trójki Sylwii Zadrożnej, prosto z Poznania właśnie. A w audycji popołudniowej wkrótce po godzinie 18 pojawi się poruszająca historia przeszczepu serca o wielkości kciuka dorosłej osoby. Zanim jednak 18, o której serwis w programie trzecim, Blair i Song 2.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, mówi polski prezydent w Rumunii. Obradowała tam bukaresztańska dziewiątka. Zmiany w finansowaniu opieki psychiatrycznej budzą niepokój pacjentów. Protestowali przed Ministerstwem Zdrowia. Rusza rozbudowa terminala dla pasażerów na lotnisku Kraków-Balice. Obecne pęka w szwach. Uznanie Rosji za najpoważniejsze zagrożenie dla sojuszu, dążenie do budowy NATO 3.0 poprzez umacnianie europejskich sojuszników oraz wsparcie dla Kijowa to niektóre z wniosków po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Prezydent Karol Nawrocki, który uczestniczył w spotkaniu w stolicy Rumunii, podkreślał wiodącą rolę Stanów Zjednoczonych w sojuszu północnoatlantyckim.
13: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych. O tym mówią nie tylko statystyki, ale o tym mówią także potencjały militarne, wojskowe, potencjały finansowe, potencjał finansowy Stanów Zjednoczonych, także potencjał wywiadowczy. I to wybrzmiewało niemal w każdym głosie naszej dzisiejszej dyskusji, że Sojusz Północnoatlantycki jest zbudowany na mocnych relacjach transatlantyckich z mocnym partnerstwem Stanów Zjednoczonych.
12: Prezydent dodał, że partnerstwo transatlantyckie wymaga wzmacniania potencjału militarnego europejskich sojuszników. Podkreślił, że przeznaczenie 5% PKB na obronność nie jest jedynie celem, a minimum koniecznym do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa Starego Kontynentu. Do baz wróciły myśliwce poderwane w związku z dzisiejszymi atakami Rosji na Ukrainę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukrainę zaatakowało ponad 800 dronów. Celem były zachodnie obwody graniczące z krajami NATO. W atakach zginęło 6 osób, w tym 3 w Równem, niedaleko polskiej granicy. Pacjenci po kryzysach psychicznych i eksperci biją na alarm. Przed Ministerstwem Zdrowia odbył się protest przeciwko planowanym zmianom w finansowaniu opieki psychiatrycznej. Chodzi o centra zdrowia psychicznego, które po zakończeniu programu pilotażowego mogą zostać obłożone sztywnymi, biurokratycznymi wymogami. Dr Marek Balicki z Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego punktuje zamiary urzędników.
14: Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w różnych obszarach szuka oszczędności. Opieka psychiatryczna od lat jest takim miejscem, które jest dyskryminowane. Wdrożenie w pełni pilotażu będzie kosztować kilkaset milionów złotych rocznie. Niewielka kwota, no ale jak szuka się oszczędności, to szuka się wszędzie, a najłatwiej je znaleźć tam, gdzie

0: siła polityczna jest najmniejsza.
1: Do tej pory placówki otrzymywały określoną pulę pieniędzy w zależności od liczby mieszkańców danego regionu. Teraz, jak obawiają się protestujące, w życie wejdzie rygorystyczne płacenie za każdą pojedynczą wizytę. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie powoła komisję, która ma wyjaśnić okoliczności pożaru Puszczy Solskiej, zapowiada rzeczniczka dyrekcji Anna Sternik.
2: Z uwagi na wielkopowierzchniowe szkody, nasza dyrekcja powoła również we współpracy z Nadleśnictwem Józefów zespół kryzysowy. Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, koordynacja procesu pozyskania i zagospodarowania drewna z obszaru klęski, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Strażacy wczoraj wieczorem zakończyli akcję Gaszenie ognia. Zajęło im 8 dni. Na terenie Nadleśnictwa Józefów w rejonie Pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września. Krakowskie lotnisko rozpoczyna rozbudowę terminala pasażerskiego. To szansa na rozwiązanie problemu tłoku w porcie. Terminal zaprojektowany na obsługę ponad 8 milionów pasażerów rocznie w zeszłym roku przyjął 13 milionów osób. Na lotnisku jest Paweł Pawlica.
3: Wykonawca jeszcze przed wakacjami ma rozpocząć wykopy pod fundamenty. W przyszłym roku z ziemi ma zacząć wyłaniać się betonowa konstrukcja, która zostanie pokryta szkłem. Będzie to najnowocześniejszy terminal lotniczy w Polsce, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: To będzie top, jeżeli chodzi o komfort pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce.
3: Obecny terminal ma ponad 5000 m2. Dzięki rozbudowie powierzchnia do obsługi pasażerów zwiększy się dwukrotnie, dodaje prezes krakowskiego lotniczego Łukasz Strutyński.
5: Ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20.
3: Rozbudowa pierwszej, zachodniej części terminala zakończy się w 2029 roku. Druga część, wschodnia, zostanie rozbudowana w 2031 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza w Zabierzowie, w Małopolsce. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Nieco ponad 41% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na niektórych rzekach w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. Adam Malecki.
8: Reprezentacja piłkarzy ręcznych rozpoczęła bój o Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w styczniu w Niemczech. W ostatniej rundzie eliminacji biało-czerwoni trafili na Austrię, z którą zagrają o awans w 2 meczu. Pierwszy z nich rozpoczął się kilka minut temu w Gracu. Rewanż odbędzie się w Olsztynie w niedzielę. W trwającym meczu jest 2-1 dla Austriaków. W Rzymie wciąż pada. Na kort wciąż nie wrócili Norwek Rut i reprezentujący Kazachstan Khachanov. Rut wygrał w pierwszym secie 6-1. Zdążyła za to przed ulewą zagrać Iga Świątek. I to jak zagrać? Błyskawicznie w godzinę i 8 minut rozprawiła się z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału. Postawa Igi napawa optymizmem, przyznaje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club.
9: Ten dzisiejszy mecz z Jessicą Pegulą jest takim naprawdę dowodem twardym, że stara Iga wraca. Ja widziałem tutaj forehand, topspinowy forehand, który pamiętam z wygranych turniejów Rolanda Garrosa z roku 22, 23, 24. Naprawdę napawa to optymizmem nie tylko w kontekście rzymskiego turnieju, ale także nadchodzącego startu w Paryżu.
8: W Rzymie Iga czeka na półfinałową rywalkę. Ukrainka Svitolina i reprezentująca Kazachstan Rybakina miały rozpocząć granie o 19, ale patrząc na prognozy, może być z tym różnie. W piłkarskiej Ekstraklasie pierwsze zaległe spotkanie 31. kolejki już się rozpoczęło. W Gdyni walcząca o utrzymanie Arka podejmuje pewnego gry w europejskich pucharach Górnika Zabrze. Po kilku minutach, a właściwie po minutach 7 jest 0-0. O 20:30 w drugim meczu tej zaległej kolejki zagrają Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok, czyli trzecia drużyna z drugą w tabeli. Jakiego meczu spodziewa się trener Jagi Adrian Siemieniec?
10: Spodziewamy się meczu, w którym dwa zespoły będą chciały wygrać, a potem myślę, że spodziewamy się meczu, w zależności od tego, jak ułoży się scenariusz spotkania, w którym dwa zespoły będą się zastanawiać, jaki wynik jest dla nich dobry, więc perspektywa wyjścia na boisko zarówno nas, jak i Rakowa będzie wygrać spotkanie, bo kto wygra w tym spotkaniu naprawdę ustawia się w znakomitej pozycji na końcówkę, na te dwa ostatnie mecze. Spotykają się dwa silne zespoły i mecz może różnie się ułożyć.
8: Początek spotkania Raków-Jagiellonia o 20:30.
11: W nocy popada, na zachodzie, w centrum i na północy kraju. Temperatura na południowym wschodzie przy okazji przymrozków sięgnie minus 3 stopni Celsjusza, ale przeważnie ma być od plus.

0: 3 do plus 7. Jutro w ciągu dnia od 12 do 20 najcieplej na południowym wschodzie Polski. Będzie padać właściwie wszędzie i niemal wszędzie mogą pojawić się burze.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Już 8 minut po godzinie 18 ze mną Michał Jędrkowiak, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Filstwojtkowska i Paweł Turski.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Wkrótce porozmawiamy o hałasie w Wilanowie, który mógł zagrozić rezerwatowi, a wszystko związane jest z imprezą techno, która odbyła się w okolicach zabytkowego pałacu. Pomówimy też o przeszczepie u noworodka, a także w reportażu po 18.30 o innej roli, czyli sytuacji, w której kobieta, która pełni głównie rolę matki i żony, postanawia zostać profesjonalną tancerką towarzyską. A to Adele, Rolling in the Deep w Trójce.

0: 13 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Maleńkie serce wielkości kciuka dorosłego człowieka bije już w ciele 5-miesięcznego Ignacego. To pierwszy udany przeszczep przeprowadzony przez lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie u tak małego dziecka. Serce pobrano od noworodka, który zmarł na rękach mamy. Dzięki jej niezwykłej decyzji inny maluch teraz żyje. O tym Monika Gosławska.
1: To jest dar nie do opisania. To jest największy dar, jaki jeden człowiek może dać drugiemu człowiekowi.
2: Mama małego Ignasia jest wdzięczna rodzicom zmarłego noworodka za wyrażenie zgody na pobranie narządów. Dziś jej synek wraca do zdrowia. O jego ciężkiej, wrodzonej wadzie serca pani Karolina dowiedziała się, kiedy była w ciąży.
1: Na USG prenatalnym lekarze odkryli tą wadę serca. Wtedy już wybieraliśmy ośrodek, gdzie będzie dziecko urodzone, gdzie będzie leczone. Zdecydowaliśmy się wtedy na Łódź.
2: Ignaś przyszedł na świat pod koniec listopada, w 8 dniu życia. Przeszedł pierwszą operację serca, drugą w 4 miesiącu życia.
1: Syn po operacji niestety wyjechał na ECMO. To serce po prostu przestało bić podczas tej operacji. Dobę po operacji zostaliśmy przetransportowani tutaj do Warszawy z nadzieją właśnie na przeszczep.
2: Ignaś czekał na przeszczep 11 dni. To niewiele, chociaż dla jego rodziców była to wieczność.
1: Ciężko to opisać słowami, jaki rodzic wtedy przeżywa stres, kiedy wychodząc z sali od dziecka myśli za każdym razem, że to może być ostatni raz, kiedy widzi się z dzieckiem. Że po prostu mogą inne narządy przestać funkcjonować i no po prostu dziecko umrze.
2: Na szczęście serce się znalazło. Zadanie medyków do łatwych nie należało.
3: Dlatego, że zarówno biorca, jak i dawca byli niewielcy.
2: Doktor Michał Buczyński z Kliniki Chirurgii Serca i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego mówi, że ważne było pobranie serca na miejscu.
3: Zawsze jest ten stres związany z tym, kiedy to serce znajduje się poza pacjentem, żeby jemu się coś złego nie wydarzyło, żeby to zsynchronizować w czasie.
2: Chwila, gdy serce zaczyna pracować, to ogromna satysfakcja.
3: Po podłączeniu do układu krążenia to jest tak cudowna maszyneria, że krew napływając do naczyń wieńcowych odżywia te komórki i rytm serca wraca i to serce powolutku, jak w lokomotywie brzechwy się rozpędza i zaczyna funkcjonować i po kilkudziesięciu minutach już samodzielnie pompuje krew.
2: Dawca serca to noworodek, który zmarł po porodzie. Lekarz mówi, że coraz więcej rodziców w takich czy podobnych sytuacjach godzi się na pobranie narządów.
3: Dzięki podnoszeniu świadomości w społeczeństwie coraz więcej rodziców wie, że jest taka możliwość i w tej całej ogromnej tragedii śmierci własnego dziecka czasami chcą, żeby część tego dziecka trwała i chcą pomóc innym rodzicom, którzy za chwilę będą w identycznej sytuacji.
1: Na pewno jestem bardzo wdzięczna rodzinie tego dziecka, które oddało serduszko i inne narządy, żeby ratować inne dzieci. To jest dar nie do opisania. To jest na pewno bardzo trudna decyzja.
2: W jakim stanie jest w tej chwili pani synek? Wraca do zdrowia z tego, co słyszałam?
1: Tak, ma się coraz lepiej, ładnie je, nawet zaczyna jeść z butelki, więc to po prostu po takim długim czasie takiego czekania i tego stresu to są naprawdę bardzo fajne momenty. Człowiek się bardzo cieszy, że widać jakieś światełko w tunelu, że jest coraz lepiej.
0: Jest 18:16. Tą sprawą zajęła się Monika Gosławska. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia.

0: To była naprawdę głośna impreza, ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie odbijała się echem naprawdę tak długo. Nie cichną komentarze po tej imprezie na terenie parku przed pałacem w Wilanowie. Nie dość, że parkowa roślinność została zniszczona, to jeszcze głośna muzyka rave dała się we znaki okolicznym mieszkańcom i zwierzętom z pobliskiego rezerwatu także. Kto i jak mierzył hałas podczas sobotniej zabawy i czemu wyniki są różne, o tym teraz Paweł Turski.
1: Dziś w porównaniu do poniedziałku na terenie dziedzińca już nie ma ciężkiego sprzętu, choć to, co Państwo mogą teraz słyszeć, to jest pewna maszyna, ale to nie jest maszyna, która szkodzi, to jest maszyna, która służy do rekultywacji trawnika. Jest siana nowa trawa, a skąd to wiem, że jest siana nowa trawa, bo bardzo dużo tutaj wron po tej ziemi chodzi i próbuje zjeść ziarenka.
2: Tylko, że nas dziwi, że tak w ogóle nie ma tej trawy. Czy tak przekopał? Ziemia jest teraz.
3: Ziarenko widać, ale widziałyśmy też, że było zupełnie zniszczone. Na pewno nam się to nie podoba.
4: Następnego techno lub innej imprezy.
3: Albo imprezy charity.
5: Nie powinni tańczyć przed pałacem.
1: Nie powinni też hałasować. Hałas, przez który część mieszkańców Wilanowa spała bardzo krótko.
6: 3 godziny, 4 może.
1: Wciąż jest tematem, szczególnie, że dotarłem do rozbieżności w wynikach pomiarów akustycznych. Hałas badało m.in. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
7: Głośność w poszczególnych pomieszczeniach była monitorowana.
1: Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
7: I nie była wyższa niż w innych zdarzeniach typu mappingi czy hałas dobiegający z miasta.
1: To ciekawe, bo pomiar hałasu przeprowadził na dziedzińcu muzeum podczas wydarzenia też niezależnie Jerzy Maciejczyk, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Akustycznego, i uzyskał zupełnie inne wyniki.
8: W porze wieczornej, po godzinie 10, poziom dźwięku dochodził do 130 kilku decybeli.
1: W okolicy pałacu norma hałasu w nocy ustalona jest na tylko ponad 50 decybeli.
8: To jest 80 decybeli ponadto. 80 decybeli to jest 100 tysięcy razy przekroczony poziom. To jest nieszkodliwe, a uciążliwe, bo to w sumie było dość krótkie narażenie.
1: Nie zmienia to jednak faktu, że do tego narażenia w ogóle nie powinno dojść. Zawiodło prawo, które nie obliguje organizatora czy właściciela terenu do dokonywania pomiaru hałasu, jak i służby, mówi mi pan Jerzy.
8: Byłem tam przed imprezą i akurat patrol policyjny tam wchodził. Ja mówię, zwróćcie uwagę na hałas. Organizator mówi, a my możemy 120 decybeli puszczać. Nie wiem, na jakiej podstawie to powiedział. Dyrekcja pałacu zaleciła zakup mierników poziomu dźwięku, przy czym to były mierniki, nie wiem jakiej jakości, kosztowały po 150 zł sztuka.
1: Czym państwo mierzyli ten hałas?
7: Decybelometrem specjalnym. Nazwy w tej chwili nie powiem.
1: A ile on kosztował mniej więcej?
7: Też nie pamiętam takich rzeczy. A dlaczego pan o to pyta?
1: Pytałem, bo profesjonalny miernik kosztuje zdecydowanie więcej niż 150 zł.
8: Ten, którym mierzy...

0: Żyłem 20 kilka tysięcy netto.
1: Sprawę złamania zakazu naruszania ciszy na terenie przylegającego do pałacu rezerwatu przyrody Morysin, w którym żyją cenne gatunki ptaków, zgłosiła już na policję Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
2: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie ma kompetencji do tego, by egzekwować obowiązujące prawo.
1: Mówi rzeczniczka instytucji Agata Antonowicz. Regionalna Dyrekcja nie przeprowadzała też w trakcie imprezy sama pomiaru hałasu. Nie oznacza to jednak, że sprawa zostanie, z racji braku dowodów, umorzona. Pan Jerzy z chęcią pomoże.
0: Nie ma problemu, udostępnię wszystkie wyniki.
1: Maksymalna grzywna za zakłócenie ciszy w rezerwacie przyrody, gdy sprawa trafi do sądu, wynosi 5 tysięcy złotych.
3: Już 18.21, w pół do serwis w Trójce w skrócie, po nim reportaż o tańcu towarzyskim, ale teraz u nas New Order. Mogą Państwo zrobić głośniej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: 600 zł.
1: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych. Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Jest 18.30. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na skrót serwisu Trójki. Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali w stolicy Rumunii w ramach szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Karol Nawrocki, pytany o przebieg spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, powiedział, że dziś także dostał zaproszenie do Kijowa.
16: Pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku. Rozmawialiśmy też o konferencji rekonstrukcyjnej, która odbędzie się w czerwcu w Polsce, o naszym potencjalnym spotkaniu. Spotkanie przebiegało, no, jak na sytuację pana prezydenta, w atmosferze konstruktywnej, przyjaznej, w atmosferze dialogu.
15: Prezydent Ukrainy z oficjalną wizytą w Polsce był w grudniu ubiegłego roku. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie powoła komisję, która ma wyjaśnić okoliczności pożaru Puszczy Solskiej. Strażacy wczoraj wieczorem zakończyli akcję. Ogień strawił kilkaset hektarów lasu. Straty mogą sięgnąć milionów złotych. Strażacy dopiero po 8 dniach gaszenia i dogaszania pogorzeliska mogli oddać teren służbom leśnym. Na terenie Nadleśnictwa Józefów w rejonie pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września. Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą. Powodem jest najprawdopodobniej rosyjski atak dronowy, m.in. na ukraińskie miasto Uszhorod, leżące przy granicy ze Słowacją. Przejścia graniczne zostały zamknięte około 15 do odwołania. Słowackie władze uzasadniły decyzję względami bezpieczeństwa, nie podając szczegółów. Pełny serwis w Trójce o 19.
17: Jutro będzie padać. Burze też mogą się pojawić i to w niemal całym kraju. Temperatura maksymalna jutro ma wynieść od 12 stopni Celsjusza. Tyle będzie na południowym, północnym, przepraszam bardzo, wschodzie Polski. Przez około 16 stopni w centrum do 20 stopni. Tym razem już na południowym wschodzie to będzie najcieplejsze miejsce w

Polsce. Jutro. Dwadzieścia 8 minut do godziny 19:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wkrótce u nas reportaż o tańcu towarzyskim, ale najpierw muchy i miasto doznań.

To były Muchy, miasto doznań. Audycja popołudniowa w Trójce dziś z Poznania, z Impaktu 26, na którym o procesach zmieniających świat rozmawiają eksperci z bardzo wielu dziedzin. Po 21 u nas klub Trójki. Sylwia Zadrożna porozmawia o dobrym wizerunku Polski jako kraju do spełniania marzeń i o tym, jak ten wizerunek można wykorzystać.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 zostało jeszcze 21 minut.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: To będzie opowieść, która rozpocznie się przy półce z butami. A to są buty na wysokich obcasach. Anna założyła je, bo chciała spełniać marzenia. Była w trudnym momencie życia. Zamiast ozdobnych nakryć głowy nosiła chustki. Nie tylko z powodu mody albo dlatego, że jest elegantką. Choroba immunologiczna sprawiła, że straciła wszystkie włosy i ta niewyjaśniona dalej choroba zaprowadziła ją do spisania listy marzeń. A na szczycie tej listy znalazła się niby dość zwyczajna rzecz – taniec towarzyski. Założyła więc buty na obcasie, sukienkę z cekinami i ruszyła na parkiet. Taniec jest dla niej sportem wypełnionym emocjami, ekspresją i relacjami. Jest też sztuką, a w tej przestrzeni głowa jest równie ważna, a może nawet ważniejsza niż ciało. To będzie wytańczona opowieść Alicji Głów zatytułowana Inna rola. Posłuchajmy.
3: Przygotowana na trening po pracy.
4: Ja tak, dokładnie. No, buty są już bardzo schodzone. Tak to wygląda. To są bardzo takie standardowe buty, bym powiedziała. Ani nie za wysokie, ani nie za niskie, ale obcas jest. Ja nie chodzę na obcasie. Nigdy, jak widzisz. Ja właśnie chodzę w sportowych butach zawsze. Więc dla mnie to jest jedyny moment, kiedy ja w ogóle jestem w butach na obcasie. I jeszcze w dodatku się w nich poruszam, więc to jest olbrzymie wyzwanie. To są moje chyba trzecie buty. Bo poprzednie dwie pary po prostu już się totalnie zjechały. Więc to jest moja duma. Natomiast jeśli chodzi o ubiór, to wiesz co, no to przeważnie to są spodnie. Ja mam dzisiaj takie fancy spodnie trochę.
3: Zakończone
4: kokardką. Trochę tutaj widać tego, tej łydki.
5: Dwa, trzy, cza-cza, raz.
4: Co?
5: No bardzo ładnie było.
4: Co tylko się dalej.
5: Zobacz, dalszy ruch.
4: No.
5: Jak masz to.
4: Cza-cza, raz. Ach, tyłem! Tak?
5: Tak.
4: Dobra.
5: Żeby ta noga prawa miała którędy przejść.
4: Dobra, tyłem.
5: Cza-cza, raz, dwa, trzy, cza-cza, idź, dwa, trzy, cza-cza, kick, wejdź, dwa, i trzy, cza-cza, raz, dwa, trzy, cza-cza.
6: Zawsze chciałam tańczyć.
5: Cza-cza, raz, dwa, trzy, cza-cza, raz, dwa, i trzy, ręka blisko, dwa, i trzy,
4: jest ręka wszystko.
5: Trzy, cza-cza.
6: Ale to było takie niewypowiedziane.

0: I faktycznie przez większość życia niewiele z tym robiłam. Jeśli już, to chodziłam na jakieś grupowe zajęcia. Ale miałam gdzieś tam z tyłu głowy takie marzenie, żeby zatańczyć. I żeby to nie było grupowe, tylko żeby to właśnie było w parze. No, ale to nie było takie proste do zrealizowania. I pojawiła się okazja i pojawiła się inspiracja. No i od 6 lat tańczę.
1: Co to była za inspiracja?
0: Wiesz co, inspiracja była z gruntu negatywna, dlatego że ja byłam wtedy w takim okresie, gdzie straciłam wszystkie włosy. I to był taki moment, kiedy ja się zatrzymałam, trochę zaczęłam się zastanawiać nad różnymi rzeczami w życiu i nad tym, co jest dla mnie ważne. No bo to jak są takie dramatyczne momenty w życiu, no to one tak trochę prowokują do takiej refleksyjności. No i faktycznie wtedy zrobiłam sobie taką listę marzeń, które bym chciała zrobić raczej szybciej niż wolniej. I właśnie na liście tam gdzieś na szczycie był ten taniec. Strata włosów wydarzyła się w związku z pewną chorobą autoimmunologiczną, która po prostu polega na tym, że organizm zjada ci włosy. I to się zdarza niestety u coraz większej ilości ludzi w dość przypadkowych sytuacjach. Czasem to jest związane ze stresem, czasem to jest totalnie z niczym niezwiązane. Może się wydarzyć praktycznie w każdym etapie życia. U mnie się właśnie wydarzyło gdzieś tam te 7 lat temu mniej więcej. Próbowałam znaleźć przyczynę oczywiście tej sytuacji, natomiast nigdy chyba nie doszłam do tego, co tak naprawdę mogło być powodem. Natomiast to było też takie doświadczenie ważne dla mnie, dlatego że pozwoliło mi na popatrzenie na siebie trochę z innej strony, właśnie jak to jest, jak człowiek wygląda inaczej, jak to jest, jak człowiek teraz jest postrzegany przez ludzi trochę inaczej, bo wiadomo, jak człowiek nie ma włosów, to też jest kojarzony z jakimiś konkretnymi niefajnymi sytuacjami. Więc ja oczywiście z tym musiałam się jakoś tam zmierzyć, bo ja nie chodziłam w żadnej peruce, nic takiego, tylko raczej w chustkach. Ale powiem ci, że to raczej mnie tak umocniło niż osłabiło. Oczywiście cieszę się, że z powrotem mam włosy teraz. I też cieszę się, że to się wydarzyło w takim momencie, kiedy ja już miałam męża, już miałam dzieci, już mam pracę, nie muszę sobie jakoś wiele rzeczy udowadniać. No ale na przykład pierwszy turniej tańczyłam w chustce. I to też takie było trochę inne, tak? Tutaj makijaż, tutaj sukienka, tu chustka. Natomiast ja wtedy też nie mam rzęs, więc wiesz, przyklejenie sztucznych rzęs do niczego, dość skomplikowana sprawa, no i to dawało jakieś takie poczucie pewnego dyskomfortu. Chociaż był taki moment, kiedy naprawdę super tam to wyglądało wszystko. Więc tak, no zdarzają się takie okresy trudniejsze w życiu i myślę, że to tak, dla mnie był taki sygnał też trochę do tego, żeby się zatrzymać. 4 raz.
2: A weź jeszcze raz.
0: 4.
2: 4. Sięgasz. Raz.
0: Czekaj, 4 sięgam.
2: Tak, 4. I raz. Prostujesz.
0: 2.
2: Wracasz. 2 i 3.
0: 3. Jestem, nic nie robię.
2: Cza.
0: Raz.
2: I 2.
0: 3. To nie jest tylko takie miłe tańczenie, tak? Tylko to jest naprawdę duża praca nad sobą. Uwalnianie się od kolejnych jakichś ograniczeń w głowie, takich przekonań. I że to tak naprawdę nie chodzi o ciało, tylko o to, co się ma w głowie.
2: Tararam. Od tego?
0: No, nie wiem.
2: Cza, raz, 2 i 3. Cza, raz, 2 i 3.
1: Jaka jest Ania na parkiecie?
0: Idę.
2: Ania ma pełno pomysłów, zawsze. Zawsze jest uśmiechnięta, radosna, pełna energii. No co mogę jeszcze więcej powiedzieć?
0: Jakie złe rzeczy możesz jeszcze
2: powiedzieć? O, tobie złe? To czekaj, listę wyciągnę. Nie ma złych rzeczy. Dużo radości ma na pewno w tańcu.
0: Widzisz, nic na technice nie powiedział. No to dobrze.
2: Pamiętasz, co ja ci zawsze mówię?
0: Tak.
2: Technika jest techniką, to zawsze można poprawić, zawsze może ktoś być lepszy w technice.
0: Nie. Maciek mówi, co się nie dotańczy, to się dowygląda.

0: Dokładnie.
1: Ja stawiam na to drugie.
2: Macie jako para swój ulubiony taniec?
0: Nie, chyba nie.
1: Nie.
0: W sensie z takich na przykład naszych, mi się najbardziej podoba to nasze show, które zrobiliśmy ostatnio. I to jest najfajniejsze, mi się wydaje, co zrobiliśmy do tej pory.
3: Mhm. Bye. Adam and Maciej from Poland. Please give them a big welcome to the dance floor for their show dance.
1: To jest bardzo długi moment, to jest najdłuższy moment mojego życia. Te sekundy trwały wieczność.

0: To jest to pierwsze podniesienie.
1: Zupełnie jakby sceniczna Ania i Ania na luzie.
0: I Ania
1: zobaczyłam
0: jak...
1: to.
0: Tak?
1: Niesamowite, tak inaczej wyglądasz.
0: O, nie powiedziałam ci, tam się pomyliłam. W mojej głowie to też tak ciągle gdzieś tam jest inaczej, nie? Że tam jestem ja, a tu jestem inna ja. Więc trochę się trzeba przestawić. A to jest fajne. To jest w ogóle takie... No właśnie takie inne. Tak w życiu nie mamy, nie? Że jesteśmy... Może, nie wiem, może mamy. Może ja tak nie mam. Że te role są takie diametralnie różne. U mnie te role raczej wszystkie się tak do tej pory przeplatały. A ta rola taneczna jest taką zupełnie inną rolą, taką świeżą rolą, taką definiującą mnie inaczej. I teraz powiem, to jest najgorszy moment, ponieważ tu prawie się przewaliliśmy. Ale się udało.
1: I tę sukienkę szyłaś sobie sama.
0: Wiesz co, tak, znaczy szyłam nie tak, że siedziałam, wiesz, i szyłam ją sama, natomiast tak, miałam koncepcję, jak chciałabym, żeby to wyglądało. Więc faktycznie body zostały zakupione, natomiast wszystkie kamienie, których tutaj nie widać na tym nagraniu, natomiast ich było tysiące, ja naprawdę sama przyklejałam do tego body. Te wszystkie, to takie są diamenciki. Całe rękawy, cały tu przód był zrobiony i plecy. Ja się totalnie nie odnajduję w tych wszystkich cekinach, kamieniach, makijażach. Ja właściwie śmieję się, że ja w moim życiu to się może malowałam 4 razy. Na studniówkę, potem na mój ślub, no i potem na te turnieje.
1: Zaczynasz tam. Teraz
0: to wyglądają. Coś ty. A, to już jest, wiesz, w moim DNA. No i tak. To było bardzo ważne dla mnie doświadczenie. Wiesz, i wyjście na tą scenę, i zrobienie w ogóle całej tej choreografii, i te emocje, które w ogóle towarzyszyły temu tańcowi. I to, jak ja koniec końców wyglądałam, chociaż może nie chciałabym się do tego jak przyznawać, ale tak, podobało mi się to. To wiesz co, dało mi to na pewno trochę więcej pewności siebie. I na przykład ja i takiego też takiej radości. Ja na przykład zaobserwowałam, że ostatnio się przez te ostatnie tam kilkanaście tygodni ja się o wiele więcej śmieję. I to tak, wiesz, takim pełnym śmiechem, takim naprawdę ja sobie po prostu pozwalam na taką autentyczną radość. Więc tak, myślę, że dochodzę do takich różnych emocji, które może wcześniej trochę bardziej tłumiłam, trochę znowu, to jest kwestia kontroli, nie? Czyli żeby nie kontrolować tak bardzo, tylko czasem tak sobie pozwolić na takie pełne wyrażenie siebie. Jest!
2: W juniorkach musisz sobie skrócić, bo jak tu rozciągniesz, to później już na cały ten fragment leci za długie ręce.
0: Ręce w juniorkach?
2: W juniorkach już.
0: Dobrze, i jeszcze to wejście tam w te raz, kroki.
2: Raz.
0: Bo nie wiem, jak to jest.
2: Raz, dwa, trzy.
0: To chyba wszystko się wydarzyło w dobrym momencie. U mnie w ogóle w życiu, wiesz, większość rzeczy się wydarza w dobrym momencie.

0: dobrym momencie. I ten taniec też tak po prostu przyszedł wtedy, kiedy ja już byłam na to gotowa, bo wcześniej byłoby po prostu trudno. No ja mam trójkę dzieci, na które potrzebowałam mieć czas i potrzebowałam poświęcać się im bardziej przez znaczną część życia.
1: Raz, dwa i trzy.
0: Planujesz sobie jakieś rzeczy, robisz tą swoją listę marzeń, taką uświadomioną w końcu, nazwaną. I te rzeczy się nagle zaczynają wydarzać.
1: Raz.
0: I to jest takie wow.
1: Dwa, trzy, raz, dwa i...
2: Dwa i
0: to jest dla mnie taka magia. To jest dla mnie takie wyrażenie ruchem tego, co się czuje w sercu.
1: Dwa i trzy i raz. Dwa, trzy, raz. Dwa, trzy, raz.
3: To był reportaż Inna Rola Alicji Głów ze studia reportażu Polskiego Radia.
4: Reportaże w audycji popołudniowej w każdy wtorek, środę i czwartek po 18.40. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie na poznańskim Impakcie 26, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Agnieszka Laskowska, Michał Jędrkowiak, Paweł Turski, Katarzyna Filst-Wojtkowska i Michał Matus. Dziękujemy Państwu i życzymy dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
2: Jej nurogę się, gołębie serce testują ostro przez cały dzień.
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji Zapraszamy do Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację.

0: Kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis. Zbigniew Ziobro nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce, mówi prezydent. 800 dronów wystrzeliła Rosja w stronę Ukrainy. W atakach zginęło 6 osób. Propozycja dobra, ale do jej realizacji daleko. Ekspert komentuje plany Brukseli, podróże na jednym bilecie po Europie. Prezydent uważa, że sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Karol Nawrocki mówi, że były minister sprawiedliwości jego zdaniem nie mógł już się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
13: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
12: MSZ przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną. Chce wskazania podstaw prawnych wjazdu Ziobry do Stanów Zjednoczonych. 6 osób zginęło w Ukrainie w wyniku rosyjskich zmasowanych ataków. Wróg wysłał ponad 800 dronów, podał prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie celowali także w obwody graniczące z Polską.
14: Wołodymyr Zełenski napisał, że jeden z najdłuższych od początku wojny zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę odbywa się właśnie w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z wizytą do Chin. Jak podkreślił, w tym trudnym geopolitycznym momencie Rosja próbuje szkodzić kosztem ukraińskich istnień. Ukraiński prezydent przekazał, że od początku doby wystrzelono już co najmniej 800 rosyjskich dronów. Atak trwa nadal, w szczególności w kierunku obwodów najbliższych do granic państw NATO. Doszło do trafień na Zakarpaciu, w obwodzie lwowskim, wołyńskim, a także w Iwano-Frankiwsku i w obwodzie rówieńskim oraz wielu innych obwodach. Wiadomo o dziesiątkach rannych, w tym dzieciach. 6 osób zginęło. Ukraiński wywiad przekazał, że po fali uderzeń bez załogowców Rosjanie mogą uderzyć masowo za pomocą rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
12: Musimy dać z siebie wszystko i nadal zapewniać Ukrainie potrzebne.

0: na wsparcie, deklaruje sekretarz generalny NATO Mark Rutte po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Pomoc dla Kijowa, a także uznanie Rosji za najpoważniejsze zagrożenie dla sojuszu to jedne z głównych konkluzji po spotkaniu grupy B9. Mark Rutte podkreślał, że ten temat pojawi się też podczas zbliżającego się szczytu NATO. Nasze nieustające silne wsparcie dla Ukrainy będzie również priorytetem podczas szczytu w Ankarze. Dziś rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim o tym, co jeszcze możemy zrobić, by pomóc Ukrainie w jej walce o wolność. Silna Ukraina dziś i silna Ukraina w przyszłości to sposób na powstrzymanie rosyjskiej agresji. Musimy dać z siebie wszystko i nadal zapewniać Ukrainie potrzebne wsparcie, bo bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym bezpieczeństwem. Polska będzie gospodarzem następnego spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, która zrzesza państwa wschodniej flanki NATO. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po Starym Kontynencie. Na specjalnych platformach internetowych spółki kolejowe miałyby udostępniać wszystkie swoje bilety i oferty. Zdaniem eksperta w dziedzinie transportu Adriana Furgalskiego propozycja jest dobra, ale do jej realizacji daleka droga.
1: Nie mamy wyszukiwarek, które by w Polsce, owszem, pokazują wszystkie rozkłady jazdy pociągów, ale już nie znajdziemy wspólnego rozkładu jazdy dla autobusów, nie mówiąc o połączeniu tych dwóch środków transportu. Wielu krajów nie ma dostępnych rozkładów, które by całościowo traktowały kolej, całościowo traktowały transport lotniczy.
0: Ekspert wskazał też, że na polskim rynku przewozów konieczna jest reforma systemu ulg. Dopiero tak zintegrowany transport może stać się elementem europejskiej sieci. Koniec z czarnym rynkiem terminów na egzaminy na prawo jazdy. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal infokierowca.pl, który zastępuje wysłużony system InfoCar. Nowe rozwiązania i logowanie przez e-dowód skutecznie blokują internetowe boty, które do tej pory masowo rezerwowały miejsca w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, mówi Tadeusz Wachowski z PWPW.
2: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jaką konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: Każdy kursant może sprawdzić w nowym systemie, ile osób zdaje egzamin w konkretnym ośrodku, a nawet u konkretnego instruktora. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu, na zachodzie i północy burza, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W nocy od 3 do 7 stopni, jutro od 12 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Przelotnie popada, miejscami też zagrzmi.
4: Autopromocja.
5: Chyba jeszcze nie jesteśmy muzeum.
6: Jesteśmy radiem.
5: Nie boimy się wyzwań i zapraszamy na Noc Muzeów w Trójce. W programie pokazy magii radia.
7: Czyli radio od kuchni.
5: Spotkania oko w oko.
7: Z głosem.
5: I wszystko dla słuchaczy i słuchaczek Trójki, a także tych, którzy dopiero zaczną nas słuchać.
7: Otwarte studia.
5: Pokoje redakcyjne.
6: Antena.
5: A przede wszystkim nasze ramiona.
7: Przyjmiemy Państwa z otwartymi ramionami.
5: Noc Muzeum w Trójce w sobotę 16 maja od 19 do
7: 23
5: przy Myśliwieckiej 3/5/7
7: w Warszawie.
4: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane

Zainteresowane energią ludzi zaczynają się tworzyć? Wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po godzinie 19.
3: Salto.
2: Katarzyna First-Wojtkowska, Marta Malinowska. Dzień dobry, dobry wieczór. Środowe spotkanie w Salcie to przede wszystkim muzyka elektroniczna praktycznie do 21. I mamy taką nową świecką tradycję, że pierwsze nagranie jest z Polski. Tak było tydzień temu i tak też będzie dzisiaj. A dzisiaj rozpoczynamy od remiksu Scalpel i Together w remiksie Pejzaża.

Together. Czyli wszyscy razem, a właściwie wrocławski duet Skalpel i stacjonujący w Warszawie pejzaż w tym nagraniu sprzed kilku lat, ale to będzie jedna z naszych

0: Sofia Kurtesis, czyli producentka i DJ-ka, która stacjonuje w Berlinie tym razem, ale pochodzi z Ameryki Południowej. No, jak jest wiosna albo lato, to obowiązkiem naszym jest sięgnięcie po coś z jej repertuaru, a Canela Pura to akurat nagranie, które znalazło się na jej ubiegłorocznej płycie.
1: Salto.
0: W Salcie nie zabraknie nowości, przede wszystkim w tej pierwszej godzinie. Już za chwilę sięgniemy po niektóre z nich, bo są naprawdę soczyste. A mówię soczyste dlatego, że teraz jeszcze jedno starsze nagranie, czyli Passion Fruit i Drake.

trying to think of the right thing to say.

0: Salcie nie może też zabraknąć bardziej emocjonalnych i tych słodkich momentów. No, myślę, że Passion Fruit najmocniej naładowany był cukrową energią, ale gdzieś w tych okolicach plasuje się też płyta od producenta występującego pod pseudonimem 1-800-GIRLS, płyta Love. Płyta, która momentami wchodzi w takie rejony słodyczy, że aż no, czujemy, że mogliśmy ją lekko przedawkować. Don't Go. To jest propozycja, która pojawiła się dzisiaj w Salcie.
1: Salto.
0: marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy i jak zwykle zapraszam do kontaktu, ale dzisiaj to jest zaproszenie, które nie pozostanie bez żadnego zwrotu, dlatego że dzisiaj mamy dla Was zaproszenia, wejściówki na Up to Date Festival, a konkretnie na weekend w Parku Lubomirskich, czyli piątek i sobota. Będziemy dużo opowiadać o tym, co tam się będzie działo, bo po godzinie 20 połączę się z Glaszem, czyli Szymonem Baczyńskim, który współtworzy ten festiwal, a w ramach takiej zapowiedzi James Kay w remiksie Objecta, który jest jednym z artystów, którzy pojawią się w Białymstoku.

0: Salto.
1: Piękna, słoneczna i wakacyjna propozycja od James Kay i Objecta. Jak dla mnie godny następca nagrania Nika Leona i Eriki de Cassier Bikini. Ja myślę, że ta energia jest bardzo, bardzo podobna. Marta.malinowska@polskieradio.pl. Dzisiaj można pisać nie tylko z meldunkami.

I'm the truth. The ultimate presidents.

0: Dwa utwory zapowiadające płytę Boards of Canada. Płyta Inferno ukaże się dokładnie 29 maja. Będzie się to działo nakładem wytwórni Warp Records, więc wielki powrót do domu. No bo poprzednia płyta ukazała się dokładnie 13 lat temu, Tomorrow's Harvest, więc trochę trzeba było poczekać na nowe nagrania, ale oczywiście Boards of Canada nie byli w tym czasie zupełnie nieaktywni. Bywały remiksy, miksy i kilka innych form muzycznych.
1: Salto.
0: To jeszcze jeden duet, który także zapowiada nową płytę w te wakacje. Bracia, Overmono i Lock Up.

0: Lock up. Jesteśmy tutaj zalogowani i zamknięci. Over Mono i Pure Devotion to jest płyta, która ukaże się 7 sierpnia w szczycie wakacyjnej aury.
1: Salto.
0: Kto czeka na tę płytę? Marta.Walinowska@polskieradio.pl. To też jest doskonały argument, z którego można skorzystać, żeby się tutaj z nami saltowo skontaktować. Jeszcze więcej Over Mono dzisiaj w salcie, tym razem jako remiksujący For Those I Love i I Have a Love.

0: I Have a Love for Those I Love to jest płyta, która w dużej mierze oparta jest na melorecytacji, a ta wersja podkręcona jednak mimo wszystko, to wersja, za którą odpowiada duet Over Mono i tak jak wspomniałam wcześniej, w połowie wakacji, bo na początku sierpnia ukaże się ich nowa płyta. Pewnie świetnie się sprawdzi podczas tych ostatnich długich letnich wieczorów.
1: Salto.
0: To teraz coś z kategorii muzyka radośnie taneczna, momentami połamana. Tak chyba można określić debiutancką płytę Olafa Dreyera. Ale co to za debiut, jeżeli od prawie dwóch dekad współtworzy się scenę muzyki elektronicznej, a robiło się to właściwie jako duet The Knife. No i nadszedł czas, żeby Olaf w końcu wydał swoją płytę długogrającą solową, Loud Bloom.

0: Olaf Dreyer i Iris. To jest jedno z nagrań, które można usłyszeć na jego najnowszej, a zarazem tak oficjalnie debiutanckiej płycie Loud Bloom. I to jest płyta, do której będziemy wracać dzisiaj jeszcze w Salcie, bo ona naprawdę zasługuje na uwagę. Jest nieoczywista, jeśli chodzi o to, z jakich podgatunków korzysta Olaf, a jednocześnie no, naprawdę słychać jego doświadczenie, które przejawia się w jakości tych nagrań i to po prostu jest bardzo przyjemne.
1: Salto.
0: Tę płytę wydała wytwórnia DH2 i również nakładem tej wytwórni parę tygodni temu ukazał się singiel Oscara Farrella Sanfom Dream Therapy u nas w Salcie dzisiaj w remiksie George'a Fitzgeralda.

Dream Therapy. Oskar Farrell i Sampha w Salcie. 10 minut zostało nam do godziny 20. To jeszcze dwie propozycje w tej pierwszej części. Obydwie będą pochodziły od Kelleli, która ogłosiła bycie nowym awatarem. Tak można zapowiedzieć jej płytę, ale my gramy coś z jej wcześniej.

Helala i remix Blue Light Nidia. To jest artystka, którą w tym roku, w te wakacje też będzie można usłyszeć w naszym kraju, na festiwalu Efemera konkretnie. To w czerwcu, ale na razie jesteśmy myślami w Białymstoku.

i to właśnie Białystok pod koniec maja staje się polską stolicą muzyki elektronicznej, a wejściówki na tę wieczorno-nocną część, czyli imprezy w parku, są do zdobycia dzisiaj w Salcie, także czekam na maile marta.malinowska@polskieradio.pl, a przed 20 pozwolę sobie jeszcze zagrać jedno z moich ulubionych nagrań Kelly, All the Way Down. Wracamy tuż po serwisie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cavatina Guitar Festival powraca. Już 23 i 24 maja w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej zagrają Archive, Asaf Avidan, Artur Rojek, Wojciech Pilichowski i wielu innych.

0: Patronem medialnym festiwalu jest program trzeci Polskiego Radia.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Warszawie pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. Prezydent Nawrocki o gotowości przyjęcia przez Polskę amerykańskich żołnierzy. Donald Trump jest już w Pekinie. Jutro spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Jutro Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego ma dokonać pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. To efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał warszawski urząd do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Zdaniem Kamila Wnuka z Polski 2050 uregulowana powinna być nie tylko kwestia związków jednopłciowych, ale związków partnerskich w ogóle.
9: Zakładam, że powinniśmy to uregulować i to jak najszybciej, ale to nie jest kwestia tylko związków jednopłciowych, tylko jest kwestia w ogóle związków partnerskich, powinno być to uregulowane i to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ze względów medycznych, ze względów gospodarczych, bo to jest po prostu nieuczciwe wobec ludzi, którzy są w takich związkach, no i rzeczywiście mają gorsze możliwości niż osoby, które są w związkach małżeńskich.
8: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił premier we wtorek. Leśnicy szacują straty po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień strawił kilkaset hektarów lasu. Straty mogą sięgnąć milionów złotych. Strażacy dopiero po 8 dniach gaszenia i dogaszania pogorzeliska mogli oddać teren służbom leśnym.
10: Leśnicy szacują teraz straty poprzez monitoring lasu z użyciem dronów z kamerami. Oceniają przy tym, w jakim wieku były drzewa strawione przez ogień. Wkrótce przystąpią też do oczyszczania pogorzeliska, o czym mówiła rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik.
11: Muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
10: Anna Sternik przypomina też, że na terenie, który objął pożar, obowiązuje zakaz wstępu. Zaapelowała przy tym o uszanowanie decyzji służb leśnych.
11: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska, przez co nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się.
10: Okoliczności pożaru, jego rozwój oraz przebieg akcji gaśniczej przeanalizuje specjalny zespół, który wkrótce zostanie powołany przez szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
8: Niezależnie od tego swoje śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Polska jest gotowa na przyjęcie żołnierzy amerykańskich z Niemiec, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukareszteńskiej dziewiątki. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec 5000 żołnierzy. Amerykanie nie podają na razie informacji, dokąd mają zostać przeniesieni. Prezydent Karol Nawrocki podkreśla, że decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Stanów Zjednoczonych.
12: Jeśli pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o przesunięciu żołnierzy z Niemiec, to Polska jest oczywiście gotowa i myślę, że to jest w interesie całej Europy, także Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby żołnierze amerykańscy, którzy są współgwarancją bezpieczeństwa w Europie, pozostali. Jeśli taka decyzja w odniesieniu do żołnierzy pozostających w Niemczech zapadnie, to Polska, ale także inne kraje wschodniej flanki NATO z całą pewnością jesteśmy gotowi do tego, aby przyjąć tych żołnierzy.
8: Strona amerykańska wyjaśnia, że decyzja o wycofaniu żołnierzy podyktowała

0: podyktowana była gruntowną analizą rozmieszczenia sił w Europie. Donald Trump przyleciał do Pekinu na rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Do spotkania obu przywódców największych potęg świata dojdzie jutro i pojutrze. Gospodarz Białego Domu zamierza zacieśnić gospodarcze i dyplomatyczne relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
1: To będzie bardzo ekscytująca podróż. Wiele dobrych rzeczy podczas niej się wydarzy, mówił Donald Trump tuż przed odlotem z USA. Najbliższe godziny prezydent spędzi w hotelu. Najważniejszym punktem czwartkowych rozmów będzie spotkanie z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Obaj prezydenci omówią kwestie amerykańsko-chińskiej rady handlowej oraz porozumienia w sektorach lotniczych, rolniczym i energetycznym, choć jak twierdzą ich doradcy, na stole nie leży żadna kompleksowa umowa. Tematem rozmów będzie też sprawa przedłużenia rozejmu handlowego zawartego jesienią ubiegłego roku. Sprawa handlu między tymi krajami oraz kwestie przyszłości Tajwanu i Iranu rzucają cień na szczyt Trumpa z Xi w Chinach. Wizyta ta wiąże się z presją większą niż którakolwiek ze stron gotowa jest publicznie przyznać, informuje amerykańska stacja NBC News. Celem podróży Trumpa będzie powrót do Waszyngtonu z pozytywnymi ustaleniami gospodarczymi oraz zacieśnionymi relacjami osobistymi z Xi Jinpingiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie pochmurno, przelotne opady deszczu z wyjątkiem południowego wschodu kraju, także burze. Możliwy grad, 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum, 20 na wschodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 6 minut po godzinie 20.
2: Salto.
6: Katarzyna First-Wojtkowska, Marta Malinowska. Dobry wieczór po raz drugi. Salto gra do godziny 21. Zgodnie z obietnicą sięgamy ponownie po płytę Olafa Dreyera. Kasia, tak rozpoczynamy tę drugą część audycji. A tuż po tym nagraniu połączymy się z Glaszem, czyli Szymonem Baczyńskim i będziemy rozmawiać o tegorocznej edycji festiwalu Up to Date. I można się zgłaszać po wejściówki na część weekendowo-parkową marta.malinowska@polskieradio.pl.

0: Kasia to jest kolejna propozycja, która znalazła się na płycie Loud Blooming. No, maile już spływają, przyspieszyło to wszystko. Bardzo się z tego powodu cieszę i cieszę się podwójnie, ponieważ Glasz, czyli Szymon Baczyński, jest już ze mną na linii. Cześć Szymon.
1: Cześć, cześć, dobry wieczór.
0: No bardzo miło cię słyszeć. Szymon odpowiada za program tegorocznego festiwalu Up to Date w dużej mierze, chociaż być może opowiesz nam więcej o tym, jak w ogóle przebiega proces tworzenia festiwalu, który no, w 100% jest inicjatywą oddolną, to znaczy jest to wasza autorska propozycja i to jest chyba jedna z głównych cech Up to Date'a, że to jest taki bardzo autorski festiwal, na którym naprawdę można się dobrze poczuć.
1: Tak, on rzeczywiście stał się takim środowiskowym, jak my to też nazywamy, festiwalem, w którym jest też takim świętem w gronie polskich reprezentantów sceny elektronicznej z różnych miast, którzy zjeżdżają się, żeby wspólnie to przeżywać i to jest też jedna z takich największych zalet z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o publikę, to jest na pewno bardzo nieprzypadkowa. Jest to miks też ludzi z Białegostoku, młodszych, ale też nie tylko tych młodszych, są przyjezdni z całego kraju, no a przede wszystkim undergroundowa elektronika, taka wydaje mi się, że na miarę polskich festiwali, polskiej sceny dosyć bezkompromisowa i mamy to szczęście wciąż już móc ten festiwal tworzyć. 17. edycja w tym roku. A ja rzeczywiście w roli bookera, współkuratora do spółki z naszym big bossem, szefem Ditkiem Jędrzejem Dędziło, który ten festiwal tworzy od zawsze i myślę, że będzie tworzył go nadal, a ten proces
0: zawsze
1: wygląda tak. Tak, ten proces wygląda, jest dosyć rozbudowany, ale bardzo przyjemny. Myślę, że fajniejszej pracy nie mógłbym sobie wymarzyć niż właśnie takie burze mózgów regularne uprawiać, dyskutować o tym, kogo zaprosić, kto rzeczywiście sprawi, że część naszej publiki, takich ultrasów, jak my ich nazywamy, up-to-date'owych, będzie podekscytowanych, że kogoś się uda.

0: pokazywać twórców z Polski i z zagranicy, takich, którzy mogą też zaskoczyć swoimi występami, swoją muzyką po prostu. I jest to też tak dosyć rozbudowane formą, jeżeli chodzi o różne estetyki muzyczne. Nie jest to tak jednorodne, nawet w skali poszczególnych scen, no bo wszystko się zaczyna od ambientu, od muzyki eksperymentalnej, przechodzi przez techno, bardzo różne odmiany muzyki basowej. Więc jest dosyć przekrojowa, no i ukochane też up-to-date'owe elektro, którego nigdy nie może zabraknąć.
1: No a gdybyś miał tak w jednym zdaniu powiedzieć, co wyróżnia up-to-date festiwal, to na co byś postawił?
0: Myślę, że właśnie na to zaskakiwanie tym, jacy artyści u nas się pojawiają, tacy, których można na festiwalu poznać, tą przekrojowością, też muzyczną, tego, że nie wszystko musi być podzielone na stylistyki, także to nie musi być jedna publika techno, dla której robimy festiwal, jedna publika basowa, dla której robimy festiwal, który jest właśnie taki bardzo, powiedzmy, spójny, może być różnorodnie, pod względem energii, pod względem też takich bardziej imersyjnych, deepowych brzmień, takich melancholijnych dla, powiedzmy, tych momentów na parkiecie, które przeżywamy z taką bardziej spuszczoną głową, zadumani, a z drugiej strony też, kiedy drzemy się na całe gardło i towarzyszy temu bardzo, bardzo duża energia i dużo uśmiechu. Myślę, że to są takie dwa oblicza up-to-date'a, które są nieodzowne co roku. I w tym roku też tak to zaplanowaliśmy artystycznie, żeby podobnie było.
1: No dobra, czyli możemy się przygotować na prawdziwy miks tak naprawdę emocji, które będą w stanie osiąść na skrajnych elementach amplitudy. Verako to jest jeden z producentów, którzy pojawią się w tym roku w Białymstoku. Gdybyś miał jego set zarekomendować, to w którą stronę myślisz, że on będzie podążał? Chyba w obydwie, co? Te, które wspomniałeś.
0: No tak, tak. Chyba więcej tej energii, takiej naprawdę nieposkromionej, no bo to artysta z Kolumbii, sensacja ostatnich lat, jeżeli chodzi o scenę muzyki elektronicznej, a ten utwór, który wybraliśmy, który słuchać w tle, Idealizame, jest też takim naszym no, niepisanym hymnem trochę up-to-date'a. On towarzyszył takiej jednemu z promujących wideo o ten festiwal i właśnie on niesie bardzo dużo takiej letniej energii, takiej wyzwolonej, beztroskiej i dużo, dużo uśmiechów. Ja już oczami wyobraźni na parkiecie widzę w momencie, kiedy on gdzieś tam w szczycie tej sobotniej nocy na głównej scenie będzie występował.
1: No, wyobraźnia tutaj rzeczywiście działa. Jeżeli ktoś chce, żeby poza wyobraźnią te doświadczenia były częścią przeżyć słuchaczy i słuchaczek Salta, no to proszę pisać marta.malinowska@polskieradio.pl, bo Verako jest właśnie jednym z tych artystów, których będzie można usłyszeć podczas tej, no ja to nazywam wieczorno-nocnej części festiwalu, czyli tego, co będzie się działo na scenach w Parku Lubomirskich. I za chwilę porozmawiamy może też o tym miejscu, bo to też nowość w up-to-date'owej, wśród up-to-date'owych propozycji.

0: Verako w Salcie, producent i DJ, którego będzie można usłyszeć na festiwalu Up to Date w sobotę, czyli 30 maja, część wieczorno-nocna, Park, Music is Everything, i FOMO i Mrowisko. Szymon Baczyński, a.k.a. Glash, jest cały czas ze mną. Szymon, może rozwiniesz nam, o co tutaj chodzi, w sensie czym jest FOMO, czym jest Mrowisko, co to znaczy Music is Everything, wiesz, dla niewtajemniczonych. Jesteśmy na antenie publicznego radia, które nadaje w całej Polsce. Nie dla każdego to może być takie proste.
1: Oczywiście, to jest wszystko jasne. Jeżeli chodzi o Up to Date, to warto zaznaczyć, że identyfikuje się też jako taki miejski festiwal w Białymstoku od lat. Zawsze tych lokacji jest kilka i one były różne. Jest zawsze lokalizacja główna, tam gdzie te nocne imprezy z taką bardziej taneczną elektroniką się odbywają. I od kilku lat festiwalowicze mogli zauważyć też, że te miejsca się zmieniają, że my szukamy i mogłoby się wydawać, że tak co roku Up to Date będzie się przenosił w nową lokalizację, ale też to w zasadzie szukamy sobie takiego nowego domu, gdzie wszystko po prostu będzie grało i niewykluczone, że jeżeli ta edycja w parku no, będzie po prostu nieskazitelna, to do niego wrócimy, do Parku Lubomirskich, to tam w tej pięknej lokalizacji w otoczeniu natury, ale jednocześnie nadal bardzo blisko centrum Białegostoku, gdzie będzie łatwo się dostać. Tam jest też piękny staw, jest tam taki piękny pałacyk i wokół tego stawu nasze trzy sceny w tej głównej lokalizacji park będą rozmieszczone.
0: Macie wszystkie pozwolenia, wszystko tam jest dopięte, bo teraz wiesz, temat organizowania imprez z muzyką taneczną w tak pięknych okolicznościach przyrody, no, stał się jednym z chętniej poruszanych przez opinię publiczną.
1: Niestety jest pewien zawrót głowy i dla nas. Nie wiem, na ile mogę tutaj zdradzać, ale w ostatnim czasie gdzieś ten temat był podniesiony. Są ludzie, którzy też zaniepokojeni gdzieś tam zwracali się w tej sprawie, czy do nas, czy do władz. Natomiast wszystko jest potwierdzone z każdym departamentem, z jakim trzeba, z jakim należy i zadbamy o to, myślę, jako festiwal, który dba bardzo o dobrostan psychiczny. Mieliśmy szereg kampanii, mamy cały czas, które tego dotyczą, ale także jeżeli chodzi o środowisko, jeżeli chodzi o ekologię, także będziemy wszelkich starań dokładać, żeby to wyglądało jak należy.
0: No i można też podkreślić to, co padło, ale myślę, że warto, że Up to Date jest festiwalem oddolnym, który właśnie powstawał od początku i nadal powstaje dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, a nie jest jakimś obcym najeźdźcą, który po prostu chce sprzedać swój produkt.
1: Tak, a to zdecydowanie. Rzeczywiście mamy to zaufanie, jeżeli chodzi o i wsparcie miasta, wsparcie województwa. To jest taka współpraca, która już trwa długie lata i

0: I myślę, że ta relacja jest bardzo, bardzo dobra i też mam nadzieję na tę reputację taką pozytywną. Udało się zapracować, że taka kulturotwórcza jednak aktywność festiwalu, która też nie zamyka się w tym jednym weekendzie, ale trwa cały rok i to jest szereg różnych inicjatyw, które mają na celu właśnie czy edukować, czy wspierać różne grupy, więc myślę, że również tutaj w parku będziemy wszyscy się dobrze bawić, a tym bardziej, że nasi uczestnicy raczej należą do tych wrażliwych. Myślę, że spokojnie mogę to powiedzieć. No a jeżeli chodzi o sceny, to na przykład ciekawą inicjatywą właśnie jest ta scena Mrowisko. Być może to jest taka trapująca trochę nazwa. Ją oddajemy ekipom. Na przestrzeni tych dwóch nocy będzie w piątek ekipa klubu z Poznania Ślina, która właśnie świetnie się gdzieś na tej scenie odnajduje, też z takimi oddolnymi inicjatywami, tworzeniem community wokół muzyki elektronicznej i myślę, że są naprawdę świetną taką grupą młodych DJ-ów, artystów, którzy przejmą te sceny na kilka godzin. No i również Vixapol, który ma długie tradycje, jeżeli chodzi o Białystok. I jeżeli chodzi o pokazywanie się też na festiwale Up to Date. No i w sobotę podobnie lokalne ekipy Transit, Wireframe, ale też Nature Crew, więc różne odmiany muzyki elektronicznej, od tych lżejszych, takich bardziej organicznych, przez basowe, po takie najmocniejsze, najbardziej energetyczne. To jest tylko jedna z trzech scen. Ona jest oddana bardziej lokalsom i właśnie taka grupowa energia będzie im towarzyszyć. No ale jeszcze, jak mówiłem, są różne lokalizacje w Up to Date w ogóle i w tym roku oprócz parku jest Galeria Arsenał Elektrownia. To też nie jest początek naszej współpracy. W zeszłym roku bardzo się tam wydarzenie Into the FOMO, takie inicjujące festiwal, w czwartkowy wieczór udało i też planujemy tam trzy wydarzenia. Dwa salony ambientu, czyli takie zupełnie pozbawione bitu, pozbawione takiej typowej taneczności wydarzenia, w których się wyciszamy, w których cała publiczność w zasadzie leży na dywanach bądź siedzi i tam takie, czy to oscylujące wokół neoclassical brzmienia, czy takiego klasycznego ambientu, czy bardziej wokalnych form, jak na przykład u Martiny Bertoni, czy Malibu, będą na tych wydarzeniach obecne. No i jak mówiłem, ta inicjująca noc Into the FOMO, taka najbardziej imersyjna, audiowizualna, też pokazująca wiele kontrastów, bardziej takich eksperymentów w muzyce, no i to właśnie w tej galerii sztuki, która nazywa się Arsenał, będzie miało miejsce i też na to pierwsze wydarzenie cały czas mamy trochę biletów, także zachęcamy, aby odwiedzić nas nie tylko w weekend, ale już właśnie od czwartku.
1: To ja proponuję, żeby zejrzeć na stronę Up to Date przede wszystkim i móc sobie na spokojnie zobaczyć kto, gdzie, kiedy i jak. Można też pisać do mnie na maila marta.malinowska@polskieradio.pl, bo mamy zaproszenia wejściówki na tę część w Parku Lubomirskich piątek, sobota. To jest taki podwójny bilet, podwójna wejściówka. Słuchamy teraz Dadana Carambolo i jeszcze po nagraniu myślę, że chwilę porozmawiamy o samych artystach, którzy na Up to Date się pojawią.

0: muzycznie Dadan Carambolo, a jeśli chodzi o rozmowę, klimat i wydarzenie Up to Date Festival, który zresztą będzie gościł Dadana, Szymon Baczyński a.k.a. Glash jest cały czas ze mną na linii, to Szymon, od naszych słuchaczy parę rzeczy chciałam ci przekazać, między innymi pozdrowienia z Opola od ekipy Resonance, czyli od Romana, i padło jeszcze takie pytanie na początku praktycznie audycji. Czy osoby 50+ nadal mają darmowe wejście na Up to Date Festival?
1: Coś się w tej materii zmieniło. Kurczę, nie jestem przygotowany. Wydaje mi się, że zmienia się 50+, 60+ w tym roku.
0: O, nie, podnieśliście wiek emerytalny.
1: Tak, podnieśliśmy.
0: Wejściowy.
1: Tak, zgadza się. Zgadza się. Jest to taka też jedna z tradycji, która będzie miała swoją kontynuację, tylko w, wydaje mi się, zaktualizowanej formie.
0: O tym rozmawialiśmy. Tak, publika się starzeje, więc jakby też trzeba, jak inflacja, prawda, dostosowywać to wszystko do potrzeb.
1: A ja oczywiście pozdrobek wysyłam do Opola, do Romka i do ekipy Resonance. Resonance to będzie tytuł przewodni też naszego wydarzenia Into the FOMO właśnie, na którym wystąpi m.in. irański artysta Mohammad Reza Mortazavi, który jest takim absolutnym wirtuozem. Ja widzę go jako takiego czarnego konia, artystę, który może być nie tak szeroko znany wśród naszej publiczności, a którego na pewno z zapartym tchem wielu z nas będzie słuchać, czwartkowy wieczór. Także tu tylko puszczam oczko dla tych, którzy lubią przestudiować sobie program festiwalu, zanim na niego pojadą, i posłuchać tego, co różni artyści tworzą, bo myślę, że jakby tak losowo nawet odpalić muzykę różnych artystów z programów Up to Date Festival, to można się zaskoczyć tą różnorodnością. No i jeżeli jesteśmy przy artystach, tym, czego będzie można się spodziewać, przedłużamy taką nową tradycję, którą zapoczątkował w zeszłym roku miły ATZ, który nawijał na mikrofonie do seta Slimziego, czyli takiego artysty, o którym mówi się, że jest ojcem chrzestnym grime'u. Także to była legenda sceny z UK, z Londynu, tamtejszej muzyki, i nasz polski MC. W tym roku zamieniamy te role, bo właśnie Dadan Carambolo, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie, do spółki z 2K88 będą grali back to backa. Dwóch polskich DJ-ów, którzy pierwszy raz skrzyżują selekcję, a na mikrofonie będzie artysta z Londynu. Manga Sand Hilare, myślę, że właśnie w tej sferze muzyki basowej, grime'u, dla tych, którzy się tym jakkolwiek interesują, jest to postać zupełnie nieprzypadkowa i fajnie, że takie rzeczy też bardzo kuratorskie, nietypowe, niecodzienne udaje się spinać, przygotowując program, bo to wywołuje dużo fajnych emocji, dużo takiej właśnie wymiany energii, nie tylko pomiędzy publiką a artystami, ale też pomiędzy właśnie różnymi scenami, bo tutaj właśnie ta na linii Londyn i, po,

0: polska scena elektroniczna, zawiązuje się jakaś ciekawa więź i można tę wymianę też takich inspiracji, podejścia trochę tego, czym te sceny żyją na co dzień, czym one się różnią, wymienić i to działa i to jest też jedna z takich fajniejszych rzeczy, które zawsze gdzieś tam kotłują się w trakcie festiwalu. Dużo tej energii się unosi.
1: Szymon, a czy ty możesz nam zdradzić, czy tego typu występy są totalnym freestylem, czy jednak odbywa się wcześniej jakiegoś rodzaju przygotowanie?
0: No zdradzę, że zaproponowałem, że połączę tych artystów ze sobą, żeby zdecydowali. Tak, i ewentualnie przedyskutowali sobie, co tam się pojawi, ale wydaje mi się, że w ich naturze i naturze właśnie tego typu występów, im więcej spontaniczności, tym lepiej, tym więcej tej energii da się uzyskać, wyciągnąć, takiej bardzo pozytywnej, tego, co też wywoła w tych artystach crowd, który będzie tańczył pod sceną i jakoś na to wszystko reagował, więc myślę, że na pewno uścisną dłoń przed wejściem na scenę, na pewno wymienią parę uprzejmości, ale sądzę, że takie warstwa artystyczna będzie pozostawiona raczej w kwestii takiej mocnej improwizacji.
1: No to mam dla ciebie jeszcze zadanie, którego pewnie większość kuratorów i osób odpowiedzialnych za bukowanie artystów nie lubi, bo wy wszystkich rekomendujecie, ale na pewno jest ktoś taki, na kogo ty wyjątkowo też czekasz i jesteś ciekawy tego, co zaproponuje.
0: Oj, no chyba jeżeli jeszcze ktoś z moich przyjaciół słucha tej audycji, nie zdziwi się, jeżeli powiem, że Object. To taki
1: znowu?
0: Mój absolutny
1: przecież absolutny już go słyszałeś
0: hero.
1: Wiele razy.
0: Tak, słyszałem, ale powiem coś, co jednak jest, jak sądzę, wyjątkowe w tym roku na Up to Date. Faktycznie, było można go usłyszeć w Polsce i to parę razy, ale Object będzie występował na scenie FOMO, która to cechuje się taką właśnie operowaniem w takiej, my to nazywamy skalą szarości, że jest tam dużo takiego bardzo chłodnego, szorstkiego brzmienia, nie jest tam bardzo kolorowo, nie jest tam tak powiedzmy eklektycznie w takim pojęciu żonglowania tymi gatunkami. Jest to bardziej imersyjne, bardziej głębokie, do przeżywania, a nie tak tylko czysto do tańca. I myślę, że Object, który jednak skojarzony może być z takim kolorowym bardzo graniem, dosyć nieobliczalnym, który będzie musiał odnaleźć się na scenie pomiędzy Felixem K, czyli takim właśnie berlińskim donem, takiego halftime drum and bassu i techno, a Preszą, czyli szefem labelu Samurai Music, a to może być coś bardzo wyjątkowego, to może być taki Object, którego jeszcze nie znamy, który zajrzy do takich folderów, do których na co dzień nie zagląda i przygotuje coś bardzo wyjątkowego. To niech będzie taka zachęta, jeżeli chodzi o jego występ na scenie FOMO na Up to Date.
1: I tutaj moim zdaniem zahaczyłeś o temat bardzo istotny, bo jedną kwestią jest to, jaką atmosferę tworzy publika Up to Date'owa, ale drugą też to, jak goszczeni są właśnie artyści, artystki, jak się czują. I no, trzeba przyznać, że niewiele jest takich festiwali, na których mamy wrażenie, że ta jakaś granica, która dzieli artystę a publiczność, scena, a to, co się dzieje na parkiecie, ona praktycznie nie istnieje. Jakby wszyscy są w jakimś takim podobnym stanie przeżywania tej muzyki.
0: To jest najfajniejsze, kiedy artyści przylatują też nie tylko na noc, w którą występują, zostają dłużej na festiwalu, nie ma takich wyraźnych, zacierających, powiedzmy takich wyraźnych granic, barierek daleko od sceny, pochowanych backstage'y, raczej wszyscy jesteśmy taką jedną całością, wymieniamy się tą energią, cały czas o tym powtarzam, ale jest to rzeczywiście ważne i niewymuszone, to po prostu się dzieje. Ja naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy ta cała praca się zmaterializuje właśnie w tym jednym takim intensywnym, pięknym weekendzie w Białymstoku, czyli mój ulubiony weekend całego roku.
1: Bardzo ci dziękuję. Glasz był moim gościem, Szymon Baczyński. Od 28 do 30 maja jesteśmy w Białymstoku na festiwalu Up to Date. My jako trójka także, bo patronujemy temu wydarzeniu i to nie koniec też atrakcji związanych z Up to Date'em na naszej antenie. Wiem, że życzony już ojciec dyrektor, czyli Ditek, ma się pojawić u nas w Trójce podczas Nocy Muzeów. Będzie grał specjalnego seta w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc tak przynajmniej ja wiem. Jak ty nie wiesz, to cię informuję teraz i wszystkich tych, którzy planują nas odwiedzić.

0: tej nocy na Myśliwieckiej.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Marta, i do usłyszenia zapraszamy do Białegostoku.
0: Bardzo ci dziękuję i podpisuję się oczywiście pod tym zaproszeniem.

DJ Kozę razem z Marleyem Watersem, Brush Cutter w Salcie. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które spłynęły do mnie podczas dzisiejszej audycji. No, szczególnie trafiają te takie osobiste, wysyłane na przykład z samochodu i tak jak Marta napisała, że nie może wysiąść, bo boi się, że ktoś jej przeszkodzi w słuchaniu w domu, chociaż w domu w kuchni też gra trójka. Ja deklaruję, że niebawem odpiszemy osobom, które otrzymają od nas te wejściówki na Up to Date. Proszę tylko o odrobinkę, naprawdę bardzo, bardzo małą cierpliwości. A teraz płyta, która jest nowa i wpisuje się w ten końcowy etap Salta, czyli tak zwany wydech. Zwalniamy trochę, to Upsami i Valentina Magaletti Says, moich wspólne wydawnictwo.

It Comes to an End, nagranie, które otwiera płytę Absami Valentiny Magaletti. Jeśli ktoś marzy o takim środowym, późnym wieczorze w towarzystwie muzyki elektronicznej, ale też eksperymentalnej, konceptualnej, no to naprawdę to jest właśnie ta płyta. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska, bardzo dziękuję.

Dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Żegnamy się nagraniem Sleepwalking od polskiego ambienciarza Zaumne, który także na festiwalu Up to Date się pojawi. Tak, zgadza się, w sobotę, Centralny Salon Ambientu. A przed 21 jeszcze bardzo ważny element naszych wieczornych spotkań, czyli kolejny odcinek powieści Suche Strugi. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz odpowiadają za przygotowanie właśnie tego literackiego elementu. Dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Trójka. Nowa powieść w Trójce.
1: Wit Szostak. Suche strugi.
0: Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: Fragment siódmy. Rok 1984. I wczoraj go spotkałam. Dobrze, że mogę ci opowiedzieć wszystko, kochane. Mówię rzeczy, których nie mówiłam od lat, których nie mówiłam nikomu, nawet sobie. Zresztą, jak się opowiada samej sobie, to wiele się pomija, bo sporo się wie. A przed tobą muszę po kolei. Od początku, choć nie wiem, gdzie początek. I do końca, to wiem. Koniec jest tu, koniec jest dziś. I nawet jak będzie coś po końcu, to przecież mamy dzisiaj. I na dzisiaj ta historia jest zakończona. Nic więcej nie mam. Ale teraz od początku. Mówiłam ci, że mieliśmy inne początki. Dla Eugeniusza początkiem było coś innego niż dla mnie. Opowiem ci, kiedy nasze początki się spotkały. Nie mówi się, że bliskość, mówi się to. O tym się nie mówi. Dlaczego się nie mówi? To być może najważniejsze, co się człowiekowi przydarza, a mimo to woli o tym milczeć. Może właśnie dlatego, by to najważniejsze nie stało się zwyczajne. Bo tajemnica jest chyba taka, że to najważniejsze jest zarazem najzwyczajniejsze na świecie. I gdzieś głęboko w środku czujemy, że opowiedzenie o tym ujawni tę smutną prawdę. Nieopowiedziane może pozostać wyjątkowe. Tylko milczeniem możemy to zachować nienaruszone. Ale teraz minęło tyle czasu, że nie opowiadam o sobie, tylko o jakiejś młodej dziewczynie, którą byłam dawno temu. Byłam nią, ale teraz patrzę na nią jak na obcą osobę. Czasem rumienię się. Czasem jej trochę zazdroszczę, ale jest obca.

daleka. Zbyt wiele rzek nas dzieli. Teraz jest pewnie inaczej. Widzę młodych ludzi. Inaczej żyją. Ale wtedy bliskość była brudna, tak nas wychowano. Było porządne życie i było ciało. Ciało i jego sprawy pozostawały w ukryciu, zapieczętowane zasadami i wyrzutami sumienia, przeklęte przez gniewnych bogów. Wpajano to w nas od dziecka. Nie patrz, nie dotykaj. Trochę nie wierzyliśmy w to, ale jednak trochę się baliśmy. I tak dorastaliśmy. Przyszedł czas, kiedy chcieliśmy z Eugeniuszem bliskości. Pomogła nam śmierć. Byłam wtedy wdzięczna śmierci. Jego rodzice musieli pojechać na pogrzeb. Mieliśmy mieszkanie dla siebie. Byłam tam drugi albo trzeci raz na Sarego. Po raz pierwszy zostałam na noc. Nawet teraz, po tylu latach, nawet tobie trochę wstydzę się o tym mówić. Przecież to było takie piękne. W tej chwili czuję nawet pulsowanie w skroniach, szybszy oddech. Nie pamiętam każdego szczegółu, pamiętam kilka detali, mgliście. Przyszliśmy ze spaceru, zaparzył kawę, siedliśmy w kuchni przy stole. Czy kuchnia to najlepsze miejsce? Może udawaliśmy, że nie przyszliśmy tam po to? O czymś rozmawialiśmy, ale słowa nam uciekały. Wiedzieliśmy, po co tam jesteśmy. Wszystko do tego prowadziło, ale mimo to rozmawialiśmy, żeby odwlec. Meandrował, zaczął opowiadać o mieszkaniu, o rodzinie, byle dalej od naszych ciał. Jakieś ciotki bezbarwne jak ta, która właśnie zmarła. Krakowskie anegdoty. Dlaczego to wszystko? I wtedy zrozumiałam, że się boi, że jego nieporadność, nieśmiałość, które brałam za dobre wychowanie, to przejaw jego lęku. Bał się, bo wszystko nowe, choć był o 3 lata starszy. Czy nie był pewien, jak zareaguje? Teraz wiem, że to było wszystko naraz. Znałam ten lęk przed pierwszym krokiem, który może okazać się przedwczesny. Obawa, że pośpiech może wszystko zniweczyć, że przekreśli nawiązywaną znajomość. Wolał więc trwać w tym, co jest, choć bardzo chciał tego, co może być. Ale wolał brodzić w mętnych historyjkach o wujach i przodkach, udając, że nie przyszliśmy tu w jednym celu. I wtedy poczułam w sobie odwagę. Po raz pierwszy w życiu byłam panią jego strachu. To ja rządziłam. Wiedziałam, że muszę zacząć. Nie tylko dlatego, że jeśli sama tego nie zrobię, to do niczego nie dojdzie i wysłucham kolejnych zbędnych opowieści o nieważnych dla mnie osobach. Wiedziałam, że muszę zacząć, bo wtedy to ja będę prowadzić. Bo zawsze będziemy pamiętać ten dzień i to, że byłam odważniejsza od niego. Dzielił nas stół. Wstałam i wolno podeszłam do niego. Wiedział, po co idę. Zamilkł i przełknął ślinę. A ja stanęłam obok, nad nim i dotknęłam kolanem jego nogi. Przysunął ją bliżej. Potem rozpięłam jeden guzik bluzki. W ślad za mną zaczął rozpinać koszulę. Był mi posłuszny. Czekał na bezsłowne polecenia. To ja go prowadziłam, a on uczył się tego nowego języka. Wtedy byłam mocna. Po wszystkim leżeliśmy na jego wąskim łóżku, nasze ciała nakrywało słońce, byliśmy cali w złocie. Pamiętam, że czułam się bezpieczna, naga i bezpieczna. Oglądaliśmy się z uwagą, trochę jak dzieci. Byłam ciekawa jego nagości, on mojej, mieliśmy oczy i opuszki. W pewnej chwili wyprostował się i zarumienił. Nagle i nieoczekiwanie nakrył mnie prześcieradłem, wyrównał zmarszczki na płótnie, sam zakrył się poduszką i powiedział przepraszającym tonem, że kiedyś już mnie oglądał. Wtedy w szpitalu był w grupie studentów. To był jego początek. Odrzuciłam prześcieradło i klęknęłam nad nim. Nie, powiedziałam. Teraz jest nasz początek. Wtedy tylko patrzyłeś

0: Nie spotkaliśmy się, bo mnie tam nie było. Przytaknął. Potem obróciliśmy to w żart. Nie nadużywał go. Słońce wycofywało się z pokoju. Leżeliśmy w milczeniu. Zrozumiałam, że mam dwa ciała. I tym drugim będą rządzić inni.
1: Olga Sarzyńska czyta nową polską powieść.
0: Wit Szostak, Suche strugi, fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Powergraph. Polecamy.
1: I zapraszamy

0: Autopromocja Polskiego Radia.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja Polskiego Radia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niższe ceny paliw będą utrzymywane przez rząd do końca maja. Co dalej? Na razie nie wiadomo. Komisja Europejska proponuje przepisy ułatwiające rezerwacje biletów kolejowych i podróże po Europie. Francuska prokuratura chce, żeby były prezydent Nicolas Sarkozy wrócił do więzienia. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Jego przygotowanie zlecił wczoraj ministrom cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji premier. Przygotowane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższej stawki VAT-u i akcyzy. Decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi Andrzej Domański. Dodaje, że obniżenie cen paliw w ten sposób generuje spore straty dla budżetu.
3: To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
2: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwacje biletów kolejowych i podróże po Europie. Przedstawiciele polskiego rządu podchodzą do tej propozycji z rezerwą.
4: Bruksela zaproponowała, by na specjalnych platformach internetowych spółki kolejowe udostępniały wszystkie swoje bilety i oferty w sposób neutralny i przejrzysty. Sprawę komentuje ekspert transportowy Adrian Frugalski. Jego zdaniem propozycja jest dobra, ale do jej realizacji daleka droga.
5: Wielu krajów nie ma dostępnych rozkładów, które by całościowo traktowały kolej.
4: Do propozycji Komisji Europejskiej odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jego zdaniem komisja w większym stopniu powinna się zająć m.in. sprawą dofinansowania budowy kolei dużych prędkości w Polsce.
6: Oczekuję od Komisji Europejskiej nie przedstawiania marzeń o wspólnych biletach, tylko o twardych zapewnieniach dotyczących finansowania.
4: Nowy system ma uwzględniać m.in. odszkodowania za spóźnienia czy zwrot kosztów podróży w przypadku odwołanych połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Jest zbiórka na pomagam.pl, a będzie apel do polityków o zmianę przepisów. Fundacja Polskie Forum Migracyjne prosi o wsparcie dla Ukraińców, którzy stracili prawo do bezpłatnej opieki medycznej i do świadczenia 800+. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą w Polsce podjąć pracy, znaleźli się na marginesie bez wsparcia państwa. Każda historia jest inna, wszystkie dramatyczne, mówi prezes Fundacji Polskie Forum Migracyjne Agnieszka Kosowicz.
7: Ledwo, ale sobie radzili, a w tej chwili pozbawieni wsparcia państwa po prostu są w krytycznej sytuacji. To często są osoby starsze, osoby, które się utrzymują naprawdę za kwotę 200-300 zł miesięcznie, starsze osoby, które się opiekują wnuczkami. Sporo jest osób, które są chore na takie choroby przewlekłe.
2: Zbiórka trwa.

0: Trwa zaczęło się od 100 tysięcy, teraz dzięki hojności wpłacających nowy limit określono na 1,5 miliona złotych. Czy Nicolas Sarkozy wróci do więzienia? Tego domaga się francuska prokuratura w procesie apelacyjnym dotyczącym domniemanych powiązań byłego prezydenta z libijską dyktaturą. Po pierwszym wyroku Sarkozy spędził za kratami 3 tygodnie. Był to historyczny precedens dla byłego prezydenta Francji.
1: 7 lat więzienia, 300 tysięcy euro grzywny i 5 lat zakazu kandydowania w wyborach. Tego żąda dla Sarkozy'ego prokuratura. W pierwszym procesie były prezydent został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Jednak po 20 dniach opuścił zakład karny dzięki warunkowemu zwolnieniu. Tym razem wydaje się jednak, że sąd może przychylić się do wniosku prokuratury i zaostrzyć karę. Nowe zeznania byłego współpracownika Sarkozy'ego osłabiły jego linię obrony. Oparto na twierdzeniu, że nie wiedział o nielegalnych działaniach swoich podwładnych. Prokuratura uważa, że Sarkozy zawarł pakt korupcyjny z libijskim dyktatorem Muammarem Kaddafim, licząc, że ten sfinansuje jego kampanię prezydencką w 2007 roku, która zakończyła się zwycięstwem. Tak zwana afera libijska jest najpoważniejszym skandalem politycznym związanym z Nicolasem Sarkozym. Były prezydent odrzuca wszystkie oskarżenia i twierdzi, że jest ofiarą upolitycznionych sędziów i dziennikarzy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra albo dobra. Ponad 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
4: Polska wygrała z Austrią 26-25. Był to pierwszy mecz reprezentacji piłkarzy ręcznych w decydującej rundzie eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu 1 bramką i teraz muszą postawić kropkę na D w rewanżowym meczu, mówi Michał Olejniczak.
5: No fajna sprawa, że wygraliśmy, aczkolwiek to jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy zaliczkę jednobramkową, więc jest pełne skupienie i koncentracja na określonym celu.
4: Mecz rewanżowy w Olsztynie w niedzielę o 15:00. Kto wygra dwumecz, jedzie na mundial. W piłkarskiej Ekstraklasie odrabiają zaległości z 31. kolejki. Zakończyło się spotkanie w Gdyni, gdzie Arka zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Arkowcy pozostają w strefie spadkowej. Zabrzanie tymczasowo awansowali na pozycję wicelidera w oczekiwaniu na wynik trwającego meczu, w którym grają Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jest 1-0 dla Jagi. Grają także w ligach zagranicznych. W Premier League też w zaległym meczu Manchester City podejmuje Crystal Palace. W Hiszpanii Barcelona zakończyła już świętowanie mistrzostwa i dzisiaj zagra na wyjeździe z Alaveszem. W bramce Dumy Katalonii wystąpi Wojciech Szczęsny, a w ataku Robert Lewandowski. Pierwszy gwizdek o 21:30. We Włoszech grają w finale Krajowego Pucharu na Stadio Olimpico. Mistrz Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie gra z Lazio. Jest 0-0 po 5 minutach. Jeszcze tenis i świetny występ Igi Świątek, która awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2, co wzbudziło podziw także amerykańskich mediów.
6: Polka odprawia z kwitkiem 5. rakietę świata, podsumował po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Iga Świątek miała już dość odpadania w ćwierćfinale w 2026 roku. W Rzymie nie tylko przebrnęła przez ten etap, lecz wręcz rozbiła rywalkę stojącą na jej drodze, docierając tym samym do swojego pierwszego półfinału w tym sezonie, pisze portal Yahoo Sports. Świątek miażdży Pegulę i awansuje do półfinału. Podkreśla agencja Associated Press i dodaje, że Świątek zajmuje w rankingu WTA 4. miejsce, Pegula 5., ale na korcie dysproporcja pomiędzy obiema zawodniczkami była ogromna, czytamy w Associated Press. Uwaga, Iga Świątek łapie wiatr w żagle i to w idealnym momencie przed Rolanda Garros, ocenia strona internetowa tenis.com. Z Miami, dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: W walce o finał Polka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Ukrainką Eliną Świtoliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. To spotkanie trwa, Rybakina wygrała w pierwszym secie 6-2, w drugim jest 3-2 dla Świtoliny. I jeszcze na koniec koszykówka. King Szczecin wygrał ze Stalem Zielona Góra 80-78 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarzy.
0: Czwartek będzie pochmurny, ale na północy i na wschodzie pojawi się słońce. Będzie przelotnie padać i może zagrzmieć. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum i 20 na wschodzie.
7: Autopromocja.
8: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.

0: Przecież, mamo, a wiesz?
1: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji. Zapraszamy do Trójki.
2: Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
5: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
6: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 9 minut po 21:00.
1: Klub Trójki.
8: Sylwia Zadrożna, dobry wieczór ze studia Polskiego Radia na Impakcie w Poznaniu. Teraz jest już tutaj dużo bardziej spokojnie, ale przez cały dzień mnóstwo ludzi przewijało się przez teren targów w Poznaniu. Bardzo dużo gości także z zagranicy, uśmiechniętych, zadowolonych. Wiele osób powtarzało, że Polska bez wątpienia ma teraz swoje 5 minut i o tym porozmawiam z gośćmi, którzy mimo tej późnej pory są tutaj ze mną. Dr Ewa Łabno-Falencka, prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji dla Przemysłu. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Witam serdecznie panią redaktor państwa.
8: Dr Barbara Mróz-Gorgoń, prezeska Fundacji Marka Polska. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Miło mi ogromnie. Dziękuję za zaproszenie.
8: I Piotr Wachowiak, profesor, rektor Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór państwu.
8: Premier Donald Tusk, jak otwierał dzisiaj Impact, powiedział, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi do życia i spełniania swoich marzeń. Potem jeszcze dodał w swoich mediach społecznościowych po spotkaniu z Amal i George'em Clooneyem, że oni się z nim zgodzili. Polska ma zdecydowanie teraz dobrą passę, a ja jestem ciekawa, jak państwo na to patrzą. Jak to oceniają i czemu, jeśli się zgadzają z tą tezą, zawdzięczamy ten dobry czas? Pani Ewo.
9: No bardzo lubimy, kiedy nas chwalą, bardzo lubimy, kiedy świat dostrzega nasze osiągnięcia. Czasem mam wrażenie, że sami nie bardzo w to wierzymy. Dopiero musimy mieć potwierdzenie z zewnątrz, że to tak jest. I rzeczywiście od jakiegoś czasu ja śledzę głównie media niemieckie, no i tam, ale też oczywiście anglosaskie, i pamiętamy wszyscy The Economist, okładka Poland, media szwajcarska, no Zürcher Zeitung, jedna chyba z najlepszych gazet w Europie, pisze, że Europa, Niemcy powinni się uczyć od Polski. No to wszystko stoi na głowie, prawda? Polnische Wirtschaft, teraz się okazuje, że to już nie jest symbol chaosu, niedoboru, braku organizacji, koordynacji, tylko wręcz przeciwnie. Jakby to Polnische Wirtschaft to jest symbol właśnie zorganizowania się, symbol przedsiębiorczości. Ja w ogóle twierdzę, że taki gen przedsiębiorczości w Polsce to jest jeden z tych najważniejszych elementów, który pozwala nam na ten sukces, no bo w końcu Polska leży w Europie. Nie mamy jakichś niesamowitych zasobów. My bardzo często mówimy, że Polska jest taki piękny kraj, no ale ja wróciłam akurat z Lombardii, z nadjeziora Iseo i umówmy się, że Polska to nie jest kraj, gdzie się wjeżdża i to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Dopiero jak się pozna ludzi, Polaków i Polki, powiedziałabym Polki i Polaków, to dopiero wtedy wiemy, że to jest fantastyczny kraj. Jeżeli miałabym powiedzieć, co było takim, mówiąc brzydko, driverem tego naszego sukcesu. Dzisiaj była bardzo ciekawy panel prowadzony przez Michaela Wolfa, wywiad z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ministrem Domańskim. I tam była taka ciekawa teza, pod którą się podpisuje obiema.

rękami, że no jednak my mamy jakąś taką swoistą resilience, czyli taką odporność i jednak to się wykluwa tylko wtedy, kiedy

0: 2008-2009 i przez pandemię, no i teraz mamy to momentum.
1: No właśnie, niedawno minęło 22 lata od momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. To z pewnością też był taki duży impuls do tego sukcesu gospodarczego. I dzisiaj, panie profesorze, no już wchodzimy do grupy G20, najsilniejszych gospodarek świata.
2: Tak, ja tutaj zgadzam się oczywiście z panią prezes. Możemy być zadowoleni, a nawet szczęśliwi. I to, co mówił pan premier, a najważniejsze to, że nas tak postrzegają. I właśnie jak jesteśmy za granicą, to zawsze nas pytają, co wy zrobiliście, że tak dobrze się rozwijacie od w zasadzie roku 90. Ponieważ ja reprezentuję Szkołę Główną Handlową, to muszę nawiązać, proszę państwa, do historii i właśnie do tego roku 89-90 i do pana profesora Balcerowicza-Leszka. Bo ten sukces, który mamy, to rozpoczął się od reformy Balcerowicza. Są różne poglądy na temat tej reformy, ale ja uważam, gdyby jej nie było, to byśmy byli na poziomie innych krajów, nie chcę tutaj wymieniać, ale przecież my byliśmy na takim samym poziomie w roku 90, jak na przykład Ukraina. Węgry nas wyprzedzały, a teraz jest zupełnie odwrotna sytuacja. To, że jesteśmy w grupie G20, to jest bardzo dobrze i to jest nasza ciężka praca przez tyle lat całego społeczeństwa. To, co pani prezes mówiła, ja też uważam, że przedsiębiorczość, to jesteśmy społeczeństwem bardzo przedsiębiorczym i znowu możemy wrócić do lat 80., do 70., gdzie się mówiła negatywnie, prawda, o tej prywatnej inicjatywie. Właśnie dzięki tej prywatnej inicjatywie można też zawdzięczać ten rozwój. Natomiast ja bym przestrzegał jednak przed takim zadowoleniem. Zawsze musimy do tego podchodzić, proszę państwa, z pokorą, bo to, że jesteśmy w G20, to bardzo dobrze, bo zaczęliśmy pełnić rolę aktora, a nie rolę statysty. Siedzimy przy tym stoliku, tak jak teraz my siedzimy przy stoliku. Najważniejsze, żebyśmy byli jak najdłużej. A więc musimy dbać o rozwój. I to społeczeństwo musi zrozumieć, i już kończę, że to nie oznacza, że mamy tyle pieniędzy, że możemy je wydawać wszędzie i na wszystko. Nie, bo my musimy inwestować i dbać o rozwój.
1: I zaraz jeszcze będziemy o tym rozwoju rozmawiać, ale jeszcze chciałabym poprosić naszą trzecią gościnę o powiedzenie kilku słów, bo tutaj na Impakcie zaprezentowali państwo taki raport właśnie, jak Polska jest postrzegana. Bardzo proszę.
3: Nawet powiem, że jutro zaprezentujemy, więc tutaj premierowo
1: Zdradzamy
3: ewidentnie.
1: Szczegóły.
3: Natomiast już dzisiaj mamy to szczęście, że w mediach rzeczywiście została podbita ta publikacja, którą składaliśmy właściwie pół roku ponad, więc rzeczywiście dużo miesięcy pracy za nami, by w tak na 70 kilku kartkach zawrzeć wnioski. Ale powiem jeszcze tak wracając trochę, bo z jednej strony jako profesorka uniwersytetu powiem trochę odpowiadając też na to pytanie, bo ono jest szalenie ciekawe, co w nas takiego siedzi, to myślę, że badawczo-socjologicznie można powiedzieć, że jakiś nieprawdopodobny gen wzrostu, który po prostu nam nie pozwala inaczej, opatrzony dużą dozą talentu. Natomiast w kontekstowości tu już wracam jako przedstawicielka think tank Marka Polska. Myśmy zbadali rzeczywiście media niemieckojęzyczne, frankojęzyczne, polskojęzyczne i anglojęzyczne przez ponad pół roku, zbierając dane, i potwierdzam wszystko to, co pani prezes mówi. To znaczy, my sami nie doceniamy się tak bardzo, jak w tej chwili już świat o nas mówi. Choć rzeczywiście też z kolei z pełną zgodą, z magnificencją muszę powiedzieć, że no jednak

0: ten obraz i tak nie jest tak doskonały, jakby się chciało. To znaczy cały czas jesteśmy jakby referowani w tych wypowiedziach. Jest to analiza sentymentu, więc do tego się odnoszę. Bardziej jako strategiczne miejsce, a nie strategiczny głos. No i tu jest duża przeszkoda na razie, bariera, by długofalowo budować przewagę. No, tą moją zmorą, a właściwie wielką pasją, by to się zadziało. I tu też już dziękuję, bo wiem, że mam swoje wsparcie i moi skrzydłowi, mogę nawet powiedzieć, przy stoliku siedzą z wielką pomocą przychodzący, żeby zbudować architekturę marki narodowej, gdyż to może być asetem, jakby to jest też empiria na to, długofalowej przewagi.
1: To z pewnością. Powiedzmy, bo taki wniosek najważniejszy płynący z raportu był taki, że świat lubi Polskę, której doświadcza, lubi mniej Polskę, którą sobie wyobraża. Co się pod tym kryje?
0: Kiedy opowiemy o czymś, to te wyobrażenia spotykają się z odkodowaniem, a odkodowanie niestety jest związane z tym, jaki ktoś ma bagaż własnych doświadczeń już zdobytych przez całe życie. Więc jeżeli my nie damy bardzo mocno opakowanej tej narracji, ale jeszcze z pewnego rodzaju też dowodem rzeczowym, i tym dowodem rzeczowym musi być, czy to marka naszej kuchni, a w ogóle nie pojawia się taki wątek. Pojawiają się ewentualnie pierogi, pojawia się kiełbasa czy bigos, ale nie pojawia się pojęcie polskiej kuchni. To jednak pojęciowo znaczy zupełnie coś innego. Pojawiają się artyści wybrani, ale nie pojawia się wątek kultury jako takiej Polski. Więc te doświadczenia trzeba budować, oczywiście je dostarczać coraz silniej, natomiast no, też opakować niczym Austriacy opakowali Mozarta w produkty różne. Myśmy dzisiaj zresztą mieli również bardzo ciekawy panel i z Szymonem Gutkowskim, i z Maćkiem Chorążekiem, szefem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdzie właśnie o tym właściwie mówiliśmy przez prawie godzinę. Na koniec dnia jednak trzeba coś dać namacalnego. Nawet jeżeli ta namacalność ma pewien wymiar misterium, to jednak jest jakąś empirią. No i tu musimy popracować, żeby rzeczywiście ta transmisja była częstsza i była zorkiestrowana.
1: To ja już widzę, że pani Ewa złapała za mikrofon i mam...
2: Ja ad vocem do tego, co Basia powiedziała, bo powiedziałaś takie strasznie ważne zdanie, że co innego są wyobrażenia o Polsce, a co innego jest ten efekt, jak tutaj ktoś przyjedzie. Ja powiem krótko o takim dosyć mocnym przeżyciu, które miałam w zeszłym roku. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowa Handlowa organizowała konferencję pod tytułem Jak wprowadzać polskie firmy na niemiecki rynek. I ja prowadziłam dyskusję o marce miast. Więc jak Pan Bóg przykazał, pokazałam, bo są rankingi miast, prawda, zawsze tam wśród Czech, zawsze jest Zurich, zawsze jest Wiedeń, różne inne miasta. Oczywiście w pierwszej, w top ten nie ma żadnego polskiego miasta, ale nie ma też Berlina. I w moim panelu, który prowadziłam, moderowałam, była pani senator i wiceburmistrz Berlina, pani Franziska Giffey. No ja sobie pozwoliłam na taką trochę dezynwolturę i powiedziałam tak, że jeszcze 5 lat, 7 temu Berlin dla Polaków to był cool, to było niesamowicie cool miasto. Znamy niektórych pisarzy, którzy wyjeżdżali z Warszawy do Berlina, bo uważali, że właśnie tam jest to miasto otwarte, tętniące życiem i tak dalej. Natomiast teraz to miasto dla nas jest bardzo często już nie chodzi o to, że ono, powiedzmy, nie jest bardzo czyste, bo to nie jest żadna kategoria, ale był taki ranking Uniwersytetu Humboldta, który mówił, że nawet dla Niemców Berlin jest po prostu strasznie chaotycznym, źle zarządzanym i coraz bardziej schodzącym na psy miasto. I pani burmistrz bardzo się poczuła wezwana do odpowiedzi i wygłosiła taki prawdziwy pitch, jeżeli chodzi o Berlin. Problem polegał na tym, że na sali 80% osób, które słuchało tej jej wypowiedzi, zna doskonale Berlin. Ja w Berlinie też pomieszkuję, powiedzmy, i znam to miasto. I później ona w takim wywiadzie, bo to rzeczywiście była taka bardzo... ona rzeczywiście była zbulwersowana i powiedziała coś takiego, że no rzeczywiście, jak ona przyjechała do Polski z misją gospodarczą i zobaczyła tą Warszawę, to powiedziała: Donner, Wetter, Sie haben es wirklich geschafft.

0: Jasna cholera, przepraszam za wyrażenie, oni naprawdę tutaj coś zrobili.
1: Tak.
0: No
1: mhm.
0: i miałam efekt niesamowity, dlatego że ta moja dezynwoltura była cytowana przez wszystkie niemieckie media, jak i taki nowy też trochę taka samoświadomość Polaków i taka, no takie właśnie przekonanie, że my pomału wiemy, że się bardzo zmieniliśmy, a Niemcy być może tego jeszcze nie widzą, a jak nie widzą tego politycy, to źle to świadczy o tych politykach.
1: Panie profesorze.
2: Kontynuując ten wątek, miesiąc temu u nas była debata pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego z obecnym burmistrzem Berlina. I też właśnie pan burmistrz powiedział, że jest pod wrażeniem tego, co się dzieje w Warszawie, że chętnie uczą się od Warszawy pewnych rzeczy. Jak zwiedzał centrum dowodzenia ryzykiem, to mówi, matko, jakie to u was dobre jest to centrum. Jak ja bym chciał, żeby to centrum, takie centrum było u nas
0: Tym
2: w
0: bardziej,
2: Berlinie.
0: Że Berlin miał 5 dni w lutym. To była kompletna czarna dziura, ponieważ przez akt no, dywersji, można powiedzieć, były przecięte wszystkie kable i to miasto, które ma 5-6 milionów ludzi, nie miało prądu przez 5-6 dni, prawda?
1: Tak, no to właśnie. Chaos zupełny. Ale ja tutaj też dodam, bo też trochę znam Berlin i też dodam taką informację. Mam kolegę, który pracuje tam po prostu w agencji takiej turystycznej promującej Berlin wśród obcokrajowców i on często przyjeżdża do Polski, żeby zachęcać Polaków do odwiedzania Berlina i mówi mi ostatnio, że ma coraz większe problemy, bo mówi, słuchaj, macie wszystko lepsze. Ścieżki rowerowe już macie, piękne plaże macie, jedzenie, restauracje na światowym poziomie, więc naprawdę musiał sobie zadać dużo trudu, żeby ściągnąć do Berlina, a nie odwrotnie. Sam z przyjemnością przyjeżdżał do Warszawy na przykład.
2: Ale zwiedzajmy inne miasta, no, więc tak, zwiedzajmy tak. też Berlin, bo jednak no, to też jest europejskie miasto. Natomiast rzeczywiście my powinniśmy też, proszę państwa, uczyć się od innych, czyli brać te benchmarking, jedna z podstawowych technik, czyli obserwować, co inni robią lepiej od nas i starać się to stosować u nas, żebyśmy cały czas się rozwijali, bo ja cały czas się boję, żebyśmy nie wpadli w ten samozachwyt i nie stracili tej motywacji do rozwoju, a według mnie ta motywacja jest bardzo ważna, bo bez motywacji byśmy nie osiągnęli tego, co osiągnęliśmy do tej pory. No i te inwestycje. Tutaj rzeczywiście mamy takie duże wyzwanie, jeżeli chodzi o inwestycje. Bo bardzo dobrze, że rozwija się konsumpcja, bo konsumpcja też napędza gospodarkę, ale jeszcze bardziej napędzają gospodarkę inwestycje i inwestycje publiczne i inwestycje prywatne, a także inwestycje indywidualne każdego z nas. Więc można powiedzieć, skierować taki apel, inwestujmy, inwestujmy, inwestujmy, a
1: trzy
2: to
1: razy.
2: Na pewno trzy razy.
0: A to na ten trzeci raz w siebie.
2: W siebie, no tak, dlatego mówiłem o inwestycjach w siebie, a to na pewno da taki dobrą motywację do rozwoju naszej gospodarki.
1: Pani profesor.
3: Ja w takim delikatnym kontrapunkcie, bo już się w pewnym momencie wystraszyłam, że robimy bardzo czarny PR Berlinowi, więc tu się cieszę, że taki głos też na osłodę, coś i dla Berlina, ale pełna zgoda. Rzeczywiście my działania nasze zaczęliśmy, więc być może to, że teraz dopiero widać jakiś namacalny znowu właśnie empiria, produkt, nawet po sobie sama to widzę, czyli to, że Think Tank przywiózł coś na impact w tym roku, to jest ta właśnie empiria, czyli coś namacalnego, a tak naprawdę półtora roku głównie się zajmowaliśmy mapowaniem takich benchmarków, o których mówi pan rektor. 28 krajów przebadanych. Patrzyliśmy, co działa, co u kogo działa i co jest dosyć podobne, co można zaimplementować, czy jakie są warunki, uwarunkowania u nas, które by mogły taką absorpcję zagwarantować dane.
0: Jeszcze powiedz, o której jutro jest.

0: jest prezentacja waszego raportu.
1: A, dzięki ci bardzo. 15.50, sala siódma, scena siódma. Zapraszam serdecznie.
2: Wszystkich, którzy są tutaj, tak jest.
1: Wszystkich, którzy są tutaj, natomiast do pobrania na naszej stronie, nie wiem, czy mogę robić taką NGO-sową reklamę, ale markapolska.pl to my. Natomiast rzeczywiście te benchmarki pokazały dość mocno, że strategia, przemyślane działania, nic nie dzieje się samo. Bardzo często tutaj dzisiaj też wybrzmiewało kazus na przykład Korei, K-beauty, K-pop, to się nie stało samo, to nie gdzieś tak nie urosło nagle. Zmapowane zostały pewnego rodzaju trendy i megatrendy światowe. To zostało połączone z tym, co wewnętrzną stanowi pewną charakterystykę kraju, jakie są przewagi, jakie są potencjały. Połączenie tych dwóch spowodowało, że okej, mamy te dwa filary, łączymy je submarką, działamy. Inne z kolei elementy, które widzimy, które powinny być do nas zaimplementowane, to z kolei taki moment, w którym Polska jest. Polska to nie jest tajemnica. Raport zresztą to też dosyć mocno podnosi. Jesteśmy krajem spolaryzowanym dość mocno. I tu też widzimy, upatrujemy taki balsam, taki spinacz dla tych dwóch części w postaci właśnie takiej parasolowej marki wartości. Bo czym jest marka? No to są wartości, to jest historia, to jest opowieść. To jest coś, co nas wzmocni i będzie o nas wszystkich. To powinno być ponad podziałami na pewno wypracowane i tak staramy się robić ze wszystkimi branżami, dyskutując, szukając tych przewag, tych elementów, które są dla nas ważnych. Twarzy, person, które później mogą to wszystko reklamować. A na przykład takim krajem kiedyś podobnym była Hiszpania, która oczywiście to też nie jest, że panaceum na całe zło, natomiast rzeczywiście tam z kolei podział na takie dwa sprinty został wdrożony w tym procesie przyjmowania nowej koncepcji marki narodowej. Najpierw wewnętrznie trzeba było ją zaakceptować, gdzie był ten proces Marka Espania, natomiast później, jak to już zostało zaakceptowane, dopiero wyszli z tym na zewnątrz w koncepcji Espania Global. I tu pełna zgoda z panem rektorem, że patrzmy do wewnątrz, bo wiem, już wrażenie jest takie, na razie hipoteza, więc to tak ciężko mi mówić, naukowo mało powiedziałam wrażenia, mam nadzieję, że pan rektor mnie tutaj nie zabije naukowo, natomiast wrażenie jest takie rzeczywiście, że nie patrzymy do wewnątrz i mówię teraz zupełnie metaforycznie w przenośni. Znaczy szukamy cały czas jak tacy detektywi, co my takiego mamy, co jest takiego ciekawego, a zdaje się, że to największe dobro, to po prostu trzeba tą strzałkę na siebie dać. Bo jeżeli to metaforyczne zdjęcie, czy memiczne nawet, panów z OpenAI i te flagi nad głowami i ten właściwie procentowy podział, ile wielkich matematyków, fizyków na świecie i w ogóle myśl polska, jak buduje dzisiejszą rewolucję technologiczną, no to trzeba powiedzieć, że po prostu to dobro, ten zasób jest w nas, czyli wielki talent. A już tak mówiąc też długofalowo, pan rektor przywołał z kolei inwestycje, pani prezes też mówiła o inwestowaniu, absolutnie tak. I na to jest akurat dowód rzeczowy, to znaczy silna marka narodowa i to pokazują wszystkie badania od Anholta przez Soft Power Index. Silna marka narodowa, im wyżej jest w rankingu, im bardziej jest zaopiekowana, tym FDI-e przychodzą. Znaczy dwie rzeczy wtedy się dzieją piękne. Jedna to właśnie przyprowadzanie tych inwestycji zagranicznych, zdecydowanie silniejsze, a drugie sprowadzanie, ściąganie i zatamowanie odpływu talentów.
2: O tych inwestycjach też dzisiaj rozmawiałam z Maciejem Relugą, to jest wiceprezes, główny ekonomista Erste Bank Polska i on właśnie mówił, że teraz Polską interesują się inwestorzy, których tutaj wcześniej nie było, którzy wcześniej w ogóle nie pytali o nasz kraj. Podał też przykład inwestorów amerykańskich. No on się też spotyka, to jest też taka rola głównego ekonomisty w banku, że spotyka się z potencjalnymi inwestorami, którzy właśnie pytają o naszą gospodarkę. I podawał też przykład nawet Stanów Zjednoczonych i mówił o tym, że kiedyś ten kapitał płynął z Nowego Jorku, z Bostonu, z San Francisco, z dużych ośrodków, a dzisiaj te Stany Środkowe też inwestorzy pytają, a co z tą Polską, prawda? Więc to jest niezwykle ciekawe. Pan profesor.

0: profesor się tutaj rwie do odpowiedzi.
1: Dlatego my przygotowaliśmy raport, który będzie jutro też prezentowany, na temat właśnie oceny inwestowania w Polsce. I właśnie udowadniamy, że w Polskę warto inwestować, że jest to kraj o wysokim poziomie rozwoju, o dużych kompetencjach. No i to, co mówiliśmy, że może nie można się zakochać od pierwszego wrażenia, wejrzenia, ale to rzadko się tak zakochujemy, ale jak poznamy tą Polskę, to rzeczywiście no jest piękna, ale proszę zobaczyć, że my sami Polacy bardziej jeździmy za granicę, nie znając uroków własnego kraju, więc też to powinno się zmienić.
0: W tym roku się może zmieni, bo sytuacja geopolityczna nam troszeczkę pomaga, prawda?
1: Myślę, że tak.
2: Natomiast ja nie przywiozłam tutaj raportu żadnego, natomiast no, ja pracuję dla firmy, która jest inwestorem w Polsce. Mercedes jest w Polsce od 1997 roku, więc będzie niedługo 30 lat, ale z taką inwestycją przyszliśmy 10 lat temu i my mamy taką dosyć ostrożną, konserwatywną strategię, że najpierw, mówiąc obrazowo, wkładamy nogę w drzwi, patrzymy, co się dzieje i potem inwestujemy w kolejne przedsięwzięcia. No więc dość powiedzieć, że fabryka Mercedesa w Jaworze wyprodukowała już 2 miliony silników i te 2 miliony silników made in Poland, made in Jawor, jeździ w samochodach marki Mercedes-Benz po całym świecie i co więcej, jest fantastyczna jakość tej fabryki z Polski. I tutaj, nawiązując do tego, co Basia powiedziała, na pewno promując Polskę, potrzebujemy takiej zwartej narracji, takiej storytelling. Mówiliśmy na EFNI wiosnę o tym, że my nie umiemy opowiadać o Polsce. Ja przy całej nieskromności swojej uważam, że ja umiem opowiadać o Polsce, bo ja pracowałam w polskiej ambasadzie w Bonn przez 7 lat i nie robiłam nic innego, tylko opowiadałam o Polsce. I powiem wam o jednej rzeczy, która nie jest związana z inwestycjami. Chyba w 96 roku, przepraszam, bo teraz mogę pomylić, albo w 7, zmarł Zbigniew Herbert. I ja otwierałam jakąś wystawę i dostałam na kartce, moja asystentka przyniosła mi informację, że zmarł Zbigniew Herbert i że stacje w Polsce przerwały program. To jeszcze były wtedy inne czasy. I ja tym 300-400 ludziom zgromadzonym powiedziałam, słuchajcie, w Polsce zmarł jeden z największych poetów i nasze media przerwały wszystkie transmisje, żeby o tym poinformować. I ta informacja, dopiero potem się okazało, ona tak zarezonowała, bo się nazywało, że to jest prawdziwy szacunek dla kultury, że Polacy mają fantastyczną kulturę, akurat w Niemczech Lutosławski, Penderecki, muzyka, ale też Szymborska, Zagajewska. I ta informacja właśnie, że te media przerwały program, no dzisiaj media przerywają program dla innych rzeczy niestety, ale wtedy to tak było i to nam przyniosło ogromny szacunek, więc widać, że możemy budować tą naszą reputację w bardzo różny sposób. To był taki marketing sytuacyjny, prawda, który wydawało się, że fajnie wtedy został wykorzystany.
0: To było w 98 roku. Właśnie sprawdziłam, tak, 28 lipca zmarł Zbigniew Herbert, ale właśnie, czy to też jest, bo dochodzimy trochę do ludzi, tutaj już się ten wątek troszeczkę przewijał, czy ludzie, Polki, Polacy mogą być marką Polski, kraju?
3: Właśnie to, co powiedziała pani prezes, dokładnie oddaje nie tylko talent, już mówiłam, bo to wszyscy, myślę, że czujemy i to są te elementy, które powodują, że te silniki są tak świetne, że jakością dorównujemy absolutnie wszystkim. Mamy tylko, ja tutaj bym się akurat nie bała właśnie tego mówienia o sukcesach, bo tego nam akurat brakuje. Znaczy, my nie mamy tej otwartości, żeby mówić, że jesteśmy świetni. Więc ja jestem tutaj akurat całkiem spokojna, że nie przejdziemy jakiegoś takiego momentu, gdzie, bo to jest w naszej naturze. I właśnie chyba ta skromność, ale ta cisza wtedy na antenach, to jest pewnego rodzaju gen, który no mamy we krwi, czyli tą naturalność w przeżywaniu wspólnym. i ta wspólnota

0: Wspólnota to jest przepiękna nasza cecha, o której bardzo często niestety na co dzień zapominamy, bo ona nie jest powtarzana jak refren. To znaczy ona nie jest przez nas hołubiona, ale w sytuacjach krytycznych zawsze z nas, przepraszam za kolokwializm, wyłazi. Więc jeżeli tak wyłazi w sytuacjach krytycznych, to znaczy, że jest po prostu naszą naturą.
1: I ten gen... jesteśmy najlepsi, jak jest trudno, prawda?
0: Ale jesteśmy, wiesz co, jesteśmy razem, jesteśmy wspólnotowi, jesteśmy wspólnotowi. Nie chcę używać tego słowa solidarność, bo ono w Polsce też ma pewną swoją już markę, nie chcę jej odbierać. Ale tak, no jeżeli była powódź, wszyscy pamiętamy, że w ogóle nie było tematu, byliśmy razem. To, co się stało na początku wojny z Ukrainą, no po prostu to jest w ogóle zachowanie, którego świat jeszcze wcześniej kompletnie nie doświadczył. Szanowni Państwo, ja się zwracam do Was wszystkich, bo naprawdę nie wiecie, jacy jesteście wspaniali. I myśmy tak sobie przeszli właściwie do porządku dziennego z tym, gdzie Amerykanie przyjechali w szoku, szukając przez dłuższy czas, no przecież te zdjęcia są fenomenalne, kiedy oni chodzili całym sztabem i szukali, gdzie tu są te zony, prawda? Tak jak my tutaj jesteśmy w strefie mediów, to oni szukali, gdzie są te strefy uchodźców, a one były w każdym z naszych domów, tylko były po prostu rodziną na ten moment. No tacy jesteśmy. I opakowanie tego w historię i podbijanie jako wartości, dostarczanie młodzieży, tak jak dostarczanie też oczywiście znajomości Polski, tu pełna zgoda z Państwem. My badamy też młodych ludzi i statystycznie są dwa miasta, które z wiedzą przez całą swoją edukację. No to jest nie do... To trzeba odkręcić po prostu. Nie może być tak, że młody człowiek był w Toruniu i w Auschwitz i właściwie to jest wszystko, co widział. Mało tego, książki do historii, dzieci za granicą również takie fakty o Polsce potrafią tylko i wyłącznie zawierać, czyli właśnie te elementy wojenne i kontekstowość wojenną. Więc to na pewno mamy co robić, jeżeli chodzi o dyplomację, natomiast odpowiadając na pytanie, tak, ludzie, talent i właśnie ta strzałka, szukamy na zewnątrz, a ta strzałka powinna iść, jak mówi się w teleturnieju, na siebie.
2: Ja się oczywiście zgadzam tu z panią profesor, że jesteśmy wspaniali, bo jesteśmy, ale dobrze by było, żebyśmy byli wspaniali zawsze, bo rzeczywiście my się integrujemy wokół pewnych wydarzeń, a przede wszystkim wokół tragedii. I rzeczywiście na początku tej straszliwej wojny w Ukrainie byliśmy bardzo zaangażowani, bardzo zintegrowani i tak dalej, pomagaliśmy, ale teraz już jest trochę inna sytuacja. Już o tym zapominamy i tak to jest związane ze wszystkimi wydarzeniami. To jest po pierwsze. Tutaj pani prezes mówiła i to jest bardzo dobrze, że produkujemy silniki do Mercedesa i tam jest napis Made in Poland, prawda? Natomiast ja bym wolał, żebyśmy produkowali całe samochody i żeby to była właśnie marka polska, że to jest polski samochód. Oczywiście to jest tylko przykład. Tu chodzi o różne produkty czy różne usługi. My musimy też sobie, proszę Państwa, zdawać sprawę, że jedną z ważniejszych gałęzi naszej gospodarki jest turystyka. I my do tego jeszcze nie przywiązujemy tak dużej wagi, jak na przykład w innych krajach. W innych krajach jest jakiś kamień, ktoś usiadł na tym kamieniu i już są wycieczki do tego kamienia, żeby go pokazać, prawda?
3: To ja mam
2: adwocem. My nie umiemy jeszcze tego wydobyć u nas.
3: To adwocem dwie rzeczy. Ja wróciłam w zeszłym tygodniu z Lombardii, z jeziora Iseo i bardzo mnie prosili ludzie, u których mieszkałam, żebym się nie oznaczała na Facebooku, bo oni nie chcą więcej turystów. Natomiast jeżeli chodzi o te innowacje, być może Polska jest takim krajem, która nie będzie miała swojego Mercedesa. Być może Polska jest takim krajem, która nie ma swojego przysłowiowego szampana, gulaszu, rumu i tak dalej. To, co Basia powiedziała, ja uważam, że my nie mamy tego the thing. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym przy okrągłym stole.

0: stole, że nie ma tej rzeczy, ale właśnie jest ta energia ludzi. I teraz to, co pan profesor powiedział, że w innych krajach jest, że pod tą gruszką siedział Kościuszko, tak? O to chodzi. W Krakowie jest tablica, gdzie był Goethe i tak dalej. Ja tutaj jutro zapraszam wszystkich do Art Impact na moją rozmowę z Kamilem Dąbrową właśnie o naszej książce. Ta słynna publikacja, mówię, słynna już publikacja Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, listy 1911-1932, które rzeczywiście udało mi się zupełnie przypadkiem nie tylko odkryć, ale też pozbierać i wydać krytycznie. Notabene sprzedaliśmy już 15 tysięcy książek, więc to jest nieprawda, że książki się w Polsce nie sprzedają. Jak są ciekawe, to się sprzedają. Ale chodzi mi o to, że właśnie mówiąc o tym, że to jest ta energia ludzi, te talenty, to my mamy tą Marię Skłodowską-Curie, która jest absolutną ikoną. Ja to widziałam i w Japonii na Expo, i w Korei. We Francji oczywiście to jest Maria Curie i ta nasza książka trochę jest właśnie po to, żeby pokazać, nie, ona miała 25 lat, zanim wyjechała do Paryża, bo nie mogła studiować w Polsce, bo uniwersytety w Warszawie były przez Rosjan zamknięte, a Uniwersytet Jagielloński, moja alma mater, nie przyjmował kobiet. Była pierwsza kobieta, która dostała katedrę po śmierci męża na Sorbonie, więc pierwsza kobieta w historii Sorbony, która miała profesurę. Pierwsza, jedyna osoba na świecie, która ma dwa Noble z dwóch różnych dziedzin. Notabene mimo tego nie przyjęto jej, bo była kobietą, nie przyjęto jej do Akademii Francuskiej, ale to już jest inna opowieść. Maria Skłodowska-Curie, którą zna świat, która ukuła pojęcie promieniotwórczości, która zastosowała właściwie radiologię, pokazała, że to działa jeżdżąc z tymi Petit Curie, czyli z takimi przenośnymi aparatami rentgenowskimi w czasie I wojny światowej i prześwietlając francuskich żołnierzy. Ona ma w swoim życiorysie po prostu, z tego można by było 10 życiorysów zrobić. I moje doświadczenie z prezentacji tej książki, po wszystkich rozmowach ludzie mówią, Boże, ja nie wiedziałem, co to była za kobieta. I my mając takie nazwisko, i ona jest patriotką polską i francuską, mając takie nazwisko, ona ma 2,5 pomnika w Polsce, jeden w Warszawie na Skarpie, drugi w Lublinie i po Piersie. Już nie chcę mówić, ile innych osób, ile ma pomników w Polsce. To już nie chodzi o te pomniki, ale dodam tutaj łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. W listopadzie w zeszłym roku właśnie miałam spotkanie ze studentami Trójkąta Weimarskiego, opowiadałam o tej relacji, no bo Einstein Niemiec, ona Polka, Francuska, więc to się wszystko bardzo pięknie składa. I na drugi dzień zrobiłam sobie spacer taki śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Paryżu. I naprawdę myślałam, że się rozpłaczę stojąc nad cykwaną w domu, w którym ona mieszkała przez 22 lata i na tym budynku kompletnie nieczytelna tablica, przez wiatr i wodę zatarte litery, gdzie było napisane mar i w ogóle nieczytelne. Pozwoliłam sobie powiadomić o tym Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale chcę powiedzieć, że my domagamy się szacunku i respektu ze świata i mówimy, że jesteśmy czasem niezrozumiali, niezrozumiani, natomiast naprawdę nie szanujemy swojego dziedzictwa. I notabene zrobiłam wpis na Facebooku, odezwały się osoby z całego świata i ktoś mówi, w Buenos Aires czy w Rio de Janeiro jest tablica Gombrowicza, w Tobruku jest tablica nieczytelna tego i owego. Więc my naprawdę powinniśmy dbać o te materialne ślady naszego dziedzictwa, a nie robimy tego. A przecież mamy dyplomację, a przecież mamy urzędy.
1: No i też nie możemy chyba oddać Marii Skłodowskiej-Curie Francuzom, bo jednak widać troszkę takie, ja myślę, zawłaszczanie, no chociażby ta propozycja, żeby znalazła się na banknotach
0: ale
1: euro,
0: oni
1: to Francuzi,
0: to
1: prawda,
0: nie
1: zgłosili.
0: Oni to zrobili nawet bez, znaczy Francuzi to, dla nich to jest naturalne, ponieważ Polska się o to nie upominała, prawda? I pamiętacie, jak przyjechała Roberta Metsola, prezydent, szefowa Parlamentu Europejskiego, i było takie spotkanie na Zamku Królewskim i ona zaczęła swoje przemówienie. Poland is a country where a woman from Warsaw won 2 Nobel Prizes. Czyli Polska jest krajem, gdzie kobieta z Warszawy 2 Noble zdobyła. I od tego czasu, to był 24 rok, początek, ja sobie pomyślałam, że ja chcę myśleć o Polsce właśnie w ten sposób. Że Polska to jest taki kraj, że kobieta z Warszawy zdobyła 2 Noble.
1: Pani profesor, proszę, bo ja się widziałam, uśmiecham. Że...

0: Tak.
1: Ja się uśmiecham, bo jakby wspólnota myśli absolutna, jutro trochę tak zdradzę, już zdradzając dość dużo, że mówiąc o raporcie, prezentacja zaczyna się niczym innym jak właśnie reklamą Francji z naszą Maryśką, która ją właśnie reklamuje. Więc rzeczywiście my oddajemy nieco. Ja z kolei, no moje serce bliskie zawsze, bo z pierwszego zawodu muzyk, więc Chopin też jest taką ikoną, której, no mówię, Austria właściwie całą potęgę, taki produkt wygenerowała w postaci Mozarta. Natomiast no my tego Chopina gdzieś tak nie uchołbiliśmy, a w muzyce no nie jest to bezpodstawne, no jest jedyny w swoim rodzaju. Nawet ostatnio muszę powiedzieć, że gdzieś rozmawialiśmy z przyjaciółmi muzykami po koncercie niesamowitego Aleksiewicza i koncertu Chopina, że właśnie nie byłoby muzyki pop, gdyby nie jego melodyka. Więc to, że świat Chopina miał, a wciąż, jak mówię, nie zaopiekowany jest tak sama jak Maria Skłodowska, to są te nasze things, to są te nasze talenty i to jest ta historia o nas. I to jest ten storytelling z drugiej strony, którego tak nam brakuje.
0: To tylko jeszcze ostatnie słowo. Takich osób jest więcej. W Ameryce wszyscy wiedzą, kto to jest Jan Czochralski. W Niemczech wszyscy wiedzą. A w Polsce, nie wiem, najsłynniejszy polski chemik, którego metoda Czochralskiego jest zastosowana w elektronice. W Polsce nikt o tym nie wie. Ja mam pomysł na kolejną książkę po listach, a mianowicie listy Einsteina i polskich fizyków, bo nie wiem, czy wiecie, ale Einstein pisał listy z Marianem Smoluchowskim, fizykiem, genialnym fizykiem z Krakowa. Tam jest około 150 listów. Korespondował z Leopoldem Infeldem. To są takie rzeczy, które my powinniśmy... Oczywiście ten Einstein nam tutaj nie szkodzi, prawda? On nam raczej trochę pomaga, no bo to jednak stawia tych naszych naukowców na zupełnie innym poziomie. Więc jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i ja się cieszę, że są, bo człowiek się nie nudzi, no.
1: Ja tylko dodam, żeby nam za chwilę ktoś nie zarzucił z kolei, że mówimy tylko o przeszłości, a Polska też jest o przyszłości. To muszę powiedzieć, że ostatnio zaczęłam nawet prowokacyjnie robić takie niewybredne kartkówki wśród studentów ekonomii w końcu. Pytać o to, kim jest Mati Staniszewski, co to jest Eleven Labs, czym zajmuje się KGHM, jakie zasoby ma Orlen i kim jest Tomek Karwatka. Więc myślę, że mamy potencjał i dziś ogromny, naprawdę na arenie światowej.
2: Tak, sportowców nikt tutaj jeszcze nie wspomniał, a przecież świetni.
1: Oczywiście, nie mówiąc o Hani Rani, no jak mogłam zapomnieć.
3: Sportowcy, prawda, twórcy współcześni, chociażby nasz astronauta, pan doktor
2: Sławosz Uznański-Wiśniewski.
3: Tak.
2: Który też tutaj był dzisiaj.
3: Jest tutaj, oczywiście jest dzisiaj na impakcie, będzie jutro na impakcie. Ale oprócz tego, że on był w kosmosie, to naprawdę jest bardzo doskonałym pracownikiem naukowym. Akurat SGH miesiąc temu przyznała panu doktorowi doktorat honoris causa właśnie przede wszystkim za dorobek naukowy. Bo my mówimy, że poleciał w kosmos i bardzo dobrze. Natomiast też powinniśmy cenić i pokazywać właśnie pana doktora jako doskonałego naukowca, jako osobę, która może nas promować za granicą, bo ma bardzo dobre relacje międzynarodowe. I właśnie w taki sposób powinniśmy wykorzystywać te osoby i z historii, o których mówiła pani prezes, i również te współczesne.
2: No właśnie, wszyscy państwo mają jakieś doświadczenia edukacyjne, ale czy też młodzi ludzie powinni właśnie jakby uczyć się tego, że za chwilę będą naszymi ambasadorami, bo będą zakładać firmy, startupy, robić też karierę gdzieś na świecie.
3: Ale to nasze zadanie jest jako uniwersytetów, jako szkół, żebyśmy to im kształtowali, ich wartości. I właśnie jedną z wartości jest to, żeby oni w przyszłości mówili właśnie, co się dzieje u nas w Polsce. Jakie są fajne osoby, jaki jest fajny

0: inny kraj.
1: Przy czym takie są dwie prawdy objawione. Dziecko nie robi tego, co się mu powie, że ma robić, tylko dziecko kopiuje po dorosłym. Więc jeżeli my sami w sobie nie zmienimy tych pewnych elementów, nie zaczniemy mówić o tym szerzej, nie zaczniemy podziwiać siebie samych najpierw, no to też oczywiście ciężej będzie to zaimplementować. Natomiast to, o czym pan profesor mówił, absolutna zgoda. Cały system edukacji, o czym już mówiłam, turystycznej właśnie, żeby zacząć też od tego, ale i edukacji, tak jak mówię, no ja odpytuję, pytam, żeby wiedzieli, czym Polska stoi, w czym jest mocna, jakie ma talenty. Ale ta prawda też bardzo ważna. Młody człowiek ma tę tendencję, że on nie chce się smucić. Młody człowiek ma tę tendencję i to jego prawo, że chce być radosny. Więc naszą rolą jest też to, żeby tak to implementować, żeby to było wszystko w donacji durowych, a nie molowych.
0: To tu muszą być, proszę państwa, rozwiązania systemowe. Bo pojedyncze działania, one są bardzo ważne, ale nic nie dadzą w skali takiej ogólnej.
2: Ja się absolutnie zgadzam, natomiast wydaje mi się, że uniwersytet to już jest za późno.
0: Oczywiście, szkoła podstawowa.
2: Niestety ja obserwuję, że są rodziny, w których rodzice nie mają żadnych pasji, żadnych hobby, żadnych zainteresowań. Akurat w naszej rodzinie my kolekcjonujemy sztukę od 30 lat i my nie mówiliśmy naszej córce, że sztuka to jest coś pięknego, że spełnia różne potrzeby człowieka. My po prostu obracaliśmy się w tych kręgach i moja córka jest dzisiaj profesorką historii sztuki w Wielkiej Brytanii. Więc to jest taki apel trochę, bo bardzo często rodzice spychają na szkołę czy na uniwersytet, to już jest za późno. Więc jeżeli my jesteśmy nudni dla swoich dzieci, nie mamy pasji, nie mamy zainteresowań, nie mamy hobby, nie wiem, nie chodzimy do muzeum, to może być muzeum sztuki, to może być muzeum techniki, to może być cokolwiek, ale jakaś pasja. I ja się boję, że młode pokolenie Polaków wyrasta trochę w rodzinach, gdzie zarabianie pieniędzy jednak jest naczelną regułą, natomiast rodzice po prostu nie mają zainteresowań. Nie chcę mówić, że kiedyś to było inaczej, ale w PRL-u, z tego co pamiętam, to albo ktoś zbierał znaczki, albo zbierał puszki, albo zbierał pocztówki. To zbieractwo było takie, to było jakieś hobby, prawda? Więc ja zawsze apeluję do rodziców, żeby mieli jakieś hobby, żeby to dziecko po prostu wiedziało, że świat jest ciekawy, że można się tym zainteresować. Maria Skłodowska-Curie miała 9 lat, jak kazała sobie kupić probówki, bo ojciec był nauczycielem i próbowała coś zrobić w jakimś takim swoim domowym laboratorium. No bo te wzory, to co powiedziała Basia, przepraszam pani profesor, bo my się dobrze znamy i lubimy, no to, to właśnie dziecko widzi, tak? I przykład jest właściwie najważniejszy, bo tak jak się mówi w Biblii, że możemy mówić, że woda jest dobra, ale jak pijemy wino, to dzieci to po prostu widzą.
0: To najważniejsza jest zasada, żeby działać przez zachęty. Bo jak się komuś coś każe zrobić, to zrobi na przekór, żeby tego nie zrobić. Albo przez przykład. Właśnie zachętą może być przykład. Ja się zgadzam z moją córką trzeciego roku życia. Chodziliśmy po muzeach. Bardzo była na początku niezadowolona, a potem maturę z historii sztuki zdała na 96 punktów. Więc to naprawdę, zgadzam się tutaj z panią prezes, że to jest bardzo ważne.
3: Procentuje. Pani profesor?
1: Podpisuję się pod tym apelem totalnie i myślę tylko, że system rzeczywiście powinien dość mocno też wspierać, zachęcać tych rodziców, więc mam nadzieję, że się przyłączymy trochę jako think tank, jako marka polska, która dostarcza tych smaczków, jak to w marketingu się mówi, passion pointsów, którymi należy też zachęcać być może i tych dorosłych, niech oni w sobie też to dziecko odnajdą i wracając do wieszcza, zabawą ucząc, uczyć zabawą.
3: No ja myślę, że wyszedł taki fajny z tej dyskusji obraz naszego kraju. Cieszmy się my naszym fajnym krajem i przekazujmy to dalej, szukajmy tych dobrych wzorów i szanujmy właśnie to, że ludzie są taką fajną Polską.
2: I pamiętajmy, że ludzie się nie zakochują w GDP, w PKB, tylko się zakochują w innych ludziach, w kulturze, w architekturze, a nie w PKB.

0: Mówiła Ewa Łabno-Falencka, prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji dla Przemysłu. Naszą gościnią była także Barbara Mróz-Gorgoń, prezeska Fundacji Marka Polska i Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie myśliwce przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy. Zakończyła się akcja gaśnicza w Nadleśnictwie Józefów, zaczęło się szacowanie strat. Kreml dubluje ustawy, żeby zniechęcić inne państwa do zatrzymywania rosyjskich obywateli. Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem poinformował o tym w mediach społecznościowych minister obrony narodowej. Nasze samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. To kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej, napisał Władysław Kośniak-Kamysz. Wicepremier przypomniał, że loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów i przestrzegł, że każda tego rodzaju prowokacja spotka się z natychmiastową reakcją polskich pilotów. Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą w Nadleśnictwie Józefów. Teren Puszczy Solskiej został już przekazany leśnikom. Jak przyznają strażacy, był to najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim od kilkudziesięciu lat. Gaszenie i dogaszanie pożaru trwało tydzień, mówi rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra.
10: Ja nie pamiętam takiego zdarzenia o takim zasięgu, który by się rozprzestrzeniał tak szybko we wszystkich kierunkach. W sytuacji, kiedy zmieniał się wiatr, dynamicznie ten pożar przemieszczał się, szczególnie przy tym silnym wietrze, który był tak jakby dodatkowym paliwem, który bardzo szybko rozprzestrzeniał ten pożar. W pierwszej fazie prowadzonych działań dwóch strażaków ochotników podtruli się dymem. Powierzchnia terenu, który był objęty pożarem i działaniami, to na pewno ponad 1000 hektarów.
9: W kulminacyjnym momencie w akcji ratowniczo-gaśniczej Puszczy Solskiej brało udział ponad 1000 osób, a także kilkaset sztuk sprzętu strażackiego. Podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu Dromader, w którym zginął 65-letni pilot. Dominik Tarczyński na czarnej liście brytyjskiego MSW. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości jest wśród 7 zagranicznych działaczy i influencerów, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowanym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Politycy koalicji rządzącej nie są tym zaskoczeni. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w tej sprawie powinien interweniować MSZ.
11: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
12: Zawsze stoimy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć po stronie naszych obywateli. Zawsze tak powinno być.
11: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
13: Może mniej radykalizmu. A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
11: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
14: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
11: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Sylwia Białek, Polska. Radio.
9: Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę o wykorzystaniu armii do ochrony Rosjan zatrzymanych za granicą. Teraz dokument czeka na podpis Władimira Putina. Część rosyjskich mediów niezależnych zwraca uwagę, że ustawa dubluje już istniejące prawo. Jej celem jest wywarcie presji na inne kraje, żeby nie zatrzymywały Rosjan oskarżonych o przestępstwa związane z agresją na Ukrainę.
15: Szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Andrzej Kartapałow mówi wprost, że ustawa jest związana z zatrzymaniem przez polskie służby rosyjskiego archeologa poszukiwanego listem gończym przez Ukrainę. Problem zniknął, ponieważ Aleksandr Butiagin został wydany Rosji w trakcie polsko-białoruskiej wymiany więźniów. Portal śledczy Bell jest zdania, że ustawa ma gwarantować uwolnienie żołnierzy, polityków i urzędników zatrzymywanych w związku z popełnieniem zbrodni wojennych. Moskwa może wykorzystywać

0: wszelkie metody, w tym eksterytorialne użycie sił specjalnych. Lista Rosjan ściganych przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie popełnione na Ukrainie jest długa. Otwierają ją Władimir Putin, były minister obrony Siergiej Szojgu i rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Białowa. Niezależne media zwracają uwagę, że zapisy nowej ustawy dublują już istniejące przepisy. Władimir Putin ma już prawo wykorzystywania wojska i sił specjalnych poza granicami kraju do obrony interesów Rosji i Rosjan. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czwartek będzie pochmurny, ale na północy i na wschodzie pojawi się słońce. Będzie przelotnie padać i może zagrzmieć. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum, 20 na wschodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
5: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
6: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór Państwu. Mimo moich lekkich kłopotów z głową, o spotkaniu z Państwem nigdy nie zapominam i mam nadzieję, że będzie równie przyjemnie jak tydzień i dwa tygodnie temu. Zaczniemy dziś trochę inaczej, bo zaczniemy od nowości. No i ja to mówię z wielką radością, mam nadzieję, że to słychać. Otóż dotarł do nas nowy utwór Stonesów. On zapowiada nową płytę. Ta nowa płyta gdzieś w okolicach lata. W każdym razie utwór jest znakomity i od niego zaczynamy. Stonesi.

I oni żyją, świat się nie kończy. Stąsi nowy utwór, zapowiedź nowej płyty. Podobno ostatniej, ale proszę tego nie słuchać, bo to niemożliwe, żeby Mick Jagger i koledzy nie pracowali już nad czymś nowym. A propos nowości, to chcę teraz Państwu zaproponować nie tyle starość, ile nie najnowszą płytę, do której chętnie sięgałem, a ostatnio jakoś mi nie było po drodze. To jest debiutancka, genialna płyta Whitney Houston i genialny utwór z tej płyty.

Nie mogłem się nie zakochać w tym głosie. Whitney ciągle brzmi genialnie. Saving all my love for you. A proszę Państwa, 40 lat temu ponad ukazał się album zespołu Dire Straits i z tego albumu

I jak się Państwu układa wieczór, bo nam tutaj znakomicie, mam nadzieję, że po drugiej stronie radioodbiornika jest tak samo. Stanąłem wczoraj przed swoimi półkami z płytami na strychu i pomyślałem, że dawno nie było Fleetwood Mac.

Go Your Own Way. To był zespół Fleetwood Mac. A może byśmy tak sięgnęli po jakąś polską płytę? Niech to będzie Ania Rusowicz.

Ania Rusowicz w środowej audycji po 22. No a my teraz, ja chcę Państwu przypomnieć, kto był, ten wie, że w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca, kiedyś odbył się koncert Joe. Joe Cocker miał wtedy jedną standardową piosenkę.

Dziękujemy Joe za wspaniały wokal. No i piękną gitarę na wstępie tego utworu. Tonight to był Joe Cocker, a my brniemy dalej i proponuję Państwu utwór, który znają Państwo na pamięć, zresztą ja też.

Hope of Deliverance i Paul McCartney, a to był tylko utwór zwiastujący nowość, dlatego że mamy w swoich zbiorach już duet Paula McCartneya i Ringo Starra.

Paul McCartney, Ringo Starr, nowy utwór. No a teraz zespół Cream i już więcej nie będę mówił.

Szczerze to Państwo wiedzą, że uwielbiam ten utwór Dude Looks Like a Lady, zespół Aerosmith, i mam dla Państwa jeszcze późnym wieczorem Pearl Jam.

Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa dziś wieczorem. Za chwilę Justyna Grabarz. Ja dziękuję w imieniu własnym i zespołu. I kończymy szybciutko. Raz, dwa, trzy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
2: Pamiętamy.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po wakacjach będzie możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Do końca maja został przedłużony rządowy program obniżający ceny paliw. Polska celem pierwszej podróży zagranicznej węgierskiego premiera ujawniono plany. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do Stanów Zjednoczonych dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, bo sąd odrzucił prośby prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Nie da się przyspieszyć terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek.
1: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki, wychodzą na rozprawy. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
0: Prezydent Karol Nawrocki jest zdania, że sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Pytany przez Polskie Radio prezydent dodał, że były minister sprawiedliwości jego zdaniem nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
2: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
0: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić byłemu ministrowi PiS-u 26 zarzutów. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych. Wczoraj jego przygotowanie zlecił ministrom cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji premier. Rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dzięki tej decyzji w kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy. To kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, przekonywał minister.
3: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków samym sobie.
0: Minister energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Węgierski premier przedstawił plan swojej wizyty w Polsce. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna od momentu, kiedy po zdecydowanie wygranych wyborach objął władzę na Węgrzech.
4: Peter Modior nie powiedział jedynie, którego dokładnie dnia pojedzie do Polski. Pojedzie, bo według tego, co powiedział, będzie się po naszym kraju poruszał przede wszystkim koleją. Chce sprawdzić, jak działają pociągi i tory wyremontowane za pieniądze, jak to nazwał, by wyśmiać język poprzedniej ekipy, złej Brukseli. Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. Powiedział premier Modior. Ostatnim miejscem, które odwiedzi węgierski premier, będzie Gdańsk na specjalne zaproszenie Donalda Tuska. Tam Peter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Stamtąd poleci do Wiednia, by po rozmowach z władzami Austrii ponownie pociągiem wrócić do stolicy Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Mowa tronowa króla Karola III miała dać premierowi Kirowi Starmerowi polityczny oddech po tygodniach chaosu i narastającego buntu we własnym obozie. Z komentarzy brytyjskich mediów wynika jednak, że zamiast pokazać siłę rządu, ceremonia obnażyła głębokie podziały wśród rządzących i coraz słabszą pozycję premiera.
5: Rząd chciał wykorzystać uroczystą ceremonię w Pałacu Westminsterskim do pokazania ambitnego planu reform i przekonania opinii publicznej, że potrafi kierować krajem. W przemówieniu znalazły się zapowiedzi zmian w służbie zdrowia, budownictwie mieszkaniowym, gospodarce i polityce migracyjnej. I to właśnie ten ostatni temat budzi największe spory w Partii Pracy. Lewicowe skrzydło ugrupowania oskarża premiera o przejmowanie retoryki Nigela Farage'a i przesuwanie partii na prawo. Z kolei umiarkowani deputowani uważają, że reakcja rządu na rosnące poparcie dla prawicowego reform UK jest zbyt słaba.

0: Times napisał, że w otoczeniu premiera mówi się, iż sama mowa tronowa nie wystarczy, by zatrzymać spadki poparcia i bunt parlamentarzystów. Dziennik ujawnił, że część posłów Partii Pracy otwarcie obawia się utraty mandatów, jeśli notowania rządu nadal będą spadać w takim tempie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Serce zmarłego noworodka uratowało życie 5-miesięcznego Ignasia. To pierwszy przeszczep tak małego serduszka przeprowadzony przez lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie. Był on jedynym ratunkiem dla Ignasia. Jego serce miało wrodzoną wadę. Zatrzymało się po kolejnej operacji. Dziś chłopczyk wraca do zdrowia.
2: Na pewno jestem bardzo wdzięczna rodzinie tego dziecka, które oddało serduszko.
3: Mówi pani Karolina, mama Ignasia.
2: To jest dar nie do opisania.
3: Zadanie medyków nie było łatwe, tłumaczy dr Michał Buczyński z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
4: Dlatego, że zarówno biorca, jak i dawca byli niewielcy.
3: Dawca serca to noworodek, który zmarł po porodzie. Lekarz mówi, że coraz więcej rodziców w takich czy podobnych sytuacjach godzi się na pobranie narządów.
4: Dzięki podnoszeniu świadomości w społeczeństwie coraz więcej rodziców wie, że jest taka możliwość i w tej całej ogromnej tragedii śmierci własnego dziecka czasami chcą, żeby część tego dziecka trwała i chcą pomóc innym rodzicom, którzy za chwilę będą w identycznej sytuacji.
3: Monika Gosławska, Trójka Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Adam Malecki.
6: Iga Świątek jest w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka w imponującym stylu pokonała 6-1, 6-2 Amerykankę Jessica Pegulę. Polka z każdym kolejnym meczem prezentuje się lepiej, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub.
7: Fantastyczny występ Igi Świątek napawa optymizmem, ale tym optymizmem napawa nie tylko ten mecz z Jessica Pegulą, bo to warto powiedzieć jednak, że ta seria trwa. To jest czwarty kolejny wygrany mecz przez Igę Świątek. Rzeczywiście widać wyraźnie, że forma Igi idzie do góry.
6: Iga o wielki finał na Foro Italico zagra z Eliną Świtoliną. Ukrainka pokonała w trzech setach reprezentującą Kazachstan Rybakinę. Świątek ze Świtoliną zagrają jutro w sesji wieczornej. W turnieju mężczyzn do najlepszej czwórki awansował Norwek Rut. Trwa spotkanie 19-letniego Hiszpana Hodara z Włochem Darderim. W piłce ręcznej cenne zwycięstwo reprezentacji Polski w walce o awans na Mistrzostwa Świata. W ostatniej rundzie eliminacji Polacy pokonali na wyjeździe 26-25 Austrię i z tą jednobramkową zaliczką przystąpią do meczu rewanżowego w niedzielę w Olsztynie. Stawką jest oczywiście awans na Mundial. O prawo gry w europejskich pucharach, w tym w eliminacjach Ligi Mistrzów, a także o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej walczyły dzisiaj drużyny w zaległych spotkaniach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu pozostająca w strefie spadkowej Arka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Ten remis Arkowców nie cieszy, mówi obrońca Dawid Abramowicz.
8: Z mojej perspektywy jest to remis, który mało nam dzisiaj dał, bo niestety wiemy, jaka jest nasza sytuacja, nie musimy sobie jej uświadamiać i graliśmy o pełną pulę. Niestety nie udało się zdobyć tych dwóch oczek więcej.
6: W drugim meczu Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 w Częstochowie Raków. Jaga umocniła się na pozycji wicelidera, traci na dwie kolejki przed końcem, 4 punkty do Lecha. W ligach zagranicznych we Włoszech krajowy puchar powędrował do Interu Mediolan. Nerazzurri z Piotrem Zielińskim w składzie wygrali na Stadio Olimpico z Lazio 2-0. W Premier League w zaległym meczu Manchester City wygrał 3-0 z Crystal Palace i traci 2 punkty do lidera Arsenalu. W Hiszpanii mistrz Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w bramce i Robertem Lewandowskim w ataku gra właśnie z Alavesem. Duma Katalonii przegrywa póki co 0-1. Jest 80. minuta spotkania. W koszykówce w pierwszych meczach ćwierćfinałowych Śląsk-Wrocław pokonał po dogrywce Arkę Gdynia 87-84, a King Szczecin wygrał z Zastalem Zielona Góra 80-78. Jeszcze jedna informacja. Szymon Piątkowski został mistrzem Europy w taekwondo. Brązowy medalista zeszłorocznych Mistrzostw Świata zdobył złoty medal w Monachium w kategorii do 87 kg. To drugi medal dla Polski na tych mistrzostwach.
1: 4 będzie pochmurny, ale na północy i na wschodzie pojawi się słońce. Będzie przelotnie padać i może zagrzmieć. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum, 20 na wschodzie.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dobry wieczór, już po 23:00, przed nami ostatnia godzina dnia i białe szumy, żeby się zrelaksować. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz, będziemy tu do północy, a zaczynamy urodzinowo.

Stevie'ego Wondera. Zresztą to w ogóle jest utwór, którego można by było słuchać w nieskończoność. Golden Lady, fragment albumu Inner Visions, skupionego w większości na problemach społecznych, ale jak słychać, takie miłosne perełki także można na nim znaleźć. No i tak jak wspomniałam, to rozpoczęcie urodzinowe, bo ta ikona soulu, Stevie Wonder, przyszedł na świat 13 maja właśnie roku 1950. Rocznica nieokrągła, ale każde urodziny Stevie'ego są dobrym powodem, żeby posłuchać jego muzyki. Tylko zawsze największy problem rodzi się wtedy, kiedy w ramach tego świętowania na antenie trzeba się zdecydować, który utwór wybrać. No, dyskografia Stevie'ego jest niezwykle przepastna i znakomita, dlatego też pozwolę sobie na jeszcze jedną jego kompozycję, ale z innej płyty. To już nie będzie Inner Visions, a wydany 3 lata później album Songs in the Key of Life.

All Day Sucker i Stevie Wonder z albumu Songs in the Key of Life. Albumu, który pojawił się w momencie szczytowej popularności Stevie'ego i mógł się wcale nie ukazać, bo zanim artysta rozpoczął pracę nad płytą, poważnie rozważał odejście z przemysłu muzycznego i emigrację do Gany. Sytuacja się jednak zmieniła i nagrał świetną płytę, bardzo głośną, bardzo szeroką gatunkowo i tematycznie, a mimo wszystko naprawdę spójną. Znakomity album i znakomite Stevie Wonder, któremu śpiewamy 100 lat. I 100 lat śpiewamy także artystce, która świętuje dziś bardzo okrągłą rocznicę urodzin. Przyszła na świat w Londynie 13 maja 1966 roku, a 33 lata później wraz z Willem Gregorem założyła pewien elektroniczny duet. Alison Goldfrapp.

I z wątków urodzinowych przeskoczyliśmy do wątków bardzo współczesnych za sprawą zespołu Sneaky Jesus. Z sercem na ręce to jest jedna z ich najnowszych kompozycji, a ten utwór pojawia się dzisiaj między innymi dlatego, że chcę trochę ponadrabiać kwietniowe i majowe zaległości i podzielić się kilkoma płytowymi i singlowymi wydaniami, które mnie jakoś urzekły ostatnio. Ta piosenka oczywiście do tego grona należy, no i przy okazji zapowiada płytę, album For Better Future, który się ukaże właściwie już zaraz, w ten piątek, więc jeśli się czują Państwo zachęceni tym singlem, chociaż trochę, to warto album nabyć. Grupa Sneaky Jesus, przepiękny jazzowy skład z Wrocławia, który lubi muzycznie eksperymentować. A ten skład, który przed nami, także lubi eksperymenty, pochodzi z Londynu, nie z Wrocławia i nazywa się Modern Woman.

No przyznam, że jestem zachwycona tym składem, ich płytowym debiutem. Tyle ciekawych rzeczy się w tym utworze dzieje, tyle ciekawych rzeczy się dzieje na tej płycie Jonas Dream World, bo to jest tytuł zarówno kompozycji, jak i całego albumu. A chyba najbardziej mi się podoba to, jak bardzo nieprzewidywalna jest ich muzyka. Taka łagodność, delikatność przeplatają się tutaj z zupełnie nieokiełznaną surowością. Modern Woman. Polecam serdecznie posłuchać tego albumu w całości. To jest jeden z moich płytowych, majowych zachwytów. Kolejny z nich nosi tytuł I Don't Know Either i jest epką. Epką zespołu Truth Pain.

Kolejny skład w dzisiejszych szumach stacjonujący w Londynie, chociaż początek tej historii zaczął się w Manchesterze. Never Gonna Give, taki tytuł nosi kompozycja, która za nami, a stoi za nią skład Truth Paste, który także nieszablonowo podchodzi do swojej muzyki. Zresztą najłatwiej to będzie ocenić, jak Państwu zaprezentuję jeszcze jeden utwór z ich nowej epki, bo to będzie coś z zupełnie innej bajki niż utwór, którego słuchaliśmy chwilę temu. I to też całkiem dobrze pokaże, jak bawią się muzyką, jak ją kochają i jak lubią też siebie nawzajem. Może to jest jakieś błędne założenie, ale czasem po prostu się to da wyczuć przez głośnik. To, że skład lubi ze sobą wspólnie grać, a jak jeszcze nazywa swoje piosenki Friendship is the Truth, to sprawa wydaje się oczywista.

Something Worth Waiting For. Coś, na co warto czekać. Tytuł płyty zdecydowanie adekwatny do zawartości. To jest mój kolejny płytowy zachwyt, tym razem kwietniowy, grupa Freeco i ich przepiękne melodie. Ale też taka cudna prostota, bo to jest muzyka, którą po prostu się czuje całym ciałem, która sprawia, że czujesz się dobrze, nawet jeśli płynie z niej jakiś tam rodzaj smutku, ale ten smutek wydaje się być oczyszczający i bardzo potrzebny. No, nie mogę sobie darować. Musi nam wybrzmieć Freeco raz jeszcze, ale tym razem w utworze Hot Air Balloon.

najbardziej chyba mi się podobają te śpiewane zbiorowo refreny. Tyle dobrej energii z nich płynie. To jest absolutnie coś pięknego. Zespół Frico.

i Something Worth Waiting For. Prawie na zakończenie, prawie, bo na koniec nam wybrzmi jeszcze jedna kompozycja, która pojawia się zupełnie bez uzasadnienia. Po prostu bardzo lubię ten zespół. Cotton Jones. I tak sobie myślę, że może warto w kolejnych audycjach bliżej mu się przyjrzeć, ale na razie zostawiam Państwa z jednym utworem. Gone the Bells. Dziękuję za dziś. To były Białe Szumy, które realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 14 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś w Warszawie pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. Ruszył portal infokierowca.pl, koniec z czarnym rynkiem terminów na egzaminy na prawo jazdy. W Moskwie zaczęła działać wojenna cenzura na filmy i zdjęcia nalotów dronowych. Stołeczny Urząd

0: Stanu cywilnego ma dokonać dziś pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. To efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał warszawski urząd do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Zdaniem Kamila Wnuka z Polski 2050 uregulowana powinna być nie tylko kwestia związków jednopłciowych, ale związków partnerskich w ogóle.
1: Zakładam, że powinniśmy to uregulować i to jak najszybciej, ale to nie jest kwestia tylko związków jednopłciowych, tylko jest kwestia w ogóle związków partnerskich. Powinno być to uregulowane i to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ze względów medycznych, ze względów gospodarczych, bo to jest po prostu nieuczciwe wobec ludzi, którzy są w takich związkach, no i rzeczywiście mają gorsze możliwości niż osoby, które są w związkach małżeńskich.
0: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił premier we wtorek. Koniec z czarnym rynkiem terminów na egzaminy na prawo jazdy. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal infokierowca.pl, który zastępuje wysłużony system InfoCar. Nowe rozwiązania i logowanie przez e-dowód skutecznie blokują internetowe boty, które do tej pory masowo rezerwowały miejsca w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, mówi Tadeusz Wachowski z wytwórni.
2: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jaką konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: Zbudowanie portalu zajęło niemal 2 lata i zostało sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Twórcy zapowiadają, że w przyszłości system ma zostać rozbudowany m.in. o obsługę w pełni elektronicznych orzeczeń lekarskich. Zjednoczone Emiraty Arabskie zdementowały informacje o wizycie izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu w tym kraju. Takie wiadomości miało opublikować biuro premiera Izraela. Władze w Abu Zabi poinformowały, że wszelkie informacje o niezapowiedzianych wcześniejszych wizytach międzynarodowych są bezpodstawne. Kancelaria izraelskiego premiera miała opublikować informacje o tym, że Netanyahu złożył wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spotkał się z prezydentem tego kraju podczas wojny z Iranem. Moskwa dołączyła do 30 regionów, w których lokalne władze zakazały publikowania zdjęć i filmów pokazujących skutki ataków dronowych. Decyzję podjął Moskiewski Komitet Antyterrorystyczny. Oficjalnie zakaz uzasadniono walką z niesprawdzonymi i nieprawdziwymi informacjami. Nieoficjalnie służby chcą w wymiarze propagandowym zatuszować intensywność i skuteczność ukraińskich uderzeń dronowych.
3: Osoba cywilna za złamanie zakazu zapłaci grzywnę od 3 do 5 tysięcy rubli, osoba zajmująca funkcje państwowe i publiczne od 30 do 50 tysięcy, a organizacja od 50 do 200 tysięcy rubli. Nieformalnie taki zakaz obowiązuje od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Służby bezpieczeństwa ścigają każdego, kto publikuje jakiekolwiek informacje o wojnie pod zarzutem dezinformacji. Dlatego Rosjanie publikują większość zdjęć i filmów dotyczących wojny w zamkniętych grupach na portalach społecznościowych pod zmienionymi danymi personalnymi albo poprzez serwisy internetowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia pochmurno, ale na północy i na wschodzie pojawi się słońce, będzie przelotnie padać i może zagrzmieć. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum i 20 na wschodzie.
5: Autopromocja.
6: Józefina stała się bohaterką masowej wyobraźni, odkąd wychowuje 21 dzieci. Bob and Carolina nie pozostają w tyle i też zdobywają coraz większą popularność. Cała trójka połączyła siły w cyklu Piosenkarnia.
7: Podnoszą rwetes, kłapią dziobami.
8: Mamo, a przecież... Mamo, a wiesz?
6: Nowość. Piosenka o nurogęsi Józefinie. Do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też wszystkie utwory Boba and Caroliny. Kolejna premiera w Piosenkarni w czwartek między 6 a 9 w audycji Zapraszamy do Trójki.
7: Zmrużyła oczy i wysyczała.
8: No to twój będzie łabędzi śpiew.
5: Autopromocja.
6: Onko Story.
9: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Ustawa Lex Szarlatan. 12 maja 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Ta ustawa od momentu, kiedy jej propozycja została przedstawiona społeczeństwu, budzi ogromne emocje w wśród pacjentów, lekarzy oraz wśród osób, które na co dzień zajmują się praktyką okołomedyczną.

0: medyczną i medycyną komplementarną. My w Onkostory bardzo pilnie przyglądamy się pracom nad tak zwaną ustawą Lex Szarlatan. Czego bali się pacjenci? Z jakimi argumentami do nas dzwonili? Jakie były argumenty przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, którzy bardzo entuzjastycznie przyjęli propozycję ustawy Lex Szarlatan? Oto rok temu zapytałam się między innymi doktora Jakuba Kosikowskiego, rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej i rezydenta onkologii klinicznej. Szarlatan. Kto to jest?
1: To jest osoba, która może być lekarzem, ale nie musi nim być. Daje pacjentom do wyboru opcje terapeutyczne, czyli formy leczenia, które nie są w stanie go wyleczyć, albo zniechęca do tych, które mają szansę mu pomóc. Oczywiście za pieniądze, oczywiście dla zysku. I powoduje, że ten pacjent ostatecznie albo nie ma szansy wyleczyć choroby nowotworowej, albo żyje krócej i w gorszym stanie.
2: Jestem pacjentką onkologiczną od blisko 2 lat i od blisko 2 lat codziennie boję się o moje życie. Leczę się w szpitalu, pamiętam jak niektóre wlewy ledwo przeżyłam, natomiast gdyby nie medycyna komplementarna, wzmacniające kroplówki, ćwiczenia oddechowe, specjalistyczne, osteopatia, akupunktura, ja nie wiem, czy bym dożyła do dzisiejszego dnia. Jestem przerażona tym, co słyszę, że za chwilę nie będziemy mogli z czegoś takiego korzystać jako pacjenci onkologiczni.
1: To jest kamyczek do naszego ogródka, że my systemowo sami naganiamy pacjentów szarlatanów. Bo pacjent przychodzi, jest traktowany czasami z buta, ma poważną chorobę onkologiczną. Dla mnie to jest tam 20, czy 30, czy 40 pacjent tego dnia, a dla niego to jest całe życie.
3: Powiedzieli nam, no wie pan co, ten glejak drugiego stopnia, no to nie jest super, i tak pan umrze. Niecały rok później nagle lekarz mi mówi, no wie pan co, ma pan tego jednak 4. stopnia, to pan umrze za rok, ale albo za 1,5.
4: Krzysiu, jak tylko czuje nawet taką czasami aurę przedpadaczkową, to wtedy stara się uspokoić, medytuje i czasami faktycznie to przechodzi, więc jak najbardziej jesteśmy bardzo szeroko otwarci na różne metody.
5: Maja Surowicz, jestem członkinią Międzynarodowej Organizacji Society for Integrative Oncology. Zajmuję się także współpracą z klinikami integracyjnymi na całym świecie, głównie w Niemczech. Połączenie medycyny klasycznej, podejścia alternatywnego daje niesamowite te efekty. Tylko to, co jest ważne, to to, żeby po pierwsze to uregulować tak, jak jest w Niemczech, czyli wskazać im miejsca, które są certyfikowane, które są bezpieczne. Niestety takie decyzje zapadają poza pacjentami, poza specjalistami właśnie zajmującymi się naturopatią, medycyną chińską, czy też fizjoterapią, które mogą wesprzeć tę klasyczną medycynę, spowodować, że pacjent po prostu będzie się lepiej czuł, nie będzie nam w trakcie leczenia wypadał z rynku pracy, z życia społecznego, i tego sobie życzę w naszym kraju, abyśmy wreszcie usiedli przy jednym stole, porozmawiali i uregulowali to tak, jak jest w wielu zachodnich krajach.
1: Gdzie ja się obawiam spotkać? Się, że niestety my się nigdy nie spotkamy. Z tego względu, że no, rozmawiamy o rzeczach, które działają i nie działają. To tak jakby mnie zaprosić na debatę architektów, bo ja sobie kiedyś domy budowałem. Ja mogę powiedzieć, że mi się wydaje, że tak jest fajnie, ale to mimo wszystko wolałbym, żeby ten system projektowali architekci. Problem jest taki, że też przecież wiele tych szarlatanów to jest lekarze i my po prostu jesteśmy jako samorząd od tego, żeby się tych czarnych owiec pozbyć.
2: Ja jestem bardzo świadomą pacjentką. Chcę zrobić wszystko, żeby przeżyć kolejne lata. Nie zgadzam się z tym, że ktoś decyduje za mnie, gdzie mam wydawać moje pieniądze. Bardzo proszę, pozwólcie nam, pacjentom onkologicznym, żyć i nie odbierajcie nam nadziei.
0: Od ponad roku w Trójce, w Onkostory, bardzo dokładnie przyglądaliśmy się propozycji ustawy Lex Szarlatan, która wrzucała do jednego worka medycynę komplementarną i alternatywną. Jako pierwsi i jedyni zorganizowaliśmy debatę, zapraszając przedstawicieli stron konfliktu. Przypomnijmy fragmenty naszej trójkowej debaty, żeby wyjaśnić, o co toczyły się boje.
6: Onko Story.
7: Dzwonią do nas słuchacze, pacjenci, lekarze zaniepokojeni obecnym jej kształtem. Dlatego my w Trójce stwarzamy płaszczyznę dla osób, które w debacie będą mogły wpłynąć na kształt przyszłej ustawy. A moimi i Państwa gośćmi są profesor Dorota Karkowska, między innymi z prawa, pracowni prawa i zarządzania w zawodach medycznych, Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Witam pięknie.
8: Witam panią redaktor, witam państwa.
7: Pani profesor Renata Duchnowska, doktor nauk medycznych, specjalista onkologii klinicznej i naukowiec, kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Witam pięknie.
9: Dzień dobry państwu.
7: Róża Mościcka, osteopatka i fizjoterapeutka.
10: Witamy. Witam serdecznie.

0: Maja Surowicz, prezeska Onkologicznej Fundacji Rakiety, psychoonkolog, członkini Międzynarodowej Organizacji Onkologii Integracyjnej. Witamy.
1: Dzień dobry. Dziękuję bardzo.
0: Oraz Paweł Grzesiewski, dyrektor Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
2: Dzień dobry.
0: Przyszła ustawa Lex Szarlatan oficjalnie nazywa się projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Pytanie do pana Pawła Grzesiewskiego, do dyrektora Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Kto zgłosił potrzebę zmiany tej ustawy?
2: Znaczy inicjatywa podjęcia prac to jest ze strony Rzecznika Praw Pacjenta, ponieważ my już od kilku lat dostrzegamy bardzo duże niebezpieczeństwo w tym, że osoby bez uprawnień lekarskich, osoby niewykonujące zawodu medycznego po prostu biorą się za ludzkie zdrowie, stwarzając niebezpieczeństwo, tak, dla ludzi. W ostatnim czasie mogliśmy słyszeć o kilku takich przypadkach. Wspomnę o jednym może, w którym też Rzecznik Praw Pacjenta miał swój udział, ponieważ złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, jeździliśmy do sądu w Zielonej Górze. Chodzi o 25-latka Oskara D. Człowiek z wykształceniem podstawowym, działalność gospodarcza w zakresie naprawy samochodów. No i leczył ludzi, prawda? Oceniał poprzez media społecznościowe badania diagnostyczne, obrazowe. U jednej z pacjentek powiedział, że zmiana, która tam się pojawiła w piersi, to jest nic istotnego. To przy zastosowaniu oczywiście jego suplementów, to się wchłonie, będzie wszystko w porządku. Nie wchłonęło się. Nieleczona choroba onkologiczna prowadzi tylko do jednego i pacjentka zmarła, tak? A więc to jest bardzo niebezpieczne i w naszej ocenie wymagało reakcji.
0: To pacjenci zgłosili się do państwa?
2: Zarówno pacjenci, jak i środowisko medyczne, które również widzi w tym zagrożenie, i w mediach społecznościowych dużo jest przedstawicieli zawodów medycznych, którzy też nam takie rzeczy podsyłają, bo też widzą, że jest to niebezpieczne, no, ale działamy również z urzędu, tak? Ponieważ proszę spojrzeć i wpisać sobie w przeglądarkę różnego rodzaju usługi. Mamy leczenie nowotworów bez leków, tylko ziołami, plazmoterapię, inne niestworzone rzeczy, tego jest dużo. Oczywiście motyw finansowy tutaj przoduje, to jest model biznesowy tych osób. Bardzo groźne i w naszej ocenie wymaga takiej już stanowczej interwencji legislacyjnej, ponieważ też powiedzmy o jednej rzeczy, my składamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, ponieważ podawanie się za lekarza, prawda, i diagnozowanie, rozpoznawanie chorób jest karalne, ale my złożyliśmy kilkadziesiąt takich zawiadomień na przestrzeni ostatnich kilku lat i naprawdę nie ma żadnych wyroków wskazujących, te postępowania są umarzane, nie widzimy żadnych efektów, a więc trzeba skorzystać z innej drogi.
0: Dlaczego zatem na tym etapie propozycji oprócz pacjentów niepokoi ten projekt ustawy i panią Różę, i panią Maję Surowicz? Może zacznę od pani Róży Mościckiej, osteopatki i fizjoterapeutki.
3: Pierwsze, do czego chciałabym się odnieść w projekcie tej ustawy, to wrzucenie w jeden worek wszystkich medyków albo terapeutów wspierających zdrowie pacjentów, leczenie, znajdujących się poza medycyną konwencjonalną. Wiele z tych metod, jak starożytna medycyna chińska, jak osteopatia, jak jeszcze do jakiegoś czasu temu fizjoterapia, są w opinii publicznej i w projekcie tej ustawy uznane za niepotwierdzone naukowo, a trudno powiedzieć, co to znaczy potwierdzone naukowo.
0: To ja wejdę pani w słowo, czy fizjoterapia w tej chwili jest potwierdzona naukowo, jest elementem zalegalizowanym, bo przecież gabinety fizjoterapeutyczne są w szpitalach.
3: No właśnie, jeśli chodzi o fizjoterapię, to powstała Krajowa Izba Fizjoterapii jakiś czas temu i mimo tego, że wiele z metod wykorzystywanych w fizjoterapii nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych, ta metoda jest po prostu skuteczna, widzimy to w gabinetach i dlatego jest stosowana. I jest tego typu metod mnóstwo i też warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o badania naukowe, to one są bardzo różnej rangi. i trudno powiedzieć, czy dowody anegdotalne to już dowód naukowy, czy podwójnie ślepa próba to dopiero dowód naukowy.
0: Patrzę się na panią Maję Surowicz. Co panią jako psychoonkolożkę, jako prezeskę Fundacji Onkologicznej zaniepokoiło?
1: Mnie, szczerze mówiąc, niepokoi w ogóle, co się dzieje, dlatego że my jako Fundacja Onkologiczna od początku

Mówimy o tym, że człowiek powinien być traktowany całościowo. Nie zajmujemy się tylko tym organem, zajmujemy się też jego zdrowiem psychicznym. Zastanawiamy się, co mogło się zadziać, że doprowadziło do choroby nowotworowej i co możemy zrobić, żeby ta choroba nie wróciła. I mam tu na myśli tak samo, nie wiem, badania genetyczne, jak i właśnie badania profilaktyczne, wdrożenie zdrowej diety, mnóstwo różnych aspektów, które są aspektami medycyny integracyjnej. A mam wrażenie, że my w Polsce się strasznie pogubiliśmy, czyli jesteśmy tacy mocno spolaryzowani. Mamy po jednej

0: tak? Ja niejednokrotnie, jak wchodzę w dyskusję w jakichś mediach społecznościowych, to tak, przez osoby, które lubią medycynę alternatywną, jestem nazywana spiskującą z Big Pharma, a z kolei, jak rozmawiam ze środowiskiem medycznym, to słyszę, że jestem szarlatanką. I tutaj problem polega na tym, że my nie mamy jednego ośrodka, nie mamy jednego komitetu, komisji do spraw medycyny integracyjnej, co jest w wielu krajach, głównie zachodnich, standardem, tak? No, w szpitalu Charité, to jest 6 godzin pociągiem z Warszawy w Berlinie, jednym z największych ośrodków onkologicznych jest cały oddział medycyny integracyjnej, robią tam badania i jest na co się powoływać. No, mi się wydaje, że my się wszyscy tu pogubiliśmy. Ja bardzo doceniam to, o czym pan wspomniał z panem Oskarem, bo rzeczywiście zgłaszaliśmy to też jako fundacja, zgłaszali to nasi pacjenci i to się zadziało bardzo szybko i to była bardzo szybka, sprawna reakcja i bardzo się cieszyłam, że tak szybko temat został zamknięty. Takich osób jest mnóstwo w mediach głównie społecznościowych i rzeczywiście jest duża grupa osób, która próbuje żerować na pacjentach onkologicznych, ale nadal ja bardzo bym chciała, żebyśmy rozmawiali o tym, jak to uregulować, zabezpieczyć głównie pacjentów, no bo taki jest cel.
1: Zamiast antagonizować te dwa środowiska.
2: Żeby się spotkały. Tak. My dzisiaj budujemy tutaj most. Pani profesor prawa z Collegium Medicum kiwa głową. Słuchaj, kiwa głową.
3: Nie, wszystkie wypowiedzi są oczywiście bardzo ciekawe, natomiast zgadzam się prawie ze wszystkimi. Nawet z panem mecenasem. Pojęcie zdrowia...
2: Ja się jeszcze nie wypowiedziałam.
3: To w ogóle będzie. Ale tutaj wszystkie już panie podniosły to zagadnienie. Pojęcie zdrowia jest pojęciem bardzo szerokim. Posegregujmy, bo mi się w ogóle bardzo nie podoba nazwa ustawa Lex Charlatan. Co to znaczy? Bo z prawnego punktu widzenia, nawet kiedyś panu mecenasowi zadawałam takie pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie, czy nawet pan rzecznikowi, czy w ogóle jesteśmy w stanie zdefiniować, co to jest szarlatan. Więc najpierw w ogóle zastanówmy się, z kim my chcemy walczyć, bo to jest jakby pierwsza rzecz. Cały czas będę wracała tutaj zanudzała.
2: Jako prawnik.
3: Jako prawnik, bo ja chcę zrozumieć istotę tej zmiany, za co rzecz i co będziemy nazywać szarlatanizmem, kogo będziemy ewentualnie karać i jakie kompetencje będzie miał w tym zakresie rzecznik, pamiętając o tym, że ta osoba, która pójdzie do szarlatana, nie jest pacjentem.
2: Cytat z tego projektu ustawy. Projekt ma na celu dokonać interwencji w dwóch podstawowych obszarach. Modyfikacji lub dodania nowych uprawnień rzecznikowi praw pacjenta. Ponadto ukrócenie praktyki podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przede wszystkim przy udziale świadczeń zdrowotnych niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Proszę nam to
4: tylko
2: wyjaśnić.
4: Tego rodzaju działania niebezpieczne dla pacjentów, niestety, ale przez lekarzy czy przez takie podmioty wykonujące działalność leczniczą również są wykonywane. I tutaj jako przykład to, co pani profesor wcześniej powiedziała, leczenie boreliozy, tak? Czyli tutaj jakimiś metodami ILAS, czy inaczej nazywanymi, które zakładają wielomiesięczne, nieraz nawet kilkuletnie stosowanie szkodliwej antybiotykoterapii.
3: To znaczy, ja rozumiem, że rozszerzenie kompetencji rzecznika będzie szło w kierunku, że będzie mógł podejmować też działania wobec podmiotów, które, czyli na przykład jakichś tam działalności gospodarczych, czy tam ktoś tam sobie, nie wiem, jakieś zrobił ziołolecznictwo, jaskółka, coś takiego, który nie jest wpisany do rejestru jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, ale reklamuje się, że podejmuje działania w celach leczniczych. Czy o to chodzi?
4: To jest rozszerzenie uprawnień, które już mamy względem
2: tak,
4: podmiotów leczniczych, które już mamy i prowadzimy te działania. A drugi element to jest przypisanie nam kompetencji względem tych, jak to nazywamy, szarlatanów, czyli to, co pani profesor powiedziała, zwykłe działalności gospodarcze, które reklamują swoje usługi różnego rodzaju właśnie plazmoterapii, ozonoterapii teraz jest pełno. To jeżeli temu przypisujemy cel leczniczy, że to nas wyleczy, to poprawi nasz stan zdrowia, jest to wbrew jakby faktom naukowym, no to jest ten obszar, o którym mówimy.
1: Mnie zastanawia najbardziej właśnie hasło aktualna wiedza medyczna i te fakty naukowe, właśnie dlatego, że wszystko to, co teraz jest w faktach naukowych i jest potwierdzone eksperymentalnie, minimum 17 lat trwa ten proces od obserwacji, dowodów anegdotalnych i potem wielu lat różnego rodzaju badań, żeby coś uznać. Tak, każda metoda została wdrażana, między innymi fizjoterapia, jakby za naszych czasów, tak było z fizjoterapią, ale wiele metod, które dzisiaj są w medycynie, przeszło taką ścieżkę i bardzo trudno jest powiedzieć, w którym momencie tej ścieżki, to nie jest fakt naukowy i to zagraża zdrowiu, a to jest po prostu jeszcze niepotwierdzone.
2: Czyli przeciwdziałanie medycynie niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną.
5: Ale ogólnie pani mówi o tych procesach, tak? Sprawdzania jakiejś metody leczenia.

0: inaczej. Prawda jest taka, że dla leczenia wspomagającego, nawet dla psychologii, tak, psychoterapii i tak dalej, takich dużych badań, które ewidentnie będą randomizowanych, nie przeprowadzi się.
1: Tak.
0: To jest niemożliwe,
1: no
0: tak?
1: Tak?
0: Aktualna wiedza medyczna dedykowana jakiejś chorobie, no to jest ugruntowana, tak jak tutaj pan mecenas, pani mecenas powiedzieli, po prostu na badaniach randomizowanych, no, dużych, klinicznych i one nam na dzisiaj wykreślają standardy, tak? My mamy standardy postępowania, czy to w chirurgii, czy to w onkologii, czy w internie i tak dalej. I to jest ta aktualna wiedza medyczna, właściwie non-stop rozwijająca się, bo to jest proces ciągły. My ciągle jesteśmy zasypywani tymi nowymi doniesieniami. Uaktualniamy. Nie wszystkie nowe doniesienia znajdują się w standardach. Dla tej medycyny, która jest pomagającą medycyną, taką uzupełniającą, czy też psychologią, w ogóle życia, tak? To nigdy takich dużych badań się nie przeprowadzi.
2: Pani
0: tak?
2: profesor, a jak długo ta wiedza jest ta ustalona, wytyczona wiedza medyczna jest aktualna?
0: Chwilę. Papier, który piszesz dzisiaj, robisz badania, jak poleży za długo w tej szufladzie, to już może być nieaktualne, bo to jest po prostu stale rozwijająca się sztuka, tak? Kraje dominujące, czyli Stany Zjednoczone, Chiny, to jest wyścig naukowców i ciągle cieszymy się z tego, tak?
3: Że
0: jest
3: tak, średnio mówi się tak 4-5 lata. Średnio,
2: i już ta medycyna nie jest aktualna.
0: Oczywiście, tak. W raku piersi, który tutaj jest dużym nowotworem, gdzie po prostu te dane, które się zmieniają właściwie co pół roku, jest aktualizacja, nawet częściej, co 3 miesiące, największy serwer NCCN, który aktualizuje zalecenia Stanów Zjednoczonych dla wszystkich nowotworów. Praktycznie co 3 miesiące jest nowa edycja. Coś dochodzi, coś się zmienia, tak?
2: Czyli jeżeli pani profesor wraca na przykład z takiego zjazdu ASCO lub też no powiedzmy tej barcelońskiej konferencji ESMO, no to są takie top on the top, prawda?
0: Oczywiście.
2: Tak. I tam pani się dowiaduje, że są już zupełnie nowe metody wprowadzone.
0: Dowiaduje się, że są wyniki badań pozytywne bądź negatywne.
2: I pani może to wprowadzić u siebie.
0: Ja nic nie mogę. Na razie czekam, aż wszyscy eksperci na całym świecie odniosą się do tego, czy to jest na tyle dobra metoda, że możemy ją wprowadzić w standardy.
2: I wtedy co?
0: I jest pod kontrolą. To nie jest tak, że wszystko jest od razu wprowadzane, bo nie wszystko jest warte wprowadzenia.
1: Ja chciałam tylko wrócić do tego, że nie ma badań naukowych. No co my badamy tak naprawdę w medycynie integracyjnej?
0: No właśnie.
1: Jakość życia. My sprawdzamy, czy ten pacjent nie wypada nam z systemu leczenia.
0: Czy
1: jest zadowolony, ale też czy na przykład nie wypada z rynku pracy. To jest bardzo ważne, tak? Jakie są koszty wypadania z rynku pracy? Więc to jest to, na co są badania i wydaje mi się, że warto może w tym obszarze się temu przyjrzeć.
0: To jest bardzo złożone zagadnienie. To jest bardzo złożone zagadnienie, bo czy pacjent wypada z rynku pracy, to też zależy też od tego pacjenta.
4: Tylko właśnie co w przypadku metod, na które nie ma badań, albo jest ich bardzo mało, albo są właśnie jakościowe, a nie ilościowe.
2: To
4: jest duże pytanie.
0: To ocena tej szkodliwości, tak?
4: Ale fitoterapia, naturopatia. Ale
1: szkodliwości
4: jest po prostu bardzo mało.
1: To jest dobry
4: badań.
1: Punkt odniesienia, wydaje mi się. To jest bardzo dobry punkt odniesienia, szkodliwości.
0: Szkodliwość,
1: jeżeli mówimy o bezpiecznych metodach, no to nie wiem, dlaczego miałoby być blokowane przez Ministerstwo Zdrowia, czy rzecznika.
0: Czy cynamon? Może stosować cynamon.
2: Czy pani Róża?
1: Tylko może nie w kilogramach.
2: Jako osteopatka. Czy czuje się, że uprawia paramedycynę czy pseudomedycynę?
4: No, to są moim zdaniem bardzo chamskie określenia.
2: Ale
4: w tym sensie, że...
2: Ja cytuję trochę tutaj z
4: Nie, no, ja żartuję, ale rzeczywiście to trochę dla mnie jest zabawne w tym sensie, że uczę się z książek do anatomii i fizjologii i no po prostu nie ten worek, tak mi się wydaje. Ja tak bardzo jestem przywiązana do tego tematu badań naukowych i przyrównywania do aktualnej wiedzy medycznej, bo to nie jest wcale zero-jedynkowe. Te jakości są bardzo różne i za tym też stoją interesy określonych grup, jakie badania powstają, a jakie nie powstają. Ja korzystałam z Atlasu do Anatomii Prometeusza, z Anatomii Opisowej Bochenka i z różnych książek do fizjologii, więc prawdopodobnie z podobnych. No i jakby 10 lat się kształciłam, żeby być osteopatką.
0: Ale kształciłam się, ale czy ktoś to ocenił? Czy ktoś to certyfikował, tak?
4: Tak,
0: bo na to nie ma co. No właśnie, o to chodzi, tak?
4: To znaczy, są dyplomy, tak, są szkoły osteopatyczne, tworzą swoje dyplomy, natomiast nie ma ustawy, więc to jest temat.
2: I znowu wracamy do...
5: Tak. Pacjentowi czy jednostce ludzkiej, no nie można zabronić pewnych działań, jeżeli on jest świadom, jaki tego będzie efekt, natomiast już mocno szkodliwe z

0: społecznie jest prowadzenie go w błąd i kiedy on ukierunkowany niewłaściwymi informacjami będzie podejmował jakieś decyzje. To o to nam chodzi.
1: To jest bardzo słuszne, natomiast myślę sobie, że jest to takie jakieś tam drobne pole do nadużyć, bo gdy mówimy o takich poważnych sprawach jak nowotwór i o tym, że ktoś mówi, że wyleczy nowotwór ziołem, to jest jedno, ale jeśli człowiek jest chory na coś, ma dolegliwość, która przeszkadza mu w życiu, ale nie jest tak poważna, i jakiś praktyk medycyny niekonwencjonalnej mu coś proponuje, co tak naprawdę jest bardzo wieloaspektowe, czy to zadziała, czy nie, to pytanie, czy takie osoby też będą pociągane do odpowiedzialności?
2: No dopóki nie obiecuję. Czy to właśnie o tym, co mówiliśmy, że szkodliwości, efektu, miara szkodliwości, tak, tego czynu, to rozumiem, tak? No, teraz, ale to jest dla prawników już.
3: A teraz będę taka trochę jakby spojrzała na to jeszcze, panie mecenasie, to w takim razie pominęliśmy pewien obszar, bo cały czas rzecznik nie wchodzi i nie działa na punkcie w sferze aptek, które bardzo często zamieniły się w drogerie, sprzedają całą rzeszę suplementów.
4: Właśnie, to
3: i
4: jest
3: to jest i teraz, czy rzecznik nie pominął tego przy okazji, bo chyba najwyższy czas coś z tym zrobić. Tak. Bo aptekarz, no już pomijając tą opiekę farmaceutyczną, tak? No aptekarz mówi, dobrze, zamienię panu lek na ten, już pomijam to, czy powinien zamienić, czy nie, i jak to w ogóle funkcjonuje medycznie, już pomijam.
2: No ale kwestie. Nie, to jest wolny rynek, tak? Te suplementy są zarejestrowane w jakiś sposób.
3: Tak? A tutaj nie mamy wolnego rynku?
2: Ja nie wiem, czy ktoś, kto jest właśnie mechanikiem, może uprawiać medycynę bezkarnie i tytułować się doktorem.
4: Dlatego
2: tak?
4: Powinniśmy tutaj wrócić do opisu tych stanowisk. To jest to, co ja robię w fundacji. Mam pewne wymagania wobec naszych specjalistów. Czyli żeby nazywać się psychoonkologiem, musisz ABC. Żeby zająć się dietą, musisz ABC.
2: Oczywiście.
4: Czyli tworzymy po prostu, i wydaje mi się, że to by było fajnie dodać do ustawy. Tak, że to nie mogą być osoby po dwutygodniowych szkoleniach i wtedy, jeśli te osoby, które są wpisane, nadal nadużywają, czyli obiecują gruszki na wierzbie i wyleczenie, chociaż ja się naprawdę wśród ekspertów, takich ekspertów nigdy z czymś takim nie spotkałam, no to faktycznie tu powinni być pociągani do odpowiedzialności, ale określmy ten...
5: musi być pewne stopniowanie.
4: Tak, absolutnie. Musimy podać zakres i ich poziom odpowiedzialności.
1: Czyli to by oznaczało też ustawy o każdym tych zawodach, a ustawa o zawodzie fizjoterapeuty powstawała bardzo długo i to wszystko będzie trwało bardzo, bardzo długo.
4: Być może.
1: Tak. W sensie te prace już trwają, ale to naprawdę jest wielka
5: Drodzy
1: praca.
5: Drodzy Państwo, to ja teraz zacytuję słuchaczy. Pierwszy. Gdybym w pełni zaufała temu, co słyszałam w gabinetach onkologicznych, już dawno miałabym przerzuty. Dzięki wspomaganiu nadal jestem wolna od aktywnej choroby.
4: Wspomaganiu,
2: o czym rozmawiamy. Dokładnie. Tak. Wspomaganiu.
4: Przeszła leczy nietradycyjne. Z tego, co ja rozumiem. Tak. I poddaje się kontrolnym badaniom. Tak. Czyli jakby tu cały czas to jest jakby to, o czym chyba mówimy.
2: Ludzie różnie do różnych rzeczy podchodzą. Tak. Człowiek jest wolnym człowiekiem. Ma prawo wyboru.
4: O tym skupujemy.
5: Kolejny wpis. Moje rokowania były złe. A teraz żyję jako zdrowa osoba dzięki temu, że łączyłam medycynę systemową z komplementarną.
2: Tak. No, ciekawe. Właśnie o to nam chodzi.
3: Tak. Tylko to jest tak komplementarna. I to jest ten...
5: To jest pytanie, do którego wracamy.
2: Nie rezygnujemy ze standardów, leczymy się, ale wspomagamy swój organizm poprzez mądre działanie.
3: Czyli to, co zaczęliśmy od początku, to trzeba po prostu poddać jakiejś dyskusji.
4: No tak. Dokładnie, bo my tego nie rozwiążemy tutaj, ani pewnie za
3: Oczywiście,
4: rok.
3: Ale
4: tylko trzeba o tym rozmawiać i też może... Wtedy z tego my mamy jakieś możliwości w Ministerstwie Zdrowia też, żeby tworzyć kampanie edukacyjne. Po prostu
3: oczywiście.
4: I wtedy może to już zadziała w dużej mierze na świadomość pacjentów. Tak?
5: Kolejny cytat. A dlaczego osobom z powodzeniem wykonującym zawód medyczny zakazuje się ich działalności i karze? W ostatnim czasie mamy coraz więcej takich przykładów.
3: Myślę, że chodzi o takiego lekarza, który tak był głośny właśnie u pana rzecznika, czego ci lekarz nie powie.
5: Bardzo się cieszę, że taka pierwsza debata odbyła się w Trójce. Patrzy się na pana Pawła Grzesiowskiego, dyrektora Departamentu Jednakowoż Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjentów. Czy te pomysły, ta cała rozmowa, te argumenty, które przedstawiali nasi goście, trafiają do pana i są elementem, który może pan wykorzystać, myśląc nad tą ustawą, projektując ustawę?
0: Tak, oczywiście.
5: I co konkretnie?
0: Oczywiście ja z chęcią i z uwagą wszystkich jakby tu głosów i opinii wysłuchałem. Mam też nadzieję, że troszkę, udało mi się zarówno tutaj państwu w studiu, jak i słuchaczom trochę wyjaśnić, bo też zauważyłem, że pewne podejście do tej całej koncepcji też się w miarę zmieniało i troszkę lepiej ten projekt jest teraz rozumiany niż był na początku.

0: wniosku, no, no i z tego się oczywiście cieszę.
1: A czy są takie konkretne myśli, które tu padły, które pan gotowy jest przyjąć i dla pana to była bardzo konkretna informacja?
0: Być może projekt nie jest, tak jak widzę, dobrze rozumiany. Proszę nam wierzyć, że przyświeca nam troska o dobro pacjentów, o ich zdrowie i o to, żeby po prostu nie byli przez niegodziwych ludzi wykorzystywani.
1: Ja wracam do tego, czy jakiś z tych argumentów, pomysłów trafił do pana szczególnie?
0: Ja myślę, że zastanowimy się na pewno w toku dalszych prac nad kwestią tego, to co chyba pani profesor mówiła, tak? Czyli chodzi o ten element szkodliwości danej metody leczenia, ponieważ to też nie powinno być tak i to też nie jest zamiarem, żeby każdą działalność tak karać, tylko niech ona ma pewien element też szkodliwości i myślę, że to będziemy na ten temat myśleć.
1: Do całej społeczności pacjentów, którzy chcą wrócić do społeczeństwa, leczyć się tak, leczyć się inaczej.
2: Ale pani redaktor, przewrotnie. Leczyć się holistycznie, tak? Ale nie przesadzać w tym wszystkim. Korzystać ze standardów, natomiast wspomagać się w sposób rozsądny i również czerpać z możliwości psychoterapii, dobrej diety i sprawdzać informacje w internecie bardzo szczegółowo.
1: Profesor Renata Duchnowska, specjalista onkologii klinicznej i naukowiec. Róża Mościcka, osteopatka.
3: Dodałabym do tego, że to, czego potrzebujemy najbardziej w tym temacie, to kampanii społecznej, która będzie edukowała pacjentów o tym,
2: będziemy próbować to robić.
3: I jak i dlaczego.
1: Maja Surowicz, prezeska onkologicznej Fundacji Rakiet i psychonkolog.
4: No ja mam taką refleksję, jestem zaskoczona, bo myślałam, że absolutnie tutaj z panem dyrektorem będziemy mieli różne punkty widzenia. Myślę, że mamy całkiem spójne. Tylko to, czego mi brakuje chyba, to taki brak otwartości, albo ja tego po prostu nie zauważyłam, na rozmowy ze specjalistami w danym obszarze. Także gdybyśmy mogli usiąść razem i porozmawiać, no to pewnie tak jak dzisiaj doszlibyśmy do całkiem sensownych wniosków.
1: Ale właśnie siedzimy.
4: Tylko... Tego nie ma
2: czasu.
4: Tak, oczywiście, to jest początek. Ale mi tego bardzo brakowało. Tak? I to wymienianie się pismami nic nie wnosi, bo każdy broni swojej trochę działki. I chyba to jest taka najciekawsza refleksja, że usiądźmy, rozmawiajmy. To, co możemy zrobić poprzez, nie wiem, nas, organizacje na przykład pacjenckie, zróbmy kampanie edukacyjne. My bardzo chętnie o bezpieczeństwie terapii. Bardzo.
1: Jesteśmy trzeci, ale pierwsi.
5: Onko Story.
6: 12 maja Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, nowelizacji tzw. Lex Szarlatan. W materiałach, które dostaliśmy, między innymi czytamy. Lex Szarlatan nie zakazuje zielarstwa, kosmetologii, podologii, jogi, masażu ani prowadzenia działalności gospodarczej. Zakazuje wprowadzania pacjentów w błąd. Chodzi o sytuacje, w których ktoś bez podstaw naukowych przypisuje swojej metodzie działanie lecznicze, zarabia na strachu pacjentów i skłania ich do rezygnacji z diagnostyki albo leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. To nie jest cenzura, to ochrona pacjentów przed oszustwem medycznym. Razem z kolegą redakcyjnym Jackiem Frędzlem przysłuchiwaliśmy się opiniom lekarzy i zadawaliśmy pytania.
7: W konferencji udział biorą minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, a także eksperci doktor habilitowana nauk medycznych Małgorzata Chlabicz, lekarz-kardiolog, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do spraw przeciwdziałania dezinformacji oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego. Profesor Anna Raciborska, pediatra, onkolog, kierownik Kliniki Onkologii, Chirurgii Onkologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Profesor Urszula Religioni, zastępca dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prodziekan, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Statystyki. A także profesor Jacek Jasem, onkolog, radioterapeuta, specjalista w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych, prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Jako pierwsza głos zabierze minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Cieszę się, że dzisiaj jest również wsparcie naukowców, ponieważ tutaj też bardzo wiele sygnałów o tym, jak w przestrzeni

0: przestrzeni prawnej potrzebne są regulacje dotyczące jasnych zasad i wzmocnienia uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta w reakcji na różnego rodzaju praktyki, które są pseudomedyczne. O tym dzisiaj będziemy mówić więcej, natomiast myślę, że wszystkim nam tutaj bardzo zależy przede wszystkim na wzmocnieniu zaufania do systemu ochrony zdrowia, do wiedzy naukowej. Mamy naprawdę mnóstwo informacji dotyczących i nowych terapii, i osiągnięć polskiej medycyny, polskich naukowców. To chcemy promować i chcemy przekonywać społeczeństwo do tego, co już jest potwierdzone i co jest skuteczne w medycynie. Myślę, że z mojej strony tyle. Dzisiaj jeszcze pewnie będziemy odpowiadać na Państwa pytania.
1: Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
2: Niezwykle ważny projekt dla pacjentów. To projekt, który odpowiada na bardzo agresywną eskalację i bardzo agresywną manipulację emocjami pacjentów. Tą agresywną manipulację dokonywaną przez oszustów i szarlatanów, która powoduje, że pacjenci często w bardzo trudnej przecież sytuacji czepiają się ostatniej deski ratunku, łudnie myśląc, że tą ostatnią deską ratunku jest właśnie ten oszust i szarlatan, który cynicznie wykorzystuje zaufanie pacjenta. Żeby kara została nałożona, musi zostać przeprowadzone postępowanie administracyjne, w którym to postępowaniu administracyjnym Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów ustawy, czyli ktoś zajmował się udzielaniem świadczeń zdrowotnych niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, nie mając ku temu żadnych uprawnień i jednocześnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej już osobistej. Te działania administracyjne w ramach tego postępowania administracyjnego, tak jak powiedziałem, będziemy korzystać z wiedzy ekspertów, z wiedzy wybitnych ekspertów, tych też takich, którzy są tutaj dzisiaj z nami. I na końcu w decyzji zostanie nałożona kara finansowa do wysokości 1 000 000 zł. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że wcześniej będziemy musieli ostrzec społeczeństwo o tym zagrożeniu, czyli zamieścić ostrzeżenie publiczne, to tak zrobimy. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że skala tego oszustwa tak bardzo zagraża życiu lub zdrowiu Polaków, jak na przykład w przypadku pana Oskara D., to ta decyzja będzie, najpierw będzie wydana decyzja tymczasowa. Natomiast o wysokości nałożenia kary finansowej będą decydować elementy poszczególnej sprawy. Im bardziej to będzie rażące, im bardziej to będzie skutkowało narażeniem danego pacjenta czy pacjentów na utratę życia lub zdrowia, tym ta kara będzie wyższa. To miarkowanie musimy zachować, dlatego że to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, ale ja zakładam taką sytuację, że może być i kara również w wysokości 1 000 000 zł. Przy czym też, szanowni państwo, to nie będą nasze jedyne działania. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że dojdzie do naruszenia dobra dziecka, to oczywiście będziemy powiadamiać właściwe organy. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że dochodzi do popełnienia przestępstwa, również będziemy ściśle współpracować z prokuraturą i organami ścigania. Pojawia się już teraz w przestrzeni publicznej taka dezinformacja, że Rzecznik Praw Pacjenta będzie autorytywnie orzekał, czy coś jest, czy coś nie jest. Absolutnie tak nie jest. Postępowanie administracyjne, jak każde postępowanie, cechuje się tym, że strona może również składać swoje wnioski dowodowe, czyli ta osoba, która trudni się danymi usługami, będzie mogła przedstawić dowody na poparcie tego, że dana metoda jest skuteczna. I oczywiście naszym obowiązkiem będzie rozpatrzenie tych dowodów. Natomiast każda decyzja Rzecznika Praw Pacjenta, szanowni państwo, żyjemy w państwie prawa. Każda decyzja Rzecznika Praw Pacjenta będzie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więc oczywiście, że ze strony procesowej to bezpieczeństwo prawne, te prawa konstytucyjne, prawo do sądu jest zagwarantowane. Jeżeli w świetle przepisów ustawy ta działalność będzie polegała na diagnozowaniu i leczeniu chorób niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, nie mającego żadnego poparcia w obowiązującej wiedzy medycznej. Jeżeli ta działalność będzie się koncentrowała na dezinformacji medycznej i będzie to działalność, która przynosi korzyść osobistą lub majątkową, to tak, to będzie w sferze działalności Rzecznika Praw Pacjenta.
3: Pani profesor Anna Raciborska, nasz częsty gość w Onkostory. Dla dzieci, dla pani, czym jest ta ustawa? Wielokrotnie pani opowiadała o tych powracających w ostatniej chwili dzieciach do pani.

0: Czy ta ustawa w jakiś sposób pani pomaga?
1: Czy ja mam nadzieję, że pomoże? Że pomoże, da taki trochę miecz do walki z tą medycyną alternatywną. Może to jest złe określenie, ale pomoże tłumaczyć rodzicom, jak ważne jest rozumienie, dostęp do prawidłowej informacji i to, że te fałszywe nadzieje czasami są naprawdę fałszywymi nadziejami. Ja mam nadzieję, że to nam da możliwość lepszego tłumaczenia i lepszego tak naprawdę dostępu do rzetelnej informacji medycznej.
0: Co jest bardzo trudne i często lekarze jakby nie dotykają tego tematu. Jest medycyna alternatywna, o której wiemy, ale jest coś takiego jak nazwa medycyna komplementarna, czyli lekarze, którzy wspomagają leczenie uniwersyteckie i wręcz pilnują tego, żeby to uniwersyteckie leczenie było podstawą leczenia. Jak pani profesor do tego podchodzi?
1: Znaczy ja w ogóle uważam, że ta nazwa medycyna alternatywna jest błędna, dlatego że to nie jest tak naprawdę alternatywa, jak to już tutaj padło. To są inne sposoby, które próbuje się stosować u pacjentów, ale one są kompletnie niesprawdzone.
0: Odciągają od leczenia akademickiego, a ja pytam się o tą komplementarną, czyli uzupełniającą, wspierającą leczenie akademickie.
1: I tutaj też to należy podzielić, bo jest medycyna wspomagająca, która rzeczywiście może być stosowana bezpiecznie w trakcie leczenia onkologicznego, no bo tu o tym mówimy, ale pamiętajmy, że czasami metody wspomagające, które nie są przebadane, które stosujemy razem z leczeniem onkologicznym, mogą tak naprawdę wpływać na końcowy rezultat tego leczenia. Tak więc oczywiście wspomagana medycyna tak, ale wspomagana medycyna, która jest przebadana i znamy jej wpływ również na działanie cytostatyków, dlatego że pamiętajmy, że niektóre leki mogą interferować z działaniem cytostatyków, no i wtedy one nie będą mogły być bezpiecznie stosowane. Ja w ogóle uważam, że wszystko, co stosujemy u naszych pacjentów, powinno być zbadane, czyli powinno być przeprowadzone mini badanie kliniczne, obserwacja, analiza retrospektywna i wyciągnięte jak najbardziej obiektywne informacje, żeby można było potem tych metod używać. I
0: myślę, no właśnie, bo ja tak uzupełniając jeszcze to pytanie, Anglia, Niemcy, Włochy, Stany Zjednoczone funkcjonują w ten sposób, że lekarze, którzy zajmują się medycyną komplementarną, uzupełniającą, są w ścisłym kontakcie z lekarzami prowadzącymi i uzgadniają, co wolno, czego nie wolno.
1: Tak, tylko ta medycyna komplementarna jest tam dobrze zdefiniowana, dlatego że medycyną komplementarną możemy nazwać fizykoterapię i oczywiście my również współpracujemy z rehabilitantami, psychologami, psychoonkologami, dietetykami i w tych krajach jest to zdefiniowane jako medycyna komplementarna. Problem jest w tym, że my nie zawsze medycynę komplementarną rozumiemy jako zdefiniowane, sprawdzone metody terapeutyczne i że my to używamy dość płynnie, przechodząc jedno w drugie. I często metody, które nie są zwalidowane, które nie są sprawdzone, uważamy za komplementarne.
0: Przydałoby się takie zdefiniowanie w naszym kraju?
1: Ja myślę, że tak. Zyskamy możliwość szybszego przekonania rodziców do podjęcia realnych i opartych o dowody naukowe decyzji. Mam nadzieję, że ponieważ dzieci odchodzą i umierają szybko, że ta ustawa pozwoli nam szybciej jakby zadziałać w sytuacji, która jest krytyczna. Moje doświadczenia niestety są takie, że poprzednio w momencie, kiedy informowaliśmy odpowiednie organy o możliwych może podejmowaniu nie do końca racjonalnych decyzji, czas, który zajmował na weryfikację tego, niestety był już na tyle długi, że ten pacjent odchodził.
2: Czy większe uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta sprawią, że leczenie może być bardziej skuteczne w szpitalach, w przychodniach, a nie w internecie?
1: Znaczy ja mam taką nadzieję. To znaczy pamiętajmy, że onkologia dziecięca jest bardzo wąską specjalizacją, a problem w ogóle medycyny niekonwencjonalnej w onkologii dziecięcej jest szczególny, dlatego że rzadko się zdarza tak, że pacjenci definitywnie rezygnują z leczenia. Mówimy o pacjentach pediatrycznych. Definitywnie po prostu nie chcą używać medycyny konwencjonalnej. U onkologii dziecięcej to jest problem raczej przerywania leczenia, to jest problem stosowania medycyny niekonwencjonalnej wraz z medycyną konwencjonalną, co zdecydowanie może wpływać na wyniki leczenia, dlatego że to są preparaty, które są

0: niezbadane, które mogą wpływać na biodostępność, działalność, skuteczność i tym samym wpływać na ostateczne wyniki leczenia. Mam nadzieję, że ta ustawa pozwoli na równorzędny dostęp do informacji, pozwoli na to, żeby ta informacja, która jest zweryfikowana naukowo i medycznie, wybrzmiała mocniej niż wybrzmiewa i żeby ludzie, którzy kierują się innymi motywacjami niż dobro pacjenta i bezpieczeństwo pacjenta. Znaczy ja bym tego też nie nazwała leczeniem. Właśnie ja bym tego nie nazwała leczeniem. Ja mam nadzieję, że ta ustawa pozwoli wyeliminować osoby, które bazują na nieszczęściu ludzi i którzy wykorzystują naiwność, uczciwość i bezpieczeństwo dzieci. Ja mam takie krótkie swoje doświadczenie, kiedy kiedyś pacjentowi przyszedł do nas nowy pacjent, ja mu tłumaczyłam o metodach leczenia i pacjent cały, znaczy rodzice podważali to, co ja mówię, więc ja spytałam się, czym się pani zajmuje, chcąc odnieść się do sytuacji w jej życiu. Ona mi powiedziała, że pracuje w sektorze finansowym. Więc ja dając przykład mówię, że jeżeli ktoś do pani przychodzi i zadaje pytanie, to ufa, że pani jest uczciwa. A uzyskałam odpowiedź, to jest w błędzie. Miejmy nadzieję, że ta ustawa pozwoli jednak takie osoby wyeliminować i pozwoli na większy dostęp do rzetelnej informacji medycznej.
1: Razem z kolegą redakcyjnym Jackiem Frędzlem przysłuchiwaliśmy się opiniom lekarzy i zadawaliśmy pytania.
2: Czy uprawnienia, które zapewnione są dla Rzecznika Praw Pacjenta, nie są nad wyraz restrykcyjne i nie jest to tak, że Rzecznik Praw Pacjenta ma zbyt dużo uprawnień do kontroli wszystkich podmiotów działających właśnie w tak zwanym lecznictwie?
3: Nie, nie uważam, że one są zbyt restrykcyjne. Mógłbym nawet powiedzieć, porównując te uprawnienia do uprawnień innych instytucji, jak prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zauważcie Państwo, że ta kara jest do wysokości 1 000 000 zł i teraz porównajcie Państwo kary, jakie mogą nakładać wszystkie te po kolei instytucje. Rozumiejąc na przykład ważność, jaką jest konieczność ochrony danych osobowych, to uważam, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ochroną życia lub zdrowia, to ta kara do wysokości 1 000 000 zł jest karą adekwatną i te uprawnienia, które posiadamy, są adekwatne. W pierwszej kolejności będziemy oczywiście chcieli przeprowadzić kampanię informacyjną, kampanię zachęcającą do zgłaszania. Będziemy współpracować i również z mediami, bo to od mediów niejednokrotnie otrzymujemy informacje. Nawiążemy też ścisłą współpracę i też zachęcimy do współpracy cały samorząd lekarski, ale tylko lekarski i pielęgniarski. Oraz również będziemy podejmować działania, których teraz nie chciałbym dokładnie zdradzić, ale które będą miały na celu właśnie wytypowanie i wskazanie tych osób, które tym szarlatanizmem się trudnią.
2: Czy będziecie policją internetową, która będzie śledzić działania internetowe tych, którzy oferują praktyki medyczne, wyleczenie na przykład witaminami albo innymi specyfikami chorób nowotworowych?
3: Nie używałbym słowa policja. My jesteśmy organem odpowiedzialnym za ochronę praw pacjenta i będziemy podejmować wszelkie działania, oczywiście dopuszczone prawem, aby zapobiec temu, co jest zmorą obecnie naszych czasów, czyli dezinformacją medyczną, która zawsze praktycznie jest połączona z szarlatanizmem i z oszustwem. Ale oczywiście będziemy również monitorować media społecznościowe, będziemy monitorować informacje, zresztą już teraz to robimy. Uczestniczymy, jesteśmy jako urząd praktycznie na wszystkich portalach, chyba na wszystkich i tam również za każdym razem też mówię o tym, że jeżeli jakiś pacjent chciałby zgłosić do nas skargę, również anonimowo może nas oznaczyć. My się zawsze kontaktujemy, zgłaszamy i podejmujemy działania.
2: Do tej pory takie działania podejmować mogła tylko prokuratura na zgłoszenie przez pacjenta. Dzisiaj będziecie podejmowali działania z urzędu?
3: Oczywiście będziemy podejmowali działania i na skutek zawiadomienia i z urzędu. My sami również już teraz przecież każdy, kto obserwuje, czy jest zaangażowany w ten system ochrony zdrowia, przecież widzi, kto zajmuje się szarlatanizmem i już teraz takie działania prowadzi. Więc oczywiście, że będziemy również prowadzić działania z urzędu i będzie to postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary finansowej i wydania decyzji o zaprzestaniu takich praktyk, ale również to, co powiedziałem, jeżeli będzie taka potrzeba.

0: Trzeba będziemy wcześniej ostrzegać społeczeństwo po to, żeby pacjenci nie dali się oszukać. Mówiąc.
1: Na co liczycie w takim układzie?
0: No, liczymy na to, że za jakiś czas, jak już ustawa wejdzie w życie, a myślę, że już po roku będziecie Państwo widzieli realne, namacalne efekty naszych działań, czyli tego, że pacjenci będą bezpieczniejsi, że ten szarlatanizm i oszustwo, które się rozprzestrzenia w Polsce, zostanie zahamowane.
2: W latach 60. lekarze, którzy wprowadzali jako nowość chemioterapię, na korytarzach lecznic, na korytarzach szpitalnych byli opluwani przez swoich kolegów, przez pacjentów i wyzywani od szarlatanów. Teraz wiemy, czym jest chemioterapia jako jedno z najważniejszych metod leczenia. Czy Rzecznik Praw Pacjenta zakłada również, że mogą być sytuacje, kiedy dojdzie do pewnego rodzaju pomyłki? Czy decyzje Rzecznika Praw Pacjenta też będą weryfikowane?
0: Może od końca. Żyjemy w państwie prawa i każda decyzja Rzecznika Praw Pacjenta będzie podlegała kontroli sądowej. Taką decyzję będzie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego w skardze kasacyjnej. I oczywistym jest, że jeżeli jakiś organ władzy publicznej popełnia błąd, który skutkuje odpowiedzialność odszkodowawczą, to taka osoba może dochodzić stosownego odszkodowania. Natomiast wracając do tego przykładu, pani redaktor, po pierwsze proszę pamiętać, że tutaj nie mamy do czynienia z lekarzami. Po drugie, są w Polsce przepisy i na całym świecie, które pozwalają sprawdzić w sposób naukowy, czy dana metoda leczenia faktycznie pomaga. Tymi metodami są badania kliniczne, jeśli chodzi o leki, i tymi metodami jest eksperyment medyczny. Więc każda osoba, która uważa, że zna jakąś metodę, która ta metoda pozwala na wyleczenie określonej osoby i ma uprawnienia medyczne, może albo mając, tak jak powiedziałem, stosowne uprawnienia, może zgłosić eksperyment medyczny. Po zgodzie Komisji Bioetycznej taki eksperyment medyczny może być prowadzony. Ale proszę zauważyć, pani redaktor, że jakimś dziwnym trafem żadna z tych cudownych metod nie została zgłoszona w ramach eksperymentu medycznego przez żadnego z tych tak zwanych cudotwórców, samozwańczych. Żadna nie została zgłoszona, jak również żaden lekarz, który twierdzi, że taka metoda jest skuteczna, niestety tacy są, również takiej metody nie zgłosił w ramach eksperymentu medycznego, że przypomnę boreliozę, leczenie boreliozy wielomiesięczną antybiotykoterapią, przecież można to sprawdzić w sposób naukowy, zgłaszając jako eksperyment medyczny, i żaden z tych podmiotów leczniczych dziwnym trafem tego nie zgłosił.
1: No i pojawia się tutaj pytanie związane z eksperymentami medycznymi i badaniami medycznymi.
0: Ta ustawa oczywiście tego nie dotyczy, dlatego że i badania kliniczne, eksperymenty medyczne to są podstawy prawne właśnie po to, żeby weryfikować, czy dany lek jest skuteczny, czy nie jest skuteczny, czy dana metoda jest skuteczna, czy nie jest skuteczna. To są podstawy prawne do wprowadzania różnego rodzaju nowych terapii.
1: Ale prawo nie nadąża za tymi badaniami. Często one są publikowane w czasopismach naukowych, a prawo i regulacje prawne są po wielu latach dopiero wprowadzane, a zatem ktoś, kto powołuje się na takie badania i wyniki badań, to jest już szarlatanem, czy nie?
0: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, ta ustawa ma na celu przeciwdziałać oszustwom i szarlatanom, którzy stosują metody, które są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. Oczywiście, że świat nauki, świat medycyny postępuje do przodu. My za każdym razem będziemy opierać swoje decyzje, opierać swoje działania na dostępnych metodach naukowych i dostępnych badaniach.
2: Czy pan zgodzi się kiedyś przyjąć zaproszenie do audycji OnkoStory, żeby
0: chętnie
2: porozmawiać na antenie Trójki?
0: Bardzo chętnie.
2: Nawet jeśli my przyjedziemy do pana,
0: ale
2: jeśli...
0: Bardzo chętnie, ja nie odmawiam.
2: W OnkoStory powrócimy do tematu Lex Szarlatan. Może spotkamy się w podobnym gronie jak rok temu, bo wydaje się, że pewne nasze wnioski i apele moich rozmówców zostały wzięte pod uwagę. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy.

0: Bażancie serce.
1: Ania Lalka, Ewa Wichrowska, dobry wieczór. Dzisiaj w audycji Bażancie serce do godziny trzeciej na antenie Trójki dużo tajemniczej muzyki elektronicznej i trip-hopu, a rozpoczniemy od Björk z końca lat 90.

Miłosne uniesienia Björk, czyli rok 98 i All is Full of Love. W jednym z wywiadów przyznała, że utwór dotyczy szukania miłości nieromantycznej i jest takim wyjściem poza to wyobrażenie dwójki ludzi i tej jedynej wersji miłości. Ale co ciekawe, co dopełnia też ten obraz, taki może trochę mniej typowy, mniej stereotypowy, to teledysk tego utworu. Legendarny, jeden z najbardziej legendarnych teledysków muzyki elektronicznej, w którym dwa androidy Björk całują się ze sobą i dotykają czule, co jak na lata 90. było pewnie kontrowersyjne, a dziś te motywy związane z technologią i relacjami wykorzystuje wiele osób, które mówi o tym, jak odnajdujemy się w relacjach z technologią, z przyszłością i z tego typu rozwiązaniami. Ale myślę, że interpretacja Björk zawsze jest dowolna. Wracam dziś do tych artystów i artystek z lat 90., ale też do coverów różnych utworów sprzed lat. Do nich należy również Dreams.

W oryginale oczywiście zespół The Cranberries i ich utwór Dreams, debiutancki singiel. A to wersja z tego roku w wykonaniu Amerykanki Meg Louie i znanego kompozytora Sufjana Stevensa. Ten słynie jako producent z takich unoszących, wznoszących produkcji, takich lekkich, nadających pewną subtelność. I połączyło mi się to też z innym instrumentalistą, który wydał ostatnio kilka albumów. Wszystkie są dedykowane Palestynie. Jeden z utworów na tych płytach to Honeycomb, Alabaster de Plume.

Angielski jazzman Alabaster de Plume, który swoim saksofonem maluje całe spektrum emocji jako artysta głęboko związany z Palestyną. To był utwór z mini albumu Cremizan, jednego z trzech dedykowanych właśnie Palestynie, na którym znajdują się różne nagrania terenowe z obecnie okupowanych terenów, ale pewien ciężar, który może, możemy interpretować z tych opowieści, nie jest aż tak słyszalny w samej muzyce, która ma pokazywać całe piękno człowieczeństwa ludzi, którzy mieszkają na tych terenach. O tym mówi głośno Alabaster de Plume. I ja też często w swoich audycjach wspominam o tej scenie arabskiej, jeżeli chodzi o muzykę. Postanowiłam powrócić dzisiaj do matki wszystkich arabskich narodów, bo tak często nazywana jest Ferus.

Jest taka utarta, tak zwana miejska legenda wokół libańskiej wokalistki Ferus, że gdy była małą dziewczynką, jej rodziny nie było stać na radio, więc miała siadać przy oknie i słuchać muzyki z odbiorników sąsiadów, bo tak kochała słuchać radia. Czy to prawda, czy nie? Ferus to wyjątkowa postać na scenie arabskiej i jest to postać kultowa, więc wszystkie te legendy myślę, że mają w sobie odrobinę prawdy. Kultowa postać nie tylko na scenie libańskiej, ale w ogóle arabskiej. Jej uniwersalność polegała również na tym, że oddzielała się od polityki, śpiewała o tematach uniwersalnych i towarzyszyła tej codzienności arabskiej wielu krajom, niezależnie od religii czy poglądów politycznych, co jak na te rejony jest naprawdę fenomenalnym osiągnięciem. Sięgam również dziś po te brzmienia delikatnie jazzowe. Sięgam też do klasyki Quincy Jones i Harlem Nocturne.

0: rozszczep nosowskiej, czyli kawałek płyty 8. Bardzo bolesny opis rozstania, ale i procesu odzyskiwania siebie po intensywnej relacji. Dziś w audycji Bażancie Serce w Trójce dotykam tematów miłości, tematów uniwersalnych. Będzie też co nieco o macierzyństwie. Ten wątek rozpocznę już za chwilę, a teraz już kawałek płyty, o której też za chwilę dwa słowa. But for Lashes, Carried My Girl.
1: Did you know?

Child. Zysk ze sprzedaży tego albumu oczywiście idzie na dzieci dotknięte wojną w różnych zakątkach świata. Płyta Help Tu została nagrana w legendarnym studiu Abbey Road w Londynie z udziałem gwiazd sceny alternatywnej, takich jak Oasis czy grupa Pulp, ale i wiele uznanych na scenie artystek. Między innymi Bad for Lashes, to ona wykonała utwór Carried My Girl, ale wśród tych żeńskich wokali jest również cała grupa Girls Band The Last Dinner Party. Wykonały one utwór Let's Do It Again.

Polsce jeszcze nie możemy pochwalić się zbyt wieloma współczesnymi, całkowicie damskimi grupami, ale w tym miejscu powiem, że już w czerwcu premiera książki Będziesz wrzeszczeć, dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. To książka Magdaleny Czubaszek i wrócimy do niej z pewnością w czerwcu. Można oczekiwać, że w audycji będzie w nocy dużo niepokornej muzyki kobiet. Ale tu i teraz jesteśmy w Wielkiej Brytanii z zespołem The Last Dinner Party. Ich muzyka jest przesadna, glam rockowa, dramatyczna, emocjonalna. Na ostatnim albumie From the Pyre śpiewały m.in. o kobiecej złości w utworze I Hold Your Anger.

0: The Last Dinner Party i ich ostatni album From the Pyre, trochę upiorny, trochę wchodzący w taką symbolikę sprzed wieków i dużo symboli dotyczących kobiet. Mamy maj, a maj oznacza dużo matczynych symboli z kolei, bo nie tylko Polski Dzień Matki, ale i ten dzień obchodzony w różnych miejscach za granicą. I o to macierzyństwo zapytałam jedną z artystek zespołu The Last Dinner Party, Aurorę Niszewcy, z którą rozmawiałam przed ich koncertem w lutym.
1: I wrote the song Hold Your Anger, which is kind of directly about that. It's about me reflecting on my relationships, like to my mother, to my sisters, and just quite candidly, I don't know if I want to have kids. I don't know if it's a problem. I think it's just something that everyone probably at some point in their life thinks about, like, what kind of family do you want? What kind of relationships do you want? Do you want kids? It's a hard subject, because it's so personal, like it's so deep and ingrained, but I think it's fine no matter what your choice is. That's like, I don't know, that's my, if we're going to take a political stance, that's my political stance. If you don't want to have kids, that's absolutely fine. If you do, that's also absolutely fine. Because it is like it's a scary time to bring kids into the world with global warming and like the current state of looking like we're going into World War III. If you are looking out into the world, that would also make you scared for those things.
0: Aurora mówiła, że utwór I Hold Your Anger jest osobistą refleksją o rodzinie, o relacjach z matką i siostrami, ale też własnych wątpliwościach dotyczących posiadania dzieci. Podkreśla, że pytanie o macierzyństwo i taki model współczesnego życia rodzinnego, no może jest trudne, ale też bardzo indywidualna jest to kwestia. Uważa, że ta decyzja o posiadaniu dzieci, jak i rezygnacji z nich są ważne i trzeba je akceptować. A współczesny świat naznaczony kryzysem klimatycznym czy napięciami politycznymi, a także jakąś daleką perspektywą wojenną, może budzić lęk przed sprowadzeniem dzieci na świat. Coraz więcej artystek porusza ten temat, dlatego też podjęłam to zagadnienie w swojej audycji i wracam do tego tematu, bo myślę, że obok takich tematów jak współczesne niepokoje, to właśnie macierzyństwo i jakieś plany dotyczące rodziny tych współczesnych artystek, to naprawdę motyw powracający. The Last Dinner Party wydało tę płytę już dobre kilka miesięcy temu, a teraz wracają z kolejnymi singlami, tym razem dotyczą dużo bardziej mężczyzn.

Najpierw poetycki spoken word Come All You Beasts i nowy, mocny, rockowy singiel Big Dog, przywołujący na myśl niektóre określi PJ Harvey w tym najlepszym sensie, ale to oczywiście zespół The Last Dinner Party. Ta grupa z Londynu już ma rzeszę oddanych fanek, które towarzyszyły jej na koncercie w Polsce w lutym tego roku na warszawskim Torwarze, ale myślę, że to grono zwiększy się jeszcze mocniej w przyszłym roku, bo będą supportować takich artystów jak Olivia Rodrigo, która wyda nową płytę, a także artystę Sombr. No to są duże nazwiska, te najbardziej gorące teraz, jeżeli chodzi o muzykę popową, więc można oczekiwać wzrostu tej liczby fanów. Mówiłam dzisiaj dużo zapowiadałam, że będą też elementy coverów z lat 90. i nie tylko. No to czas na absolutny klasyk.

Sądziłam, że nie można dotykać niektórych utworów, ale dołożenie do synthpopowego Sweet Dreams Are Made of This języka urdu i sitarowych dźwięków strzał w dziesiątkę. Utwór jest efektem współpracy pierwszej pakistańskiej zdobywczyni nagrody Grammy Aru Chaftab z brytyjsko-indyjskim DJ-em Anishem Kumarem. Cover został napisany do serialu Bait, który niedługo ma swoją premierę, więc tam można już słuchać całego soundtracku, który naprawdę jest bogaty o takie utwory. A jeżeli chodzi o samą Aru Chaftab, to nazywana jest czasami pakistańską Kate Bush, nie tylko ze względu na takie swoje wyczucie do syntezatorów i dzięki temu, że nadaje takiej dużej emocjonalności utworom, ale też ze względu na to, że potrafi też być bardzo poruszająca i emocjonalna w takich trochę melancholijnych tonach. Posłuchajmy jej może bardziej regularnego materiału z ostatniej płyty, to utwór Ratki Rani.

Radki Rani oznacza dosłownie królową nocy. Opowiada o tęsknotach po zmroku. Artystkę Arusha Aftab z pewnością również ten utwór będzie można usłyszeć na festiwalu Efemera już 8 czerwca w Warszawie. Na koncert serdecznie będziemy jeszcze zapraszać i być może podzielimy się wejściówkami, ale jest to mocno oblegane wydarzenie, bo to rozpoczęcie całego festiwalu, uroczyste rozpoczęcie w Teatrze Wielkim, ale proszę uważnie słuchać Trójki, bo być może się tam spotkamy. Dzisiaj mówię trochę o koncertach czerwcowych i majowych. Kilka dni przed Arusha Aftab w Warszawie pojawi się również Trójki, który wystąpi z polską artystką Martą Złakowską. Mają kilka pięknych wspólnych utworów, w tym najnowsze Out of Place.